0: Witold Sułek, dobry wieczór. Rozpoczynamy audycję, która ma tytuł Dobry wieczór, tu Radio Opole, ale poniedziałkowe nasze spotkania poświęcone są szeroko rozumianym patologiom społecznym i po wielu, wielu wizytach terapeutów, psychoterapeutów pracujących z osobami wykluczonymi i uzależnionymi, ale także środowiskami pełnymi przemocy i zbrodni, bo to jest też istotne. Dziś do programu zaprosiłem pedagogzkę teatru, specjalistkę teatru, dyrektorkę Instytutu Teatralnego imienia Raszewskiego. I wydawałoby się, że no jak to? Teatr i patologie. I teoretycznie, oczywiście, tak jak każde środowisko, przede wszystkim dobry wieczór.
1: Dobry Justyna, wieczór.
0: Tak, Justyna Czarnota jest razem ze mną, bo powiedziałem, czym się zajmujesz i jakie masz funkcje, a nie przedstawiłem cię z imienia i nazwiska. Nie będziemy rozmawiali tylko i wyłącznie o patologiach w teatrze, chociaż o nich bez wątpienia też wspomnimy, dlatego że każde inne środowisko, czy to lekarskie, czy klerykalne, czy każde inne, wiemy, że nie jest ono zwolnione od zachowań patologicznych. Natomiast ja odważę się na taką śmiałą, być może ryzykowną tezę, z którą nie będziesz musiała się zgodzić, że jednak teatr, czy też szerzej rozumiany teatr i film, bo mamy też teatr telewizji, więc ta dostępność, ta elitarność teatru już przestała być tak bardzo elitarna, jak była kiedyś, że było to tylko i wyłącznie dla grona osób wybranych. Trafia on może nie pod przysłowiowe strzechy, ale w gruncie rzeczy, jeżeli chodzi o nośniki dzisiejsze, zdecydowanie tak, że jest mimo wszystko pewnego rodzaju zawodem, dziedziną zaufania publicznego.
1: Oczywiście.
0: O, to dobrze, bo myślałem, że może się skompromituję, że zbyt wielkich słów będę używał, ale uważam, że tak jest. Dlatego, że to ludzie sztuki, a więc i teatru, i filmu, często poruszają właśnie problematykę patologii społecznych. To oni pokazują, żeby chociażby sięgnąć do Domu Dobrego, jeżeli chodzi o film, ale mi się też przypomniał spektakl lata temu, gdzie bardzo intensywnie odrodziły się ruchy skinheadzkie, było sporo bijatyk i tak dalej i ktoś tam w teatrze wpadł na pomysł, żeby zrobić spektakl Romeo i Julia. Do jednej rodziny zaprosił skinheadów, do drugiej zaprosił punkowców, żeby im pokazać w ten sposób, że zobaczcie, wiele was dzieli, światopogląd, biegacie, tłuczecie się i tak dalej. I u was może trafić się taki Romeo i taka Julia, którzy się pomimo tych różnych podziałów pokochają i co wtedy. Oczywiście nie wiem, na ile to przyniosło skutek, natomiast nie jest ważne, czy zrobimy jeden spektakl i nagle zmieni się cały świat. To byłoby piękne pewnie, ale niemożliwe. Nikomu się jeszcze to nie udało za pomocą książki, kultury, obrazu czy teatru. Niemniej jednak właśnie teatr jest tym miejscem, które pokazuje nam wszelkiego rodzaju ułomności, ale też próby z nich czasami wyjścia, chociaż nie jest to typowo terapeutyczne, prawda?
1: Bywa bardzo różne. Poruszyłeś, przyznam, tyle tematów we wstępie, że nawet nie wiem, do czego odnieść się najpierw, ale może wiesz co, dotknę tego tematu, o którym powiedziałeś, czyli spektaklu. W latach 90. w 92 roku ówczesny dyrektor Teatru Ludowego, który, jak może państwo wiecie, jest na Nowej Hucie, czyli takim bardzo robotniczym osiedlu, które wtedy przechodzi przez duży kryzys w związku ze zmianami, z transformacją w Polsce. Jerzy Fedorowicz, ówczesny dyrektor, wpadł na taki pomysł, żeby zrobić spektakl właśnie Romeo i Julię. Robił to Krzysztof Orzechowski. I to, co jest dla mnie ciekawe w tym projekcie, to to, że tam zostały zaproszone osoby amatorskie. Że rzeczywiście te grupy dyrektor oddał im scenę w zamian za obietnicę, że bujek nie będzie podobno. Więc to jest w ogóle takie niesamowite. I rzeczywiście jakkolwiek, okej, można sobie powiedzieć, że nie wiemy, to, co to daje, to ogólnie widzimy, że jak rozmawia się z osobami, które mają doświadczenia w teatrze amatorskim i robiły coś na scenie, robiły coś fajnego, to często jest mechanizm, który osobom z środowisk patologicznych pozwala wyjść do społeczeństwa w taki sposób robienia czegoś ciekawego, czegoś dla siebie, opowiadania historii, w ogóle takiej nauki bycia w społeczeństwie, które może jest inne niż ich środowisko naturalne, w którym wyrastały. Więc to jest jakaś jedna sprawa, ten kontekst teatru amatorskiego. Myślę, że w ogóle nie możemy o tym zapominać, no bo jak sobie państwo myślicie o teatrze, to zapewne od razu myślicie o budynkach teatralnych. W Opolu pewnie przychodzi wam na myśl Teatr Kochanowskiego czy Opolski Teatr Lalki i Aktora, ale tak naprawdę gro działań teatralnych mieści się w domach kultury, kultury, czy w szkołach i wcale nie tylko instytucje zajmują się życiem teatralnym. To po pierwsze. Po drugie, rzeczywiście jest tak, że teatr jako miejsce, wydaje się to, co powiedziałeś o misji publicznej, czy osobach zaufania publicznego, dla mnie jest bardzo ważne, no bo tak, mówimy o tym, że są to, widzimy aktorów, aktorki jako osoby, które często występują. Teraz w ogóle też kultura tak się zmieniła, że wiele osób celebryckich po prostu staje się osobami, które dzielą się z nami jakimiś prawdami, ale też jest tak, że w ogóle teatr obecnie jest w takim punkcie w Polsce, że podejmuje bardzo dużo ważnych społecznych tematów. Dzieli się swoimi opiniami. Powiedziałabym, że też, ponieważ jesteśmy w kontekście opolskich konfrontacji teatralnych, które odbywają się w czerwcu w Opolu i pokazujemy 9 spektakli opartych na tekstach klasycznych, ale w których też widać takie diagnozy świata i artystów, którzy są nim przerażeni. Na przykład pan Tadeusz Kamila Białaszka z Teatru Polskiego, nowy, tylko że rapowy, pokazuje środowisko, czy te historie z pana Tadeusza, pokazuje w środowisku blokowiska właśnie takie trochę jak powiedziałeś, no może już nie skinheadów i punków, no bo to nie jest, nie są grupy, które dzisiaj są jakoś dla nas zasadniczym wyróżnikiem społecznym, ale taki właśnie no ludzi spod bloku, trochę takie radosne dziewczyny w różowych, Telimena to taka dziewczyna w różowym dresie, która żuje gumę i generalnie chce się podobać chłopakom. Więc teatr, który próbuje ująć takie tematy społeczne, już abstrahując od tego, czy jak mnie państwo słuchacie, to sobie myślicie, dobra, teraz nie ma pod blokowiskami takich osób i co on portretuje, ale ta jakby intencja, żeby pokazywać, jakoś diagnozować współczesność, no zawsze jest takie pytanie, czy idzie w parze i myślę, że ono jest bardzo ważne w przypadku osób zaufania publicznego, artystów, polityków, filozofów, dziennikarzy, czy ona idzie w parze z etyką. Czy ja rzeczywiście o tym tylko mówię, ponieważ staję i z katedry przemawiam, czy rzeczywiście też zaświadczam swoim życiem o tym, że te wartości, które wspieram, czy o których opowiadam ze sceny, są wartościami, które wyznaję i praktykuję na co dzień w życiu.
0: No i tu pewnie są dwie szkoły, bo jedni powiedzą, jestem aktorem czy aktorką, mam do zagrania rolę, więc wchodzę, jestem w roli, a moje prywatne życie wcale nie musi takie być. To często mówią też pisarze albo pisarki, że no, utożsamiana jestem z bohaterką, a to przecież jest powieść, a nie, ja wcale nie muszę taka być. Podobnie z piosenkarzami śpiewają, o, zbawmy świat, bądźmy dobrzy, kochajmy się, a później okazuje się, że biją żonę czy dzieci, bo akurat to zazwyczaj jest bardzo mocno eksponowane, głównie przez tabloidy. No, jak w środowisku nawet będzie 100 osób cudownych, wspaniałych i pięknych, nagle jeden oto pobije żonę, albo okazuje się, że jest jakimś sadystą, pijakiem, no i od razu, o, popatrzcie, to środowisko artystyczne. Ja mówię, dlatego też o tym zawodzie zaufania społecznego mówię, dlatego, że powszechnie przez wiele, wiele lat funkcjonowało takie znak równości, że artysta, jak dziecko chciało iść do szkoły artystycznej albo do teatru, dziecko to są narkotyki, to jest seks, to jest rozpusta, to jest nigdy w życiu weź sobie zrób coś normalnego, bo to jest... I później rzeczywiście trudno jest wychodzić w takiej otoczce i mówić, że jest się dobrym, fajnym człowiekiem i przekazywać, pouczać jeszcze innych, bo rzeczywiście, kiedy poucza nas osoba, od której nie czujemy wiarygodności, to nie kupujemy tego. Ja, gdzie, co, wy? Będziecie nam mówić, jak mamy żyć? Ale rzeczywiście powszechnie też uznaje się, dlaczego ja się nie dziwię, że ten pan Tadeusz rapowy jest w środowisku hip-hopowym, bo ono powszechnie, według wszelkich statystyk, jest środowiskiem bardzo kryminogennym, gdzie jest mnóstwo używek. Kiedyś za takich uznawano hipisów, to oni głównie te makowe różne preparaty spożywali i punki to z kolei kleje. No a teraz mamy, myślę, w tym środowisku największy jednak kłopot i z przestępczością i przede wszystkim z narkotykami, więc...
1: No, Kamil Białaszek też pochodzi sam z tego środowiska i o tym mówi. W spektaklu pojawiają się też osoby, nie tylko aktorzy Teatru Polskiego w Poznaniu, ale też właśnie osoby ze środowiska rapowego, więc myślę, że to jest jakąś wiarygodnością. I prawdę powiedziawszy, to co ty powiedziałeś właśnie o tym, że artysta może sobie powiedzieć, a dobra, ja tutaj gram taką rolę, ale na co dzień robię inaczej. No może to jakoś dotyczy aktorów i aktorek, ale Poza tym to jednak no, te afery też nie tylko wynikają, uważam, z tego, że tak żyjemy w dzisiejszej kulturze, ale też z tego, że my dużo w teatrze mówimy o autentyczności, o potrzebie szerzenia jakichś wartości, tak? To też znikąd się nie wzięło to określenie teatr jako kaganego światy, tak? Takiej, że to jest coś ważnego i też społecznie potrzebnego, nie tylko to, żeby grać spektakle, to jest jasne, ale też, aktorzy robiący na przykład warsztaty w różnych środowiskach, czy z dzieciakami, z młodzieżą, z seniorami, czy w jakichś właśnie, ośrodkach wychowawczych, więzieniach, tak? To, ta autentyczność jest ważna, jakby to jest pytanie, z czym wychodzisz i myślę, że też w ogóle, jak popatrzymy na współczesną kulturę, chcemy ludzi, którzy są autentyczni. Być może to jest też o tym, że po prostu trochę tęsknimy za autorytetami i tak naprawdę może też właśnie czytam taki tekst bardzo ciekawy, psychologiczny, właśnie o tym, że jak tak się zawieszamy na autorytetach, teraz też bardzo szybko doprowadzamy ludzi do takiego momentu, w którym naprawdę są naszymi totalnymi idolami, tak? Że wystarczy, wygrać mecz i już jesteś po prostu w 3 sekundy na piedestale, z którego możesz zlecieć, jak zrobisz cokolwiek, co nam się nie podoba jako grupie. Więc to jest też taka ciekawa, ale też myślę trudna dynamika, żeby z nią wytrzymać. Tak po prostu ją unieść i dać radę.
0: No ja bym nie chciał być żadną znaną postacią, ani idolem, ani nikim takim. Właśnie z tego powodu, że zazwyczaj dziś tyle samo spada pochwał, co za chwilę hejtu. Tak. I nie każdy jest na to odporny.
1: Znaczy w ogóle myślę, że na to się naprawdę nie da być odporny.
0: Nie da się, to prawda.
1: To po prostu ta skala hejtu, też możliwość dzielenia się swoją super negatywną opinią bez odpowiedzialności, która wiąże się z tym, że robisz to publicznie, tylko w mediach społecznościowych, pod różnymi pseudonimami. To po prostu jest coś, co tak naprawdę wyzwala jakieś najgorsze instynkty z nas. No i wielokrotnie osoby właśnie publiczne, zaufania społecznego też to dotyka. Naprawdę jest straszne.
0: Ja natomiast jestem akurat w tej grupie, że nie domagam się od każdego aktora, aktorki czy twórcy, reżysera, żeby on koniecznie sam dokładnie musiał być taki jak bohaterowie sztuk, które wystawia. Chociaż oczywiście uważam, że robienie sztuki o miłości, pokoju, równości wtedy, kiedy jest się przemocowcem i sadystą, no to jednak jest nie halo, to jest słabe.
1: No właśnie, więc nie domagasz się, ale jednak chciałbyś wierzyć w to, że ten ktoś, kto daje temu twarz, czy ktoś
0: żeby
1: pod
0: był
1: tym
0: przynajmniej
1: podpisuje.
0: Normalny, może tak to ujmę. To nie musi być ktoś, kto będzie na co dzień zbawiał świat, czyli jak on wychodzi z teatru, jednocześnie będzie angażował się w akcje charytatywne, jeździł na granicę i tak dalej. Nie domagam się tych działań, że on musi teraz poświadczać aż tak, ale ważne, żeby był też dobrym, fajnym człowiekiem, nie? Skoro porusza taki temat i o tym pisze, to fajnie, żeby też taki był, bo kiedy nie jest, to się nam to rozjeżdża, zwłaszcza, że, i tutaj, drodzy Państwo, będzie ten ważny element teraz o tym zaufaniu i o tym budowaniu też autorytetu w teatrze. Już wspomniałaś o tym, powiedzieliśmy na razie o Romeo i Julii jako takim bardzo znaczącym przykładzie, ale teatr i te wszystkie działania odbywają się właśnie w więzieniach, placówkach wychowawczych, z młodzieżą trudną. I to jest jeden, moim zdaniem, z ciekawszych i lepszych sposobów na resocjalizację i zapobieganiu patologiom, jakie w ogóle wymyślono. Właśnie ten, dlatego że on angażuje, on zmusza do myślenia. My mówimy teksty, my mamy coś do przekazania i najczęściej wybiera się też takie sztuki, żeby oni czuli się potrzebni, ważni, że też cała nam się tutaj paleta otwiera rzeczy. Ja sam zresztą z teatrem amatorskim związany przez wiele, wiele lat pamiętam, nawet spośród jurorów, którzy najczęściej byli zawodowcami, ludźmi teatru i czasami mówili coś, co było dla oceny spektaklu irytujące, ale ten walor taki edukacyjny podkreślało, że dobrze, że ta młodzież robi ten spektakl i robi ten teatr, a nie siedzi na ławce, pije wino i kradnie. I trudno się z tym nie zgodzić, chociaż oczywiście...
1: Też nie wiem, czy to jest dokładnie ta sama młodzież, która robi spektakl i która siedzi na ławce. Czasem jest, a czasem nie jest. Ale to powiem w takim razie o dwóch przykładach, skoro jesteśmy tutaj u Państwa na Śląsku, Dolnym Śląsku czy Śląsku Opolskim, to o tych dwóch chcę powiedzieć terenach. Ponieważ tak się składa, że właśnie tutaj we Wrocławiu konkretnie działają dwa świetne zespoły. Pierwszym to jest kolektyw Kobietostan. Agnieszka Bressler i Iwona Konecka go założyły. Pracują systemowo z osobami, głównie chyba z kobietami, Kobietostan, albo od tego wychodziła, teraz już pracują z różnymi osobami, które są w więzieniach, są osadzone, robiły świetne projekty i też to, co tak powiedziałam systemowo, ponieważ one rzeczywiście wychodziły od różnych drobniejszych działań. Wiele lat temu w ramach właśnie instytutowego programu Lato w Teatrze zrobiły spektakl, czy taki projekt, w którym były nie tylko, bo to jest program dla dzieci, w którym były dzieciaki osadzonych wraz z mamami i razem przygotowywały przedstawienie. Robiły też taki projekt w czasie pandemii, kiedy te dzieciaki nie mogły się spotkać z mamami i mamy im nagrywały fragmenty historii i wysyłały, a prowadzące to wysyłały do domu w formie listów, w formie nagrań, a dzieciaki jakoś na to odpowiadały i z tego powstał taki rodzaj właśnie bardziej słuchowiska, takiego wydarzenia performatywnego. A w zeszłym roku widziałam tutaj zresztą w Opolu ich spektakl z osadzonymi, który powstał na bazie tekstów, które te dziewczyny same wniosły do tego spektaklu, który opowiada trochę o ich życiu, o marzeniach, o tym, że chcą się jakie będzie wyglądało ich życie po wyjściu z więzienia. Też trochę o tym, dlaczego tak znalazły się w takim miejscu, no bo jak wiemy, to różne rzeczy do tego doprowadzają. Raczej nie chodzi o to, że ktoś jest po prostu zły do szpiku kości, tak? Tylko wychowywał się w nie takim środowisku, czy właśnie w jakimś konkretnym środowisku spotkała go jakaś trudna sytuacja, ale też to, co dziewczyny robią super, to, że szukają sposobu na zmianę świata, na przykład dają osobom osadzonym szansę na uczestnictwo w profesjonalnych kursach, tam głównie grupy techników super się sprawdzają. Właśnie ten spektakl, którego niestety nie pamiętam tytułu, był oświetlany wtedy i nagłaśniany przez grupę techników, która zdobyła umiejętności właśnie będąc w więzieniu. Więc tak naprawdę wielka praca i myślę, że bardzo fajna. One to robią też w ramach europejskich środków i wiem, że współpracują z wieloma więzieniami w Polsce i też chcą ten teatr w więzieniu pokazywać, czy promować może bardziej jako ważne zjawisko. To jest pierwszy przykład. A drugim przykładem jest też grupa wrocławska. Tu może powiem o dwóch przykładach, bo z jednej strony myślę o Teatrze Układ Formalny, który właśnie bardzo dużo projektów swoich, też takich o charakterze mocno społecznym, angażujących osoby, pozwalających im się wypowiadać, organizuje w ośrodkach socjoterapeutycznych i wychowawczych i naprawdę bardzo fajne rzeczy robią z tymi ludźmi, nie tylko teatralne, znaczy głównie teatralne, ale nie jest to tylko teatr żywego słowa. Czasem są to takie projekty bardziej z animacji filmowych, gdzie tworzy się historię, zaprasza się też ludzi, co w ogóle mi się wydaje ważne w działaniach amatorskich, nie tylko w środowiskach patologicznych, no tutaj dzisiaj się spotykamy w takim kontekście, ale to, żeby dawać ludziom sytuacje, w których oni mogą pokazać swoją kreatywność, pokazać swoją taką twórczą twarz, pokazać też, że ich historia jest ważna.

0: i że właściwie dać im też taką szansę powiedzenia, że jeżeli byłeś w stanie w grupie zrobić spektakl, w którym dzielisz się z innymi ludźmi, to jesteś w stanie dać temu społeczeństwu dużo różnych wartościowych rzeczy potrzebnych. To jest taka, myślę, że super piękna sprawa. Jak tak teraz o tym opowiadam, to myślę sobie też w tym twoim literackim kontekście i jednej z moich ukochanych książek ostatnich lat, czyli Tu byli, tam stali, która opowiada historię z angielskiego środowiska, właśnie takiego blokowiska lat 90., w których ktoś, Gabriel Krause konkretnie, który jest bohaterem, a jednocześnie autorem, właśnie przeszedł przez taką drogę, w której był po prostu dealerem de facto, ale też studiował taką drogę, że stał się pisarzem. No to są takie ścieżki, w których właściwie, jeśli jesteś w punkcie, w którym nie masz drogi, nie masz kariery, to dlaczego nie miałaby to być kariera teatralna?
1: Aha, zwłaszcza, że ten teatr ofowy, niezależny, amatorski, bo tutaj amatorski to jest jakby jedna sprawa, bo, no bo to są ludzie no, z ulicy przysłowiowej, czyli jakby niekształceni, ale bardzo wiele osób, które trafiały do teatrów amatorskich, a mamy w Polsce sporo na no, profesjonalnym poziomie teatrów, to amatorski jest w cudzysłowie ujęte, to są po prostu nieinstytucjonalne teatry.
0: No które... jak ktoś gra, wiecie państwo, 18 lat w teatrze, no. To trochę trudno mówić o nim, że jest amatorem, bo prawdopodobnie pracował z większą liczbą reżyserów, niż osoby, które skończyły dopiero studia w Akademii Teatralnej. Więc to, nie wiem, na przykład w przypadku takiego bardzo ciekawego Teatru 21 warszawskiego, który zbiera, gromadzi osoby z zespołem Downa, no po 18 latach to tam naprawdę są tacy performerzy, między innymi Piotr Swent, którego państwo pewnie znacie z Klanu jako Piotrka, jest w tej grupie, ale nie wiem, też wiele innych osób, Maja Kowalczyk, Marta Stańczyk, Ola Skotarek, to w tej chwili są po prostu liczące się performerskie nazwiska na rynku polskim.
1: A mam jeszcze Janusza Orlika, który robi przecież scenę tańca, też no, tutaj fenomenalnie w Opolu będziecie, mogliście oglądać i pewnie będziecie
0: tak,
1: mogli oglądać.
0: Tak, i właśnie
1: oglądać.
0: Janusz też jest super przykładem, ponieważ on pracuje akurat z osobami z niepełnosprawnością w Zamku w Poznaniu. I też ma naprawdę no, świetne artystyczne efekty.
1: Ale to też jest ważne, bo ktoś może powiedzieć, dlaczego osoby czasami z niepełnosprawnościami, czy z opóźnieniami różnego rodzaju, czy chore, wrzucamy w tę taką rozmowę, żeby było jasne. Ja będę podkreślał uparcie i to w każdym programie jak mantrę, że określenie patologia i środowisko patologiczne nie stygmatyzuje wszystkich osób, które w tym środowisku są. Celem programu jest wyrywać osoby, dawać im szanse, które w tym środowisku tkwią, a same żadną patologią nie są. Bo te dzieciaki, czy te kobiety nawet osadzone, kiedy powiedziałeś, że one mogą opowiadać też własne historie, brać udział w tworzeniu tego spektaklu, przecież ktoś mógł trafić do więzienia, bo ukradł. Ale to mogła być młoda dziewczyna, która zazdrościła koleżankom, że one mają, ona nie ma, więc postanowiła, no skoro mama mi nie da, bo mama pije, ojciec też pije, to ja sobie to po prostu ukradnę. Złapali ją, wsadzili, siedzi. Jeszcze na dodatek zakochała się jako 16-latka w chłopaku na wakacjach i zrobił jej dziecko. Znaczy zrobili oboje nam. Ale i nagle wydawałoby się, że co, to mam ją teraz skreślić? Bo patologia nie. To jest dziewczyna, która zasługuje na swój głos. Ona oczywiście porozmawia sobie na terapii. Ale teatr i tego typu działania, bo to są performance, to są działania aktywizujące w różny sposób, te teatralne, pozwala jej nagle uwierzyć w siebie, nauczyć się mówić, wyjść do ludzi, przełamać się, ten rżący głos, to często takie zahukanie, albo też złość, bo kiedy nie mogę siebie wyrazić, czuję się odrzucony, zapchnięty, skreślony, jako właśnie ten patol, to buntuję się, a ten bunt często przeradza się w nienawiść, w agresję i wracam wcale nie lepszym człowiekiem.
0: No. Od razu słychać, że środowisko teatru amatorskiego niezależnego jest ci totalnie znane. Świetnie o tym opowiadasz. Ja myślę też, że jak ja włączyłam ten temat osób z niepełnosprawnością, to wynika to z tego, że chcę państwu po prostu bardzo szeroko opowiedzieć, a ponieważ sama jestem teatrolożką i dyrektorką instytutu, to pewnie też jest tak, że bardzo dużo projektów kojarzy mi się jedna z drugim. Opowiadam o jakimś zespole i już mi się przypomina, że ktoś wiesz, pracuje z jakimś innym zespołem, to się naprawdę tak otwiera, ale to tylko jest o tym, że wiecie państwo, po prostu teatr w Polsce od tych lat 90., od Roma i Julii, kiedy tutaj opowiadaliśmy, od czego zaczęliśmy, do dzisiejszego czasu, naprawdę stał się po prostu wielką skarbnicą projektów społecznych, bardzo różnych i takich, w których z jednej strony odbywa się nadal mnóstwo warsztatów czy zajęć, kiedy dzieciaki czy młodzież są przygotowywane do bycia po prostu aktorami, aktorkami, do zdawania do szkoły teatralnej i to jest jakaś część, ale z drugiej strony, jak mówię o projektach społecznych, to mówię o warsztatach, w ramach których powstają właśnie spektakle, jakieś performance, jakieś działania teatralne kończące, jakieś, nie wiem, na przykład improwizowane oprowadzanie po mieście, które wyrastają, powstają procesowo, do którego angażowane są różne grupy, nie wiem, seniorzy są bardzo popularną grupą, no bo społeczeństwo nam się starzeje, też to są osoby, które mają czas, dzieciaki są bardzo popularną grupą, szczególnie w wakacje, które się zbliżają, właśnie wspomniałam o projektach Lato w Teatrze, rzeczywiście one teraz się będą odbywać w całej Polsce, warto zobaczyć, gdzie są jeszcze miejsca, gdzie można dzieciaki zapisać, ale też coraz więcej widzimy amatorskich grup dorosłych, ludzi, którzy po prostu chcą w ten sposób spędzać czas, ponieważ zasadniczo mamy mało miejsca, niezależnie od wszystkiego, w którym ktoś może w ogóle wypowiedzieć swoje zdanie, zastanowić się, jakie ma to swoje zdanie i przełożyć to na coś twórczego, pracując razem z innymi ludźmi, a nie siedząc sam gdzieś, tak? Paradoksalnie, mimo tego, jak wyglądają przemiany naszego świata, jako społeczeństwo potrzebujemy różnych kontaktów. Ale żeby tak nie odchodzić od tej patologii, to chcę jeszcze właśnie tego dotknąć, tematu, że w każdej z tych sytuacji jesteśmy, jak sobie popatrzycie Państwo, właśnie w kontekście zaufania publicznego. To znaczy, przychodzi osoba prowadząca warsztaty, czy reżyserująca taki spektakl, która zaprasza grupę osób do pracy i właśnie szczególnie jest ważne to, jaka ta osoba jest. Tak? No bo pracujemy w sytuacji hierarchicznej, to po pierwsze, no bo sytuacja reżyser, aktorzy, jaka by nie była, zawsze jest hierarchiczna, nawet jeżeli pedagogika teatru, która jest taką częścią edukacji teatralnej, bardzo podmiotowo traktującą ludzi, no to jednak jest inne miejsce reżysera w takiej strukturze. To w jaki sposób pracujemy z ludźmi? Czy przychodzimy tylko po to, żeby zrealizować swoją wizję, bo chcemy, żeby oni coś zrobili i de facto pracowali na jakąś większą rzecz. Czy właśnie przychodzimy z tym, jak pedagożki teatru, czy pedagodzy teatru, że mówimy, ej, słuchajcie, chcemy tak pracować, żebyście to wy mogli zostać grupą usłyszani na scenie, no to niezależnie od tego, z czym przychodzimy, to jak my pracujemy, jakimi jesteśmy ludźmi, czy proste rzeczy, czy krzyczymy, czy potrafimy tak zainspirować ludzi, żeby oni sami chcieli robić rzeczy, no to naprawdę są takie kluczowe sprawy i to też są środowiska, które są zagrożone właśnie ze względu na tak hierarchiczne struktury i jeszcze wyjątkowość pozycji aktorów i artystów w świecie, patologiami. I to, co jest ważne, to ja teraz powiedziałam o środowisku amatorskim, o którym może mówi się mniej, ale zasadniczo w ogóle dużo mówimy, nie wiem, o tam grupach sportowców, tak, czy w balecie, czy nie wiem, pamiętamy tą głośną awanturę w chórze, słowik, tak powiedziałam, awantura, właśnie sytuację myślę o słowikach poznańskich, tak? Są po prostu takie naprawdę niesamowite sytuacje pokazujące nam, też pionizujące nas, no bo w Polsce pracują naprawdę tysiące wspaniałych reżyserów amatorów, grup amatorskich, no a oceniamy to i też budujemy brak zaufania do tych ludzi przez takie pojedyncze jedne afery. To, co ja też chcę, potrzebuję dzisiaj powiedzieć, to właśnie to, że naprawdę jest wiele osób, które wspaniale pracują, ale no właśnie te pojedyncze sytuacje się zdarzają. To jest to środowisko amatorskie, to, co chcę powiedzieć, to że no, my w środowisku teatralnym w ubiegłym roku wszyscy wzbogaciliśmy się o taką książkę Igi Dzieciuchowicz, Teatr Rodzina Patologiczna. Myślę, że to jest jedna z najgłośniejszych publikacji, w których też, no jako środowisko, ja jednak uważam, że podejmujemy próbę rozliczenia się z tymi niefajnymi zachowaniami, tak eufemistycznie mówiąc, które obserwowaliśmy w środowisku ostatnich lat. Obserwowaliśmy w środowisku od dawna, też kiedy patrzymy na to, jak dawniej pracowali reżyserzy, czy Grotowski, czy Dejmek, jak oni traktowali swoje zespoły, no to wiecie Państwo, kultura się zasadniczo zmienia. Z dzisiejszej perspektywy, na przykład to, jak były traktowane kobiety albo aktorzy, aktorki, no to już jest no, absolutnie nie do pomyślenia. Dzisiaj jednak wszyscy myślą o tym, że musimy na dużym szacunku do siebie mówić, tak? Że jednak to nie jest tylko o tym, że ja chcę, żebyś ty coś zrobił i ty to masz zrobić, niezależnie od tego, ile cię to kosztuje i czego to od ciebie wymaga. Po prostu ja chcę, żeby to było takie perfekcyjne i będę tyle cię cisnął, że to wykonasz idealnie tak, jak ja chcę. Nie? Dzisiaj już raczej myślimy o innych metodach, ale wtedy no, po prostu tak wyglądał świat. Aha. Więc te ponowne odczytania historycznych zachowań, ale też dążenie do tego, żeby w dzisiejszym świecie właśnie nie było takich sytuacji, że reżyser uważa się, czy dyrektor teatru, czy ktokolwiek w ogóle z zespołu uważa się za wszechwładnego i możliwe i daje sobie prawo do podporządkowania sobie wszystkich i właściwie do każdego zachowania, które mu przyjdzie do głowy, no to to już nie są akceptowane standardy. No i to, że chcemy o tym mówić, że Iga miała taką odwagę, ale też ta książka powstała na bazie rozmów z bardzo, bardzo wieloma osobami, które opowiadają i nagłaśniają takie sytuacje, które no, są znane środowiskowo, a tutaj Iga daje do nich dostęp państwu wszystkim. Można tę książkę przeczytać, ona jest dostępna.
1: I bardzo dobrze, że powstała, dlatego że ten wątek też chciałem poruszyć, chociaż nie był on jakby naczelnym, ale przy tym właśnie budowaniu autorytetu, bo rzeczywiście, jeżeli wchodzi ktoś i proponuje w ośrodku resocjalizacyjnym trudnej młodzieży, czy w więzieniu robienie spektaklu teatru, a ktoś mówi, no ale słuchaj, to co ty mi to opowiadasz, patrz, to największe gwiazdy, ten chleje, ten to, ten... I zawsze się wyciąga tą jedną taką, to zgniłe jabłko, o którym wiadomo, że, no bo to niestety tak jest i tutaj niestety do tego przyczyniają się też media, oczywiście w dużym stopniu, internet dzisiaj również, bo to jest temat, to będzie grzane, to się naklika, na tym zarobimy kasę, no więc co nas obchodzi, jakieś omawianie trudnego spektaklu, zaangażowanego, z trudną młodzieżą, to wymaga wiedzy, trzeba pójść, trzeba to zobaczyć, porozmawiać z twórcami, porozmawiać z tą młodzieżą. Kilka dni albo i więcej roboty, żeby przygotować sensowny reportaż czy materiał. A tu, proszę bardzo, słynny aktor bije żonę, słynny piosenkarz leje żonę. Na odtrutkę oczywiście mamy słynnego aktora albo syna słynnego reżysera, który też jest aktorem z różnym skutkiem, ale jest. No i nagle się nawrócił, przestał pić i teraz jeździ i opowiada o tym, jak to pił. Pożyteczne to jest oczywiście. Nie mówię, że nie, bo ludzie też tak mają z drugiej strony, że jak sąsiad czy prosty ktoś tam, chłopak wyciągnął się z bagna, z trudnego środowiska, poszedł do uczciwej pracy, to o nim nikt nie mówi. Jak słynny aktor przestał pić i zaczął chodzić do kościoła, to nagle jeździ po całym teraz kraju i opowiada. Dobrze, pewnie jego chętniej będą słuchali, ale chciałbym o tych dołach też powiedzieć. O nich musimy się troszczyć i o nich myśleć. A środowisko, tak jak mówiłem, niby każde, ale rzeczywiście w tym aktorskim, bo to się przeniesie też na każdą dużą firmę, gdzie jest szef, który może wszystkimi pomiatać. Kiedyś było, i to bardzo długo trwało, jak się okazuje w teatrze, co ta książka pokazuje, że to nie tylko już hierarchiczność, ale przemoc, takie traktowanie, że musisz przejść twardą szkołę, to wiesz. Tak, leciały no. Na K, na H, jak te słynne anegdotki sobie przytoczymy, jakieś tam nawet Kalinie Jędrusik i Strażaku, prawda, gdzieś tam.
0: Tak, tak, tak.
1: Ja myślę sobie, Boże, i wszyscy to ha, ha, ha,
0: tak,
1: ha.
0: Tak, tak.
1: Naprawdę? Chcecie być tym strażakiem? Czy odwrotnie? Chcecie w ogóle, uważacie, że to jest dobra sytuacja? To jest z czego się śmiać? A tego typu anegdotek było pełno. Uwielbiamy starszych panów, też lubię. Wesołe jest życie staruszka, tu biuścik zachwyci tam nóżka. Oczywiście my wiemy, że to jest lajtowe i trudno komuś odmawiać, żeby się zachwycał drugą osobą, prawda? Natomiast dzisiaj już śpiewanie o czymś biuściku i nóżce uznajemy za takie trywialne, seksistowskie, co pokazuje tą zmianę, w której jesteśmy.
0: Tak, tak, tak, no. Właśnie to, o której opowiadałam, nie? Że to jest takie, ale wiesz co, bo to też warto o tym powiedzieć, bo może nie wszyscy państwo wiedzą, że w szkołach teatralnych takim popularnym mechanizmem dołączania nowych studentów i studentek do braci studenckiej, aktorskiej, była fuksówka. Czyli taki czas trwający, no właśnie tam, nie wiem, tydzień czy ponad tydzień, podczas którego osoby ze starszych, z wyższych lat mogły tak naprawdę z tymi pierwszakami zrobić wszystko. To znaczy, z jednej strony było to wesołe, bo dawali im jakieś tam zadania, nie wiem, ty zaśpiewasz, ty coś tam powiesz, tutaj zrobicie coś w grupie. okej, ale z drugiej strony to właśnie był taki mechanizm totalnie utrwalający przemoc, ponieważ, nie wiem, zabraniano wychodzić ze szkoły, nie pozwalano, nie wiem, tam albo tam pić, albo krzyczano, albo właśnie kazano pić alkohol, albo nie pozwalano ci spać i kazano ci przygotować etiudę i zaprezentować ją wszystkim o 3 w nocy. Ta książka Igi, o której wspominałam, przywodzi też na myśl, przywodzi też pamięć kilku tego typu sytuacji, naprawdę przerażających. I to, co może być, czy ma być w istocie niewinną zabawą, takim przejściem, momentem przejścia, czy właśnie momentem włączenia, no staje się takim, powiedziałabym, mechanizmem cementowania przemocy jako standardu, w którym jesteśmy. Mhm. Wiele też osób po tych początkach no, po prostu miało załamania psychiczne. Czy,
1: no nic dziwnego, no przechowajmy sobie falę w wojsku, czym
0: no,
1: to się różni?
0: Dokładnie, dokładnie.
1: To się niczym nie różni, wstawanie i klepanie monodramu o 3 w nocy nie różni się niczym od tego, jak przychodzili starsi i mówili z wozu, szczoteczka do zębów i czyszczenie kibla
0: dokładnie,
1: i innych rzeczy.
0: To jest, no to jest dokładnie ten sam mechanizm, ale to, na co chciałam zwrócić uwagę, co jest właśnie takim systemową zmianą, to jest to, że szkoły zrezygnowały z mechanizmu fuksówki. Że już w ogóle dzisiaj na to nie ma przyzwolenia tak naprawdę. Ani tych, którzy to przyjmują, jakby są przyjmowani do akademii, ani też tych, którzy mają to robić. Że nie chcemy w ten sposób budować relacji. Chcemy się poznawać i budować bliskość i wspólnotę uczelnianą, jasne, ale to już jest absolutnie nieakceptowalne. To też, myślę, pokazuje, jak się zmienił teatr, ale też jak chcemy, żeby się zmieniał teatr, no bo to jest coś, na co mamy wpływ. Nie mamy wpływu na to, jak coś się działo 20 lat temu. No ja mam 40, więc no jakby no w ogóle nie cofnę się tam. Ale to, jak możemy kształtować kulturę organizacyjną miejsc, no to już jest coś, co naprawdę, do czego mamy dostęp. I to mi się wydaje super fajne. No Akademia Teatralna w Warszawie też zrobiła taki projekt Zmiana Teraz, gdzie prowadziła badania o stanie, między innymi o stanie psychicznym osób, które przychodzą do szkoły teatralnej. No i wiecie państwo, jak popatrzycie też na to, jak wyglądają badania grup studenckich, no to po pierwsze, bardzo dzisiaj duży procent osób, to jest ponad 30, czytam ostatnio takie badania świeże z Gdańska, to są osoby neuroróżnorodne, ale też po różnych kryzysach psychicznych, tak, które, nie wiem, miały epizody depresyjne, albo obecnie są, przyjmują leki, albo obecnie są w terapii. No i to jest z tak różnorodną grupą dzisiaj będziemy pracować. Już nie możemy udawać, że możemy się zachować tak jak 20 lat temu, uważając, że z tego systemu hierarchicznego po prostu będziemy wychodzić do kontaktu ze sobą. No nie, no dzisiaj już musimy inaczej szukać.
1: I nie chodzi też o to, żeby zagłaskiwać i teraz nadmiernie za wszystko chwalić. Nie, bo ja rozumiem to, jako reżyser pewnie miałbym podobnie. Mam pewną wizję spektaklu, chciałbym, żeby coś było zagrane tak, a nie inaczej. Natomiast można to wszystko omówić. Naprawdę,
0: tak, chociaż rzeczowo, naprawdę jest to, wiesz, bardzo trudne.
1: Wiem, że
0: widzimy,
1: jest
0: że te rozmowy, które się odbywają teraz, no to właśnie osoby, zwłaszcza ze starszych pokoleń, myślę, że to pokolenie moje, właśnie około 40-latków jest takim pokoleniem granicznym, no to naprawdę ludzie sobie zadają bardzo poważne pytania, no to jak ja mam komuś zwrócić uwagę, skoro nie mogę mu powiedzieć, zagrałeś źle, zagraj jeszcze raz. A wiecie państwo, no bo to jest...
1: A możesz teoretycznie zagrałeś nie tak, jak chciałbym, żebyś zagrał.
0: Można
1: szukać, kombinować, ale też umówmy się, czasami powiedzenie zrobiłeś źle nie jest niczym złym. No ja
0: tak.
1: Też, bo wtedy wiem, że jest coś nie tak, spróbuję inaczej, prawda?
0: Chodzi
1: o to, żeby nie krzyczeć i nie poniżać i nie robić tego w taki sposób, który stawia cię od razu jako małego robaczka tam i...
0: No. Ale ty tak o tym mówisz, bo jednak jesteś z innego pokolenia.
1: No
0: i
1: tak.
0: Dzisiaj ludzie jednak naprawdę chcą inaczej przyjmować. Przepraszam, że tak to mówię, ale naprawdę
1: ale to
0: tak dobrze. Jest.
1: To jest ważne w tym programie, żeby pokazywać, że starsze pokolenia niekoniecznie muszą rozumieć te zmiany, które są i czasami się wydaje, że tym młodszym się teraz w głowach przewraca.
0: Dokładnie,
1: prawda?
0: A to jest właśnie naprawdę o tym, że no my też wszyscy jesteśmy w sytuacji, w której musimy się nauczyć na nowo ze sobą rozmawiać i w nowy sposób stawiać oczekiwania, w ogóle mówić o nich, stawiać granice. Myślę, że też ja może mam właśnie ze względu na to, że jestem pedagogzką teatru i dużo działamy z tym, żeby właśnie pracować na zaufaniu, pracować na relacjach, w ogóle zastanowić się, co to znaczy, że biorę udział w tym projekcie, wiedzieć też, po co ludzie są w tej sytuacji, po co przyszedłeś do Akademii Teatralnej, czego się chcesz nauczyć ale to być może jest też o tym, że będziemy wychowywać zupełnie inne pokolenia aktorów i aktorek, którzy będą na przykład odmawiać grania jakichś konkretnych scen, tak? Czy konkretnych tekstów, które będą uważali za nieadekwatne.
1: No tak, kiedyś
0: dla
1: na przykład powszechne było, zwłaszcza że w 80-tych latach rozbierane sceny stały się standardem w kinie, zwłaszcza światowym, chociaż wiemy, że i nagość w teatrze też się w pewnym momencie pojawiła jako coś, co już nawet ludzie mówili, bo że znowu na glasa biegają po scenie.
0: Tak.
1: No i oczywiście, no kto tam najczęściej trafiał? Najczęściej trafiały tam młode dziewczyny po szkole, bo najładniejsze, prawda, to niech się mi rozbiorą w filmie, czy ta scena jest potrzebna, czy niepotrzebna, ale wsadzę sobie taką rozbieraną scenę. No, to są te właśnie zachowania patologiczne, takie idące gdzieś.
0: No tak, a z kolei dzisiaj już jesteśmy w tym, że są studia z koordynacji intymności i myślę, że też jest bardzo duża społeczna normalizacja cielesności, ona już inaczej funkcjonuje.

0: tej zmiany społecznej, która się tutaj dokonała. Nie?
1: A która jest bardzo, bardzo ważna.
0: Ja uważam, jak że w ogóle kluczowa.
1: I bardzo dobra. I teraz, jeżeli państwo słuchaliście, a macie wokół siebie kogoś, pochodzicie z takich środowisk, rozejrzyjcie się. Może macie, czy w Domu Kultury, czy przy teatrze, który gdzieś działa blisko. Bo prawie wszędzie dziś pojawiają się tego typu zajęcia. I tak jak słyszeliście, to nie zawsze jest tylko dla tych wybitnie uzdolnionych, którzy po prostu mają wielki talent i zostaną nowymi, wybitnymi gwiazdami teatru i kina, ale można tam spełniać siebie, można robić naprawdę niezwykłe rzeczy i zrobić coś po prostu dobrego. Zmienić swoje życie wręcz dzięki takim działaniom, więc porozglądajcie się, bo anusz jest szansa, żeby coś takiego zrobić, a dla tych, którzy prowadzą tego typu instytucje, może, jak słyszeliście kilka nazw, możecie posprawdzać, zaprosicie do siebie, może przyjadą, zrobią u was jakieś warsztaty teatralne. No a później często jest tak, że jak już ktoś złapie bakcyla, to taka grupa powstaje lokalnie. Ktoś się zawsze znajdzie, słuchajcie, róbmy to dalej, to było świetne. Zaczyna gromadzić wokół siebie ludzi i świat staje się piękniejszy. Na pewno mniej jest wtedy tych patologii, o których dzisiaj mówiliśmy. Mówiliśmy dlatego, bo musimy kończyć. Patrzę na zegar. Justyna, bardzo, bardzo ci dziękuję.
0: To ja bardzo dziękuję.
1: Mam nadzieję, że jeszcze do tego wątku kiedyś wrócimy. Wtedy już wejdziemy może głębiej w jakieś poszczególne rzeczy, może w ten teatr właśnie terapeutyczny, amatorski. Póki co przypomnę, Justyna Czarnota, dyrektorka Instytutu Teatralnego w Warszawie, ale też pedagogzka teatru, była moją i waszą gościnią. Dzięki.
0: Dziękuję bardzo.
1: I państwu oczywiście też dziękuję za spotkanie. Kończymy w ten sposób dzisiejszą audycję. Życzę wam dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Na końcu języka.
1: Może to już dla niektórych zakrawa na obsesję, ale jestem bardzo wyczulona na błędy i niedbałość w tłumaczeniach literatury popularnej. Kiedyś przydarzały się na tyle sporadycznie, że budziły moje wielkie zdziwienie. Dziś trochę przywykłam, choć nadal mnie denerwują. Nie wiem do końca, czy to wina tłumacza, czy w przypadku audiobooków lektora. Pamiętam bowiem Borysa Szyca, czytającego pięknych 20-letnich Marka Chłaski, który użył wyrazu kwiecistość, gdy z kontekstu wynikało, że chodzi o kwietyzm. 17-wieczny nurt w teologii, który za cel stawiał osiągnięcie mistycznego spokoju duszy. A ponieważ wcześniej czytałam papierowe wydanie tej książki, wiem, że pisarz nie popełnił tego błędu. Ostatnio wróciłam dzięki audiobookom do książek Ayana Rankina, szkockiego autora kryminałów, i natrafiłam na takie nomen omen kwiatki. Bohater mówi w jednej z powieści: wszystko ma swój pierwszy raz.
2: Pierwszy raz?
1: Coś się dźwięczy, ale nie w tej formie. A w drugiej powieści bohater wypił espresso do fusów. Pierwszy przykład to błąd stylistyczny, ale trochę ilogiczny. A drugi to pewna niedbałość, może samego Rankina, ale nie znam oryginału. Ja przypuszczam, że raczej tłumacza.
2: No trudno sobie wyobrazić, żeby tłumacz w życiu espresso nie pił. A w tym pierwszym przypadku, no mamy takie wrażenie, zawsze musi być ten pierwszy raz.
1: Wiadomo, że tłumacz nie tłumaczy kropka w kropkę. Nie musi i nie może nawet, bo czasami nie pasuje to do realiów kraju, w którym ta książka będzie czytana. Otóż w polszczyźnie posługujemy się innym związkiem frazeologicznym. Zawsze jest ten pierwszy raz albo zawsze musi być ten pierwszy raz, co oznacza, że kiedyś musi nastąpić moment, w którym robimy lub doświadczamy czegoś zupełnie nowego. Używa się go jako pocieszenia lub racjonalizacji, gdy stajemy przed nieznanym wyzwaniem, popełniamy błąd albo gdy po raz pierwszy podejmujemy się jakiegoś zadania.
2: Mamy też wyrażenie: wszystko ma swoje miejsce i czas.
1: Albo wszystko ma swój początek.
2: Tak, ale częściej. Tutaj ewidentnie chyba doszło do połączenia kilku wyrażeń w jedno.
1: Albo inne zjawisko. Odpowiednik angielski brzmi: there is a first time for everything, który został przetłumaczony niemal dosłownie. Porównajmy: jest pierwszy raz na wszystko, a w polskim tłumaczeniu na wszystko jest pierwszy raz. Idiomy mają jednak to do siebie, że w każdym języku niosą swoją specyfikę i nie można ich zmieniać. My rozumiemy, o co chodzi, ale literatura to także jest język, piękno języka, i nie można tłumaczyć z żywcem angielskich idiomów, ponieważ my mamy bardzo często swoje odpowiedniki. To tak, jakby ktoś napisał: urodził się ze srebrną łyżeczką w ustach. Myślę, że wielu Polaków wiedziałoby, że to jest to samo, co w czepku urodzony. Drugi przykład jest mniej językowy, a bardziej wynika z niewiedzy. Przypuszczam, że tłumacz nie pije kawy albo pije ją w sposób znany z PRL, czyli kawę mieloną zalewaną wrzątkiem. Tymczasem espresso ma to do siebie, że nie ma fusów, bo robi się je w ekspresie. Fusy więc zostają w automacie, a w filiżance zostaje mocny napar. Z punktu widzenia niezbyt dociekliwego czytelnika, którego interesuje tylko kryminalna intryga, to pewnie drobiazg, bez znaczenia. Ale są też bardziej uważni, którym to przeszkadza. I ja niestety, a może na szczęście, do nich należę.
0: Na końcu języka.

0: Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia.
1: Dobry wieczór, mówi Krzysztof Rap, to jest audycja Salon Naukowy, a dziś moim gościem jest profesor Krzysztof Morawski. To kierownik kliniki otolaryngologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu, specjalista, otolaryngolog, audiolog, no a także wykładowca akademicki, oczywiście na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Opolskiego. Witam serdecznie w studiu.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
1: Na początek garść statystyk, takich moich, później Pan przedstawi szerzej to zagadnienie, bo ja znalazłem taką informację, że w Polsce średnio dwoje, troje dzieci na 1000 rodzi się już z ubytkiem słuchu, no i dla wielu to jest już taki trochę wyrok, to są takie przypadki, gdzie aparat słuchowy jest niewystarczający, no i te kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu po prostu te dzieci by nic nie słyszały, no ale na szczęście nauka tutaj wychodzi na pomoc, no i będziemy dziś mówić przede wszystkim o implantach ślimakowych, ale zanim o tej technologii, co to w ogóle jest, czym się różnią te implanty od takich tradycyjnych aparatów słuchowych, to może faktycznie, czy te statystyki, które przytoczyłem, są prawdziwe, to dalej tak wygląda? Jak to wygląda w Polsce, na świecie?
2: Tak, rzeczywiście te statystyki przez Pana podane tak wyglądają. Właśnie tak podaje WHO, że około 1 do 4 dzieci rodzących się na 1000 ma jakieś problemy ze słuchem. Część z tych dzieci wymaga implantacji, ponieważ klasyczny aparat słuchowy nie jest w stanie zaopatrzyć, pomóc na tyle, żeby prawidłowo rozwijał się zarówno słuch, a w konsekwencji

0: mowa, czyli żeby dziecko mogło konwersować, żeby dziecko mogło rozmawiać, rozwijać się i tak dalej. Więc tutaj z pomocą w tych skrajnych przypadkach, no oczywiście przychodzą implanty ślimakowe, oczywiście implanty ślimakowe, bo w przypadku dzieci to głównie tutaj mamy tego typu problem, ale pamiętajmy, że ten problem dotyczy też ludzi w wieku dorosłym i to nie tylko seniorów, prawda, gdzie ten problem niedosłuchu naturalnie pojawia się z wiekiem, tak. Czyli tak zwany presbyacusis. Oczywiście mamy całą grupę ludzi mocno zaawansowanych wiekowo, którzy radzą sobie w miarę dobrze, ale no niestety, czy to konsekwencje warunków pracy, czy genetyka, czy jeszcze jakieś polekowe problemy, czy inne zdrowotne, często powodują, że ten problem pojawia się wcześniej. No i wtedy albo aparat słuchowy, no albo rzeczywiście w sytuacjach, kiedy on nie pomaga, no jest implant ślimakowy.
1: To jeszcze na chwilę w kwestii statystyk, czy my w kraju jakoś odbiegamy na tle Europy albo świata, jak to wygląda szerzej?
0: Zaczynając od końca, powiem tak, jak to w Polsce zawsze narzekamy, ale my akurat w przypadku, jeżeli chodzi o implanty ślimakowe dla dzieci, może to wszystkich zaskoczy, ale Polska nie ma ograniczeń. NFZ tutaj nie stawia ograniczeń, jeżeli chodzi o implanty do 18 roku życia. Czyli decyzja jest ośrodków tych, które są ośrodkami referencyjnymi, które wszczepiają, ale które prowadzą problem od początku do końca. To jest od diagnostyki, poprzez kwalifikacje, poprzez wykonanie procedury chirurgicznej i później rehabilitację, czyli ustawianie implantów i prowadzenie dziecka. Także takich ośrodków w Polsce już w tej chwili mamy około 20. Każdy większy region w zasadzie, tam gdzie są akademickie centra, tym problemem się w mniejszej lub większej skali zajmuje. My w Opolu, i to jest jeżeli chodzi o dzieci, później może, jeżeli chodzi o dorosłych, no jest znacznie gorzej. Tutaj po prostu my na przykład w Opolu zaczęliśmy bardzo mocno, bardzo ostro. Właściwie po niecałych 2 latach wskoczyliśmy na podium ku zaskoczeniu całej Polski, no ale szybciutko bacikiem po plecach dostaliśmy i NFZ nas oczywiście ograniczył. Nie komentuję, tylko stwierdzam fakty i dzisiaj dostaliśmy...
1: A ja się domyślam, to jest 100 tysięcy złotych zdaje się, prawda?
0: Nie, więcej.
1: Nawet więcej.
0: Dużo więcej. Dzisiaj mamy jeden implant na miesiąc pozwolony w szczepienie dla dorosłych, co jest kompromitacją, ale...
1: No dobrze wiedzieć przy tej okazji, okej. Okay.
0: Ale zielone światło dla dzieci, żeby była jasność.
1: Dobrze.
0: I to podkreślamy i chociaż z tego się możemy cieszyć.
1: No dobrze, ja też tak właśnie zapytałem wcześniej o to, jak my wyglądamy na tle świata, w sensie
0: sobie...
1: tych urodzeń już dzieci z jakimś niedosłuchem, ubytkiem słuchu, jak to wygląda?
0: Może zacznijmy w ten sposób, że ten problem dotyczy dzieci i dorosłych, bo to jednak pamiętajmy, zwłaszcza w Europie, ale i w Stanach oczywiście, i w Polsce, no przecież to obserwujemy, średnia wieku wzrasta, tak? Przeżywalność, populacja staje się coraz starsza, pewne demograficzne procesy obserwujemy na co dzień. Według WHO i w FDA, to jest amerykańskiej Food and Drug Administration, takiej wszystkim znanej organizacji, która w Stanach Zjednoczonych bardzo dokładnie monitoruje te kwestie, w tej chwili, w 2022 roku w świecie osiągnął 1 milion użytkowników implantów ślimakowych. Implantów ślimakowych. 1 milion użytkowników. No to jest skala. To jest skala. Trzeba sobie jasno powiedzieć. Bardzo duża. I rzeczywiście te statystyki, jak pan wcześniej wspomniał, jak i między 1,3 a 1,4 na 1000 urodzonych dzieci ma ten problem z niedosłuchem czy z głuchotem. W tej chwili szacuje się, że co roku na świecie wszczepia się około 60 do 80 tysięcy implantów, czy to szeroko rozumianych implantów słuchowych.
1: My będziemy to wyjaśnić.
0: To
1: jeszcze,
0: potem będziemy
1: wyjaśniać.
0: Tak, oczywiście, ale to jest liczba znowu, 60 do 80 tysięcy. W tej chwili, ale, tyle się wszczepia, ale według WHO zapotrzebowanie wynosi około 430 milionów.
1: Ojej, to tu mamy już duży rozjazd.
0: Mówimy tutaj, tak się szacuje, że mamy tyle osób mniej więcej z głębokimi niedosłuchami. No ale bierzemy teraz świat. To są mówimy o szacunkach, prawda?
1: Jasne.
0: Wiadomo, że w krajach biedniejszych, tam afrykańskich na przykład, no po prostu tak, tylko pamiętajmy, kraj afrykański to też Egipt, kraj afrykański to też Maroko, a tamte wskaźniki zupełnie przyzwoicie też wyglądają. Także to jest duże zróżnicowanie. My wiemy, z czego ono wynika. A mówi się, że w związku ze zmianami demograficznymi, które cały świat obejmują, nie tylko Europę, w 2050 roku zapotrzebowanie będzie około 70 milionów ludzi. Takie są
1: liczby.
0: Tak,
1: naprawdę,
0: to są liczby, które pokazują, z jakim problemem się będziemy mierzyć. Tak jest.
1: No ale to od razu mi się nasuwa takie pytanie. No, z czego to wynika? Ja rozumiem dzieci, które się urodziły z jakimiś wadami. Może też wspomnimy później, z czego to wynika.
0: Tak,
1: ale no nie wiem, pierwsze skojarzenie, jak widzę na ulicy wszystkich młodych w słuchawkach, tak? Zwłaszcza tych dousznych. Czy my sami sobie robimy taką krzywdę, tak?
0: To znaczy, mówimy tu o szacunkach, mówimy tu o świadomości, mówimy tu o demografii, czyli większej przeżywalności, więc naturalnie coraz więcej osób będzie znajdowało się w tej puli, która tego zapotrzebowanie wymagałaby. Pamiętajmy, że też, może w ten sposób powiem, jak w latach 80. to wszystko się zaczynało, to w ogóle w Stanach Zjednoczonych pierwszy wszczepiony i w ogóle pierwsze wskazania, to jest powyżej 18 roku życia. No dziś w ogóle mówimy, o czym oni mówią, jakie 18. Czym młodszy, tym lepszy. Ale to były początki, prawda? To były początki. A dzisiaj i dawniej no to musiało być już głuchota total, że w ogóle odczucia dźwięku już ktoś nie miał. Dzisiaj już tak zwane częściowe głuchoty, gdzie Polska i Centrum w Kajetanach było pionierem tych rozwiązań, czyli tak zwane częściowe głuchoty już kwalifikują się do wszczepu ślimakowego. Dlaczego? No dlatego, że po pierwsze to są ludzie często młodzi, aktywni, mają być zawodowo, a więc chcemy uniknąć problemów komunikacyjnych.
1: Oczywiście.
0: To w konsekwencji
1: nie skazywać ich
0: na odsunięcie od aktywnego życia zawodowego, rodzinnego, wszelkich aspektów życia socjalnego. Dlatego ta pula się coraz bardziej poszerza. A poszerza się też, między innymi te liczby będą wynikać z tego, że no cały świat się trochę bardziej starzeje w tej chwili, więc naturalnie dochodzi tych osób wiekowych coraz więcej, a z kolei też, no pamiętajmy, też się zmienia, więcej ludzi do przemysłu będzie szło z czasem, krajów może mniej rozwiniętych dzisiaj, ale więcej fabryk się pojawi tam, a więc na przykład narażenie na hałas czy inne aspekty też pojawią się, czynniki, których dzisiaj nie mają. Także jest szereg procesów za to odpowiedzialnych. W 2020, bo to wcale nie jest tak łatwo o globalne statystyki, ale w 2024 roku wszczepiono na świecie, szacuje się, że między 60 a 75 tysięcy tychże implantów. To jest rynek około ponad 2 miliardy dolarów. Więc widzimy, liczby z jednej strony mówią nam, tak, jest coraz więcej zapotrzebowanie, ale też pokazuje, o jakich pieniądzach się mówi na świecie, ale też pokazuje jedną rzecz. I to jest to pozytywne. A więc co? Biznes zaczyna się w to angażować. A więc za tym idzie co? Rozwój. Sztuczna inteligencja, wszystko co związane z informatyką w tej chwili, no, z rozwojem chipów, z rozwojem procesorów, szeroko rozumiane to, co dawniej tak prosto mówiąc komputery, to dzisiaj te komputery przechodzą do tego małego implantu ślimakowego i on ma taki mały komputerek i zarządza wtedy to, pomaga tej osobie rozwiązywać problemy słuchu. Ale to jest taki rynek, no i koniec, i się rozwija, i jest coraz lepiej i nie ma w ogóle dyskusji. Jeżeli chodzi o Europę, no i tutaj takie pozytywne, tak jak powiedziałem wcześniej, prawie 50% użytkowników implantów ślimakowych na świecie to jest Europa.
1: O, proszę.
0: Tak, to jest około 500 tysięcy osób z implantem ślimakowym. Dominacja dorośli, 60%.
1: Jednak
0: 40% dzieci. Wykonuje się około 25 tysięcy wszczepów w Europie rocznie. Mniej więcej tak są te liczby szacowane. No i to też już jest rynek tam 815 milionów.
1: No czyli ta starzejąca się Europa, byśmy pewnie generalizując, ale tak to podsumowali.
0: Plus właściwie mamy dwa wielkie, gigantyczne rynki, takie od zarania dziejów, tak to nazwijmy, jeżeli mówimy o historii implantów. klientów, no to jest rynek europejski i amerykański. Mhm. Australijski, ale Australia jest mała. No to
1: a Azja
0: powiedzmy,
1: nic? Tam też
0: Azja, nie, Azja też.
1: Aha,
0: i tu możemy w ogóle całe dyskusje przeprowadzić o Chinach, ale pamiętajmy, w Chinach przez wiele lat, nie wiem jak jest teraz dokładnie, więc nie chcę wprowadzać błąd, pamiętajmy, tam nie było takiej formy ubezpieczeń zdrowotnych jak u nas w Europie.
1: Właśnie, no
0: a
1: tak,
0: więc tam gigantyczne społeczeństwo, mają własną firmę, własne firmy, które już produkują.
1: Na pewno
0: wszystko
1: tak,
0: już produkują. Oczywiście wpuścili międzynarodowe firmy, czy tam inaczej, inne firmy ze świata, bo tu giganci to jest, dominuje właśnie Australia, Europa i Stany Zjednoczone. I właśnie teraz Chiny nam oczywiście doszły, ale powiedzmy w Europie póki co te sprzęty się jeszcze nie do końca sprawdziły, były różne techniczne problemy. No ale znamy, choćby obserwując samochody, no spodziewajmy się, że
1: inwazja nadchodzi, że inwazja i pewnie nadchodzi. Dotyczy nie tylko motoryzacji, ale być może
0: dokładnie,
1: też tych implantów. No to myślę, że najwyższa pora, żebyśmy sobie wyjaśnili, czym jest właściwie taki implant ślimakowy?
0: Tak,
1: czym on się różni od tradycyjnego aparatu słuchowego?
0: A jednak skończę. A w Polsce mamy 12 tysięcy mniej więcej użytkowników, dobrze. Bo w Polsce też musimy pamiętać i tych szczepów mniej więcej robi się około 1200 rocznie. Około 1200. Mówimy o szczepach, które są w 100% refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i ta dostępność tutaj, no my mamy te problemy ograniczeń senioralnych, ale one jak z punktu widzenia dziecka, naprawdę trzeba powiedzieć, że jesteśmy na takim absolutnie topowym poziomie. I koniec, kropka, jest dostępność, nie wolno narzekać, w zasadzie każde dziecko, które potrzebuje, w różnych miejscach te wszczepy się wykonuje.
1: No między innymi
0: dostęp.
1: W Nowopolu, szpitalu.
0: Tak, dokładnie tak. My jesteśmy.
1: Przyjeżdżają pacjenci z całego kraju do nas?
0: To znaczy, wie pan, to jest region, więc zdecydowanie południe Polski. Południe Polski zdecydowanie, ale oczywiście zdarzy się pacjent i z Pomorza i tam skądś, ale to już jest bardziej na zasadzie takiej, pacjenci szukają w internecie, prawda? Dzisiaj no, młodzi ludzie, to nie jest tak jak kiedyś, że słuchał kogoś, tylko sam sobie szybko sprawdzi, znajdzie i jakby szuka i znajduje.
1: A tak, ile w naszym szpitalu tak rocznie pan wszczepia?
0: Może powiem tak,
1: zespół?
0: Nasz program ma 2,5 roku, wszczepiliśmy ponad 200 implantów. To tak wygląda, jak na tak małe miasto, no bo pamiętajmy, Opole to 150 tysięcy, no
1: prawda.
0: Pamiętajmy, że to nawet nie jest dzielnica duża Warszawy, tak? Województwo opolskie to poniżej miliona, no, no powiedzmy, no mała jest województwo, tak? Ale no tutaj jakby no, ten początek przynajmniej, ten początek programu układał się dobrze. I ten początek programu układał się dobrze i dzięki temu my bardzo szybko wskoczyliśmy wysoko. Było wsparcie, przede wszystkim otwarcie dyrekcji na tą współpracę. No NFZ okazał się wtedy bardzo otwarty i dzięki temu bardzo szybko zaczęliśmy, tak no bym powiedział, ostro. No oczywiście to mamy tą świadomość, że trzeba, musi być lider, który pociągnie, czyli nazwisko, czyli no nazwisko to mam na myśli umiejętność też, tak? Ja przyszedłem, moja przygoda z implantami zaczęła się od momentu, kiedy zacząłem pracować w Warszawie w Klinice Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego, wtedy jeszcze Akademii Medycznej i tam w 2004 roku rozpocząłem tą przygodę, no więc to już jest dużo lat, czyli jakieś nazwisko tutaj, czyli może inaczej, rozpoznawalna osoba i gdzie pacjenci często no, szukają i szukają
1: rozumiem,
0: po osobie.
1: Tak,
0: i na takiej zasadzie udało nam się to zrobić. Oczywiście współpraca z regionem, ze Śląskiem, z Opolem, właśnie z Dolnym Śląskiem. Tutaj ten region szeroko rozumianego Śląska, trochę Małopolska. No Wielkopolska w mniejszej części, ale te fragmenty, które przylegają tu do Dolnego Śląska czy blisko Opolszczyzny też lubiły do nas przyjeżdżać. Nie mieliśmy powikłań, no z paroma rzeczami poradziliśmy sobie bardzo dobrze i staliśmy się, no nie chcę powiedzieć, no może liderami, to ja nie chcę używać tego słowa, ale jakby nie mamy ograniczeń. O, powiem
1: to
0: w ten sposób.
1: Mnie to
0: w ogóle
1: cieszy,
0: po prostu żadnych
1: jako
0: ograniczeń.
1: Jako mieszkańca tego regionu.
0: Jeżeli chodzi o wszczepianie implantów, ograniczenia są organizacyjne, czy właśnie, o których mówiliśmy, finansowe. Ale technicznych nie mamy. Bo mamy zarówno wszczepione najmniejsze dzieci.
1: Tutaj, w jakim wieku? No,
0: no właśnie, bo to jest bardzo ciekawy, w ogóle bardzo ciekawy temat. Tutaj wygląda to w ten sposób, że jeżeli chodzi o dzieci, zasada jest prosta. Czym wcześniej, tym lepiej. To jest pierwsza zasada. A druga zasada, ale musi być pewne rozpoznanie, że to jest głuchota, tak? Czyli doświadczony ośrodek, sensowni rodzice, sensowni diagności i potem zespół, który się spotyka i ostatecznie kwalifikuje dzieci, tak? I na to wszystko zwrócę uwagę na rodziców w tym, w całym tym procesie. Szeroko rozumiany okres to jest między 12 a 24 miesiące. Tu dziecko powinno, głuche dziecko, mówię o głuchym dziecku, od urodzenia właśnie jest ten 1-2 promile, które wychwytujemy w Polsce. I tak to właśnie wygląda, bo jest program screeningowy, o którym pewnie później powiemy, bardzo perfekcyjnie działający. I teraz, jeżeli mamy dziecko od urodzenia wychwycone, zdiagnozowane i dziecko to zaczyna próbować, znaczy dziecku temu dostarcza się aparatów słuchowych i ono ich używa, tych aparatów słuchowych i nie ma postępu, ocenia to surdo, logopeda i psycholog, nie widzimy postępu, prawda? No to dziecko takie kwalifikuje się. I teraz. Na przykład w Australii, no to tam jest w ogóle największy producent implantów ślimakowych, lider, to jest lider na dzień dzisiejszy, to jest firma Cochlear australijska, ale to jest globalna firma w tej chwili, światowa, ale centrum i cały mózg jest w Australii, żeby była jasność. Tam na przykład mieli programy i wszczepiają dzieciom od 6 miesiąca życia już od 6 miesiąca życia. I rodzice znajdują te informacje, no bo na dzisiaj internet nas tutaj wprowadza we wszystko i jak się dobrze szuka, to się znajduje. I rodzice przychodzą i rozmawiają i oczekują potraktowania tak, jak na świecie, tak? No to...
1: A u nas tak wcześniej jeszcze nie? Od 6?
0: Nie. To nie ma takiego pojęcia, że u nas nie. U nas decyduje ośrodek, zespół. Zespół, nie jedna osoba, zespół, prawda? Bo za tym małym dzieckiem idzie kilka, no tam, prawda, nie to, że ograniczeń, ale no trzeba to umieć zrobić. I teraz ja spotkałem się tutaj już z rodzicami, którzy przyszli i powiedzieli, no a dlaczego nie? No jak jest tak na świecie, a państwo tutaj robicie, no to czy my mamy szukać gdzie indziej, czy po prostu jest to, no mówię, oczywiście mogę zrobić. I zrobiliśmy, jak najbardziej, mamy kilkoro dzieci wszczepionych, właśnie taki szósty, siódmy bardziej może miesiąc życia. Bardziej tutaj stawiamy takie ograniczenie, jak dziecko musi być bez obciążeń żadnych innych, bo to jest bardzo ważne, bo pamiętajmy, część tych dzieci ma inne obciążenia. Musi masę ciała mieć odpowiednią, to jest powyżej 8 kg musi być, bo to chodzi o pewne chirurgiczne i anestezjologiczne aspekty. No i generalnie rzecz biorąc, no nie mam innych argumentów, no i oczywiście głuchota, tak? Nie mam innych argumentów, żeby z tymi ludźmi, żeby z tymi rodzicami polemizować, nie, tak, poczekajcie jeszcze z pół roku i tak dalej. No więc jak najbardziej po rozmowach, wytłumaczeniu wszystkiego za i przeciw, jeżeli rodzice się decydowali, mamy tam kilkoro dzieci wszczepionych, co mają 6 miesięcy, powyżej 6 miesiąca, bo to był tak 7 może bardziej miesiąc, ale jedno chyba było, że miało tam 6 miesięcy, 2 czy 3 tygodnie, jakoś tak. Więc generalnie rzecz biorąc tak, nie ma przeciwwskazań, warunki już powiedziałem jakie, no i w tym wszystkim zespół, który, ja już powiedziałem, jest odpowiedzialny za to, że dziecko musi być poprawnie zakwalifikowane, poprawnie później zoperowane. Tutaj znowu Uniwersytecki Szpital Kliniczny, co jest wielkim atutem w tym wszystkim, ma anestezjologię dziecięcą. Ma intensywny oddział anestezjologii dziecięcej. Jest unikatem, można nawet powiedzieć, jak na tak mały ośrodek mamy taki zespół. No więc nie mamy ograniczeń dlatego. W wielu ośrodkach na przykład anestezjolog by być może odmówił i mogło to by być ograniczeniem, no czy techniczne, no i tak dalej. My tutaj dziećmi się zajmujemy i jak najbardziej te. Jaki jest teraz pozytyw? No bo w tej chwili mówimy zawsze o bilateralnym wszczepieniu, tak? Czyli dziecko ma mieć dwa implanty. Prawda? No
1: chodzimy w technikalia, to musi pan to szczegółowo wszystko
0: tak,
1: tłumaczyć.
0: Tak, ale to zaraz powiemy, ale do czego zmierzam, bo tak pewnie w szczegóły wejdziemy. Ale co jest ważne? To jest ważne, że to dziecko za kilka miesięcy będzie miało wszczepiony drugi implant i to dziecko rok ma, a ono już jest obustronnie słyszące. Bo implant ślimakowy, my mówimy o dziecku głuchym, ale w momencie, kiedy szczepimy implant i prowadzimy rehabilitację, to my już mówimy o dziecku, nie możemy mówić o dziecku głuchym, tylko zaimplantowanym. Ja już pomijam fakt, jak tam kogoś będzie to interesowało i sobie wejdzie w internet, poszuka nawet przez moje nazwisko, To są dzieci, które śpiewać potrafią, to są dzieci, które w pierwszej fazie rozwoju często ich elokwencja jest wyższa niż przeciętna, adekwatna do wieku, dlatego że rodzice się zajmują, rehabilitanci się zajmują, a implant całkowicie odtwarza im proces słyszenia. No to są takie ciekawostki. No więc tu reasumując może ten wątek, jeszcze raz. Bezpieczny okres wszczepienia według dawnych standardów, zwłaszcza amerykańskich, bo Ameryka jest bardzo, Stany Zjednoczone są bardzo konserwatywne w tych aspektach, to było 12-24 miesiące. Dość szybko stwierdzono, ale nie czekajmy na 24, idźmy na 12. Europa dość szybko, zwłaszcza Australia poszła, nie dam 12, no 10, 9, a mówię, już są ośrodki na świecie, nie to, że tylko w Polsce czy w Australii, ale w europejskie, gdzie jak najbardziej ten szósty, siódmy miesiąc, ósmy to już w ogóle nie ma co dyskutować. Prawda? Czyli schodzimy coraz niżej. I mówimy oczywiście o bilateralnej, przy czym w jednych ośrodkach robi się to jednoczasowo, ale to przedłuża operację i z różnych powodów są jeszcze inne aspekty, gdzie my na przykład nie preferujemy równoczesnego wszczepienia, bo tam...
1: Bo to co, musi być każdy na ucho osobny implant, tak? Wszczepiamy jeden, słyszymy na jedno ucho, wszczepiamy drugi, jest stereo.
0: My mamy ucho prawe, my mamy ucho lewe i one działają niezależnie. Jak ogłuchniemy na jedno, to nie jesteśmy głusi, tylko jedno uszni. Okay. Tak samo działa implant. Były kiedyś próby, że jeden implant, dwie elektrody, ale to się w ogóle nie powiodło.
1: Czyli dwa implanty, jeśli chcemy
0: tak
1: mieć.
0: Jest. I mówimy,
1: pełnie takie właśnie dobre słuchanie.
0: Stereo, dobry słuch w trudnych warunkach akustycznych. To jednouszna osoba ma duże problemy w szumie, w hałasie, oczywiście, czy nawet na sali wykładowej.
1: Tak. Trzeba to ucho odwracać do źródła dźwięku.
0: No właśnie, dokładnie tak. No więc tutaj nie ma dwóch zdań, że w programach implantologicznych u dzieci to nawet nie ma co dyskutować. Tak bilateralnie, obustronnie. Tak, jak najbardziej.
1: Ale nie odpowiedział pan na to tak pierwsze, jest. Najważniejsze pytanie, o te różnice. No. Co to jest ten implant ślimakowy, że on jest lepszy, bo wszystko troszkę, na to wskazuje. Teraz, od aparatu słuchowego, wyparł.
0: A teraz przejdźmy na troszkę technikalia, żeby rozumieć, co to jest
1: co
0: implant
1: to w ogóle
0: ślimakowy.
1: Jest. Tak jest. I co ślimaki mają tym wspólnego?
0: Proszę państwa, większość zna w miarę anatomię i wie, że mamy coś takiego jak ucho środkowe, czyli tam jest błona bębenkowa, kosteczki, jama bębenkowa i te kosteczki przewodzą energię akustyczną do ślimaka, czyli pierwszej odbiorczej, pierwsza część jakby peryferyjna odbiorczego słuchu. Czyli w ślimaku następuje przekształcenie energii informacji akustycznej w informację bioelektryczną, czyli wyładowania z receptorów, tak jak my się gdzieś dotkniemy, czujemy, że nas ktoś dotknął, my się dotknęliśmy, to nie jest innego jak pobudzenie receptorów czuciowych i do mózgu to dociera. A jak się oparzymy, to nawet ta ręka nam ucieknie stamtąd czy noga, tak? Odruchy już potem zaczynają być. Tutaj mamy komórki słuchowe, tak zwane wewnętrzne, czyli stricte receptory słuchowe na poziomie ślimaka. I to one właśnie, dzięki temu, że tam są pewne rzęski, tam specyficzna budowa, błona podstawna, która faluje, przekształcają tą energię mechaniczną w energię bioelektryczną, która później włóknami nerwu słuchowego dociera do poszczególnych fragmentów drogi słuchowej, żeby ostatecznie dotrzeć do pól słuchowych w płatach skroniowych, po prawej i po lewej stronie i tak dalej. Więc to jest to coś. I teraz, gdzie najczęściej następują uszkodzenia? Uszkodzenia najczęściej występują na poziomie ślimaka, właśnie uszkodzeniu ulegają receptory. I implant ślimakowy to jest nic innego jak urządzenie, które zastąpi cały proces, który odbywa się w ślimaku. A więc tak, i w uchu, po części w uchu środkowym też, no bo tak, przyjmie informację akustyczną, bo jest mikrofon, przekształci to dzięki procesorowi całemu oprzyrządowaniu w środku, przekształci to w informację elektryczną, prawda? Bo implant ma część zewnętrzną i wewnętrzną, tą wszczepioną całkowicie i tą zewnętrzną, którą my widzimy tam cewkę, my widzimy coś, co przypomina aparat słuchowy, prawda? I tutaj następuje ta analiza pierwsza i falami elektromagnetycznymi, zmiennymi polami elektromagnetycznymi ta cewka indukuje prądy w części wszczepialnej. A te prądy później elektrodą, która jest wszczepiona w czasie operacji do ślimaka, te bodźce elektryczne są przekazywane już bezpośrednio na włókna nerwowe, na zakończenia nerwowe, które działają, prawda? A receptorów nie ma, ale implant ślimakowy zastąpił je w 100%. No i później już tak jak fizjologicznie nerw słuchowy, jądra ślimakowe i cała droga słuchowa, wszystko dochodzi do płata skroniowego, do pól słuchowych. A więc to jest implant ślimakowy. Część wszczepiana, wszczepialna, i część zewnętrzna, elektroda znajduje się w ślimaku, część wszczepialna troszkę działa jak aparat słuchowy, bo przyjmuje dźwięk, ale nie wzmacnia go akustycznie tak jak jest.
1: Właśnie, bo od razu chciałem o aparat zapytać. Ta różnica główna, on
0: Państwa, aparat słuchowy,
1: daje głośniej.
0: Aparat słuchowy, Państwo wiecie jak wygląda. Zakładamy na ucho, jest mikrofon, przekształcenie, wzmocnienie i jest później głośnik, który jest na wyjściu, że tak powiem, i tamtą wkładeczką dostarczany jest do błony bębenkowej. I po prostu powoduje to, że amplituda drgań błony bębenkowej jest większa, czyli dzięki temu dźwięk jest głośniejszy, no i my słyszymy. Ale
1: trzeba w ogóle coś słyszeć jednak przed aparatem.
0: Ale właśnie, ale żeby aparat słuchowy zadziałał, no musimy mieć zachowany ten słuch jednak, tak?
1: Te wszystkie receptory.
0: Mamy niedosłuch, ale musimy mieć w dużej części receptory zachowane, żeby później dalej tylko to wzmocnienie amplitudy drgań błony bębenkowej było wystarczające, żeby to dalej przeszło na drogę słuchową. Podczas gdy w niektórych uszkodzeniach, kiedy my to obserwujemy, o dzieciach wspomnieliśmy, u jakich dzieci występują te problemy. No po pierwsze genetyka, tak? Po prostu genetycznie są niewykształcone, najprościej mówiąc, receptory albo nieprawidłowo działają. Po drugie, no dzieci, które z różnych powodów poród odbywa się w bardzo ciężkich warunkach, niekorzystnych, w konsekwencji jakieś niedotlenienie może powodować uszkodzenie tychże receptorów, są bardzo wrażliwe na niedotlenienie. Trzecia grupa to infekcje, zarówno te w okresie ciąży, różne formy infekcji, zwłaszcza wirusowych, zarówno w okresie ciąży, jak i wczesnych infekcji, które występują zaraz po urodzeniu, tak jest. Czwarte, no mamy problematykę oczywiście jaką jeszcze? Infekcje, po prostu infekcje, niezależnie z jakiegoś innego powodu dochodzi do infekcji czy innych niewydolności organizmu, dziecko znajduje się na oddziałach intensywnej terapii noworodkowej. Stamtąd mamy dużą grupę dzieci, które niestety później są kandydatami do implantów ślimakowych, choćby antybiotykoterapie niektóre uszkadzają słuch, no ale jeżeli dziecko znajduje się na oddziale intensywnej terapii noworodkowej, prawda jest taka, ratuje mu się życie. Dokładnie, dokładnie.
1: Czy wcześniaki też są w tej grupie na przykład?
0: Wcześniaki są w tej grupie zwyczajowo, tylko no tam jeżeli to jest dziecko urodzone miesiąc wcześniej, to tam wielkiego narażenia nie ma, no ale jeżeli to będzie dziecko urodzone bardzo wcześnie, siódmy, szósty miesiąc ciąży, no to już to narażenie znacząco znacząco wzrasta prawdopodobieństwo. Rozumiem. I to jest ta grupa dzieci, które całe jeszcze w okresie wczesnym mówię, zwłaszcza infekcje wirusowe, prawda, tutaj pewne, one są odpowiedzialne za występowanie tychże głuchot. Później, no albo genetyka, albo infekcje, zapalenie opon rdzeniowo-mózgowych, urazy, no to są te przyczyny, które są odpowiedzialne, te czynniki, które są odpowiedzialne za wystąpienie głębokich niedosłuchów czy głuchot, które już aparaty słuchowe nie są w stanie nam tutaj zaopatrzyć.
1: Ja powiedziałem o tych młodych ludziach, ze słuchawkami można sobie samemu też zniszczyć bardzo, do tego stopnia, aż słuch właśnie.
0: To jest bardzo, słuchając głośno, proszę Państwa, bardzo ważny temat, bo tak naprawdę Bogu dzięki mało nas się rodzi z niedosłuchem czy z głuchotą i całe szczęście. Ale no kiedyś takim czynnikiem indukującym wzrost wskaźników niedosłyszących i głuchych to były miejsca pracy. Prawda?
1: Takie
0: to
1: duże
0: takie
1: zakłady,
0: mega przykłady, no to były na przykład zakłady włókiennicze kiedyś, gdzie te maszyny
1: trzaskały,
0: prawda?
1: Tak,
0: jak ktoś jeszcze ma, lubi stare filmy Ziemi Obiecaną, niech sobie obejrzy.
1: Klasyk nad klasykiem.
0: Zawsze warto oglądać mistrzów aktorstwa i wszystko. I tam jest pokazane. Jeszcze w latach 80. i 90., a 90. właściwie prawie do 2000. Tak wyglądała hala i tamte włókniarki właśnie tak w takich warunkach pracowały.
1: Jeszcze słuchawek BHP wtedy nie było.
0: A wtedy jeszcze przymusu słuchawek nie było, one tam sobie pewnie jakąś watę zakładały, żeby było lepiej, ale to mimo wszystko to było wiele godzin, wiele lat.
1: Dzień w dzień,
0: prawda? To musiało się skończyć jednak. Dzisiaj jest trochę inaczej, bo się zwraca uwagę na przepisy, jednak mimo wszystko, ale znowu inne są sytuacje. Muzycy, bardzo często. Dzisiaj muzycy, jak już obserwujemy, to widzimy, oni mają założone coś odsłuchy w rodzaju takie, aparatów, to jest odsłuch z jednej strony, a jak pójdziemy na koncerty, niektóre widzimy, że perkusista na przykład jest szklanymi takimi taflami oddzielony, żeby innych muzyków nie narażać na te gwałtowne wzrosty ciśnień akustycznych, kiedy ta perkusja, prawda, jest w użyciu. No więc jakby jest świadomość oszczędzania słuchu. I to się na szczęście bardzo pozytywnie zmieniło. Ale kto jeszcze? No, więc tak, narażeni na hałas, ale jest cała grupa narażonych na hałas. To są na przykład militaria wszelkie, prawda? To są osoby, które muszą ćwiczyć, strzelać, uczyć się i tak dalej. No oni znowu
1: raczej używają tych słuchawek, Państwa, chociaż na poligonie, ale żeby, na strzelnicy.
0: No,
1: nie
0: poligon to co innego, ale no tak, na strzelnicy mają, oczywiście, że mają, ale jakby zbadać tych ludzi, w większości mają jednak akustyczne uszkodzenia, znaczy inaczej, uszkodzenia słuchu typowe związane z narażeniem na hałas. Tylko tu nie jest hałas przewlekły, tylko ten skumulowany, krótki, prawda, i tak dalej. A że jak już się strzela, używa, to się zawsze zdarzy, że nie zdąży założyć, a kolega obok strzela, czy coś tam, no więc jak mu huknie blisko, no to niestety ma potem pamiątkę, że 2-3 dni nie słyszy, szumi mu, no coś tam zwykle wraca ten słuch u młodych ludzi, no bo tak to już jest, ale no niestety bywa tak, że nie chce wrócić.
1: Pomyślałem sobie teraz o radiowcach, ja pół życia w słuchawkach jestem, na
0: tak,
1: co
0: ale
1: jest głośno,
0: już tłumaczę.
1: Ale sam fakt,
0: właśnie,
1: prawda?
0: I teraz też... idziemy, proszę Państwa, i teraz idźmy do tych młodych, do tych młodzieńców młodych dziewcząt.
1: To nie o mnie, ale ogólnie.
0: Nie. Do tych młodzieńców i młodych dziewcząt, które w tych różnych urządzeniach zakładają te małe mikrosłuchaweczki.
1: Dzisiaj w słuchawkach się myje, sprząta, biega, gotuje, chodzi na siłownię.
0: I nie ma problemu, jeżeli my to sensownie używamy, że ktoś tam, bo coś tam, bo rozmawia tam i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli to... Właśnie, bo pan spytał o siebie. No to ja już odpowiadam. Ja patrzę na pana. No jestem może rozczarowany, spodziewałem się, że pan będzie miał jeszcze większe słuchawki, jeszcze bardziej takie poduszkowe, no ale tak na pewno są to najwyższej klasy i one, co one robią w stosunku, jakby porównać do tych malutkich? One przekazują relatywnie w szerokim pasmie częstotliwości pracują, tak? Podczas gdy te małe, malutkie, które my tam sobie do ucha zakładamy, tam są triki akustyczne odpowiednie, opracowanie dźwięku, żeby było wrażenie, Boże, jaka
1: tak,
0: głębia,
1: tak,
0: jaka a tam nie ma żadnej głębi przestrzeni, tylko to jest matematyczne opracowanie dźwięku, tak, żeby mózg oszukać, bo mózg jest bardzo łatwo oszukać w przeróżny sposób i koniec, kropka. I my mamy to wrażenie, ale my atakujemy kilkoma pikami, kilkoma częstotliwościami, więc jak weźmiemy pod uwagę, że to jeszcze całymi dniami ci ludzie słuchają tego, no to koniec końcem oni mają tak jak ta włókniarka w ziemi obiecane.
1: No i tak myślę też, że te małe słuchaweczki, które tak wtykamy głębiej do uszu, od razu są bliżej i tych bębenków i tego ślimaka
0: no
1: pewnie.
0: Ale
1: bo
0: to
1: takie moje duże trochę jednak mają tam centymetr by się znalazł, tam jakiś tlen jeszcze
0: ale
1: jest.
0: Ale wie pan co, to nie o to chodzi, nie chodzi o tlen. Jeszcze raz, najważniejsza różnica. W tych słuchawkach, bo mnie często ludzie pytają, jak mają, zwłaszcza młodzi. Chłopie, kup sobie radio, kup sobie magnetofon, kup sobie kolumny porządne, czym większe,
1: i
0: tym
1: tak
0: lepsze.
1: Słuchaj, tak?
0: I odzwierciedlaj dźwięk takim, jaki on naprawdę jest, szerokopasmowo. Jeżeli ślimak pracuje szerokopasmowo na całej swojej długości, a więc błona podstawna pracuje i w tych niskich częstościach, i w tych wysokich częstościach, czyli pracuje tak, jak to jest w naturze, jak pan chce się zrelaksować, co pan robi? Lubi pan słuchać szum morza, czy pan, czy każdy, szum wiatru? To jest szerokopasmowe przekazanie zrównoważone dźwięku. prawda? Nie jednostajnego, tylko troszkę się różniącego, ale szeroko pasmo. I tutaj jest to samo. Jak ten ślimak pracuje na całej swojej podstawie, no oczywiście, żeby nie musiała amplituda drgań tej podstawy być za wysoka, tej błony podstawnej. Jeżeli on tak pracuje, to jego prawdopodobieństwo jego uszkodzenia spadnie. Podczas gdy jak on będzie bombardowany kilkoma pikami, ostatecznie coś tam przejdzie do nerwem słuchowym, do mózgu i mózg ma odczucie, że o, jak szerokopasmowo, ale de facto to tak nie jest, to kora mózgowa nie ulegnie uszkodzeniu, tylko ta błona podstawna w tym miejscu, gdzie jest wysokimi dawkami energii atakowana, ona tam będzie ulegała różnym formom uszkodzenia. A jak na to się weźmie, że wiele godzin, a co tu dużo mówić, jak się jest młodym, no przecież i pan i ja też gdzieś tam na dyskotekę, na koncerty się szło, na to, na tamto.
1: Prawda.
0: No to jak nam się to sumuje, to naprawdę fundujemy sobie, nieświadomie, powtarzamy historię tej osoby pracującej w trudnych warunkach akustycznych, i która miała narażenie na przewlekły hałas. Ale ona robiła to, bo nie miała wyjścia, bo musiała pracować, żeby żyć. A my, jakby, znaczy nie my, tylko ci, którzy to robią, słuchawki, niehigienicznie słuchają i tak dalej, po prostu są osobami, które same sobie fundują
1: same sobie
0: te
1: szkodzą.
0: Trudne warunki.
1: Tak, tak. No i to... Ponieważ zostało nam dosłownie kilka minut audycji, ja tak pomyślałem na koniec, bo weszliśmy już w ten temat, a to jest chyba też bardzo ciekawe, to jakby jeszcze mógł pan profesor dać takich dosłownie kilka rad, jak o słuch zadbać, kiedy go mamy, żebyśmy nie dołączyli do tej grupy
0: tak
1: dorosłych,
0: jest.
1: Którzy potrzebują implantów
0: tak,
1: ślimakowych.
0: Tak, tak. No proszę państwa, prosta sprawa. Zacząłem o tym mówić. Przede wszystkim tak, higiena życia. Gdyby zacząć od początku, dieta na przykład. Oczywiście musimy dbać o to, żebyśmy mieli dietę zrównoważoną, żebyśmy, mówiąc krótko, nie serwowali sobie uszkodzeń naczyniowych, które później gdzieś kiedyś, jak dojdzie do tych zaburzeń, do miażdżycy, do uszkodzeń naczyń, one są coraz sztywniejsze, bo są zmiażdżycowane, czyli mamy naturalne deficyty ukrwienia. Mamy zawał serca, wszyscy wiemy, co to zawał serca i wszyscy będziemy dbać, żeby tego zawału serca nie było.
1: Serce, nikt nie pomyśli o uchu.
0: Ale ucho dokładnie. Nagła głuchota. Mamy coś takiego, że pacjenci na dyżury przychodzą i każdemu się to może zdarzyć, mają nagłą głuchotę. No budzą się albo właśnie strzelił ktoś bardzo blisko, niedawno miałem taką pacjentkę, no i nagle nie słyszymy, tak? Czasami jest tak, że po dwóch dniach, po dniu, po iluś tam godzinach, po dwóch, trzech dniach góra wraca ten słuch, chociaż ma zawsze prawie już ubytek, ale wraca. To jest ten nasz zawał ślimaka, a tu mamy zawał serca. Czyli tylko tu jest po prostu miażdżyca, a tutaj może być, bo jest zwężenie, na to wszystko jeszcze deficyt ukrwienia związany z pewnymi czynnikami, choćby tym strzałem, gdzie dochodzi do kurczenia obwodowych naczyń, z tym strzałem w sensie hałasu takiego gwałtownego, no 130, 100 ileś tam decybeli w 1/10 sekundy, prawda, na przykład osoba przy kolumnie jest, a ktoś zwarcie spowoduje
1: tak,
0: tej kolumnie,
1: tak,
0: to jest taka, to trwa sekundę, tak, ale to wręcz oszołomi, tak? Czyli nagła głuchota jako efekt ostrego urazu akustycznego. Czy to będzie pistolet, czy to będzie kolumna, czy będą mi koncerty, czy
1: uważać, wystrzegać.
0: Uważaj. Dwa, koncerty. Uważajcie państwo na koncertach. Bo niestety koncerty rockowe, bo jazzowe tak jakoś chyba nie, ale takie stricte różne rockowe, takie stricte rockowe powiedzmy, no rzeczywiście potrafią dać w kość, bo to jest, idziemy na koncert, 2-3 godziny i jeszcze nie
1: wrażenie.
0: Daj Boże. Tak, tak, ja zaraz o tym
1: szum
0: powiem.
1: Taki
0: właśnie
1: się
0: zaraz
1: parę
0: o
1: godzin.
0: Tym powiem.
1: Tak, tak.
0: I teraz 2-3 godziny przy kolumnach, zwłaszcza jak blisko siedzimy, makabra. Dlatego, że później właśnie wychodzimy z takiego, albo dyskoteka jeszcze, tak? Czyli też, blisko
1: tak,
0: przy kolumnach, jak będziemy na dyskotece, to jest dokładnie ta sama sytuacja. I to jest ostry uraz akustyczny, troszkę skumulowany, nie pod tak jak to strzał, ale ostry.
1: Rozłożony na więcej.
0: Rozłożony może
1: godzin,
0: w czasie, powiedzmy. Bo mniejsza jest ta energia. I teraz tak, my wychodzimy i co my słyszymy, jakie mamy wrażenia? Przede wszystkim, że wszyscy krzyczą, jak rozmawiają, bo nam się przejściowo próg słyszenia zmienił. Dwa, mam odczucie jakby taki, jakiś taki dźwięk był wokół
1: szum,
0: nas,
1: tak.
0: Szum, pogłos,
1: tak, szum,
0: nie wiadomo
1: słyszymy.
0: Co. Tak, to jest konsekwencja właśnie tego uszkodzenia przejściowego, które zwykle minie, prawda? Czyli my sobie zafundowaliśmy uraz akustyczny. No więc z tymi koncertami, no musimy sami jakby, no jesteśmy ludźmi myślącymi, zadbać o to, żeby czy sobie jakieś wkładki wziąć ze sobą, jak czujemy, że jest trochę za głośno, założyć, prawda? Czy jakkolwiek zadbać, nie iść na pierwsze te fotele blisko kolumny, a niestety bardzo głośno są nastawiane wtedy na tych koncertach te kolumny. Więc żeby nie było tego, to jest następna sprawa. Dieta, już powiedzieliśmy. Co jeszcze? No unikamy bezsensownych urazów głowy. Urazy głowy no też
1: właśnie,
0: jak najbardziej.
1: Dłubanie w uszu, te słynne patyczki, które
0: spokojnie,
1: już się
0: dojdziemy do patyczków. Nie, patyczki to uszkadzają błonę bębenkową i tu całe historie można by było opowiadać, no co ludzie robią. To jest niewiarygodne.
1: No to mamy pomysły na kolejne audycje. No, ale no, dzisiaj wracamy dzisiaj już tak, do tych takich rad.
0: Czyli rad. Czyli hałas ostry, przewlekły, higiena w ogóle, ogólna, stan naczyń, stan zdrowia. No i później, jak już jesteśmy starsi, bo to jest bardzo ważne, jak już zaczynamy mieć ten niedosłuch z różnych powodów, proszę Państwa, nie bać się aparatu słuchowy, bo nie wszystko jest do implantu. Dlaczego? Zwłaszcza seniorzy się bronią od tych aparatów słuchowych, ale nie mogą się bronić, bo to jest błąd. Dlaczego? Dlatego, że mózg z natury jest leniwy, a jeszcze do tego w wieku starszym pracuje, jak tylko się może wyłączyć, to lubi się wyłączać.
1: Czyli będzie coraz ciszej, coraz ciszej,
0: nie,
1: jak czegoś nie zrobimy.
0: Nie. Zabraniajmy temu mózgowi. Dlaczego? Co jest najlepsze na przedłużenie młodości dla mózgu? Aktywność. Po to masz okulary, żebyś widział, a po to masz aparat, żebyś słyszał, żebyś szedł do pracy, żebyś rozmawiał z ludźmi, żebyś czynne konwersacje prowadził, żeby stymulować mózg. Jak się starsi ludzie zachowują, jak mają niedosłuch? A co mi ten aparat? To też jest aktywny proces uczenia się słyszenia w aparacie. Czyli co woli się? Wyłączyć. Nie idę na imprezę, bo i tak niewiele tam zrozumie i tylko mi to wszystko przeszkadza. A gadałem głośno i mnie głowa boli jak ty.
1: Zostaje w domu, siedzi sam i głuchnie.
0: Czyli nie głuchnie. Wyłącza się z życia. Mózg zaczyna być leniwy w wielu płaszczyznach życia. Wyłączy się tu, wyłączy się tam. Jeszcze do tego nie chce mu się wyjść na spacer i zaczyna zamiast... I proces starzenia, ten ogólny, znacząco przyspiesza. Najlepszym lekiem jest, sorry, producenci, nie suplementy diety, tylko sensowna, mądra aktywność pod każdym względem występująca. Słuchu, wzroku, intelektu i tak dalej. Pamiętam kiedyś była obrona habilitacji i był wykład neurologa, no lata temu. I miał temat, co najlepiej nam pomaga na przedłużenie młodości albo spowolnienie starości. No i tam przeleciał...
1: Młode dziewczyny.
0: Młode dziewczyny. Tak. I tak przeleciał te wszystkie leki, nie leki, co tam tylko było i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę nie ma żadnej pracy naukowej, która przedłuża. A wiecie Państwo, co przedłuża? I chyba w tym tą puentą skończymy prawdopodobnie. Co przedłuża? Uczmy się języków obcych. Nieważne, że mamy swoje lata, rozwiązujmy krzyżówki i uczmy się wierszy na pamięć.
1: No proszę.
0: Czyli
1: bardzo.
0: Co? Indukujmy mózg do pracy wszechstronnej. Pewnie ci, co matematykę kiedyś lubili, niech rozwiązują zadania, niech grają też w szachy, jeżeli lubili. Ale takie trzy proste, które nieważne jakim zawód, nieważne co żeśmy robili. Krzyżówki, wiersze, języki obce.
1: Słuchajcie fachowca, bo on wie, o czym mówi. Przypomnę, kto był gościem dzisiejszego salonu naukowego. To profesor Krzysztof Morawski, kierownik kliniki otolaryngologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu, specjalista otolaryngolog, audiolog, wykładowca akademicki na Wydziale Lekarskim, oczywiście także Uniwersytetu Opolskiego, no i wszczepił tych implantów ślimakowych już tyle, że doskonale wie, o czym mówi. Piękne dzięki za wizytę w studiu i za tę audycję.
0: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
1: No to ja już tylko życzę w takim razie spokojnego wieczoru, dobrej nocy i słyszymy się, mam nadzieję oczywiście, za tydzień w poniedziałek w kolejnej audycji, a dziś dobranoc mówi Krzysztof Rap.
2: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą.

0: O tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Poranna rozmowa Radia Opole.
1: Gościem porannej rozmowy Radia Opole jest prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, dr Marek Tomków. Dzień dobry panie prezesie.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Lex szarlatan to jest taki temat, który w tej chwili rozbudza wyobraźnię, no nie tylko szarlatanów, bo też i nas, pacjentów. Potrzebne są przepisy, żeby nas chronić przed takimi osobami, zjawiskami, które gdzieś działają w tej szarej strefie, tuż poza głównym nurtem leczenia.
2: Myślę, że te przepisy są nie tyle potrzebne, ile konieczne. Dlatego, że zawsze mieliśmy taką skłonność do tego, żeby wierzyć w coś, co wyjdzie poza kanony klasycznej medycyny. Oczywiście ona nie jest idealna, ale zawsze jest to poszukiwanie. Bardzo często zdarza się, że właśnie w tej trudnej sytuacji, jaką jest choroba, szukamy innego wyjścia, innego prostego rozwiązania, które sprawi, że szybciej wyzdrowiejemy, że będzie cudownie. I bardzo często tą lukę wykorzystują właśnie ci, którzy według tego prawa mieli być określeni jako szarlatani. Czyli mówiąc krótko, osoby, które proponują rozwiązania, tak naprawdę kompletnie niewiarygodne z punktu widzenia nawet takiej podstawowej medycyny, nie mówiąc już o zaawansowanej. A teraz w ostatnich latach widzimy to znacznie mocniej, dlatego że no, wszedł nam internet.
1: No zalewany jest różnego rodzaju reklamami.
2: Weszła nam nawet sztuczna inteligencja, która dzisiaj potrafi pod dowolną osobę podłożyć wizerunek, czy lekarza, czy farmaceuty, czy jakiegokolwiek innego autorytetu. I to jest bardzo niebezpieczne, dlatego że zdarzają się przypadki, że ludzie rezygnują z klasycznej terapii. Zdarzają się przypadki, kiedy wydają gigantyczne pieniądze na coś, co nie ma prawa pomóc. Kiedy słyszymy, że lewoskrętna witamina C potrafi wyleczyć z nowotworu. I szczerze powiedziawszy, takim chyba mocnym akcentem były nawet Stany Zjednoczone, gdzie przecież osoba odpowiadająca za zdrowie w administracji Donalda Trumpa powiedziała, nie szczepcie się. Sam Donald Trump powiedział, że paracetamol wywołuje autyzm. To są skrajne opinie jednak autorytetów. Tymczasem okazało się, że po kilku miesiącach w tej chwili ten sam człowiek, który odradzał szczepienia, mówi, szczepcie się przeciwko odrze, bo się okazuje, że odra, czyli coś, co u nas jest już jakimś archaizmem, w Stanach Zjednoczonych staje się naprawdę dużym problemem, czyli trzeba wrócić do zdrowego rozsądku.
1: Ale to prawo zakłada przede wszystkim wzmocnienie uprawnień Rzecznika Praw Pacjenta. No i co Rzecznik Praw Pacjenta wyjdzie i ostrzeże nas przed jakąś reklamą specyfiku, który staje się popularny i to wystarczy, myśli pan?
2: Myślę, że dzisiaj tym dużym problemem, który jest, jeśli chodzi o tą tak zwaną szarlatanerię, to jest bezkarność. Czyli robię, bo mogę. Zarabiam na tym kasę, wykorzystuję pacjentów, bo mogę, bo nic za tym nie stoi. No i niestety w tym momencie państwo powinno postawić granicę. Oczywiście zawsze będzie to gonienie króliczka, ale tak naprawdę wydaje się, że ta granica powinna być postawiona, ponieważ mówimy o zdrowiu. Ponieważ mówimy o ludziach, którzy są chorzy bardzo często, szukają pomocy i wykorzystywanie tego stanu jest absolutnie niedopuszczalne. W mojej ocenie też musimy pamiętać o tym, że dzisiaj na wielu polach pojawia nam się ta szarlataneria i przyznam szczerze, że czasem słuchając niektórych takich programów sam się gubię, dlatego że granica pomiędzy wiedzą a wiarygodnością przekazywanych tych informacji jest tak cienka, że jeżeli ktoś naprawdę mocno w tym nie siedzi, to ma problem z jej odróżnieniem. Poza tym proszę zwrócić uwagę, że my dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, w której to są osoby o gigantycznych zasięgach. To są osoby, które bardzo często są autorytetami. Proszę zwrócić uwagę, że w kwestii szczepień wypowiada się osoba, która twierdzi, że żyje od 4000 lat w różnych wcieleniach. Ponieważ jest znaną piosenkarką, no to wszyscy myślą sobie, że być może coś w tym jest. Ja raz skomentowałem na przykład w mediach publicznych w Rzeczpospolitej bodajże kwestię leczenia witaminą C i problem polegał na tym, że dopiero po chwili zauważyłem, że moje zasięgi gigantycznie wystrzeliły w kosmos, tylko dlatego, że jedna z osób, która promuje leczenie witaminą C i kiszoną kapustą, raczyła się odezwać i skomentować. Proszę zwrócić uwagę, co dzieje się w internecie. Liczba botów, które zostały uruchomione, liczba sztucznych kont, które zaczęły protestować przeciwko tej ustawie, jest gigantyczna. To pokazuje, z jaką skalą mamy do czynienia.
1: Panie prezesie, to może problemem rzeczywistym nie są ci szarlatani, tylko problemem rzeczywistym jesteśmy my, którzy no, akceptujemy ich działalność, przyjmujemy na wiarę ich słowa, no, a być może problemem jest też kwestia upadku pewnych autorytetów naukowych.
2: To na pewno. Trzeba się bardzo zastanowić mocno, w jaki sposób ten głos rozsądku, który jest często, musiałby wybrzmieć, żeby przysłonić
1: No właśnie.
2: Setki tysięcy, miliony odsłon w internecie, bo dzisiaj internet rządzi, powiedzmy to sobie wprost. Komentarzy negatywnych, które już na dzień dobry pokazują, że wszyscy są na nie. No to nie jest prawda. Tam jest ileś kont, które są sztuczne, które nie istnieją, które zostały wygenerowane przypadkowo. To na pewno jest element, nad którym warto się zastanowić w szerszej skali. Ale z drugiej strony to jest zrobione w taki sposób, że my nie idziemy dzisiaj do babki do lasu, takiej jak w ranczu, która ziołami będzie robiła jakieś tam czary, tylko my dzisiaj widzimy manipulowanie medycyną, manipulowanie faktami, manipulowanie badaniami naukowymi. I proszę mi wierzyć, to naprawdę nie jest łatwe dla przeciętnego odbiorcy, który w dodatku jest obciążony strachem, bo boi się o swoje zdrowie, bo jest w sytuacji, kiedy dowiedział się, że ma nowotwór i tak dalej. Wtedy ludzie odrzucają nawet taką prostą informację, że dzisiaj przeżywalność, nie wiem, w nowotworze piersi jest zupełnie inna niż 10 czy 15 lat temu. Mamy zupełnie inne leki, zupełnie inne metody leczenia, ale jednak ten wewnętrzny strach jest cały czas mocny i każdy, kto mówi, mam taką różdżkę, która to wyleczy.
1: Panie prezesie, ale nie można tego też traktować w oderwaniu od ogólnej sytuacji systemu ochrony zdrowia. Jeżeli pacjent, no słyszę zewsząd, że jeżeli zachoruje, będzie miał problem z dostępem do skutecznej terapii, chociażby nowotworowej, no to w sumie nie dziwi taka reakcja. Szuka w pierwszym odruchu w internecie i znajduje jakiegoś influencera, który opowiada mu, że no, weź witaminę C, będzie wszystko dobrze.
2: To, co pan pokazuje, to jest jakaś skala absolutnego dramatu. To znaczy pacjent, który żyje w 20. gospodarce świata w Polsce, ma do wyboru A. system, który nie zapewnia mu pomocy, B. szarlatana i decyduje się na szarlatana. Myślę, że tutaj trzeba wrócić do tego z dwóch punktów widzenia. Czyli po pierwsze dać sobie spokój z szarlatanerią, a po drugie skupić się na naprawie systemu ochrony zdrowia. Bo wydaje się, że dzisiaj przy tych nakładach, które są przedstawione, ja byłem na spotkaniu z panem ministrem Domańskim, zresztą wtedy był też pan premier, gdzie pokazano, jak wzrosły nas nakłady na ochronę
1: systematycznie
2: zdrowia.
1: Rosną do
2: i przyznam szczerze, że ten wywiad mnie powalił, no bo to jest dwa razy więcej niż było jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu i my ciągle nie widzimy jakiejś radykalnej poprawy. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale Polska w tej chwili przeznacza gigantyczne pieniądze, niespotykane w historii, na leki. I to mówimy o lekach, najdroższych lekach na świecie, które w Polsce są refundowane. Mówimy o najdroższych terapiach światowych, chociażby w takich rzadkich chorobach, ale też i w chorobach częstszych, takich jak nowotwory, które są całkowicie refundowane. To są absolutnie gigantyczne pieniądze. I wciąż nie widzimy poprawy.
1: A czy w usprawnieniu tego systemu widzi pan jakąś rolę dla farmaceutów? No, uczestniczył pan w okrągłym stole dla ochrony zdrowia nie tak dawno. No i jaka była konkluzja?
2: Znaczy, ja miałem okazję uczestniczyć w zasadzie we wszystkich okrągłych stołach, które były ostatnio. To znaczy jednego dnia był okrągły stół u premiera, drugiego okrągły stół u prezydenta, w tej chwili okrągły stół u ministra zdrowia. I myślę, że to jest moment, w którym powinniśmy już odejść od tego stołu, a skupić się na konkretach. Ja w ubiegłym tygodniu byłem na takim spotkaniu, gdzie przyszli przedstawiciele samorządów zawodowych medycznych. To jest w tej chwili 6 samorządów. To są lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, diagności, laboratoryjni, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni. I mam nadzieję, że żadnego nie pominąłem. My reprezentujemy 700 tysięcy osób. Bez lekarzy ponad 500 000 czyli te pozostałe 5 zawodów, te o których powiedziałem, 7 na 10 osób w systemie ochrony zdrowia, mówię o pracownikach samodzielnych. I przyszliśmy z konkretnymi propozycjami. Myślę, że pani minister do tego podeszła tak dość sensownie, bo próba regulowania systemu z punktu widzenia ministerstwa bez udziału praktyków jest skazana na porażkę. Skupienie się na jednej grupie zawodowej, jaką są lekarze. Oni dzisiaj mają swoje problemy, ale lekarz przy wszystkich swoich talentach i możliwościach nie poradzi sobie bez udziału farmaceutów, farmakoterapii, pielęgniarek, ratowników medycznych, diagnostów laboratoryjnych czy fizjoterapeutów. Dlatego to, na to trzeba spojrzeć systemowo. Nasze propozycje były bardzo różne. Jedną z tych najważniejszych, która w mojej ocenie jest istotna, to jest włączenie do profilaktyki. Dlatego, że na przykład apteki odwiedza codziennie 2 000 000 osób. I co jest istotne, tam trafiają ludzie, którzy jeszcze nie są zdiagnozowani. Oni nawet nie wiedzą, że mają problemy ze zdrowiem. I takie proste rzeczy, jak pomiar ciśnienia czy pomiar cukru, pozwala zrobić największe badanie przesiewowe, jakie moglibyśmy sobie wyobrazić, za niewielkie koszty. I wyłapanie tych osób, które już dzisiaj mają nadciśnienie, a mówimy o milionach Polaków, ale nie mają tej świadomości, bo czasem zaboli głowa, czasem coś się w głowie zakręci, czasem czują się po prostu gorzej, zwalamy na pogodę, a już mówimy o pewnych symptomach choroby, to odkrycie ich jak najwcześniej jest genialne w tym przypadku. To samo dotyczy problemów z cukrzycą, gdzie przypisujemy sobie milion objawów, szukamy w czacie odpowiedzi na to, co nam jest. Prawda jest taka, że doktor Google w którymś momencie najpóźniej na trzeciej stronie i tak powie, że mamy raka. A tutaj trzeba te rzeczy wychwytywać wcześniej, więc wydaje się, że rola farmaceutów jest w tym momencie nieoceniona. Zresztą to pokazały szczepienia. No, przecież wpuszczenie szczepień do aptek to był absolutny, no to się teraz mówi brzydko, game changer. Ja uważam, że to była absolutna zmiana zasad gry, która okazała się absolutnym sukcesem. Polacy po prostu pokochali tę metodę i to dzisiaj pokazuje, że wystarczyło zmienić tylko kilka aktów prawnych. Dać nam możliwości. Ja zawsze jako przykład podaję, że farmaceuta w przypadku zagrożenia zdrowia może wystawić swoją receptę farmaceutyczną. Ona jest pełnopłatna. I takich recept średnio wystawiano od 50 do 200 miesięcznie w całej Polsce. Kiedy zmieniono zasady ich wystawiania i mogliśmy pomóc pacjentom, okazało się, że w ubiegłym roku we wrześniu wystawiliśmy prawie 500 000. To pokazuje tylko, że ten potencjał jest ogromny. W tej chwili za kilka dni mamy spotkanie w Ministerstwie Zdrowia w sprawie ustawy o receptach, gdzie na podstawie danych wystawionych przez lekarza, to właśnie w aptece można byłoby kontynuować receptę. No po co korzystać z teleporady, dostać 4 cyfry, skoro można przyjść do apteki i tam lekarz mógłby wyrazić zgodę na przedłużenie takiej terapii na 120 dni, ale też mógłby na przykład zastrzec, że owszem, można taką receptę przedłużyć, ale pacjentowi najpierw trzeba zmierzyć ciśnienie, może poziom cukru, może trzeba sprawdzić, czy cholesterol jest w normie. Więc to są te rzeczy, które działają na całym świecie. My nie odkrywamy żadnej Ameryki. Ja zresztą spotkałem się z tymi innymi zawodami medycznymi i oni wszyscy mówią dokładnie to samo. Chcemy szybciej dojść do pacjenta jako fizjoterapeuci. Chcemy mieć poradę diagnostyczną, która szybciej wychwyci te wszystkie problemy. No o problemach ratowników medycznych też moglibyśmy mówić długo. Ale to pokazuje, że 7 na 10 osób samodzielnie wykonujących zawód ma co robić w tym systemie. Im trzeba dać tylko po prostu szans.
1: Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Marek Tomkow jest gościem porannej rozmowy Radia Opole. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście na stronie internetowej Radia Opole.
0: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Ania też lubi tańczyć, kiedy reszta śpi. A Kasper jak tańczy, to właśnie tylko wtedy, kiedy śpi reszta. Bo inaczej to szkoda gadać.
1: Prawda, Jacku? Babcia słucha.
0: Prawda, Jacku?
2: Tak, tak. Ja w duchu też tak tańczę. Stoję, ale tak cały czas tańczę.
3: Moja babcia słucha i zobaczysz, co ci powie. Ona uważa, że ja świetnie tańczę.
0: Z babcią się zawsze świetnie tańczy, piękny kawalerze.
3: No, kawalierze. Kombinuj teraz.
2: Kawalierze piękne.
3: No, odwracaj ten
2: akcent, powiedziała, dobry.
0: No tak, tak, wiesz, bo to od babci zawsze się dowiesz prawdy. To znaczy takiej prawdy, której byś chciał.
3: Dokładnie. I mi się to bardzo podoba, muszę przyznać. Natomiast jeżeli chcecie poznać fakty, no to musicie słuchać wiadomości punktualnie o 6.
2: Zdecydowanie tak. Rozpoczynamy. Jak długo jeszcze pytają kierowcy w oczekiwaniu na wznowienie programu ceny paliwa niżej? Decyzja możliwa na dniach. Dobre informacje z kortów tenisowych w Toronto. Iga Świątek z awansem do półfinału turnieju. W ekonomii beneficjenci programu Czyste Powietrze oszukani przez nieuczciwych wykonawców będą mogli liczyć na wsparcie rządu.
4: Wiadomości Radia Opole.
0: A te wiadomości przygotował i prezentuje w Radio Opole Jacek Rudnik.
2: Dzień dobry Państwu, rozpoczynamy. Komisja Europejska zatwierdza 5. wniosek Polski o płatność w wysokości 7 900 000 000 euro w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Warunkiem wypłacenia tej transzy było wzmocnienie technologii cyfrowych w edukacji, w tym wyposażenie ponad 500 tysięcy polskich nauczycieli w laptopy. Więcej będzie o tym za chwilę w porannym ekonomicznym otwarciu dnia.
4: Nowy dzień, nowe wiadomości.
2: Kierowcy czekają na obniżki cen paliw. W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję dotyczące kolejnej odsłony programu ceny paliwa niżej, co ma się przełożyć na niższe ceny oleju napędowego i benzyny.
5: Trzeba lać i jechać.
6: Program CPN pan wspomina?
5: Był dobry, ale ile może państwo sponsorować?
6: Przydałoby się, żeby wróciło.
7: Ja liczę, że spadnie, bo jednak dość duży koszt się dużo jeździ.
2: Minister energii Miłosz Motyka wskazuje, że jest rozważone uruchomienie reaktywacji tej rządowej interwencji, ale decyzja cały czas pozostaje w gestii szefa resortu finansów.
4: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
2: Wtorek w całym kraju chłodniej, ale całkiem pogodnie. Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

0: tomat, z racji całkiem wysokich cen. Z powodu wysokich temperatur owoców i warzyw jest mniej, a na straganach płacimy za nie coraz więcej.
1: Bardzo dużo podrożało. I warzywa, i ziemniaki drogie, pomidory.
2: Czy porzeczka, czy tego tam 13-15 zł, czy borówka 20-30 zł za kilogram, to jest drogo.
0: Konsekwencje suszy dla polskich rolników także w porannej rozmowie Radia Opole. Dziś u nas kwadrans po 8:00 Łukasz Smolarczyk, to wiceprezes Izby Rolniczej w Opolu.
3: Radio Opole. Pamiętamy o kibicach.
0: Iga Świątek z awansem do półfinału turnieju w Toronto. Polska tenisistka bardzo pewnie pokonała Rosjankę Dianę Schneider 6-2, 6-1. Spotkanie trwało godzinę i 4 minuty. Jej następną przeciwniczką będzie w czwartek Ukrainka Rina Świtolina. Ewa Swoboda natomiast zdobyła srebro w biegu na 100 metrów podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham, uzyskując czas 11,2 sekundy. Dla Ewy Swobody to trzeciej srebrny medal na Mistrzostwach Europy. Polka to także, przypomnijmy, halowa wicemistrzyni świata w biegu na 60 metrów.
3: Światowe agencje informują.
0: Węgierski parlament wybiera dzisiaj nowego prezydenta. Kandydatem rządzącej większości jest, przypomnijmy, András Boko, czyli były przewodniczący Sądu Najwyższego Węgier. Zaćmienie słońca już jutro. W Polsce księżyc zasłoni najbliższą nam gwiazdę częściowo, ale całkowicie. Zrobi to na przykład w Hiszpanii. I to właśnie do tego kraju wybiera się najwięcej entuzjastów astronomicznych zjawisk. Większość noclegów, jak się okazuje, już zajęta.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
0: 4 po 6.
3: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
4: Komisja Europejska zatwierdziła piąty wniosek Polski o płatność w wysokości 7 900 000 000 euro w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Warunkiem wypłacenia tych środków było wzmocnienie technologii cyfrowych w edukacji, w tym wyposażenie ponad 500 tysięcy polskich nauczycieli w laptopy. Bony na zakup komputerów przenośnych otrzymało ponad 65% pracowników dydaktycznych, a ponadto ponad 75% wszystkich szkół publicznych zostało wyposażonych w laptopy i tablety do użytku edukacyjnego. Beneficjenci programu Czyste Powietrze, którzy zostali oszukani przez nieuczciwych wykonawców, będą mogli liczyć na pomoc rządu. Państwo ma przejąć ciężar ich długów. Projektem ustawy w tej sprawie zajmie się dzisiaj rząd. Ministrowie omówią także projekt ustawy, która zakłada umorzenie zaległości składkowych wobec ZUS powstałych przed 1999 rokiem, których spłata nie jest zabezpieczona hipoteką. Upały i susza dają się we znaki rolnikom, plantatorom i konsumentom. Ze względu na wysokie temperatury tegoroczne zbiory warzyw gruntowych są niższe o 4,5% niż przed rokiem, a owoce z krzewów i plantacji jagodowych o około 6,5%. Tak wynika z najnowszych danych szacunkowych Głównego Urzędu Statystycznego. To wszystko wpływa na to, że ceny owoców i warzyw są bardzo zmienne.
3: Pogoda.
5: Na termometrach o poranku bardzo przyjemnie, bo mamy już 17 stopni, natomiast maksymalnie 24 stopni dzisiaj możemy się spodziewać.
6: Ale dzisiaj będzie piękny dzień. Nie dość, że będzie dużo słońca, to jeszcze ta temperatura nie będzie aż taka wysoka. Te 24 stopnie to jest dla wielu z nas bardzo komfortowa temperatura. Dzisiaj 24 i jutro powtórka z rozrywki też 24. Od czwartku znowu coraz cieplej.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: Bociany ostatnio widziałam. Mnóstwo tych bocianów w okolicach Klisina. No, chyba już sejmiki się powoli zaczynają robić. No i się bociany zastanawiają, czy to już do ciepłych krajów trzeba lecieć, ale cały czas jeszcze u nas ciepło.
5: Ale słuchajcie prognozy pogody w radiu. To od razu wam powiemy, że jeszcze nie trzeba.
6: Witamy o poranku w Radio Opole. 6 po 6. Magda Szybińska.
5: Kasper Śnigurski i Marcin Kobza. Cześć, dzień dobry.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: 12 minut po godzinie 6, poranny program w Radiu Opole nabiera rozpędu. 11 sierpnia dzisiaj mamy, to jest wtorek. Zuzanna, Klara i Włodzimierz dzisiaj świętują imieniny, a od świętej Klary są już ładne dary. Takie przysłowie na dzisiaj mamy.
2: No to elegancko, a już trochę żniw było, trochę żniw przed nami. Ja tam rolnik nie jestem, ale mamy rolników, słuchaczy, to dajcie znać, jak tam z tymi żniwami. 774541541.
1: No, tylko uważajcie, żeby tak jak rolnik z Gliwic nie zaorać przy okazji kawałka asfaltu, bo potem może być problem. A my dzisiaj będziemy w Brzegu. To znaczy Brzeg będzie u nas. Zamek w Brzegu to jest scenerią do serialu 1670. Serial, który ma sporo twórców z opolszczyzny. No i teraz też Zamek w Brzegu zapisał się na kartach historii polskiej kinematografii. Co takiego w tym zamku można jeszcze zobaczyć, oprócz tego, że zagrał rolę Zamku Królewskiego? No to o tym dzisiaj będą opowiadać ludzie, którzy dobrze wiedzą i znają każdą komnatę.
2: Ale nie ma co się dziwić, bo mamy też dzisiaj Dzień Konserwatora Zabytków, a do tego to jest 11 dzień sierpnia, wtorek, i dzień dobry o poranku.

0: Radio Opole. Jak zerkniemy na zegary, to nam wyjdzie 19 minut po godzinie 6 i 11 dzień sierpnia. Mamy to 223 dzień roku. Słońce w znaku lwa. Wzeszło o 5.12, zajdzie o 20.09, czyli dzień potrwa już mniej niż 15 godzin.
1: O, ja ciebie już coraz ciemniej, ciemniej to będzie w ogóle dzisiaj wieczorem, bo mamy mieć zaćmienie słońca. Częściowe w Polsce 85% ma się zaćmić, a w Hiszpanii no to prawie pełne zaćmienie słońca będziemy mieć. Spektakularne wydarzenie na niebie się zapowiada.
0: Natomiast w 1711 roku angielska królowa Anna Stuart urządziła w swojej posiadłości w Ascot gonitwę koni Her Majesty Plate, która zapoczątkowała tradycję wyścigów konnych w tym mieście. Obecnie są to jedne z najbardziej znanych i prestiżowych wyścigów konnych na świecie.
1: W 1892 roku urodził się Władysław Anders, generał dywizji Polskich Sił Zbrojnych, przez rząd Polski na uchodźstwie awansowany na generała broni. Po klęsce Polski w wojnie obronnej we wrześniu 1939, więzień sowiecki, twórca i dowódca polskiej armii w Związku Radzieckim, z której utworzył drugi korpus polski. Formacja ta wsławiła się zdobyciem Monte Cassino we Włoszech.
0: Natomiast w 1934 roku na wyspie Alcatraz w Stanach Zjednoczonych otwarto więzienie federalne. Tego dnia przywieziono pierwszą grupę więźniów. Więzienie według mitów uniemożliwiające ucieczkę zostało zamknięte w 1963 roku. I co ciekawe, powodem były wysokie koszty utrzymania i błędy konstrukcyjne, które ułatwiały ucieczki. A tych było 14 z udziałem 34 więźniów.
1: Niezła sprawa. 1950 rok. Wtedy urodził się Steve Wozniak, amerykański inżynier i wynalazca polsko-niemieckiego pochodzenia, projektant i konstruktor komputerów Apple I i Apple II, uważanych za jedne z pierwszych komputerów osobistych w historii. Jeden z trzech założycieli firmy informatycznej Apple Computer.
0: Natomiast w 1953 roku urodził się Terry Jean Bollea, znany pod pseudonimem Hulk Hogan, amerykański wrestler i aktor.
1: No i na koniec jeszcze taka ciekawostka, że 60 lat temu podczas zwołanej w Chicago konferencji prasowej John Lennon przeprosił za wcześniejszą wypowiedź, że The Beatles są popularniejsi od Jezusa Chrystusa.
0: A to wydarzyło się 60 lat temu.
2: 103,2 Radio Opole. Reklama społeczna.
3: Mój koniec świata był 863 dni temu.
4: Pierwsza myśl.
5: Dlaczego ja?
6: Co ja mam zrobić w momentach końca świata? Pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
5: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
7: Jeszcze chciałabym pożyć.
8: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
9: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
10: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
11: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
12: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
10: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
13: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
2: Reklama społeczna.

0: Katy Perry w Radio Opole dodaje nam energii z samego rana, zwłaszcza wtedy, kiedy trzeba wstać i ruszyć do pracy.
1: Dlatego teraz, żebyście wy nie skrolowali i szukali informacji, to zrobi to za nas Jacek Rudnik.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Minister finansów Andrzej Domański liczy koszty programu dla budżetu, a kierowcy liczą, że na dniach będzie decyzja o przywróceniu programu ceny paliwa niżej, co przynajmniej na jakiś czas uspokoi sytuację na stacjach. Olej napędowy cały czas mocno powyżej ósemki. Jak długo jeszcze? Pytają zmotoryzowani. Marynarze przygotowują się do święta Wojska Polskiego. O 15.30 w Zatoce Gdańskiej odbędzie się próba generalna Parady Morskiej. Na czele szyku popłynie fregata rakietowa generał Tadeusz Kościuszko. Łączna długość parady sięgnie 8 kilometrów.
2: Radio Opole. Pamiętamy o kibicach.
3: Iga Świątek z awansem do półfinału turnieju w Toronto po wygranej z Rosjanką Dianą Schneider 6-2, 6-1. W czwartek zagra o finał z Ukrainką Eliną Świtoliną. Dobre informacje także z Birmingham. Ewa Swoboda zdobyła srebro w biegu na 100 metrów podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. To dla niej trzecie srebro w Mistrzostwach Starego Kontynentu. O 7:00 zapraszam Państwa. Magazyn Obrony Cywilnej powstanie w piwnicach niedokończonego szpitala w Głogówku.
4: Gmina Głogówek będzie mieć magazyn obrony cywilnej z prawdziwego zdarzenia.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Na termometrach mamy 18 stopni, maksymalnie 24 stopni. Dzisiaj możemy się spodziewać raczej bez opadów deszczu, dużo słońca.
0: Dzisiaj poranek mamy bardzo pogodny, rześki i taki całkiem przyjemny. Jutro będziemy mieć kopiuj i wklej z tej prognozy pogody, którą mamy na dzisiaj. Co istotne, noce już chłodne. W nocy temperatura do 11 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Ale te 11 w nocy to tylko raczej prognoza pogody, bo ostatnie noce były mimo wszystko cieplejsze. Przyjemnie się spało, nie tak jak w te tropikalne dwudziestki, które mieliśmy niedawno.
5: Za 28 minut będzie godzina 7:00.

0: Z Radiem Opole.
1: Podobno media społecznościowe bardzo uzależniają, wciągają, sprawiają, że jak tylko człowiek rano wstaje, to od razu chce zajrzeć, co tam w sieci się dzieje, więc my was chronimy przed tym uzależnieniem. Niech Radio Opole będzie waszym najlepszym uzależnieniem, a my z przyjemnością spojrzymy za was w społecznościówki Radio Opole. I zaczynam od Facebooka. Będzie rozbudowa węzła Opole Zachód i dojazd do autostrady ze stolicy regionu. Opolski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w tym roku ogłosi przetarg na opracowanie dokumentacji koniecznej do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej i sporo komentarzy na ten temat. Niech nie zapomną uwzględnić rozbudowę A4 do 3 nitek w każdą stronę przy okazji rozbudowy mostu na A4 w ciągu drogi 46. To Mateusz dopisuje z tą trzypasmówką na czwórce.
2: Czekaj. A który Mateusz to dopisał? Bo to inny taki Mateusz rządzący obiecał.
1: To on obiecał, ale to nie ten dopisał. Faktycznie z tą trzypasmówką na A4 to już jest historia, która sięga chyba dinozaurów, prawda?
2: Może coś takiego być. A propos dinozaurów, to one oglądały też kiedyś zaćmienia słońca i się dziwiły, co to się tam dzieje. A będziemy takie mieli i o tym Katarzyna Książek opowiedziała na naszym Facebooku.
3: Ja nie lubię Hiszpanii, bardzo nie lubię. Mają
1: ja bardzo
3: roku.
1: Lubię tą Hiszpanię.
3: Co roku
1: szkoda,
3: mają całkowite zaćmienie słońca, a my nie. No. My będziemy mieli tak 85% w Opolu.
1: To zaćmienie słońca ma wystąpić 12 sierpnia.
3: 12 sierpnia, mhm. Maksimum ma być w okolicy 20.
1: Jak to jest, że taki mały księżyc jest w stanie nam zasłonić takie wielkie słońce?
3: Na linii Ziemia-Słońce, czyli na linii patrzenia będziemy mieli księżyc, to jak on jest bardzo daleko, to będzie widać troszeczkę tego słońca. On jest w tej chwili na linii tego, na linii Ziemia-Słońce, czyli zasłoni nam słońce, będziemy tylko widzieć jego jakby poblask. Zapraszam po prostu wziąć kocyk, położyć się i policzyć spadające gwiazdki.
1: No, w ogóle to niebo będzie spektakularne jutro w nocy, bo raz, że zaćmienie słońca, dwa, to jeszcze też noce Perseidów, czyli spadających gwiazd, będzie można z przyjemnością pobujeć w obłokach.
2: A jeżeli wy planujecie pooglądać sobie takie zaćmienie, to dajcie znać 774-541-541.

0: Wonder. Radio Pole Kwadrans przed godziną 7 bardzo dobrze brzmi. Podobnie zresztą jak Jacek Rudnik. On to zawsze dobrze brzmi o każdej.
1: Nie tak dobrze jak Stevie Wonder, ale pracuję nad tym cały czas.
0: No nie widzę przeszkód, żeby ciebie słuchać przez całą dobę.
1: Ja dziękuję, też. Dziękuję za dobre słowo. Co tam poza tym u was, kochani?
0: A u nas?
2: Za to widzisz, słuchajcie, role odwróciły.
0: Fantastycznie.
2: To zapytaj może jak moja trawa.
1: No właśnie. Po tych upałach.
0: Marzysz jakąś trawę?
2: Nie, to tam jest
0: tam
2: bagno.
0: Siano?
2: Znaczy nie, bagno super by było, gdyby to bagno. Tam jest Sahara.
1: Nie ma, takie jest żółto-białe, takie plamy. I to my się staramy w tym kwietniu, w tym maju. Dokładamy te darń centymetr po centymetrze.
2: Nie, powiem ci
1: potem
2: tak.
1: Przychodzi upał i koniec.
2: Ludzie się starali. Na przykład taki mój przyjaciel Jacek się starał strasznie. On niesamowicie nawoził i tak dalej. Jego trawa wygląda gorzej niż moja. Ja z moją nic nie zrobię.
1: Się wyrównuje wszystko później, nie?
0: Nie, no bo to wiecie, jak się za bardzo dba, to też niedobrze.
2: Tak, dlatego ja przestałem dbać i mam lepszą trawę niż on.
1: Ale troszkę cienia, słuchajcie, załatwia sprawę, bo jeśli macie możliwość gdzieś tam na swojej działeczce dorzucić troszkę cienia w pełne strefy, to tam, gdzie ten cień jest...
2: Ja rodzinę postawię tam i
0: nie stoją. Taką płachtę rozłożyć na całą trawę, żeby jej widać nie było.
1: Takim namiotem.
2: Albo
1: pawilon wielki zrobić 20x30.
2: I taka areny, przyjdzie mi graskiper i będzie pilnował. To jest plan. No.
1: Potem fakturę wystawi. Gramy.
2: Co tam wiadomości?
1: Siódma? Zapraszam. Magazyn obrony cywilnej. O tym będzie m.in. powstanie w piwnicach niedokończonego szpitala w Głogówku. Komisja Europejska zatwierdza 5. wniosek Polski o płatność w wysokości prawie 8 miliardów euro w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Dziś także wielkie przygotowania marynarzy do Święta Wojska Polskiego o 15.30 w Zatoce Gdańskiej, widowiskowa, ponad 8-kilometrowa próba generalna do Parady Morskiej. Na miejscu będzie także wielu turystów. Wiedzą dokładnie, że dzisiaj będzie prawie tak jak na czysto, czyli 15 sierpnia, kiedy będzie już Święto Wojska Polskiego. Dobre informacje ze sportu. Iga Świątek w nieco ponad godzinę rozprawiła się z Rosjanką Dioną Schneider 6-2, 6-1. Zagra w czwartek z Ukrainką Aliną Świtoliną o finał turnieju w Toronto. Kapitalne informacje także z Birmingham. Jest srebro Ewy Swobody w biegu na 100 metrów.
0: No, to jest świetna informacja. Więcej informacji ze sportu to w wiadomościach po godzinie 9.
1: Też
0: to jest
1: tak.
0: Te najbliższe wiadomości u nas punktualnie o 7, czyli za 13 minut.
1: Zapraszam.

0: Was najlepszą muzykę o poranku, taką, która napędza na pewno wszystkich kierowców, ale uważajcie, nie za mocno z tym ciśnięciem w pedał gazu, no bo paliwo drogie.
1: No, zdecydowanie. A już za minutę wiadomości w Radio Opole.
2: Bądź w kontakcie z Radiem Opole. 774-541-541.
3: Reklama.
2: Już 14 i 15 sierpnia zapraszamy na rodzinną biesiadę integracyjną do Kujakowic. Na scenie wystąpią m.in. Freaky Boys, Klaudia i Kasia Chwołka oraz Damian Cholecki. W programie także dyskoteki z DJ-em, loty helikopterem, dmuchańce, gry i zabawy, gratis karuzele, wyborna kuchnia i mnóstwo innych atrakcji dla całych rodzin. Spotkajmy się na biesiadzie w Kujakowicach. Boisko LZS 14 i 15 sierpnia.
1: Mamy dziś 11 dzień sierpnia, czas na najnowsze informacje z kraju, z regionu i ze świata, punktualnie o godzinie 7.
4: Zaczynamy w nich magazyn obrony cywilnej. Powstanie w piwnicach niedokończonego szpitala w Głogówku. Komisja Europejska zatwierdza piąty wniosek Polski o płatność w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Sportowo Iga Świątek z awansem do półfinału turnieju w Toronto, a Ewa Swoboda, wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: A przed mikrofonem Radia Opole już teraz Jacek Rutnik.
4: Najpierw jednak minister finansów liczy koszty programu dla budżetu, a kierowcy liczą, że na dniach będzie decyzja o przewróceniu programu ceny paliwa niżej, co przynajmniej na jakiś czas uspokoi sytuację na stacjach. Sporo informujemy o tym, oczekiwaniu w wiadomościach, wierząc, że także dzięki innym agencjom informacyjnym, które postępują podobnie, presja medialna okaże się skuteczna. Agnieszka Drążkiewicz.
5: Minister finansów Andrzej Domański powiedział, że jeśli ceny paliw będą spadać, to rząd nie będzie podejmować decyzji o ich obniżce. Jak mówił, gdy był wprowadzany program CPN, baryłka ropy kosztowała ponad $100, teraz jest to około 70-80 dolarów. Zaznaczył, że obecnie rząd mógłby wpłynąć na ceny paliw wyłącznie poprzez obniżkę VAT-u.
4: Magazyn obrony cywilnej powstanie w piwnicach niedokończonego szpitala w Głogówku. Mamy tam 1000 m2 nieużytkowanej dolnej kondygnacji, która jest w stanie surowym, mówi nam burmistrz Głogówka Piotr Bujak.
6: Gmina Głogówek będzie mieć magazyn obrony cywilnej z prawdziwego zdarzenia w przyziemiu niedokończonego szpitala, który to budynek od wielu lat stał w znacznej części niezagospodarowany, więc ten efekt uzyskujemy. No i oczywiście to, co najważniejsze, czyli bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Będziemy bardziej przygotowani na sytuacje kryzysowe, zdolni do ich obsługi praktycznie 24 godziny na dobę. Sprzęt będzie przechowywany w dobrych warunkach.
4: A wyłoniona w przetargu firma ma zrealizować pierwszy etap tego zadania już do 11 grudnia.
2: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
4: W kraju i także w Opolskim dziś bardzo przyjemne wyhamowanie z temperaturami. Coś w okolicach 25 stopni da przyjemny oddech od upałów, tymczasem susza.

0: Istnienie technologii cyfrowych w edukacji, w tym wyposażenie ponad 500 000 polskich nauczycieli w laptopy. Marynarze przygotowują się do Święta Wojska Polskiego. Dziś o 17:30 w Zatoce Gdańskiej próba generalna parady morskiej. Na czele szyku popłynie fregata rakietowa ORP Tadeusz Kościuszko. Łączna długość parady sięgnie 8 km. Do obserwowania widowiskowej parady przygotowuje się wielu turystów. Będzie praktycznie tak jak 15 sierpnia, usłyszał na miejscu reporter Polskiego Radia. Ma być więcej warzyw, roślin strączkowych, a mniej cukrów i niezdrowych tłuszczów. Od września dzieci w szkołach i przedszkolach będą jeść zdrowiej, co będą mogły kupić w szkolnych sklepikach. Będzie o tym w poranku, mniej więcej za 10 minut.
1: Radio Opole. Pamiętamy o kibicach.
0: Iga Świątek z awansem do półfinału turnieju w Toronto po wygranej z Rosjanką Dianą Schneider 6-2, 6-1, co odbyło się w nieco ponad godzinę. W czwartek zagra o finał z Ukrainką Eliną Świtoliną. Ewa Swoboda zdobyła srebro w biegu na 100 metrów podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. To dla niej trzecie srebro w Mistrzostwach Starego Kontynentu.
1: Światowe agencje informują.
0: Premier Węgier Péter Modior poinformował o poprawie sytuacji w jedynej elektrowni atomowej Pokrz. W drugim bloku rozpoczęto właśnie ponowne uruchamianie kolejnej turbiny. Według zapowiedzi szefa rządu wieczorem do produkcji energii wróci także turbina numer 3. Do 132. Niedobre informacje, wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w Kolumbii, przekazał prezydent kraju Abelardo de la Espriera. Ponad 1500 budynków zostało uszkodzonych. Władze Kolumbii donoszą także o zniszczonych szkołach, centrach społecznościowych, drogach i lotniskach.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Pogodny i dosyć przyjemny poranek. Temperaturowo na Opolszczyźnie 18 stopni teraz opolskie termometry pokazują. W ciągu dnia nie będzie upału. I to jest dobra informacja, że w końcu nie będzie upału. 24 stopnie na dzisiaj prognozują synoptycy IMGW i to bardzo przyjemna temperatura.
3: Oj, i takie temperatury będziemy mieli dzisiaj, taką temperaturę będziemy też mieli jutro i w czwartek też 26 stopni, a potem piątek, sobota już takie cieplejsze, 29-32.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Podobno ten sierpień jest najcieplejszy w historii pomiarów. No i rzeczywiście widać to w temperaturach, widać to na naszych termometrach. Chociaż dzisiaj taki przyjemny, słoneczny, nie za gorący dzień.
3: 5 minut po godzinie 7. Kacper Śnigurski,
2: Magda Szywińska i Marcin Kobza. Witajcie.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: 12 minut po godzinie 7 do szkoły się trzeba będzie zbierać za 3 tygodnie.
2: No jej, kochana.
1: To szybko
2: i to nie
1: wleci.
2: Jest tylko problem dla dzieci.
1: To nie jest tylko problem dla dzieci, chociaż powiem ci, że po tym miesiącu z hakiem wakacji z dziećmi, to rodzice z przyjemnością odpoczną sobie, kiedy dzieci do szkoły pójdą, z przyjemnością odpoczną sobie po urlopie już w pracy. No a w szkole od września ma być trochę inaczej. Ma być więcej warzyw, ma być więcej roślin strączkowych, a mniej cukrów i niezdrowych tłuszczów.
2: Od września dzieci w szkołach i przedszkolach będą jeść zdrowiej. Wchodzą w życie nowe wytyczne dotyczące żywności dzieci i tego, co będą one mogły kupić w szkolnych sklepikach. O tym, co nas czeka, Aneta Łuczkowska.
3: Posiłki mają być lżejsze, a w menu mięso zastąpią zdrowsze warzywa. Dwa razy w tygodniu zupy mają być wegetariańskie, raz w tygodniu na stołówce mają pojawiać się rośliny strączkowe, zapowiada Agnieszka Naglacka z sanepidu w Szczecinie.
4: Bardzo szeroka gama jest roślin strączkowych. Od grochu, fasoli, poprzez soczewice, ciecierzyce. Można zrobić pasty, pasztety, można zrobić kotlety, potrawki różnego rodzaju, także można zrobić naprawdę wszystko.
3: Zmiany sięgną też sklepików szkolnych i automatów z przekąskami. Napojem pierwszego wyboru ma być woda, nadal będzie można kupić na przykład drożdżówki.
4: Natomiast zawartość tłuszczu, cukrów, jeśli chodzi o wyroby cukiernicze różnego rodzaju, jest również zmniejszona.
3: To jak szkoły, przedszkola i inne miejsca, gdzie żywią się dzieci, wdrażają nowe przepisy, będzie kontrolować sanepid. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
2: Nie no, pomysł jest świetny i w ogóle bardzo lubię, jak teoretycy podchodzą do tematu dzieci.
1: No tak, ja też bardzo lubię. Więcej warzyw, roślin strączkowych, zupy wegetariańskie. I coś czuję, że w praktyce to trzeba będzie więcej do śniadaniówki przygotować.

0: Pinkadelec, czyli Meghan Trainor w Radio Opole. 18 minut mamy po godzinie 7, a my wracamy do tego tematu nowych stołówek, które pojawią się w szkołach, no i szczególnie tego, co tam się pojawi na talerzach u dzieci.
1: No tak, tak, zwłaszcza te rośliny strączkowe tak przekuły naszą uwagę. Posłuchajmy tego jeszcze raz.
2: Bardzo szeroka gama jest roślin strączkowych, od grochu, fasoli, poprzez soczewice, ciecierzyce. Można zrobić pasty, pasztety, można zrobić kotlety, potrawki różnego rodzaju, także można zrobić naprawdę wszystko.
1: Pewnie, że można. Jak się taka Julka albo Kuba najedzą grochu, fasoli, soczewicy i ciecierzycy, no to na WF-ie gazu im nie zabraknie.
3: Jesteśmy na 107,7 w Namysłowie. Reklama społeczna.
4: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
5: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
6: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
7: Mam na imię Marcin. Jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkam w Opolu. Tu chodzę do pracy. Mam przyjaciół.
8: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl. / Opole. Bądź z nami. Spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
3: Reklama społeczna.
9: Reklama.
10: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino przygodę. Start Opole Główne. Potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
11: Twój Milusiński oczekuje wyjątkowego traktowania? Po wyjątkowe produkty wstąp do sklepów zoologicznych Ale Animale. Super Benek. Nowe kukurydziane żwirki dla kotów Dust Free i Odor Control. Bezpyłowe i jeszcze lepiej pochłaniające zapachy. Karnilow. Bezzbożowe przysmaki dla psów z wysoką zawartością mięsa. Ozi Superior. Suche karmy dla kotów z wysoką zawartością świeżego mięsa. Znajdź sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Słyniemy z jakości.
12: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
13: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
14: Po reklamie.

0: do 8. To oznacza, że o tej porze jak zwykle mamy dla Was pakiet najważniejszych informacji i to w skrócie.
1: Dlatego przenosimy się do studia informacji, a tam Jacek Rudnik.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Niski poziom wody w polskich rzekach wpływa na pracę niektórych elektrowni, ale jak zapewnia PGE Górnictwo, energetyka konwencjonalna podobnego zagrożenia nie ma w elektrowni Opole. Powód: chodzi o zastosowany w niej system chłodzenia, w dużym stopniu niezależny od poziomu wody w Odrze. Jeżyki, bociany białe czy orliki krzykliwe powolutku żegnają się z Polską. Sierpień to czas odlotu niektórych gatunków ptaków do ciepłych krajów, a na łąkach i polach możemy zaobserwować już bociany sejmiki. To jeszcze nie jesień, ale przypomnienie, że lato już mocno za półmetkiem.
2: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
3: Ewa Swoboda, wicemistrzenią Europy w biegu na 100 metrów. Reakcja kibiców w Birmingham.
4: Duże przeżycie, marzenie, które chciałem spełnić. No super, super, super przeżycie, super sprawa.
3: To pierwszy medal dla polskich mistrzostw Europy. Czempionat potrwa do końca tego tygodnia. Zapraszam na 8. Tam m.in. wrześniowe wybory parlamentarne w Rosji bez opozycji, a gościem porannej rozmowy Radio Opole Kwadrans po 8. Dziś u nas Łukasz Smolarczyk, wiceprezes Izby Rolniczej w Opolu.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Jest szansa, że dzisiaj na pogodę niewielu będzie narzekać, bo kiedy na termometrach mamy mieć 24 stopnie w najcieplejszym momencie dnia i do tego też słoneczny wtorek w regionie, no to raczej jest to zwiastun tego, że będzie całkiem dobrze.
1: Oj, będzie naprawdę kapitalnie dzisiaj. Jutro też, bo jutro maksymalnie 24 stopnie, w czwartek 26. A jak ktoś tęskni za upałami, to spokojnie, bo w piątek i w sobotę je załatwimy.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Wakacje się rozkręcają, sporo osób w tym tygodniu już na urlopie. Pogoda jak marzenie, im dalej w tydzień, tym cieplej. Więc jest szansa nawet, że ci, którzy w pracy, to w weekend odpoczną i trochę poplażują.
1: Za 28 minut będzie godzina 8.

0: Radio Opole. Złapiesz nas wszędzie.
1: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz, to mów.

0: Za 23 minuty będziemy mieli godzinę 8, a to oznacza, że o tej godzinie wpada do nas Irek Prochera i zapowiada, co się tam wydarzy. Kwadrans po godzinie 8.
1: Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Rzeczywiście wpadłem.
2: Wpadłeś. No wpadłeś, no. No
1: to... Jak śliwka w kompot, mówię.
2: Trochę tak. A propos słoików, to już narobiłeś?
1: No nie, no chyba za wcześnie jeszcze.
2: A propos kompotów?
1: No jeszcze...
2: A ogórki zakiszone?
1: Ja to raczej nie. Ja to w stanie takim naturalnym, że tak powiem, skrzaczka.
2: Bo dzisiaj dzień konserwatora, ale zabytków.
1: No,
2: zakonserwować ogórki też można przy okazji.
1: Rzeczywiście, bo konserwowane czy kiszone, bo to też jest kwestia preferencji indywidualnej.
2: A może małosolne?
1: Właśnie, jakie wolisz?
2: No, jak się małosolne za długo przetrzyma, to są kiszone.
1: Aha, ja to generalnie takie bardziej z octem.
2: Z octem, czyli na kwaśne.
1: Konserwowane.
0: To nie, kiszone królują, zdecydowanie. To nie ma w ogóle tematu.
1: I z takich można zupę ogórkową też zrobić.
0: Z których? Tych twoich czy moich?
1: Nie, no z kiszonych oczywiście.
0: O, bo już się przestraszyłem. Uff, dobra, to wróćmy do mniej kontrowersyjnych tematów.
2: Ale
0: wiesz?
2: Właśnie o takich rzeczach też powinno być w porannej rozmowie Radia Opole, bo będziesz dzisiaj
1: nie,
2: rozmawiał.
1: No, będziemy oczywiście rozmawiali również o tym, co trafia na nasze stoły. Gościem porannej rozmowy będzie Łukasz Smolarczyk, wiceprezes Izby Rolniczej w Opolu, więc pytał będę o to, jak przebiegają żniwa. No, właściwie to się chyba kończą w naszym regionie, chociaż nie w całym kraju, bo tutaj jest bardzo duży rozstrzał, jeśli chodzi o stan zaawansowania zbiorów. Ostatnie dane, jakie znalazłem, to takie, że na Opolszczyźnie rzepak został zebrany już prawie w 100%, a zboża od 95 do 99%. A więc można powiedzieć, że rolnicy tak trochę już mają za sobą żniwa, więc myślę, że to dobry czas, żeby zapytać, jakie są rokowania, jeżeli chodzi o opłacalność produkcji rolnej, tym bardziej, że w rolników uderzają również wysokie ceny paliw.
2: A, tak, mamy też z jednej strony bardzo wysokie temperatury, które mieliśmy w tym roku, z drugiej strony deszczu mieliśmy aż chyba nadto w lipcu, więc to tak, ten klimat niespecjalnie sprzyja temu, żeby wszystko szło jak po maśle.
1: No, użyję jeszcze jednego takiego powiedzenia, na dwoje babka wróżyła.
2: No tak, albo będzie urodzaj, albo tego urodzaju nie będzie. Jedno jest pewne, będą dożynki. I jak one wypadną w tym roku, no to właśnie między innymi pewnie będzie temat porannej rozmowy.
1: Zapytam.
0: O, widzisz, specjalnie dla ciebie, Magdaleno.
2: Tak. I ma jak
0: to było oczywiście w planie.
2: To było takie życzenie, żeby zapytać o
0: coś
2: to
0: jeszcze?
2: I o to. W sumie to po ile tam ogórki teraz?
1: Tak, tak.
2: I czy maliny potanieją?
0: No to kwadrans po ósmej odpowiedzi.

0: straganie w dzień targowy. Takie słyszy się rozmowy. Oj, jak drogo, proszę pani, może troszeczkę taniej da się te ogórki kupić u pani.
1: No właśnie, to różnie bywa z tymi cenami. Susze dają się we znaki producentom rolnym, a także konsumentom, bo z powodu wysokich temperatur owoców i warzyw jest coraz mniej, a na straganach są po prostu coraz droższe.
0: No właśnie, między innymi o tym będzie dzisiaj mowa w porannej rozmowie Radio Opole. To kwadrans po godzinie 8. Klienci na targowiskach, chociaż mówią, że ceny zmieniają się każdego dnia, to na codzienne zakupy na targowiskach trzeba płacić odczuwalnie więcej.
2: Bardzo dużo podrożało. I warzywa, i wszystko.
3: A co pani zauważyła na przykład, że tak szczególnie podrożało?
2: Ale no szczególnie wszystko. Ogólnie wszystko. I ziemniaki drogie, pomidory.
4: Czy porzeczka, czy tego tam 13-15 zł, czy murówka 20-30 zł za kilogram, to jest drogo.
5: Szlak mnie trafia, bo na przykład jest na bazarku cena podwojona niż rolnicy sprzedają. No, to jest okropne. Zresztą ja bardzo dobrze wiem, pochodzę z Grójeckiego, także mnie nikt konia nie zrobi.
0: To jest podstawa. Nie dać się zrobić w konia. Jak to pani mówiła, że ogólnie podrożało wszystko, szczególnie też.
1: No to tak ogólnie i szczególnie można powiedzieć, że drogo jest na straganach.

0: nie przypadkiem coraz więcej tematów w porannym programie Radio Opole dotyczy powrotu do szkoły. Chociaż jeszcze wakacje trwają, jeszcze dzieci się nimi cieszą. No to już w księgarniach, już w sklepach papierniczych ruch wzmożony i o tym będzie między innymi w wiadomościach o 8.
1: A najbliższe wiadomości będą o godzinie, jak wspomniałaś, 8, a ja nawet policzyłem, że to za 2,5 minuty.
2: Słuchaj nas na www.radioopole.pl.
3: Reklama.
4: Cześć sąsiad, jak firma?
5: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
4: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
5: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
4: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
5: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa, myślisz Petrol. 77 40 22 500.
6: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
7: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
6: Inflacja mnie przerasta, szukam oszczędności.
7: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Comfort. Też szczerze polecam.
6: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
8: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
9: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
10: W Drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla ciebie

0: Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuję.
1: Po reklamie.
2: Wtorkowy poranek w regionie słoneczny i bardzo przyjemny pogodowo. 11 sierpnia dzisiaj w kalendarzu, na zegarach już godzina 8 pora, więc na wiadomości w Radiu Opole.
3: Zaczynamy. W nich coraz większy ruch w opolskich księgarniach i sklepach papierniczych. Białystok to jedno z nielicznych miast w Polsce, gdzie w środku lata można pojeździć na łyżwach. W wiadomościach także rekordowy ruch na Zakopiance. Są dane za miniony weekend. Wiele z Państwa może nie uwierzyć.
4: Wiadomości Radia Opole.
5: A szczegóły tych wiadomości przedstawi nam teraz Jacek Rudnik.
3: W najbliższym W tym tygodniu w Polsce pojawi się ciężki samolot transportowy A400M w barwach brytyjskiego RAF-u. Z informacji Polskiego Radia wynika, że resort obrony bardzo uważnie przeanalizuje w Warszawie jego możliwości. Jest poważnie zainteresowany zakupem takich maszyn dzięki transzom z unijnego mechanizmu pożyczkowego SAFE.
4: To są wiadomości Radio Opole.
3: Coraz większy ruch w opolskich księgarniach i sklepach papierniczych wobec zbliżającego się powoli, ale jednak nowego roku szkolnego.
6: Z roku na rok jest powtarzalność tego ruchu. Od 10 sierpnia zaczyna się. Taka kulminacja przypada na początek września. Też jest taka fajna opcja, dajemy możliwość wymiany, jeśli rodzic uczeń kupi źle podręcznik. Do końca października wszystko można wymienić.
3: To reporter Radio Opole Witek Woźtak usłyszał w jednej z opolskich księgarni. Poranna rozmowa Radio Opole kwadrans po 8:00 i Ireneusz Prochera i jego gość.
7: Gościem porannej rozmowy będzie Łukasz Smolarczyk, wiceprezes Izby Rolniczej w Opolu, więc pytał będę o to, jak przebiegają żniwa. Właściwie to się chyba kończą w naszym regionie, chociaż nie w całym kraju, bo tutaj jest bardzo duży rozstrzał, jeśli chodzi o stan zaawansowania zbiorów. Ostatnie dane, jakie znalazłem, to takie, że na Opolszczyźnie rzepak został zebrany już w prawie w 100%, a zboża od 95 do 99%.
3: Efekty żniw, ale także wysokie ceny oleju napędowego w kontekście opłacalności produkcji rolnej. Te ważne pytania w porannej rozmowie padną kwadrans po godzinie 8:00.
4: Poranne wiadomości Radia Opole.
3: Białystok to jedno z nielicznych miast w Polsce, gdzie w środku lata można pojeździć na łyżwach dzięki przygotowanej przez miasto ślizgawce. Taką formę ucieczki od upałów chwali całkiem sporo mieszkańców.
8: Łyże to jest moja pasja i uwielbiam na nich jeździć, a nie byłam przygotowana, nie wiedziałam, że będzie otwarte. Ja przyszłam i wielką chęcią poćwiczę sobie.
9: Ja też bardzo lubię łyżwy i to, że jest taka możliwość, to jest bardzo fajna odskocznia od tych upałów ciągłych i sportów letnich. Bardzo chciałam latem przyjść na łyżwy i cieszę się, że jest w ogóle taka możliwość u nas w Białymstoku.
3: Na łyżwach, kąpielówkach, takie rzeczy jak najbardziej, jak się okazuje, w Białymstoku. Rekordowy ruch na Zakopiance, o tym teraz według danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w niedzielę. Tunelem pod masywem Lubonia Małego przejechało blisko 55 tysięcy samochodów. To jest nowy dzienny rekord liczby przejazdów przez tunel. W sobotę dotrą do Zakopanego, w niedzielę powroty. No i z tego weekendu to tak 6 do 7.

0: i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Na termometrach, to wiesz, co ci powiem? Że się robi coraz przyjemniej w naszym regionie, bo 19 stopni już mamy.
2: No to o tej porze jeszcze 19 brzmi całkiem dobrze. 24 w najcieplejszym momencie dnia. Taka jest prognoza na ten wtorek. I co ciekawe, taka sama prognoza jest na jutrzejszą środę.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: A do tego mamy 4 minuty po godzinie 8 w Radio Opole. Kacper Śnigurski,
2: Magda Szybińska i Marcin Kobza. Cześć, dzień dobry.

0: Reklama.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
3: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
0: Po reklamie.

0: już mamy kwadrans po godzinie 8. To jest dobra pora, żeby opuścić nasze studio, studio porannego programu i przenieść się do studia porannej rozmowy.
1: A w studiu porannej rozmowy już czeka Ireneusz Prochera i jego gość.
2: Naszym gościem jest dziś Łukasz Smolarczyk, wiceprezes Izby Rolniczej w Opolu.
3: Dzień dobry.
2: Panie prezesie, to już żniwa, żniwa i po żniwach, tak? Możemy tak powiedzieć?
3: Tak, żniwa już w województwie polskim są praktycznie na ukończeniu.
2: I jakie były? Jakie są zbiory?
3: Jeżeli chodzi o ziminy, one były od 20 do 40% niższe niż w poprzednich latach. W tych powiatach południowych, czyli w powiecie głubczyckim, prudnickim, w okolicach 20% niższe, ale w tych powiatach północnych 40% niższe zbiory rzepaku i zbóż ozimych, spowodowane i przymrozkami, i suszą.
2: Możemy powiedzieć, że rolnicy będą pod kreską po tych żniwach?
3: No niestety, patrząc jeszcze na rośliny jarę, które jeszcze nie są zebrane, czyli kukurydza, słonecznik, soja, buraki, ziemniaki, warzywa, no boję się, że niestety może się to tak skończyć, że będziemy pod kreską, tak?
2: No i co wtedy? No długi będą rosły.
3: No tego się boimy. Jest to kolejny rok, w którym ten wynik finansowy się nie spina. Za niższymi plonami nie idą wyższe ceny. Jest to związane no jednak z importem tej żywności i z, no jakby z krajów spoza Unii Europejskiej. I tutaj mamy nadzieję, że te ceny w dalszej części się po prostu zmienią i wzrosną, tak? Bo one dzisiaj przy tych wydajnościach nie rekompensują kosztów, tak? I no i boimy się o płynność gospodarstwa.
2: A to nie jest trochę tak, że jakby no ceny kształtują odbiorcy końcowi, czyli konsumenci, bo niezbyt chętnie płacą wysokie ceny, nawet za dobrą żywność.
3: Ja myślę, że dzisiaj po prostu te marże przejmują duże sieci handlowe i dzisiaj klient idąc do marketu, on płaci za tą żywność stosunkowo drogo, a rolnik dostaje bardzo mało z tej części, tak? Bo jednak ten i przemysł rolno-spożywczy, a w największym stopniu markety na tym po prostu zarabiają, tak?
2: Mhm. Czyli wszyscy zarabiają, tylko nie rolnicy.
3: No tu jest problem, dlatego no ta sprzedaż bezpośrednia, tak dużo o niej mówimy, po prostu i to jest szansa dla tych mniejszych gospodarstw, bo wiadomo, że te większe nie są w stanie całej swojej produkcji sprzedać w handlu bezpośrednim.
2: No tak, panie prezesie, ale o tej sprzedaży bezpośredniej to mówimy, odkąd tylko pamiętam, mówimy, ale coś się robi w tym temacie?
3: Tak, coraz więcej jest takich miejsc, gdzie ta sprzedaż bezpośrednia jest. Jest przy Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, jest przy spółce Widawa w powiecie namysłowskim. Będzie też również sprzedaż bezpośrednia przy Izbie Rolniczej w Opolu, przy ulicy Północnej. Startujemy od września, musieliśmy przystosować trochę tutaj nasze obejście wokół budynku i od września będzie taka możliwość, podamy dokładną datę, kiedy będzie pierwszy taki lokalny bazarek.
2: Czyli bezpośrednio od rolnika.
3: Bezpośrednio od rolnika. Zachęcamy wszystkich mieszkańców województwa opolskiego, mieszkańców Opola do skorzystania i do przyjścia pod Izbę Rolniczą w Opolu.
2: A dlaczego mówi pan, że wydajności są dużo mniejsze niż w latach poprzednich? Czy za sprawą wysokich temperatur tylko, czy braku wody, czy są jeszcze jakieś inne czynniki?
3: Te dwa czynniki, tak? Głównie wysokie temperatury. No 40 stopni jest to temperatura, której praktycznie żadna roślina nie jest w stanie wytrzymać. I tutaj głównym tutaj spadek plonu był głównie przez wysokie temperatury, przez brak opadów i przez te przymrozki też majowe. Te trzy czynniki się głównie tutaj złożyły na jakby na spadek plonowania.
2: No ale naukowcy mówią, że chłodniej nie będzie, przynajmniej w najbliższych latach, a nawet odgrażają się, że będzie jeszcze goręcej, że ten klimat się będzie zmieniał. Czy to znaczy, że trzeba również będzie zmienić na przykład te gatunki roślin, które się w Polsce hoduje?
3: No myślę, że tak. Nie można, rolnictwo jest takie, że też nie można fundamentów wywracać do góry nogami, tak? I dzisiaj też ten rok pokazał na przykład, że fundamentem powinien być czarne złoto opolskich rolników, czyli rzepak. Fundamentem powinny być oziminy, bo one uciekają przed tymi czerwcowymi, lipcowymi upałami. I możemy mieć jako opolscy rolnicy w podozmianie maksymalnie 1/4 roślin jarych. Te ostatnie dni pokazały na przykład, że bardzo dobrze sobie radzi słonecznik, a niestety źle sobie radzi może bardzo źle, to jest źle powiedziane, że stosunkowo dobrze sobie poradził słonecznik na tle soi czy kukurydzy. I tutaj no wchodzi sorgo, tak? No musimy być też elastyczni, ale fundamentu nie możemy po prostu jakby tutaj zmieniać i fundamentem powinno być w podozmianie 3/4 roślin ozimych, tak? To nam gwarantuje dobre wykorzystanie tych opadów zimowych i uniknięcie tych wysokich temperatur.
2: No ale słaba soja, słaba kukurydza to znaczy mniej pasz, a to tak. Znaczy mniej mięsa na rynku.
3: No i temu musimy zapobiec, tak? Dzisiaj w najgorszej sytuacji są hodowcy bydła mięsnego, hodowcy, którzy produkują mleko. I tutaj stąd nasz apel tutaj o oszacowanie strat wynikniętych z ekstremalnych temperatur. Dzisiaj no ci rolnicy muszą zebrać tą kukurydzę, to co zostało jako paszę objętościową. Wiadomo, jest to pasza nie w pełni wartościowa, to jest tak zwany zapychacz, tak? Będą musieli na rynku dokupić pozostałą paszę w postaci wysłodków, w postaci innej paszy objętościowej, uzupełnić to paszą treściwą, tak? I po prostu no, przetrwać ten ciężki okres, tak? No dzisiaj mówię, no hodowcy mleka są w bardzo ciężkim położeniu, hodowcy wołowiny są w bardzo ciężkim położeniu, bo nie będą mieli paszy objętościowej, tak.
2: A czy wpływ na wysokość plonów ma też to, do jakich środków ochrony roślin macie dzisiaj dostęp? Ja właśnie przeczytałem, że w ciągu 7 lat z unijnego rynku zniknęły 93 substancje czynne stosowane w środkach ochrony roślin, a weszła tylko jedna.
3: Jest to olbrzymi wpływ, tak, zabiera nam się narzędzie pracy. Dokładnie też tutaj sobie wynotowałem 86 substancji chemicznych, 7 substancji biologicznych przez ostatnie 7 lat zostało z rynku unijnego zabrane, a wprowadzono tylko jedną. I dzisiaj cały świat może produkować w oparciu o tamte substancje, a my nie możemy jako tylko rolnicy unijni, tak? Nikt w tych 7 latach praktycznie żadnej substancji nie zabrano z żywności wysoko przetworzonej. Czyli widzimy, że tu nie chodzi o zdrowie konsumenta, bo dalej się dodaje do żywności wysoko przetworzonej rzeczy, których człowiek nie powinien spożywać. A tutaj jakby demonizuje się, na przykład my często w tych substancjach, które zostały wycofane, to były substancje, gdzie się zużywało, nie wiem, 10 gram substancji na hektar. To dla konsumenta nie miało żadnego wpływu na jego zdrowie. To dla mnie, dla osoby, która stosowała tą substancję, miało marginalny wpływ na zdrowie. A co dopiero dla tego konsumenta? Tej substancji po prostu w produktach już przetworzonych nie było w ogóle. I no tutaj najwięcej mamy problemów na chwilę obecną, tak, z walką z insektami, tak, największy niedobór jest, jeżeli chodzi o insektycydy, ale tutaj Unia Europejska idzie dalej, wycofuje się gro herbicydów, tak, zaraz będziemy mieli problem gigantyczny walki z chwastami, tak, to się zacznie, jeżeli chodzi o zboża z chwastami jednoliściennymi. Wszelkie substancje doglebowe, jeżeli chodzi o walkę z herbicydami, są nam zabierane, a cały świat po prostu korzysta, tak? No, to tak ja bym politykom kazał jeździć do pracy rowerem, nie autem, zabrałbym im telefon i zabrałbym im komputer. Jak ci politycy i z opozycji i obecnie rządzący, jak oni by mieli pracować? No tak no, dzisiaj europejski rolnik wygląda.
2: No właśnie, ale to ta europejska produkcja jest przez to bardziej ekologiczna.
3: My powinniśmy podzielić jakby produkcję ekologiczną i zrównoważoną. I model rolnictwa europejskiego zawsze polegał na rolnictwie zrównoważonym. I myślę, że to jest najbezpieczniejsze dla wszystkich konsumentów europejskich, bo rolnictwo zrównoważone dostarczy bezpieczną żywność i stosunkowo tanią. I będzie jej dużo. Jej nigdy konsumentowi w Europie nie zabraknie. Rolnictwo ekologiczne jest też dla wybranej grupy klientów i jakby jako samorząd rolniczy też walczymy o rolnictwo ekologiczne, tylko myślę, że przy rolnictwie ekologicznym nie będziemy w stanie całej populacji w Europie wykarmić, tak? I tutaj nie można...
2: I wtedy będziemy musieli importować.
3: Tak.
2: I wtedy będziemy musieli... Z krajów, gdzie te środki ochrony roślin są dopuszczone.
3: Tak, tak, no... Dokładnie tak, jak pan redaktor mówi.
2: Będziemy, czyli z punktu widzenia konsumenta dostaniemy gorszy produkt w tej samej cenie.
3: Drożej.
2: Jak ten, a, drożej.
3: Drożej go dostaniemy, bo jeżeli go nie będziemy produkować w Europie, to potem zapłacimy dużo, dużo więcej. No mamy przykład dzisiaj ropy, tak, gdzie jesteśmy zależni od Bliskiego Wschodu i widzimy, jak łańcuchy dostaw zostały zaburzone i jako kontynent czy gaz, tak, jesteśmy zależni, tak. Idzie zima, mamy rezerwy gazu na wyczerpaniu i to pokazuje, tak, i to samo możemy, ten sam błąd możemy popełnić z żywnością.
2: Łukasz Smolarczyk, wiceprezes Izby Rolniczej w Opolu, jest gościem porannej rozmowy Radio Opole. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście zobaczą Państwo na internecie.
4: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Coldplay, Charlie Brown w Radio Opole. Świetne nagranie, ale mamy 8:30, czas na wiadomości.
1: No to wiadomości ma dla nas Jacek Rudnik.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Żniwa już praktycznie na ukończeniu. Jeśli chodzi o ziminy, to zbiory są o 20 do nawet 30% niższe niż ma to miejsce zwykle, wskazywał w porannej rozmowie Radia Opole wiceprezes Izby Rolniczej w Opolu Łukasz Smolarczyk. Kukurydza, słonecznik, soja, tu możemy być mocno pod kreską, mówił nasz gość. To w zasadzie kolejny rok, kiedy wynik finansowy się nie spina, ale nie bez znaczenia jest także wpływ importu z krajów spoza Unii Europejskiej. Jak wskazywał wiceszef Izby, na niskie plony wpłynęły w tym roku w największym stopniu wysokie temperatury i bardzo niska ilość opadów. Beneficjenci programu Czyste Powietrze, którzy zostali oszukani przez nieuczciwych wykonawców, będą mogli liczyć na wsparcie rządu. Państwo ma przejąć ciężar ich długów. Projektem ustawy w tej sprawie jest kilka wersji. Zajmie się dzisiaj rząd. Rozpoczyna obrady od południa. W sporcie o 9:00 zapraszam. Iga Świątek w półfinale turnieju w Toronto oraz Ewa Swoboda, wicemistrzenia Europy w biegu na 100 metrów. Kibice Birmingham zachwyceni.
4: Duże przeżycie, marzenie, które chciałem spełnić. O, super, super, super przeżycie, super sprawa.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Super sprawa też pod względem pogodowym, bo 19 stopni mamy na termometrach.
1: A dzisiaj w ciągu dnia maksymalnie będziemy na tych opolskich termometrach notować 24 kreski. Przyjemna temperatura, bo nie za gorąco, ale cały czas słonecznie i cały czas przyjemnie ciepło.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Witamy w ten pogodny wtorek w Radio Opole. Skoro mamy wtorek, no to za chwilę statystyki, bo statystyczny wtorek, jak co wtorek. Dobra.

0: tu właśnie rzekło statystyczny wtorek, to już taka nasza tradycja. Nie inaczej będzie i teraz. Mamy 19 minut do godziny 9, a w naszym studiu Monika Bartel z Urzędu Statystycznego w Opolu. Cześć Monika, dzień dobry, witamy.
1: Cześć, dzień dobry, witam.
0: W zeszłym tygodniu podróżowaliśmy trochę przez granicę polską z innymi krajami, z naszymi sąsiadami, nie tylko, mamy ich 7, ale też i te dalsze kierunki wybieraliśmy. W tym tygodniu może skupmy się na pieniądzach, bo podobno to, co nas podnieca, to się nazywa kasa. No to w takim razie sprawdźmy, ile wydają ci, którzy podróżują przez naszą granicę.
2: No i tutaj podróżujący wydali gigantyczną kwotę, możemy tak to nazwać. To jest suma 77 miliardów i 700 milionów złotych. Tyle wydali nie tylko Polacy. Polacy z tej kwoty wydali ponad 30 milionów.
3: Miliardów,
2: przepraszam, tak? A cudzoziemcy zostawili w Polsce 47 miliardów.
3: Dlatego ta turystyka jest tak szalenie ważna, bo tam są przepotężne pieniądze za tym.
0: No to przyjrzyjmy się w takim razie poszczególnym nacjom i ich wydatkom, ich zakupowym nawykom.
2: Tak, jeżeli weźmiemy pod uwagę najpopularniejszych sąsiadów, czyli Niemców, oni tutaj najczęściej generują ten ruch lądowy, to w polskich sklepach zostawiają też dosyć sporo złotówek. Najczęściej wydają je na wyroby tytoniowe i to jest bardzo ciekawe.
0: No to jest taka paląca potrzeba, bym powiedziała niektórych. U nas podobno taniej.
2: Dokładnie tak, pewnie dlatego te zakupy właśnie w tym zakresie są u nas robione.
3: No tak, 18% z tego, co Niemcy wydają w Polsce, dosłownie idzie potem z dymem.
0: A Słowacy, Czesi, to też nasi przyjaciele zza południowej granicy, jak oni się zachowują, co oni u nas kupują?
2: Tak, z kolei Czesi, Słowacy to jakby łowcy okazji spożywczych i budowlanych i oni właśnie w tym kierunku najczęściej zostawiają tutaj swoje pieniądze. 73% celu swojego podróży to właśnie są zakupy.
0: A jak my wydajemy pieniądze, to o to zapytamy już za chwilę w Radiu Opole. To jest statystyczny wtorek. Ciekawostki z Urzędu Statystycznego w Opolu przekazujemy już za moment.

0: tracimy czasu. Wracamy do rozmowy z Moniką Bartel z Urzędu Statystycznego w Opolu. Rozmawiamy o tym, ile pieniędzy wydajemy wtedy, kiedy mamy ruch na granicy. Mówiliśmy o tym, że sporo do nas osób przyjeżdża w celach zakupowych. Na przykład Niemcy przyjeżdżają po papierosy, Słowacy i Czesi przyjeżdżają po spożywkę i po artykuły budowlane. A Polacy, jak już wyjeżdżają za granicę, to na co kasę wydają?
1: My za granicą jesteśmy absolutnym przeciwieństwem tych sąsiadów naszych. W zagranicznych sklepach raczej zaciskamy pasa.
0: No bo tam się płaci w euro, a nie w złotówkach.
2: No tak.
1: No dokładnie. A poza tym na te towary w sklepach wydajemy zaledwie 36% naszego budżetu.
2: No zostaje 64%. To na co?
1: Tak,
2: to idzie?
1: I to idzie raczej na właśnie noclegi, restauracje, na kulturę i rozrywkę. I my chyba raczej w takim celu wyjeżdżamy za granicę.
0: Mhm. Trochę się to zmienia, prawda? Te wyjazdy Polaków wyglądają już coraz inaczej. Wystarczy spędzić za granicą jedną noc, no to już się od razu przekonujemy, że zakupy, no to tak, to owszem, wtedy kiedy trzeba, ale cała reszta też kosztuje.
1: Dokładnie, ale mimo wszystko, że nawet jeżeli tam nocujemy, to tych zakupów aż tyle nie robimy jak nasi sąsiedzi.
0: A jak u nas nocują, to co robią zagraniczni turyści?
1: Jak u nas nocują, to wtedy płaci za hotel ten obcokrajowiec połowę swojego budżetu, ale tą pozostałą jednak część wydaje na
0: mniejszą
1: zakupy.
0: Połowę.
1: Mniejszą połowę, 49%.
2: Ja zauważyłem taką zależność, że jak Niemcy przyjeżdżają do naszego regionu, to idą do sklepu i kupują te takie trunki z białą pianką, których my kompletnie nie chcemy pić.
0: Mm-hmm. A my robimy
2: dokładnie
0: odwrotnie.
2: I my jedziemy do nich i kupujemy te, których oni kompletnie już nie chcą pić.
0: No tak,
1: dokładnie.
0: To musimy zrobić handel wymienny.
2: Dokładnie, jakie to proste by było. Dziękujemy bardzo serdecznie za komplet tych statystyk, które zaprezentowaliśmy dzisiaj w Radiu Opole.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's over.

0: Harry Styles, Late Night Talking w Radio Opole na 2 minuty przed godziną 9, bo punktualnie o godzinie 9 wiadomości, a po tych wiadomościach głównych i podstawowych...
1: Wiadomości sportowe.
0: Świetnie.
1: Świetnie to wymyśliłam, prawda?
0: Brawo.
1: No to w takim razie zostańcie z Radiem Opole.
2: Radio Opole na 103,2 FM w Prudniku.
3: Reklama.
4: Szukasz studiów, które od

0: Odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i ja w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i ja w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzja.opole.pl.
1: Twój Milusiński oczekuje wyjątkowego traktowania? Po wyjątkowe produkty wstąp do sklepów zoologicznych Ale Animale. Czuru Tidbits. Niskokaloryczne przysmaki dla kotów z kremowym nadzieniem. Nature's Protection. Suche karmy dla psów o białym umaszczeniu. Niwelują rdzawe plamy łzowe. Superbenek. Wysokowydajne żwirki dla kotów. Nowy zapach. Mydło marsylskie. Znajdź sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Słyniemy z jakości.
2: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
3: Po reklamie.
4: 11 sierpnia, dzisiaj to jest wtorek. Zuzanna, Klara, Włodzimierz, Aleksander, Piotr i Lilia mają dzisiaj imieniny. Na zegarach godzina 9.
5: W wiadomościach Łukasz Smolarczyk, wiceprezes Izby Rolniczej w Opolu, o zbiorach ozimiennej i szkodliwym imporcie z krajów spoza Unii Europejskiej. Klimatolog profesor Zbigniew Karaczun o wyzwaniach pogodowych, które z roku na rok w jego ocenie mogą przybierać na sile. W sporcie Iga Świątek w półfinale turnieju w Toronto oraz Ewa Swoboda, wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów.
6: Wiadomości Radia Opole.
7: Szczegóły tych wiadomości przedstawi nam Jacek Rudnik.
5: Żniwa praktycznie na ukończeniu, zbiory niższe niż zwykle. Najgorzej było w powiatach północnych opolskiego. Na to wskazywał w porannej rozmowie Radia Opole wiceprezes Izby Rolniczej w Opolu Łukasz Smolarczyk. To w zasadzie kolejny rok tłumaczył, kiedy wynik finansowy się nie spina. Nie bez znaczenia też jest wpływ importu z krajów spoza Unii Europejskiej.
8: No niestety, patrząc jeszcze na rośliny jarek, które jeszcze nie są zebrane, czyli kukurydza, słonecznik, soja, buraki, ziemniaki, warzywa. No boję się, że niestety może się to tak skończyć, że będziemy pod kreską, tak. Jest to kolejny rok, w którym ten wynik finansowy się nie spina. Za niższymi plonami nie idą wyższe ceny. To związane no jednak z importem tej żywności no jakby z krajów spoza Unii Europejskiej. I tutaj mamy nadzieję, że te ceny w dalszej części się po prostu zmienią i wzrosną, tak, bo one dzisiaj przy tych wydajnościach nie rekompensują kosztów.
5: Gość Radia Opole zachęcał do zakupu w punktach sprzedaży bezpośredniej, gdzie ceny są najniższe, bo bezpośredników na mapie takich miejsc są już między innymi oczywiście punkt przy Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Od września taka możliwość będzie także przy Opolskiej Izbie Rolniczej, mieści się przy ulicy Północnej.
9: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
5: Fale upału w Polsce będą coraz częstsze ze względu na powodowane przez człowieka i postępujące zmiany klimatu. Nie ma wątpliwości, klimatolog profesor Zbigniew Karaczun na antenie Polskiego Radia wskazuje, że na coraz bardziej gwałtowne zjawiska pogodowe.
10: My jako naukowcy mówimy o tym, że tego typu sytuacje będą w Polsce występować i będą coraz częstsze od kilku czy nawet kilkunastu lat, bo to jest skutek spowodowany przez człowieka zmiany klimatu. I ta zmiana klimatu manifestuje się między innymi właśnie wzrostem średniej temperatury, ale też częstszymi falami upałów, ale także coraz większą niestabilnością pogody. To znaczy temperatura w ciągu jednego czy dwóch dni może się zmienić nawet o 25-30 stopni.
5: Tymczasem fala pożarów na południu Europy niepokoi Polaków, którzy zaplanowali urlopy w tych rejonach, jak tłumaczy przedstawicielka Zarządu Polskiej Izby Turystyki Katarzyna Turosieńska. Sam fakt wystąpienia pożarów czy innych kataklizmów w danym kraju nie oznacza jeszcze możliwości bezkosztowego odwołania wyjazdu.
11: Jeśli problem pojawi się w trakcie pobytu, organizator powinien zapewnić turystom odpowiednią pomoc, w tym informacje, organizacja alternatywnego zakwaterowania, oczywiście jeśli jest to konieczne, oraz wsparcie w organizacji powrotu. Gdy powrót nie może odbyć się zgodnie z planem z powodu nadzwyczajnych okoliczności, organizator ma obowiązek pokryć koszty niezbędnego zakwaterowania, co do zasady maksymalnie za 3 noce.
5: Marynarze przygotowują się do Święta Wojska Polskiego. 15:30 dziś w Zatoce Gdańskiej odbędzie się próba generalna parady morskiej.

0: W magazynach Banca del Parmigiano na północy Włoch jest przechowywane ponad 500 000 kręgów sera. Łączna wartość 300 milionów euro. Jakąś tego część zapłacimy w rachunkach za perfekcyjnie przygotowane risotto.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
0: 4 po 9.
1: Sport w Radiu Opole.
2: Kuba Biel, dzień dobry. Ewa Swoboda zdobyła srebrny medal w biegu na 100 metrów podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Swoboda uzyskała czas 11.02. Złoty medal wywalczyła Brytyjka Amy Hunt z czasem równym 11 sekund. A brąz zdobyła Belgijka Delphine Kansa 11.06. Dla 29-letniej Swobody to trzeci srebrny medal Mistrzostw Europy. Polka to także halowa wicemistrzyni świata w biegu na 60 metrów. Po biegu z Ewą Swobodą rozmawiał Krzysztof Kuzak.
3: Jestem bardzo szczęśliwa, jestem z siebie dumna. Jakby przyjechałam tutaj bronić srebrny medal, udało mi się to zrobić. Wiadomo, każdy chce wygrywać, ale tutaj głowa po prostu wytrzymuje. Ja byłam pewna siebie. Trenerka utwierdziła mnie w tym, że zrobiłam bardzo dobrą robotę i po prostu stać mnie na to, żeby dobrze biegać.
2: Konrad Bukowiecki był 7, a Szymon Mazur 11 w konkursie pchnięcia kulą. Złoto wywalczył Włoch Leonardo Fabri, a srebro jego rodak Zane Weir. Brąz zdobył Szwed Viktor Peterson. Paweł Fajdek awansował do finału rzutu młotem. Tytułu nie obroni Wojciech Nowicki, a odpadli także Dawid Piłat i Marcin Wrotyński. Fajdek w najlepszej próbie uzyskał 77 metrów i 35 centymetrów. Jak przebiegały te eliminacje? Posłuchajmy.
4: No ciężko nastawiać się w eliminacjach na tak dalekie rzucanie jak 82. No stresu w ogóle nie było i to był chyba problem. Wyniki pierwszej grupy zbyt pozwoliły się rozluźnić, stąd te problemy na początku, dlatego cieszę się, że w finale to już się walczy o medale, a nie o kwalifikacje.
2: A finał rzutu młotem dziś od 20.10. Iga Świątek pewnie pokonała Dianę Schneider 6-2, 6-1 w ćwierćfinale tenisowego turnieju WTA 1000 w Toronto. Mecz trwał zaledwie 64 minuty. Polka zdominowała całe spotkanie, nie broniąc żadnego breakpointa i pięciokrotnie przełamując rywalkę. W półfinale turnieju, do którego Polka awansowała po raz drugi w karierze, zmierzy się albo z Jekateryną Aleksandrową, albo z Jeleną Świtoliną. Pozostałe polskie tenisistki Maja Chwalińska, Magdalena Fręch i Magdalinet odpadły w drugiej rundzie. I na koniec Betclic pierwsza liga. Unia Skierniewice wygrała z Archą Gdynia 2-0 w meczu trzeciej kolejki. Liderem tabeli jest Pogoń Grodzisk Mazowiecki, która ma 9 punktów.
1: Pogoda. Na termometrach mamy bez zmian, chociaż rosnące powolutku 20 stopni już na termometrach. Będzie trochę cieplej.
5: To w stolicy województwa opolskiego taka temperatura. W brzegu na przykład mamy teraz 19 stopni. Za chwilę do brzegu zresztą się przeniesiemy. Chociaż z drugiej strony to brzeg przeniesie się do nas. Do 24 dzisiaj, do 24 jutro, a już od czwartku coraz cieplej.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: To Jan Paweł musiałby się zgodzić, żebyś ty mogła sobie wejść do tego brzegu.
5: A to też prawda. Zaraz w szczegółach o tym pomówimy w Radio Opole.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Mamy 13 minut po godzinie 9. Słuchajcie porannego programu w Radio Opole. Bardzo często lubimy się chwalić tym, co nie jest nasze. Bo na przykład serial 1670 nie jest absolutnie naszym, nie ma tam żadnego naszego udziału, ale są tam Opolanie. To bardzo często podkreślamy, że jeden z reżyserów, Kordian Kądziela, pochodzi z Głogówka. Do Kędzierzyna Koźla chodził do szkoły. Mamy Kaminę Grzybowską-Sosnowską, która także jest dekoratorką wnętrz w tym serialu. No i też na przykład Katarzyna Herman, która gra rolę Zofii, to gra w Teatrze imienia Kochanowskiego w Opolu w jednym ze spektakli. Ale mamy jeszcze jeden powód do tego, żeby się chwalić. Zamek Piastów Śląskich w Brzegu także zagrał w tym serialu.
2: O, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.
3: Tato, to nie jest twój dom.
2: Ale będzie.
4: No właśnie, czy będzie, to się przekonamy i trzeba zapytać u źródła.
1: Doktor Andrzej Peszko w naszym studiu to zastępca dyrektora Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie.
5: Dzień dobry, kłania się pani redaktor, panu redaktorowi, słuchaczom.
1: Ależ ten zamek Piastów Śląskich, no to on gra Zamek Królewski, prawda, w tym serialu?
5: Tak, odgrywa Zamek Królewski w Warszawie. No a z historii wiemy, że w tym czasie Zamek Królewski już stał w Warszawie, ale nie wyglądał tak jak Zamek w Brzegu.
1: A pan oglądał serial?
5: Oglądałem.
1: I jak?
5: To znaczy, akurat oglądałem pierwszy sezon, drugi sezon również, no swoje wrażenia mam. I z trzeciego sezonu trzy odcinki pierwsze. Wiem, że jest chyba 8 z tego, co pamiętam.
4: Ale no to już zamek trzecim, się
5: w tym trzecim odcinku właśnie jest obiekt, o którym dzisiaj mówimy.
4: No tak, ale on się jeszcze pojawi, to od razu pana uspokajam.
5: Bo a, ten to fragment... już pan spoileruje.
1: A tak nie wolno, nie wolno.
5: Nie wolno, nie wolno, to już jestem rozczarowany.
1: Nie, ale myślę, że dzisiaj też słuchacze Radio Opole, którzy posłuchają naszej rozmowy, to troszeczkę się dowiedzą, jak to wyglądało zza kulis, jak ten zamek Piastów Śląskich w Brzegu, jak on grał. No bo tak, widzimy przede wszystkim ten dziedziniec, Który ma być tym warszawskim, królewskim dziedzińcem. Pięknie wygląda, ale mam wrażenie, że trochę tam chyba podniesiono w serialu ten,
5: poziomy chyba są wszystkie takie, jak miało być. Obecnie również dla zwiedzających, także tutaj nic innego nie wymyślono. Co innego, jeżeli chodzi o wnętrza. Dlatego, że z dziedzińca przechodzimy do wnętrz, których w Brzegu niestety nie ma. A to głównie jest Lubiąż i no, wielka sala w dawnym kompleksie klasztoru Cystersów w Lubiążu, sala książęca. No, chcielibyśmy mieć taką salę. Natomiast nasze sale też są ładne i zapraszamy wszystkich państwa do odwiedzenia tych wnętrz, które są oryginalnie w Brzegu zachowane. Również z okresu renesansu.
4: A to ma być ten Zamek Królewski w Warszawie, teoretycznie, prawda? To jakie są podobieństwa jakby dla pana znawcy tego tematu?
5: Jeżeli chodzi o architekturę? No praktycznie żadnych. Dlatego, że no to są dwa różne style. No przede wszystkim brzeski zamek, no to mamy, począwszy od gotyku, tak, skończywszy na tak naprawdę dużej przebudowie renesansowej. Odbudowie powojennej, bo to o tym też trzeba wspomnieć. Natomiast założenie warszawskie, no nie ma na przykład dziedzińca arkadowego, którym my się szczycimy, tak. U nas w Brzegu jest. Tak jak państwo widzicie, obiekty z tego okresu w różnych częściach Europy ten dziedziniec arkadowy miały.
1: Jak wyglądały kulisy nagrywania tego serialu w Zamku w Piastów Śląskich w Brzegu? O tym porozmawiamy w Radio Opole. Już za moment.

0: wracamy do Zamku Piastów Śląskich w Brzegu. Zastępca dyrektora tego zamku, dr Andrzej Peszko w naszym studiu. Rozmawiamy o tym, jak zamek zagrał w serialu 1670. Rok temu były kręcone zdjęcia do tego serialu, do kilku odcinków. Ciekawostka jest taka, że was jako pracowników to stamtąd wygoniono, prawda?
1: No oczywiście, no zostaliśmy zobowiązani pewną formą klauzuli, że no, nas ma nie być wtedy, kiedy będzie kręcony serial. Oczywiście na zamku zostały służby ochrony, no taka jest rzeczywistość, że no, zamek jest obiektem instytucją kultury, który potrzebuje zabezpieczenia i ochrony, natomiast wszyscy pracownicy dostali przymusowy, w cudzysłowie, urlop.
0: No to ciekawa sprawa. Kordian Kądziela, reżyser, zapytany przeze mnie o to, czy może mi coś zdradzić na temat trzeciego sezonu, to powiedział, że absolutnie nie, więc kiedy dopytywałam, czy musiałbym mnie wtedy zabić, to powiedział, że sam John Netflix by wyszedł z telewizora i by go zamordował. A jak długo kręcono serial u was?
1: Dodam jeszcze do tej informacji wcześniejszej, że dosłownie podpisywaliśmy odpowiednie dokumenty, które obligowały nas no, pod karą finansową wręcz, że no, nikt z nas nie powie nic na temat tego, co się działo w zamku. Jak długo? Same przygotowania trwały no, tydzień na pewno przed samym okresem zdjęciowym. Także zwiedzający, którzy odwiedzali wtedy muzeum i zamek, no mieli okazję przyjrzeć się pracy scenografów, tych wszystkich osób, które przygotowywały zamek, żeby wyglądał tak, jak wygląda w serialu. Same zdjęcia to były, sam okres zdjęć konkretnych, no to były 2-3 dni. 3 dni z udziałem aktorów. Oczywiście nie wszyscy byli też w tym samym czasie u nas na zamku, tam ekipy się wymieniały. No i później było wielkie sprzątanie, no to wtedy też już i trwało chyba ponad tydzień, tak? Zamek był wysłany słomą i zasypany ziemią, także wyglądał troszeczkę inaczej, mówię o dziedzińcu, tak? Niż dzisiaj. No trzeba było to wszystko rozebrać, to co było ustawione jako scenografia, posprzątać dziedziniec, czyli posadzkę dziedzińca. No i to trwało też mniej więcej tydzień i wtedy zwiedzający mieli okazję do tego, żeby się zastanowić, co tu się działo i kiedy to się pokaże na ekranach telewizorów.
2: A, wyście wszystko wiedzieli, a nic nie mogliście mówić.
0: Wiem, ale nie powiem. Wiem, ale trochę nie powiem.
1: Znaliśmy szczegółów scenariusza, żeby było jasne.
2: No, to się domyślam.
1: Wiedzieliśmy, że kto będzie, co będzie kręcone, jacy aktorzy przyjadą, natomiast no niestety scenariusz to tabula rasa do zapisania.
2: Sprawa, tak się zastanawiam. Ty byłaś na zamku?
0: Ja właśnie nie byłam jeszcze. Ale ja jeszcze nie byłam, ale też widziałam, tak.
2: Ja się zastanawiałem, czy ja tam byłem. I sobie teraz przypomniałem, że ja tam byłem i to chyba w maju, bo ja tam jadłem gruchówkę. Po biegu na 10 kilometrów.
1: Nocna dycha, czyli z pobiegaczem.
2: Tak, i faktycznie teraz sobie przypomniałem, że tak, tam byłem.
0: Czyli
2: tam
0: wszędzie
2: jadłem.
0: Dobrze, ale w domu najlepiej. To ty możesz powiedzieć tak jak Jan Paweł.
1: No, ale to
0: Jan
1: tylko
0: Paweł.
1: Świadczy o aktywności pana redaktora. No, po pierwsze i o wszechstronności naszego muzeum i zamku, który otwiera się również na sportowców.
2: Dokładnie.
0: Spokojnie, ja dałam po prostu szansę Janowi Pawłowi, żeby był tam jako pierwszy Jan Paweł w historii. A co takiego działo się w ogóle w historii w Zamku Piastów Śląskich w 1670 roku? To powiemy już za chwilę.
3: Słuchaj nas na www.radioopole.pl.
4: Reklama.
3: Już 14 i 15 sierpnia zapraszamy na rodzinną biesiadę integracyjną do Kujakowic. Na scenie wystąpią m.in. Freaky Boys, Klaudia i Kasia Chwołka oraz Damian Cholecki. W programie także dyskoteki z DJ-em, loty helikopterem, dmuchańce, gry i zabawy, gratis karuzele, wyborna kuchnia i mnóstwo innych atrakcji dla całych rodzin. Spotkajmy się na biesiadzie w Kujakowicach. Boisko LZS 14 i 15 sierpnia.
4: Po reklamie.

0: Natomiast przejdziemy teraz do rozmowy.
1: Serial 1670 to jest hit na platformie streamingowej. Już trzeci sezon możemy obejrzeć. No i my cały czas podkreślamy, że Zamek w Brzegu, Zamek Piastów Śląskich w Brzegu to jest sceneria kilku odcinków. Doktor Andrzej Peszko, zastępca dyrektora zamku w naszym studiu. Co się działo w 1670 roku w Zamku w Brzegu?
2: Konkretnie nie mamy przekazów dotyczących ściśle tego roku. Mamy informacje na temat tego, że dwa lata wcześniej, czyli w 1668 roku, prowadzone były prace przy ogrodach zamkowych, przy całym kompleksie tak naprawdę tych ogrodów, które trwały parę lat. No, wtedy powstał tak zwany Lustgarten, czyli taki ogród przyjemności, tak, w którym można było i coś dla ciała, i coś dla ducha. No, wiemy, co się działo parę lat później, w 1675 roku. No, przede wszystkim jest to data śmierci ostatniego Piasta. To jest dosyć istotne w historii w ogóle linii piastowskiej. Natomiast pod względem budowlanym wiemy, że była przebudowa skrzydła południowego, to jest skrzydło od strony miasta, tam wzniesiono taki rodzaj podcieni, arkad, do których notabene w latach 70. w trakcie odbudowy zamku, tej powojennej odbudowy zamku wrócono. No dzisiaj ich też nie ma, dlatego że akurat zastosowane materiały były na tyle nietrwałe, że postanowiono kilkadziesiąt lat temu je zlikwidować, to właśnie pergole, które naśladowały właśnie te arkady od strony miasta.
1: Panie dyrektorze, czy wy już zanotowaliście efekt serialu? Czy macie wzmożoną liczbę turystów, którzy chcą zobaczyć te wnętrza, które było widać w serialu?
2: Nie wiem, czy jest to efekt już serialu. Teraz na weekend mieliśmy Brzeskie Dni Fantastyki. No tutaj frekwencja była bardzo wysoka, bo blisko 3000 osób odwiedziło w ciągu dwóch dni zamek. No niestety nie mamy wglądu do tego, kto się, jaka jest motywacja osób przyjezdnych. Natomiast być może no najlepiej byłoby postawić przy wejściu no jakiś rodzaj makiety związanej czy z jakimiś osobami, które biorą udział w serialu, czy dosłownie z serialem. No wtedy by było wiadomo, że jeżeli ktoś się fotografuje przy takim elemencie dekoracyjnym, no to wiadomo, że to jest osoba, która widziała serial, która kojarzy dziedziniec, no i która specjalnie przyjechała po to, żeby w Brzegu sobie, nie wiem, zrobić zdjęcie, ale przede wszystkim, żeby odwiedzić zamek.
0: Ale
2: to jest najistotniejsze.
0: To też wpływa jakby na przewodników potem, którzy już mają, nie wiem, nowe fragmenty swoich wypowiedzi opierające się na tym, że o, to tutaj było kręcone, to tutaj Jan Paweł zrobił to.
2: Z doświadczeń wcześniejszych lokacji wiemy, że no tak jak w tym skansenie w Kolbuszowej, tak dobrze pamiętam, no tam efekt serialu miał miejsce, tak, jednak zwiększona została liczba odwiedzających, ten ruch turystyczny i myślę, że u nas będzie, mam nadzieję, że u nas będzie podobnie. No jest to jednak obiekt dosyć charakterystyczny na mapie Polski z tym charakterystycznym dziedzińcem i myślę, że zostanie to wprowadzone, jeżeli chodzi o usługę przewodnicką, bo taką usługę mamy również, że będą odwołania. No to się, to jest no, samograj, tak? Jeżeli ludzie będą identyfikować dane miejsca, przewodnik podpowie, że w tym i w tym miejscu Jan Paweł II...
1: Jan Paweł pierwszy.
2: Przepraszam. Pierwszy. I tutaj się już...
1: Najsłynniejszy Jan Paweł w historii.
2: I tutaj się już właśnie naciąłem, tak? Czyli
1: to
2: efekt,
1: taka kalka,
2: efekt
1: tak.
2: Efekt serialu został spełniony. Tak, Jan Paweł pierwszy. W tym miejscu stał, w tym miejscu z córką się, że tak powiem, zachwycał. A gdzie jej pokój?
1: Spoilerujemy. I ja powiem tylko tak. Hop, hop, hop, kto jeszcze nie był w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu, ten powinien koniecznie go odwiedzić, nie tylko z powodu samego serialu.
2: No, miejmy nadzieję, że to nie Andrzej.
1: Doktor Andrzej Peszko, zastępca dyrektora Zamku Piastów Śląskich w Brzegu, był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy za
2: Dziękuję Państwu, dziękuję słuchaczom.

0: Taką ciekawostkę znaleźliśmy w internecie na 14 minut przed godziną 10. Gdyby wszystkie internetowe publikacje o Karolu Nawrockim były reklamami, trzeba byłoby za nie zapłacić niemal 341 milionów złotych.
1: Prezydent zajął pierwsze miejsce w rankingu wartości medialnej liderów politycznych przygotowanym przez Instytut Przywództwa.
0: Drugi jest premier Donald Tusk, a trzeci prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.
1: W takim razie obok takiego zwrotu Wysoka Izbo trzeba jeszcze tutaj dorzucić Drogi Prezydencie i Drogi Premierze. Nie ma czego się bać.

0: Za 2 minuty będzie godzina 10, jutro o tej porze to będziemy już intensywnie przygotowywać się do zaćmienia słońca, ale już dzisiaj Krzysiek Rap będzie o tym bardzo dużo mówił w wakacyjnym Radio Opole. Cześć.
1: Pewnie, że tak. Cześć, witam serdecznie. No żyję tym pół świata przynajmniej, bo jedne pół świata będzie ładnie widziało, zdaje się, zaćmienie słońca, drugie już niekoniecznie. No to
2: my
1: będziemy
2: mamy 80% mieć.
1: Jakoś tak. No nie najgorzej.
2: Ale na Kopę warto się wybrać, tak słyszałem, no bo to jest dosyć wysoko na zachód.
1: W Kotlinę Kłodzką.
2: O, widzisz. No to więcej ja takich porad na pewno u Krzyśka Rapamy. Za dzisiaj dziękujemy.
0: Magda Szybińska,
2: Kacper Śniegórski i Marcin Kobza, który ten program zrealizował. Do usłyszenia.
3: Słuchaj nas na www.radioopole.pl.
4: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
3: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
4: Po reklamie.
1: Już tylko sekundy dzielą nas od godziny 10. Mamy dziś wtorek i to jest 11 dzień sierpnia. Czas na najświeższe informacje ze świata, z kraju i z naszego regionu.
5: Zaczynamy w nich Łódź. Tam powstanie centrum serwisowe dla śmigłowców Apache. W Polsce będzie ich najwięcej w Europie. Są ważne ustalenia po spotkaniu z mieszkańcami Kłodnicy w sprawie nowego kortu tenisowego. A na zakończenie wybrane wydarzenia kulturalne omówi państwu Witold Sułek.
3: Wiadomości Radia Opole.
1: A przed mikrofonem Jacek Rudnik.
5: Resort Obrony od tego rozpoczynamy. Poważnie zainteresowany zakupem samolotów transportowych, to potwierdza w Polskim Radiu wiceszef resortu obrony Paweł Zalewski. Okazją do przyjrzenia się możliwościom jednej z takich dużych maszyn będzie planowane na przyszły tydzień lądowanie w Warszawie ciężkiego samolotu transportowego w barwach brytyjskiego RAF-u.
6: Prowadzimy rozmowy jakby w dwóch kierunkach. Po pierwsze samoloty transportowe, po drugie samoloty do tankowania w powietrzu. To są olbrzymie samoloty, które są absolutnie kluczowe z punktu widzenia zdolności funkcjonowania naszych sił powietrznych. No i to jest element modernizacji naszych sił zbrojnych. Bez tych zdolności nasze siły zbrojne nie będą wystarczająco funkcjonalne.
5: W Łodzi tymczasem powstanie centrum serwisowe dla śmigłowców Apache. Rząd podpisał w tej sprawie 2 umowy offsetowe. Polska, przypomnijmy, zakupiła 96 takich maszyn. No to oznacza tyle, że to będzie największa flota w całej Europie.
3: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
5: Śląska drogówka apeluje, by nie korzystać z telefonu za kierownicą i gdy przechodzimy przez jezdnię. Co jak mówi Arkadiusz Chudy ze Śląskiego Komisariatu, znacznie zwiększa ryzyko wypadków.
7: Kiedy skupiamy wzrok na ekranie, choćby na kilka sekund, przestajemy obserwować to, co się dzieje wokół nas. Możemy nie zauważyć nadjeżdżającego samochodu, rowerzysty, pieszego czy zmieniającej się sytuacji na drodze. Ile rozkojarzenia może mieć bardzo poważne konsekwencje.
5: Policja przypomina, że korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki w ręce kierującemu grozi mandat w wysokości 500 zł i także 12 punktów karnych.
3: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
5: Niski poziom wody w polskich rzekach wpływa poważnie na pracę niektórych elektrowni, ale jak zapewnia PGE Górnictwo, energetyka konwencjonalna, podobnego zagrożenia nie ma w przypadku elektrowni Opole. Powód jest dość prosty. Chodzi o zastosowany w niej system chłodzenia w dużym stopniu niezależny zupełnie od poziomu wody w Odrze. Szczecin będzie mieć największy w tej części Europy pływający dok. Budowana w Stoczni Szczecińskiej prawie 250-metrowa konstrukcja pozwoli na remontowanie znacznie większych statków niż ma to miejsce obecnie. Cały proces zakończy się mniej więcej za rok, potwierdza wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
8: Wkrótce zostanie on połączony w jedną całość, wyposażony tak, aby równo za rok od tego momentu mógł już przyjmować największe statki, które wpływają do szczecińskiego portu.
5: Gotowa konstrukcja będzie mieć około 250 metrów w długości, 47 szerokości, 19 metrów wysokości. Są ważne ustalenia odnośnie nowego kortu tenisowego, który powstanie w sąsiedztwie placu zabaw przy ulicy Jasnej w Kłodnicy. Wczoraj odbyły się konsultacje z mieszkańcami. Zdecydowali nie tylko o nawierzchni, ale także o jego otoczeniu. Teraz te zgłoszone propozycje trafią do projektanta, który zaplanuje tę inwestycję realizowaną, przypomnijmy, jako jedna z propozycji budżetu obywatelskiego.
3: Światowe agencje informują.
5: Węgierski parlament wybierze dzisiaj nowego prezydenta. Kandydatem rządzącej większości partii TISO jest András Boko, były przewodniczący Sądu Najwyższego na Węgrzech. Firmy Meta, Google i TikTok będą musiały zmierzyć się z tysiącami pozwów dotyczących projektowania ich platform w taki sposób, by uzależniać od tego młodych użytkowników. Amerykański sąd apelacyjny utrzymał właśnie w mocy orzeczenie zobowiązujące je do udziału w procesach dotyczących pozwów składanych w sądzie federalnym.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
5: 4 minuty po 10:00.

0: fragmentów poetyckiej twórczości Marzeny Krajewskiej, czytanych do dźwięków muzyki granej na żywo w wykonaniu Leny Ledow, pianistki jazzowej i kompozytorki muzyki teatralnej. Początek wernisażu zaplanowano na godzinę 17, a wstęp jest darmowy. Zmieniamy temat. Również 13 sierpnia o godzinie 16 na placu Jana Pawła II w Opolu odbędzie się performance Marii Bitki zatytułowany Produkcja tęczy. Jest to propozycja działania performatywnego polegającego na próbie stworzenia tęczy za pomocą narzędzia pompującego wodę. Wydarzenie odbywa się w ramach festiwalu Wspólne Centrum organizowanego przez Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu. Zmieniamy temat. 14 sierpnia w piątek w Zabytkowym Parku w Pokoju odbędzie się koncert zatytułowany Romuald Lipko na zielonym tle, na którym wystąpi Litka i Rado z zespołem, a w repertuarze znajdą się przeboje lidera Budki Suflera, nie tylko te z repertuaru zespołu, ale także skomponowane dla innych artystów. Gościem specjalnym koncertu będzie Jacek Kawalec. Początek koncertu o godzinie 19, a wstęp jest darmowy.
1: Pogoda. No na razie jeszcze dość pochmurno, ale podobnie było wczoraj, przypominam, a później pięknie nam zaświeciło słońce. Zachmurzenie małe, przejściowo rosnące do umiarkowanego, nie ma dziś wzmianek o deszczu i burzy i to już jest na duży plus. Trochę chłodniej, bo do 25 stopni w regionie, no i wiatr do tego słaby, umiarkowany północno-zachodni. W nocy zachmurzenie małe, od 9 do 11 stopni, wiaterek będzie sobie powiewał słabiutko z różnych zmieniających się kierunków, a w nocy w samym Opolu w tej chwili na razie 23 stopnie. Weźcie to pod uwagę, jeśli jeszcze się gdzieś wybieracie. 23 jeszcze także w Kędzierznie Koźlu, a poza tym to tak, Nysa, Brzeg Namysłów i Kluczbork po 22 stopnie.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: 6,5 minuty po 10. Radio Opole na wakacjach startuje właśnie w tej chwili. Krzysztof Rap mówi cześć, witajcie, serdecznie, ciepło się z wami witam. Marcin Kobza ten program będzie realizował. A już teraz na antenie Radio Opole Mojo i Lady. Dajcie głos.

0: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
1: Dzień dobry, Straż Miejska.
2: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
1: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
2: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000. www.sambudrol.pl.
3: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie

0: Partnerem konkursu jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
1: Przed chwileczką na antenie Radiopole Sex Bomb, Tom Jones, Mausti. No właśnie, a teraz przyjdzie pora na konkurs i uwaga, startujemy dziś z nowym konkursem, w którym do wygrania nowe nagrody. A co konkretnie? Będzie to zestaw gadżetów od właśnie opolskiego Wopru. A w tym zestawie plecak, bojka asekuracyjna, parasol, ręcznik plażowy, no i oczywiście piłka. A jakże? Plażowa, przecież nie do metalu. W związku z tym zadanie dziś dla Was takie, ponieważ Wopr jest partnerem tego konkursu, rozwincie, ale w taki alternatywny sposób ten skrót Wopr. Na przykład woda oznacza przestań rumakować. To jest taka moja propozycja, zawsze na początek coś podpowiadam, ale później już absolutnie nie będę. Czekam na Wasze telefony 774-541-541. Rozwincie w jakiś taki alternatywny sposób, zabawny, miły oczywiście, skrót Wopr. Co te litery mogłyby oznaczać? Najbardziej kreatywne, dowcipne i przewrotne odpowiedzi oczywiście zyskają dodatkowe punkty w ocenie jury. No to czekam, czas start.
0: Partnerem konkursu jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

0: mają ciągle tego rock'n'rollowego pazura. The Rolling Stones, Mr. Charm na antenie Radio Pole. Za 2 minuty będzie w 10:30. No a teraz powiem o czymś, o czym pewnie już wszyscy wiedzą, no chyba, że ktoś naprawdę bardzo długo był na wakacjach, bo to będzie najgłębsze zaćmienie słońca widziane z terenu Polski od 27 lat. Już jutro wieczorem czeka nas prawdziwy kosmiczny spektakl, do którego, jak mówią fachowcy, trzeba się jednak odpowiednio przygotować. Będzie to wyjątkowe zaćmienie, jego kulminacja nastąpi o zachodzie słońca, no ale mimo to trzeba pamiętać o tym, aby obserwować to słońce przez jakieś bezpieczne okulary, nie gołym okiem, specjalistyczne filtry stosować, no bo nadal możemy sobie uszkodzić wzrok, patrząc nawet na takie zachodzące i zaćmione słońce. Jak zaznacza popularyzator astronomii Karol Wójcicki, ze względu na porę zaćmienia, musimy też znaleźć odpowiednie miejsce, aby wszystko dobrze było widać.
1: Musimy pamiętać, żeby na miejsce obserwacji wybrać miejsce, w którym widok nie będą nam zasłaniały drzewa, domy, jakieś zabudowania, bo potrzebujemy po prostu mieć otwartą linię horyzontu. Najlepiej wybrać się więc na obserwację albo nad morze, albo na jakąś rozległą łąkę nad pola. Może wejść na jakąś górę, z której można zobaczyć też horyzont, albo wjechać na ostatnie piętro wysokiego budynku, żeby też mieć świetny widok na linię widnokręgu, bo to tam właśnie będzie widać najlepiej.
0: No i to zaćmienie słońca w naszym kraju, w zależności od miejsca obserwacji, rozpocznie się jutro między 19:10 a 19:18. Jego maksymalna faza nastąpi natomiast między 20 a 29. Wieczorem czeka nas wyjątkowe widowisko, zaznacza także popularyzator astronomii Jerzy Rafalski.
2: No już nawet przygotowujmy się od 19:00. Jeszcze słońce będzie czyste, ale tak mniej więcej kwadrans po 19:00 coś się zacznie dziać. Już ten księżyc, który będzie nam zakrywał słońce, będzie nam wyżerał ten dzienny blask, a słońce będzie coraz niżej. Ono będzie naprawdę niziutko nad horyzontem, pewnie już będzie czerwonawe i wtedy zacznie się cały spektakl. No właśnie mniej więcej około godziny 20:00, może chwilę po godzinie 20:00, słońce będzie prawie zachodziło i będzie tylko taki, no dosyć wąski sierp, czerwony sierp słońca, odwrócony rogami w dół, nisko nad horyzontem, tak więc to zjawisko rzeczywiście będzie piękne.
0: Gdzie najlepiej w Polsce oglądać właśnie to zaćmienie słońca? No fachowcy mówią, że w Kotlinie Kłodzkiej na przykład, tamta maksymalna faza osiągnie 88%, zjawisko będzie spektakularne. Jeszcze także na Mazurach, tam faza 85%, no w Warszawie to będzie 79% takiego całkowitego zaćmienia. A gdzie całkowite, pytacie? No to już odpowiadam, na przykład w Hiszpanii. Tam pierwsze od 27 lat całkowite zaćmienie słońca. No, po zakończeniu jednego takiego właśnie astronomicznego spektaklu mamy już w planach kolejny. My jak my, ale kosmos. Bo już w nocy z 12 na 13 dzień sierpnia czeka nas maksimum roju Perseidów, czyli tak zwana noc spadających gwiazd. Dodam tylko, że więcej o tych wszystkich zjawiskach na niebie będziecie mogli dziś posłuchać w programie Szepty Natury po godzinie 20:00. Drugiej. Gościem Magdaleny Szybińskiej będzie dr Katarzyna Książek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. Ona się na tym znakomicie zna. Wszystko wytłumaczy. No i wpadnie także jutro do Radia Opole na wakacjach. Także cały czas musicie słuchać radia. Tutaj nie ma żadnego zaćmienia.

0: za 21 minut wbije godzina 11. No, wielu dopiero planuje na przykład urlopy. Mamy cały czas niezłe, bo takie no temperatury, upał to jeszcze wczoraj był, dzisiaj trochę lżej, ale jeszcze mają wrócić takie 30-stopniowe. No, słuchajcie, tymczasem takie ptaki, niektóre gatunki już szykują się do ucieczki, do ciepłych krajów. Znaczy jaki? Przecież w Polsce są upały, prawda? Jeżyki, bociany białe, trzmielojady czy orliki krzykliwe żegnają się z naszym krajem powolutku, no bo sierpień to czas odlotu tych gatunków, no właśnie do ciepłych krajów. Chyba bardzo ciepłych, trzeba by powiedzieć. No a dzieje się tak dlatego, że większość z nich już zakończyła lęgi. Czas więc rozpocząć wędrówkę do miejsca gwarantującego przetrwanie, no i dostęp do pokarmu przez cały rok. W sierpniu na łąkach i polach już możemy obserwować m.in. bocianie sejmiki, mówi Radio Opole Rafał Świerat, to polski ornitolog.
1: Również takie drapieżne jak orliki krzykliwe, jak trzmielojady, jak błotniaki łąkowe czy stawowe również w sierpniu gromadzą się i zaczynają swoją wędrówkę w stronę Afryki. No i jeżyki, pożegnaliśmy już jeżyki, w tej chwili tych jeżyków już bardzo niewiele zostało. Zakończyły lęgi, lecą w stronę Afryki równikowej. Jeżyki u nas tak naprawdę 3,5 miesiąca spędzają.
0: Ponieważ to są często no tysiące kilometrów w locie, no to ptaki sprytnie często wykorzystują do migracji lot szybowcowy. Ten kosztuje znacznie mniej sił i energii. No a generalnie migracja bywa dla nich bardzo niebezpieczna, między innymi przez różne szklane pułapki czy nieoznakowane szyby wieżowce, ale to nie jedyne zagrożenia.
1: Największym na pewno zagrożeniem jest przekształcanie miejsc, niszczenie w zasadzie miejsc odpoczynku i żerowania, tam gdzie ptaki odpoczywają i uzupełniają energię. Niestety bardzo wiele ptaków ginie również na liniach wysokiego napięcia rażonymi prądem. Takim istotnym zagrożeniem w basenie Morza Śródziemnego jest na przykład polowanie i kłusowanie. Tam miliony ptaków ginie.
0: A ptaki używają do orientacji przede wszystkim wzroku, ale też, słuchajcie, identyfikują pole magnetyczne Ziemi. Wiele gatunków migruje nocą i wykorzystuje wtedy światło gwiazd i księżyca.

Selena Gomez, Single Soon na antenie Radio Pole. Patrzę na zegarek, za 10 minut dokładnie wybije godzina 11, a to oznacza, że właśnie za 10 minut najświeższe informacje w Radio Pole. Te przygotowuje już dla Was Jacek Rudnik. Jedną z ciekawszych informacji, tak wydaje mi się, będzie to, że bazarek z produktami od lokalnych opolskich rolników ma się niebawem pojawić przy Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, no a także jeszcze przy spółce Widawa, to w powiecie namysłowskim. No i tam, jak słyszymy w zapowiedziach, bez takich sklepowych narzutów i marsz będzie można kupować dobrej jakości płody rolne z naszego regionu. Jeśli jesteście ciekawi, to koniecznie odpalcie wiadomości. Jak zwykle punktualnie o pełnej godzinie w Radiopole. W kieszeni bez grosza na szczęście.

0: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
1: Już 14 i 15 sierpnia zapraszamy na rodzinną biesiadę integracyjną do Kujakowic. Na scenie wystąpią m.in. Freaky Boys, Klaudia i Kasia Chwołka oraz Damian Cholecki. W programie także dyskoteki z DJ-em, loty helikopterem, dmuchańce, gry i zabawy, gratis karuzele, wyborna kuchnia i mnóstwo innych atrakcji dla całych rodzin. Spotkajmy się na biesiadzie w Kujakowicach. Boisko LZS 14 i 15 sierpnia.
2: Po reklamie.
3: Na zegarach za chwileczkę wybije godzina 11. Tu Radio Opole, na FM w internecie i DAB+. Czas na najświeższe informacje ze świata, kraju i oczywiście naszego regionu.
4: A w wiadomościach mamy taką trochę listę obecności. Wiceszef MON Cezary Tomczyk o znaczeniu Centrum Serwisowego Śmigłowców Apacz w naszym kraju oraz wiceprezes Opolskiej Izby Rolniczej Łukasz Smolarczyk o bazarku, który ruszy przy izbie jeszcze we wrześniu.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: Przed mikrofonem Jacek Rudnik.
4: Polska coraz bardziej staje się partnerem Stanów Zjednoczonych. Umowy offsetowe pozwolą nam wykonać skok technologiczny, twierdzi wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk. W Łodzi powstanie centrum serwisowe dla śmigłowców Apacz, wykorzystujące właśnie technologię ze Stanów Zjednoczonych.
5: Dzięki offsetowi i tym inwestycjom w Łodzi i w Dęblinie możemy zrobić absolutny skok technologiczny dla naszego kraju i za to serdecznie dziękuję. Chciałbym też podziękować żołnierzom Wojska Polskiego, w szczególności pilotom śmigłowców, bo to również wasza zasługa, że utrzymywaliście zdolności mimo tego, że nie mieliście czym latać.
4: Podpisane umowy dotyczą transferu technologii oraz kompetencji w wykonywaniu przeglądów i napraw śmigłowców. Ich wartość to 440 milionów złotych.
1: Twoje źródło prawdziwych informacji.
4: O zaletach sprzedaży bezpośredniej w kontekście tego, co możemy kupić od opolskich rolników, mówi w poranku w porannej rozmowie Radia Opole wiceszef Opolskiej Izby Rolniczej Łukasz Smolarczyk. Poza takimi punktami, jak ten w Łosiowie przy ośrodku doradztwa rolniczego czy przy spółce Widea w powiecie namysłowskim. Od września możliwość zakupu po najlepszej cenie, bo bez pośredników, będzie także przy izbie rolniczej w Opolu, przy ulicy Północnej.
6: Coraz więcej jest takich miejsc, gdzie ta sprzedaż bezpośrednia jest. Jest przy opolskim ośrodku doradztwa rolniczego, jest przy spółce Widea w powiecie namysłowskim. Będzie też również sprzedaż bezpośrednia przy izbie rolniczej w Opolu, przy ulicy Północnej. Startujemy od września, musieliśmy trochę nasze obejście wokół budynku i od września będzie taka możliwość. Podamy dokładną datę, kiedy będzie pierwszy taki lokalny bazarek.
4: Minister finansów liczy koszty programu dla budżetu, a kierowcy liczą, że na dniach będzie decyzja o przywróceniu programu ceny paliwa niżej, co przynajmniej na jakiś czas uspokoi sytuację na stacjach. Sporo informujemy o tym oczekiwaniu w wiadomościach, wierząc, że także dzięki innym agencjom informacyjnym, które postępują całkiem podobnie, presja medialna okaże się skuteczna i minister Domański zdecyduje w sprawie CPN wersja 2.0.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
4: Mateusz Morawiecki otwiera się na nowoczesnych konserwatystów. To opinia politolog Magdaleny Nowak-Paralusz. Tak odnosi się do planów utworzenia nowego ugrupowania politycznego. W jej ocenie lider Stowarzyszenia Rozwój Plus będzie walczyć o mniej radykalny elektorat Prawa i Sprawiedliwości.
7: Jeżeli wchodzi na scenę Mateusz Morawiecki, który właśnie tą część chce dla Prawa i Sprawiedliwości odzyskać, bo on zresztą o tym mówi, że on chce odzyskać tych bardziej umiarkowanych, tych, którzy światopoglądowo, powiedzmy, są takimi nowoczesnymi konserwatystami. I on to wyraźnie komunikuje.
4: Mateusz Morawiecki zapowiedział, że jeszcze w tym miesiącu będzie złożony wniosek o rejestrację nowej partii politycznej. Jej konwencja jest planowana na 15 października.
1: Światowe agencje informują.
4: Niemcy wzmocnią siły policyjne zajmujące się obroną przed dronami, przekazał szef tamtejszego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jest to reakcja na kolejne przypisywane Rosji akty sabotażu, w tym na ten zeszłotygodniowy w Lipsku, gdzie było blisko poważnej eksplozji. na portalach sportowych. Przede wszystkim o rosnącej formie Igi Świątek w turnieju WTA 1000 w Toronto. Po odprawieniu Rosjanki Diany Schneider w nieco ponad godzinę 6-2, 6-1. W półfinale Iga Świątek zagra w czwartek z Ukrainką Aliną Świtoliną. Niektórzy komentatorzy upatrują w Polce faworytki do wygrania całego turnieju. Lepiej chyba nie zapeszać, ale trzymamy kciuki za pierwszą polską rakietę. Dziękuję, spokojnego dnia Państwu życzę. Wiadomości od południa będzie przekazywać Agnieszka Wawer-Krajewska.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: O, przejaśnia się powiedzieć, to mało powiedzieć. Słońce pięknie zaczyna w Opolu świecić, tych chmur coraz mniej, no i bardzo dobrze. Dziś nie ma padać, nie ma żadnej wzmianki o burzach w prognozie od IMGW, natomiast zachmurzenie takie małe, umiarkowane, do 25 stopni w dzień maksymalnie, więc też jakichś upałów dzisiaj nie będzie. Wiatr słaby, umiarkowany, północno-zachodni. W nocy zachmurzenie też małe, bez

0: Reklama społeczna.
1: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
2: Mój koniec świata był 863 dni temu.
3: Pierwsza myśl...
4: Dlaczego ja?
5: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
4: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
3: Jeszcze chciałabym pożyć.
6: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
7: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
8: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
9: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
10: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
8: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
0: Reklama społeczna.

0: Partnerem konkursu jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
1: Upewniam się, patrzę na prognozę pogody taką na kilka dni do przodu i słuchajcie, no jest dobrze. Jeszcze jutro tak 25-24, w czwartek już 26, piątek 28, w sobotę 32 stopnie, a w niedzielę 28. I jeszcze tam poniedziałek, wtorek też całkiem niczego sobie pogoda. Czyli lato trwa, wakacje w najlepsze, no to konkurs jak najbardziej na miejscu. Już mówię, o co chodzi, bo dziś startujemy z nowym konkursem i przypomnę, do wygrania mamy zestaw gadżetów od Wopru, czyli taki idealny zestaw na plażę, na wypoczynek nad wodą, bezpieczny wypoczynek. W tym zestawie mamy plecak, bojkę asekuracyjną, parasol, ręcznik plażowy, a także piłkę plażową. No a ja dziś proszę, żebyście właśnie w ramach tego, że to konkurs razem z Woprem, rozszyfrowali w taki alternatywny sposób ten skrót Wopr. No bo wiadomo, co oznacza w oryginale, ale czy na przykład potrafilibyście jakoś to tak poprzekręcać, oczywiście, żeby było miło, a przede wszystkim zabawnie i fajnie. Woda oznacza przestań rumakować, to była moja propozycja, ale chodzi o to, żebyście to wydzwonili pod 774-541-541. Są jakieś propozycje?
2: Wielka okazja popływania razem.
1: No proszę, bardzo wszystko się sprawdzam litery. Wielka, tak, okazja popływania razem. No i bardzo dobrze, zaliczam tę odpowiedź i czekam na kolejne. Rozwincie nam skrót WOPR w taki alternatywny sposób. 774-541-541.
0: Partnerem konkursu jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

0: 24 minuty po godzinie 11. Dire Straits, Sultans of Swing na antenie Radio Pole. Bardzo zacny kawałek. A teraz to będziemy świętować Dzień Konserwatora Zabytków. W studiu dr Beata Wywiórka, to kierownik pracowni konserwacji zabytków w Muzeum Śląsko-Opolskiego. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Pani Beato, to może tak na początek taki mem z internetu, nie wiem czy pani słyszała, widziała, jak to pani mówi do swojego kota: dzisiaj Dzień Konserwatora Zabytków, a kot na to: złóż życzenia swojej kosmetyczce. Tak internety reagują na dzisiejsze święto.
1: Wczoraj dostałam takiego.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: Ale ktoś był złośliwy. Albo miał poczucie humoru.
1: Nie, poczucie humoru.
0: Poczucie humoru.
1: Nie posądzam o złośliwość.
0: No dobrze, no, jednak te, no takie trochę to kąśliwe, przyznam szczerze. No dobrze, pani Beato, proszę powiedzieć, to jest święto, które rzeczywiście wy świętujecie. Ono jest, bo to jest taki kalendarz świąt nietypowych, z którego my często dziennikarze czerpiemy różne takie święta nietypowe, nie wiem, dzień bez krawata, psa kota i tym podobne, no ale to jest poważna funkcja, konserwator zabytków. Wy macie swoje święto formalnie, oficjalnie?
1: To znaczy oficjalnie tak, ono jest ustanowione przez Stowarzyszenie Polskich Konserwatorów bodajże w 2008 roku. Mhm. Dlaczego 11 sierpnia? Ponieważ jest to jakby upamiętnienie pierwszego zjazdu Polskiej Rady Konserwatorów w 1957 roku.
0: No proszę.
1: Natomiast ja go nie świętuję. I jak pan redaktor do mnie wczoraj zadzwonił, to się zdziwiłam, że to już 11 sierpnia.
0: No tak, to już, to już. Tak, to jest, myślę, dobra okazja, żeby w ogóle przybliżyć waszą pracę, powiedzieć w ogóle, czym się zajmują. No niby to jest oczywiste, tak? Konserwują zabytki, no bo cóż innego, ale zabytek to jest pojęcie bardzo szerokie i względne. To może tak bliższa koszula ciału w Muzeum Śląsko-Opolskiego, w tej pracowni, której pani kierowniczy. Co tam się odbywa na co dzień? Jakie zabytki konserwujecie?
1: To wszystkie zbiory z naszego muzeum, czyli to jest, są no, bardzo szeroki zakres od malarstwa polskiego, bardzo takiego znanego, cennego, poprzez rzeźbę gotycką, zabytki archeologiczne, zabytki etnograficzne, na przykład widły, sierpy i tak dalej, wszystko.
0: Od obrazów po sierpy.
1: Dokładnie.
0: Szeroki zakres, że tak powiem, działalności. To nie jest chyba łatwa praca, no bo takie rzeczy często, jakie wy dostajecie, że tak powiem, do swoich rąk, czy bardziej rąk w rękawiczkach pewnie, no to już są na skraju tam pewnie rozpadu nieraz, albo już nawet nie bardzo wiadomo, co one przedstawiały. Może, nie wiem, jakiś bardzo zaniedbany obraz, jakaś rzeźba, która się już sypie.
1: Tak, owszem, dlatego konserwator, no, musi być wszechstronny. Są spory, czy to jest artysta, czy to jest naukowiec. Myślę, że jesteśmy i artystami, i naukowcami, i badawczami, i chemikami, i technologami, fachowcami po prostu. Musimy mieć
0: fachowcami.
1: Tak, musimy być dobrymi fachowcami, czyli musimy mieć doświadczenie i wiedzę.
0: I taki fachowiec w tym studiu. Koniecznie zostańcie z nami, za chwilę wracamy do rozmowy. Beata Wywiórka z Muzeum Śląsko-Opolskiego. W Dzień Konserwatora Zabytków rozmawiamy o tej właśnie ciężkiej pracy. Za chwilę wracamy.

0: Artur Rojek na antenie Radio Pole, utwór W objęciach. A my wracamy do rozmowy z dr Beatą Wewiórką. To kierownik pracowni konserwacji zabytków w Muzeum Śląska Opolskiego, bo dziś mamy Dzień Konserwatora Zabytków. No i teraz to chciałem zapytać o takie jakieś może większe prace, bardziej może spektakularne, albo takie, które coś nam powiedzą. Jakie no, dzieła sztuki spod pani ręki wyszły? Uratowała je pani? Pani zespół?
1: Tak, mój zespół, oczywiście. Przede wszystkim obraz Sybisa, które są u nas w kolekcji. Cała kolekcja malarstwa XIX-XX wieku. No ponadto jest 100 obrazów.
0: O, nieźle.
1: Parę rzeźb gotyckich, w tym jedna bardzo piękna. A stała sobie tak w kąciku w magazynie, przemalowana taką farbą niebłękitną do lamperii i białą do okien.
0: Ojej.
1: Ale coś tak mi mrugała, oczka puszczała i ja popatrzyłam się, tak, rysunek wskazuje, znaczy rysunek rzeźby, rzeźbiarski wskazywał na to, że no to może być coś starego. No i zaczęłam robić odkrywki, czyli takie małe punktowe odskrobania.
0: Rozumiem, tej lamperii,
1: tej lamperii i zobaczyłam, że jest jakiś kolorek ciekawy. Zobaczyłam pod mikroskopem, że są kryształki pigmentów starych. No i zaczęło się wtedy. Adrenalina skoczyła i no i zaczęłam po kawałeczku odsłaniać i myślałam, Boże, kiedy się skończy ten oryginał i pod spodem nie będzie nic. I co ja wtedy zrobię? Ale okazało się, że jest piękna polichromia XV-wieczna i mamy w swojej kolekcji Madonnę z dzieciątkiem XV-wieczną.
0: No to uratowała pani piękne dzieło sztuki.
1: No tak, tak. I myślę, że wkrótce będzie je można zobaczyć całą. No przymierza się Muzeum Śląsko-Opolskiego wielu lat do wystawy stałej.
0: Do wystawy.
1: Tak, rzeźby średniowiecznej, którą mamy i w takich ładnych.
0: I chcielibyście ją światu pokazać.
1: Tak,
0: to
1: tak.
0: Jest bardzo dobra koncepcja. Tak. A tak sobie myślę, takie cechy, jakie powinien mieć konserwator zabytków, to jest pewnie jakaś taka chirurgiczna precyzja i cierpliwość, nie wiem co jeszcze. To, co mi pierwsze laikowi przychodzi do głowy. I ta ręka nie może zadrżeć.
1: Nie, musi być pomysłowy, musi znaleźć sposób, jak to ugryźć, jak rozwiązać technologicznie. Musi być spostrzegawczy, dociekliwy, ponieważ każdy obiekt przed jakimikolwiek działaniami trzeba zbadać. Do tego są różne narzędzia, rentgen, podczerwień, badanie pigmentów swoich i tak dużo różnych badań. No i potem musi podjąć decyzję, co z tym robimy, jak robimy, jakich narzędzi i materiałów należy użyć.
0: No ale samo wykonanie później, no to trzeba mieć tą rękę pewną, prawda?
1: Tak, no to jest precyzja.
0: No właśnie.
1: Cierpliwość.
0: Żmudna praca.
1: Tak, upór.
0: Koniecznie zostańcie z nami. Szukamy dziś cech dobrego konserwatora zabytków, a w studiu Beata Wewiórka, dr Beata Wewiórka, czyli kierownik pracowni konserwacji zabytków w Muzeum Śląska Opolskiego. Za chwilę jeszcze raz do tej rozmowy wrócimy.

0: Wracamy do rozmowy z Beatą Wiewiórką. Przypominam, to kierownik pracowni konserwacji zabytków w Muzeum Śląsko-Opolskiego. No i tak właśnie sobie przed chwilą porozmawialiśmy, że nie tylko takie blaski są tej pracy, na przykład w jakimś fajnym pomieszczeniu, w biureczku pod jakąś lupą i tam coś czyścimy pędzelkiem, albo jakiś obraz poddajemy renowacji. Na przykład często, jak słyszę, tak, wisimy na rusztowaniu w zimnej jakiejś świątyni, kaplicy albo w jakiejś piwnicy i tam walczymy z malowidłem.
1: Dokładnie tak jest. Jest to praca no, dosyć ciężka, można powiedzieć nawet w pewnym stopniu fizyczna, dlatego że no, trzeba się wdrapać na to rusztowanie pod samo sklepienie katedry i tam na sklepieniu mamy jakieś malowidło, więc pozycja jest adekwatna, tak, rączki do góry, główka podniesiona, ile można tak pracować. Do tego jest ostra chemia stosowana, taka chemia naprawdę, gdzie trzeba użyć takich środków ochrony osobistej, maski, rękawice.
0: No proszę, no, tak, nie jest. Każdy sobie może zdaje z tego sprawę, dokładnie. No a jeśli chodzi, bo tam też wcześniej wspomnieliśmy o tych takich różnych nowoczesnych technikach, chociaż one już są stosowane od lat, czyli na przykład, nie wiem, prześwietlacie na przykład jakieś przedmioty, artefakty, nie wiem, rentgenem, jakaś podczerwień, jakiś, nie wiem, korzystacie, nie wiem, ze sztucznej inteligencji, żeby się dowiedzieć, jak coś powinno wyglądać? Tak strzelam.
1: No nie, raczej nie korzystam.
0: Aż tak to nie?
1: Nie, sztuczna inteligencja tutaj z dala od zabytków.
0: Ona się szybko uczy, może coś by podpowiedziała, ale okej, rozumiem. No a jeśli chodzi o tą stronę
1: techniczną?
0: Jeśli
1: chodzi o badania, to najczęściej się zleca takim jednostkom, które się tym specjalizują najczęściej przy muzeach narodowych. One mają sprzęt, tak, odpowiednio specjalistów odpowiednich. To zleca się po prostu, żeby
0: wiedzieć. No bo takie sceny z filmów, albo nawet z książek mi się kojarzą, prześwietlanie obrazów. Czy to oryginał, czy falsyfikat, czy pod spodem jest inny, prawda?
1: Stosujemy rentgen, żeby wiedzieć, powiedzmy, jak wygląda obiekt, na przykład rzeźba, czy przez cały środek, tak, przez wszystkie warstwy technologiczne. Podczerwień stosowana jest po to, żeby zobaczyć, jak wyglądał rysunek na przykład, który jest
0: najpierw
1: zakryty warstwą
0: rysunek
1: malarską, tak? A może pod spodem jest jeszcze jakiś inny obraz.
0: No
1: i
0: właśnie.
1: Teraz co z tym zrobić? No, można zrobić, czyli rozdzielić te dwa malowidła.
0: Tak?
1: Tak.
0: Zdarza się tak? I powstają z jednego obrazu dwa i oba są powiedzmy wartościowe i to są zabytki.
1: Tak. I wtedy te jedno nakleja się, te, które żeśmy zdjęli, nakleja się na nowe podłoże. Robi się też transfer, czyli przenosi się malowidło na nowe podłoże.
0: Rozumiem.
1: Ze ściany na przykład freski.
0: Muszę zadać to pytanie tak trochę pod koniec. Czy coś się kiedyś nie udało?
1: Jasne.
0: Tyle lat pracy, no.
1: No ale takie jest przysłowie, nie? Jeśli chodzi o fachowców.
0: Czy możemy je zacytować na antenie, czy o tej porze nie wypada?
1: Nie.
0: Rozumiem, to z tych powiedzonek, okej. Ale no, to wtedy to co to jest? To jest dramat? To jest jakieś, no, tracimy dzieło sztuki bezpowrotnie, czy jeszcze jest jakiś ratunek?
1: Nie, tak się nie zdarza. Tak się nie zdarza, no bo to trzeba działać ostrożnie. Nigdy nie wykonujemy prób w centrum dzieła, tylko gdzieś z boczku. Robimy różne próby na chemikalia, pracujemy w skupieniu, i patrzymy się, czy już dotykamy warstwy oryginału, czy już się zatrzymać z tym oczyszczaniem.
0: Żeby nie przedobrzyć.
1: Tak. To trzeba być bardzo ostrożnym i wiedzieć, tak, gdzie jest przemalowanie, gdzie jest oryginał, kiedy skończyć.
0: A propos, kiedy skończyć? Niestety, my musimy skończyć, ale bardzo ciekawe rzeczy pani opowiada. Przypomnę, kto jest gościem Radia Opole w Dzień Konserwatora Zabytków, dr Beata Wiewiórka, kierownik pracowni konserwacji zabytków w Muzeum Śląsko-Opolskiego. Piękne dzięki za tę rozmowę i wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję.
0: Święta.
2: Radio Opole. A teraz muzyka.

0: Reklama.
1: Już 14 i 15 sierpnia zapraszamy na rodzinną biesiadę integracyjną do Kujakowic. Na scenie wystąpią m.in. Freaky Boys, Klaudia i Kasia Chwołka oraz Damian Cholecki. W programie także dyskoteki z DJ-em, loty helikopterem, dmuchańce, gry i zabawy, gratis karuzele, wyborna kuchnia i mnóstwo innych atrakcji dla całych rodzin. Spotkajmy się na biesiadzie w Kujakowicach. Boisko LZS 14 i 15 sierpnia.
2: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
3: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.
4: Na zegarach właśnie w tej chwili wybiło południe. Mamy wtorek i to jest 11 dzień sierpnia. Dzień konserwatora zabytków. Sprawdźmy, co ważnego na świecie, w kraju i w regionie.
5: Ceny paliw w hurcie w górę. W weekend przełoży się to na ceny paliw na stacjach. 35 punktów karnych i kilka tysięcy złotych mandatu otrzymała kierująca Mercedesem z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. W Głogówku powstanie magazyn obrony cywilnej.
1: Wiadomości Radia Opole.
4: A dyżur w redakcji informacji rozpoczęła Agnieszka Wawer-Krajewska. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Kierowcy czekają na przywrócenie programu CPN. Rząd wciąż się waha. Tymczasem na horyzoncie widmo podwyżek na stacjach paliw.
6: Rząd zwleka z podwyżką cen paliw, licząc na poprawę sytuacji na światowych giełdach. Ta jest bardzo niestabilna. Na początku sierpnia baryłka ropy Brent spadła do $78, co przełożyło się na spadek cen paliw na stacjach, który obserwujemy w tym tygodniu. Jednak w ostatnich dniach ropa znów drożeje. Dlatego dziś Orlen ogłosił podwyżkę cen paliw w hurcie o ponad 6 groszy. Od weekendu przełoży się to na wyższe ceny paliw na stacjach.
5: A relację przygotował Michał Fabisiak.
1: To są wiadomości Radio Opole.
5: Przekroczyła prędkość, wyprzedzała na skrzyżowaniach, liniach ciągłych i przejściach dla pieszych. 48-latka z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, która jechała Mercedesem, za złamanie przepisów otrzymała 35 punktów karnych i wysoki mandat. Mówi młodszy aspirant Dominik Wilczek, oficer prasowy Komendy Powiatowej w Karpkowicach.
7: Podczas kontroli mundurowi ustalili również, że pojazd, którym poruszała się kobieta, nie posiadał aktualnego badania technicznego. 48-letnia kobieta przyznała się do zarzucanych czynów, jednocześnie odmawiając przyjęcia mandatu w wysokości 3000 zł oraz 35 punktów karnych. W związku z jej odmową policjanci sporządzili wniosek o ukaranie do sądu.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
5: W piwnicach niedokończonego szpitala w Głogówku powstanie magazyn obrony cywilnej. Mamy tam 1000 m² nieużytkowanej dolnej kondygnacji, która jest w stanie surowym, mówi burmistrz Głogówka Piotr Bujak.
8: Gmina Głogówek będzie mieć magazyn obrony cywilnej z prawdziwego zdarzenia w przyziemiu niedokończonego szpitala, który to budynek od wielu lat stał w znacznej części niezagospodarowany, więc ten efekt uzyskujemy. No i oczywiście to, co najważniejsze, czyli bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Będziemy bardziej przygotowani na sytuacje kryzysowe, zdolni do ich obsługi praktycznie 24 godziny na dobę. Sprzęt będzie przechowywany w dobrych warunkach.
5: Wyłoniona w przetargu firma ma zrealizować pierwszy etap zadania do 11 grudnia. Koszt robót budowlanych to ponad 1 700 000 zł. Na Ukrainie rośnie liczba ofiar nocnego ataku Rosji. Ukraińskie media podają, że zginęło 10 osób, a 26 zostało rannych. Rosjanie uderzyli za pomocą lotnictwa, rakiet i dronów. Najbardziej ucierpiały rejony Zaporoża, Dniepropetrowska i Charkowa. Alarmy przeciwlotnicze ogłoszono w kilku obwodach, w tym w obwodzie kijowskim. Ratownicy przeszukują teraz gruzy i dogaszają pożary.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
5: Przenosimy się na moment w Tatry, by sprawdzić, sprawdzić, czy turyści właściwie zachowują się na szlakach. Część turystów w Tatrzańskim Parku Narodowym celowo łamie przepisy, ale większość rozumie zasady i poprawnie zachowuje się na szlakach, ocenia Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Edukator dodaje, że spory problem stanowią chłodzące się w tatrzańskich stawach.
0: To jest nad morskim okiem skala tak bardzo duża, że nam jako służbom parku trudno jest wyegzekwować od tych turystów w tak dużej ilości, jak oni tam wchodzą do tego stawu, żeby tego nie robili. No i jak na taką ilość osób troszkę jest nas mało i staramy się docierać do ludzi, przemawiać argumentami, dlaczego nie powinni tak robić.
5: A dodajmy, Tatrzański Park Narodowy odwiedza rocznie ponad 5 milionów turystów.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Coraz więcej błękitu, coraz mniej chmur, ale jeszcze te takowe, białe zwłaszcza, jeszcze występują na niebie. No ale spokojnie, nie pokropi z nich deszcz, nie powinien dziś ani o deszczu, ani o burzy. Prognozy nie wspominają. Umiarkowanie ciepło do 25 stopni, czyli tak chyba w sam raz. Wiatr słaby, umiarkowany północno-zachodni. To jeśli chodzi o dzień, a co nas czeka w nocy? Zachmurzenie małe, padać też nie powinno i maksymalnie do 11 stopni. Wiatr słaby, zmienny. No i jeszcze szybki rzut oka na termometry w poszczególnych miastach regionu. Opole 24 w tej chwili i podobna temperatura w Kędzierzynie-Koźlu. Po 23 mamy w Nysie, Brzegu i Namysłowie, tylko 22 w Kluczborku.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: 5 minut po godzinie 12. Witajcie, kochani, witajcie. Serdecznie, ciepło się z wami witam. Jak komuś może zimno, Krzysztof Rab przed mikrofonem, Marcin Głowienkowski do mnie dołączył i teraz ten

0: Reklama społeczna.
1: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
2: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/Opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
3: W radiu często się mówi...

0: Wy o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
1: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
0: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
2: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
3: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
4: Reklama społeczna.
5: Reklama.
6: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj. Last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominik Kana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
5: Po reklamie.

0: Partnerem konkursu jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
1: AC/DC na antenie Radio Pole Thunderstruck. To jest piękne uderzenie rocka. No dobrze, oszołomiony się czuję tym utworem, a wy możecie się czuć oszołomieni konkursem. I to jest też niezłe uderzenie, bo w tamtym roku też taki konkurs mieliśmy i cieszył się ogromną popularnością, nie inaczej jest tym razem. A to dlatego, że razem z Woprem Opolskim oferujemy wam zestaw gadżetów takich idealnych na plażę. Lato trwa, mamy teraz bardzo ładną pogodę, a w tym zestawie, uwaga, plecak, bojka asekuracyjna, parasol, ręcznik plażowy, a także piłka, oczywiście, że plażowa, no bo przecież nie do metalu. Tylko, żeby to wszystko zdobyć, to musicie dziś rozwinąć mi w jakiś taki alternatywny sposób skrót WOPR. Czyli nie, że to jest Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Wodne, tylko jakoś inaczej. Jak? 774-541-541? Może jakoś tak?
2: Wąsaty obrońca plażowych ręczników.
1: Wąsaty obrońca plażowych ręczników. No, bardzo ciekawa propozycja. Mamy jeszcze jakieś inne?
3: Włącz ostrożność, przezorność, rozwagę.
1: O, proszę. Pozdrawiam również, dziękuję. No, to jest znowu taki telefon na poważnie. Tak, trzeba ostrożność nad wodą zachowywać. O, jest jeszcze jedna propozycja? Posłuchajmy.
4: Moim zdaniem będzie to wszyscy odczuwamy powszechną radość. No, oczywiście skorzystanie z wody.
1: A, oczywiście, oczywiście, a to wszystko jasne. Bardzo dobrze o to dokładnie chodziło w tym konkursie. Rozwijacie dziś w alternatywny sposób skrót WOPR i walczycie o zestaw gadżetów od opolskiego WOPR-u. No to czekam na kolejne propozycje. 774-541-541.
0: Partnerem konkursu jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

0: mamy dokładnie 26 minut po godzinie 12. Yearbox Babylon za nami, a przed nami połączenie telefoniczne z Marią Koszny. Dawnośmy nie rozmawiali, a jestem ciekaw, jak idzie wycieczka rowerowa. Przypomnę tylko, że pani Maria jedzie do Santiago de Compostela na elektrycznym rowerze, a wyruszyła z Dobrzenia Wielkiego. Oczywiście to wszystko w szczytnym celu, o czym za chwilę. Muszę zapytać najpierw, jak w ogóle samopoczucie, jak zdrowie, jak kondycja, pani Mario?
1: To znaczy, powiem tak, najgorsze jest pierwsze 60 kilometrów, a potem, bo to potem jest przerwa, a potem następna, a potem już jest z górki, potem już jest kemping, jest okej. Okay. Nie no ma co marudzić.
0: Te pierwsze 60 kilometrów każdego dnia, od nowa.
1: To nie, robię generalnie ponad 100. Dzisiaj mam zaplanowanych 119 czy 117, wczoraj było 125.
0: No ładnie.
1: Wykorzystuję moment, jak jest bardziej płasko, bo jadę wzdłuż rzeki Rodanu i to jest taka trasa Eurovelo 17.
0: O, super, ona, czyli rowerowa. No,
1: tak, trasa rowerowa. Wskakuję gdzieniegdzie na szlak świętego Jakuba, szlak, gdzie jest ta muszla, znak muszli i tak podążam tempie, wiem czy spiesznym, czy niespiesznym, jak się uda, w stronę Lourdes, a później do Santiago. Ile kilometrów, nie pytajcie, bo ja sama już nie wiem.
0: Jeszcze trochę, tak? Jeszcze sporo tego
1: wszystkiego. Powiem tylko, że dzisiaj pyknie 2000 równie jak wystartuje, znaczy się kilometrów,
0: startu,
1: jak
0: tak?
1: Jestem na
0: rowerze. Od startu, 2000.
1: No, będzie 2000. Sama się zdziwiłam. Już przestałam liczyć, ale się zdziwiłam trochę.
0: Czy jakieś przygody były przez weekend? Muszę zapytać, czy wszystko gładko, jak z noclegami, jak z ładowaniem tego roweru?
1: Powiem tak, że za Dijon odkręcił się bagażnik i już myślałam, że będę używać trytytek, już jak to baba kombinowała i wszystkie klucze wyjmowała, okazało się, najważniejszy został w domu, więc zatrzymało się dwóch Francuzów, mężczyzna i kobieta, zaczęli mi tam coś doradzać, coś kombinować, wyjęli cały sprzęt, zaczęli przykręcać, się nie udało, przyjechał trzeci Francuz i mówi do mnie, chodź, poprowadził mnie tam gdzieś w góry, łomatko jedyna, końca nie było. I się okazało, że poprowadził mnie do swojego domu, naprawił bagażnik, wycałowałam chłopa, jego żonę, pani umiała trochę po niemiecku, no i wystartowałam.
0: No to pięknie, czyli pomogli ludzie znowu po drodze, napotkani dobrzy.
1: Tak, i muszę wspomnieć jeszcze tak szybciutko, że napotkana para, gdzieś zatrzymałam się przy takiej agencji turystycznej, czy coś takiego, taki, no nie wiem jak to tam nazwać, i pytali, co z Polski niemożliwe, i powiedziałam, że jadę w jakim celu, że to jest pielgrzymka dla Laury, i patrzę, oni sobie zrobili zdjęcie tej, się pomaga, patrzę, a tam 150 zł. Od René i od Francesco.
0: No proszę, a ja właśnie chciałem nawiązać, bo ja sobie przed chwilą odpaliłem stronę z tą zbiórką. Kilometry nadziei dla Laury. Solowa wyprawa rowerowa. Tego szukajcie na siepomaga.pl. Uwaga, pani Mario, 17 200 zł w tej chwili.
1: Wow, a niedawno było 16 600, jak patrzyłam. No,
0: no i
1: super.
0: Właśnie widzę, że każdego dnia pięknie to wszystko przybiera. Proszę. I no, tylko się cieszyć. No to te 2000 kilometrów to nie jest tylko tak. To wszystko ma, widzi pani, przelicznik. I to taki konkretny.
1: Tak jest. Jestem ciekawa, ile zawieziemy na ołtarz Matce Bożej do Lourdes. Nie wiem, jak obstawić. Czy 20?
0: Ja bym obstawiał, to jak najbardziej.
1: Obstawiamy 20.
0: Słuchajcie, to teraz musi się to spełnić. Prośba do wszystkich z dobrymi sercami, tak. A pani Marii oczywiście życzymy kondycji. Dzięki piękne za dzisiejsze połączenia. Dodam tylko, w okolicach Montpellier jest pani Maria, gdyby ktoś próbował szukać na mapie. No, czyli jeszcze kawałeczek, ale życzę
1: mały
0: szerokości i żeby wszystko dobrze działo, żeby bagażnik się nie odkręcał, pani Maria.
1: No, dziękuję bardzo, dziękuję. Camino, kilometry nadziei, wsiadają na rower i jadą dalej po nadzieję.
0: Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.

0: Za 22 minuty będzie godzina 13. Mamy co prawda dopiero wtorek, do weekendu niby jeszcze daleko, ale czy na pewno? Słuchajcie, przygotujmy się na to, że ten weekend to będzie taki trzydniowy, bo już 14 bardzo wiele osób będzie odbierało wolne za 15, zaraz wszystko wytłumaczę i przypomnę, ale to też oznacza, że oj, wielu spraw niestety nie załatwimy. No i tak, jeśli chodzi o najbliższy piątek, czyli dzień 14 sierpnia, zamkniętych będzie wiele placówek oraz instytucji administracji publicznej. No ich pracownicy po prostu odbierają wolne za przypadające w święto w sobotę, czyli w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W piątek nieczynne będą m.in. uwaga, urzędy skarbowe, o czym przypomina rzecznik Prasowej Izby Skarbowej w Lublinie, Michał Deruś.
1: Oznacza to, że właśnie tego dnia urzędy skarbowe będą zamknięte i nie będziemy prowadzić stacjonarnej obsługi podatników. Powinni o tym pamiętać wszyscy, którzy planowali osobistą wizytę w urzędzie w tym dniu, w szczególności przedsiębiorcy lub księgowi, którzy na bieżąco załatwiają sprawy swoich firm bądź swoich klientów.
0: Michał Deruś też dodaje, że choć urzędy owszem będą fizycznie zamknięte, no to wiele spraw jednak będzie można załatwić, ale przez internet.
1: E-Urząd Skarbowy działa przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, również 14 sierpnia i pozwala załatwić większość spraw bez konieczności wizyty w urzędzie. Jeśli natomiast dana sprawa wymaga wizyty w urzędzie, warto ją zaplanować z wyprzedzeniem poprzez usługę umów wizytę na stronie podatki.gov.pl lub w E-Urzędzie Skarbowym.
0: Uwaga, w piątek nieczynne będą też m.in. placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także urzędów wojewódzkich oraz ministerstw. No i teraz na przykład, jeśli ktoś sobie przypomniał, tak przed urlopem, że ma nieważny paszport, no to uwaga, w piątek tego paszportu nie wyrobi, nie złoży wniosku. A w niektórych miastach zamknięte mogą być też urzędy miejskie oraz urzędy poszczególnych dzielnic, dlatego osoby, które planują w piątek wizytę w urzędzie, no powinny najpierw sprawdzić, czy nie zostaną po prostu zamknięte.

0: Miles Smith na antenie Radio Pole, Hold Me in the Dark. Za 10 minut będzie godzina 13. No to czas najwyższy na kolejny ciekawy przystanek na naszej podróży po Polsce, którą to podróż, przypomnę, odbywamy w te wakacje wraz z pozostałymi rozgłośniami Polskiego Radia. Dziś wyprawę do Doliny Karpia w Małopolsce zafunduje nam Radio Kraków.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
1: Podróżowanie. Podróżowanie z radiem.
4: Nasza trasa to jest nieco ponad 20 km między stawami zatorskimi, gdzie podobno hodowla karpia się rozpoczęła, żeby wrócić też na stację kolejową, bo no, jeżeli chodzi o tę trasę, to jesteśmy przy wiślanej trasie rowerowej, przy linii kolejowej Kolei Małopolskich.
5: I to zawsze doceniamy, bo można wystartować dojeżdżając koleją i wrócić po stalowych szynach. I
4: jesteśmy tutaj, stacja Zator, ale niekoniecznie wsiąść w pociąg do Krakowa musimy w tym samym miejscu.
5: To prawda i w dodatku nasza trasa, powiedziałeś o 20 km, to jest taki basic nasz,
4: ale
5: możliwości manewru i poszerzenia trasy są tutaj kolosalne.
4: Trzeba podróżując także rowerem spoglądać, co się dzieje dookoła, a że usłyszeliśmy nad naszymi głowami śmigłowiec, to musieliśmy skręcić właśnie tutaj. Lotnisko Zator, tak jest opisane na mapach. Śmigłowiec, prywatne lotnisko, gdzie latają tutaj też ultra lekkie samoloty, więc z tej naszej trasy musieliśmy zboczyć.
5: Jedziemy tymi drogami, niby szlakiem, ale ciągle jedziemy po drogach. I to nie jest sympatyczne. Drogi są bardzo wąskie, pobocza właściwie w ogóle nie ma.
4: My na koniec dzisiejszej naszej wyprawy dotrzemy i będziemy znowu w Zatorze, a tam niedaleko jest wiślana trasa rowerowa.
5: I tam już bez problemu.
4: Bo to już jest autostrada i tam bez najmniejszego problemu można podróżować całymi rodzinami.
5: Stawów tyle, większość ma nazwy, ale tylko te większe mają nazwy. Jeden wielki to Bugaj, a drugi duży to Rudze. A te małe nazwy nie mają, no i można zgadywać, gdzie jesteśmy. I oto jesteśmy na styku dwóch cywilizacji. Cywilizacji, którą rządzi natura i cywilizacji, którą rządzą urządzenia pro-rozrywkowe Energylandii na horyzoncie.
4: No tak. Drodzy Państwo, jeżeli ktoś planuje tutaj przyjazd wiosną, to proszę zabrać lornetkę i atlas ptaków. Bo to jest bez wątpienia miejsce, które już teraz ptakami jest nagromadzone, ale wiosną to tutaj jest istne szaleństwo. Latają tam, proszę, w oddali. To właśnie kormorany.
5: Spieramy się, czy to kormoran. Dotarliśmy do kresu naszego dzisiejszego etapu Zator. Kończymy pod XIV-wiecznym kościołem.
4: Na plus oczywiście. Wyślana trasa rowerowa, dojazd koleją. Na minus, że te trasy rowerowe poprowadzone są drogami publicznymi, gdzie samochodów jest całe mnóstwo.
5: Tak naprawdę szlaki rowerowe po Dolinie Karpia to fikcja. To tylko malunki na znakach. Jedzie się drogami publicznymi. Małe fragmenty są takie, że jedziemy spokojnie między drzewami po szutrowej alejce.
4: Jeżeli ktoś z ornitologów nas ogląda, proszę rozstrzygnąć.
5: Kwestia kormoranów.
4: Tak jest. Czy to już kormoranów czas?
1: Do Małopolski zaprasza Radio Kraków.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: Twój Milusiński oczekuje wyjątkowego traktowania? Po wyjątkowe produkty wstąp do sklepów zoologicznych Ale Animale. Super Benek. Nowe kukurydziane żwirki dla kotów Dust Free i Odor Control. Bezpyłowe i jeszcze lepiej pochłaniające zapachy. Karnilow. Bezzbożowe przysmaki dla psów z wysoką zawartością mięsa. Ozi Superior. Suche karmy dla kotów z wysoką zawartością świeżego mięsa. Znajdź sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Słyniemy z jakości.
0: Po reklamie.
3: Na zegarach za chwileczkę wybije godzina 13. Słuchacie Radio Opole. Mamy wtorek, to jest dzień 11 już sierpnia, dzień konserwatora zabytków. A co ważnego na świecie, w kraju, w regionie? Sprawdźmy.
4: Na egzamin praktyczny na prawo jazdy kategorii B na Opolszczyźnie czeka się nawet ponad miesiąc. Pytamy, z czego to wynika. W Rosji na ulicach i zakładach pracy zatrzymywani są mężczyźni, by wcielić ich do wojska. Pijany 27-latek pływał łodzią o napędzie spalinowym po jeziorze Turawskim.
5: Wiadomości Radia Opole.
3: O szczegółach opowie teraz Agnieszka Wawer-Krajewska.
4: Coraz dłużej trzeba czekać na egzamin praktyczny na prawo jazdy kategorii B w województwie opolskim. W Opolu oraz w Nysie około 30 dni, w Kędzierzynie-Koźlu nawet 37 dni. Powodów jest kilka. Przede wszystkim nałożyły się na siebie dwa roczniki młodych kierowców. Ponadto na egzamin w naszym regionie przyjeżdżają także mieszkańcy sąsiednich województw. A do tego od marca o uprawnienia na prawo jazdy kategorii B starają się również 17-latkowie, tłumaczy Andrzej Rak, zastępca dyrektora WORD-u w Opolu.
6: Oprócz tego, to już drugi rok z rzędu, też obserwujemy bardzo dużą ilość osób z sąsiednich województw. Proszę mi wierzyć, wszystkie miejsca, które otwieramy, natychmiast są zajmowane i w bardzo dużej ilości przez choćby mieszkańców powiatu raciborskiego, gliwickiego, rybnickiego, dolnośląskie, Wrocław, Kłodzko, okolice. Nigdy tylu osób ze Szczecina nie mieliśmy u siebie na egzaminie i z Warszawy.
4: Kandydaci na kierowców mają aplikację, która od razu informuje ich o wolnych terminach w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego, dodaje Rak.
6: Zatrudniliśmy dodatkowych egzaminatorów w tym roku. Próbujemy robić, co się da. No nie pomaga też sezon urlopowy. Myślę, że wraz z wrześniem, może nawet z drugą połową września, jak, że tak powiem, ruszymy pełną parą, całymi zasobami ludzkimi, no to wyhamuje się troszeczkę ta kolejka i być może w niedługim okresie będzie się skracać.
4: Jeśli chodzi o egzaminy teoretyczny na kategorię B, to tu czas oczekiwania w Opolu wynosi 14 dni, w Nysie 21, a w Kędzierzynie-Koźlu 20 dni.
5: Tu są wiadomości Radio Opole.
4: Kończą się chętni do walki za Putina. Władze Rosji organizują zatrzymania mężczyzn na ulicach i w zakładach pracy, a następnie nakłaniają ich do podpisania kontraktów z armią. O przymusowej rekrutacji pisze brytyjski dziennik Financial Times.
7: Do ulicznych obław dochodziło m.in. w Pędzie i Ulianowsku. Z kolei w Rostowie policja zatrzymała 35 pracowników jednej z fabryk. Na celowniku służb są przede wszystkim osoby zadłużone, podejrzane o przestępstwa oraz mężczyźni znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej. Rosyjska policja zaprzecza jednak, że zatrzymania mają służyć pozyskiwaniu żołnierzy. Problem Kremla jest poważny. Według zachodnich szacunków Rosja traci miesięcznie ponad 30 tysięcy ludzi. Za podpisanie kontraktu oferowane są premie sięgające 4,5 miliona rubli, czyli około 200 tysięcy złotych. Mimo to liczba ochotników spada.
4: Relację przygotowała Anna Rączkowska.
5: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
4: Blisko promil alkoholu miał sternik zatrzymany do kontroli przez policjantów sezonowego ogniwa wodnego w Turawie. 27-latek z powiatu strzeleckiego pływał po jeziorze dużym łodzią z silnikiem spalinowym, mówi starszy aspirant Przemysław Kędzior z Komendy Miejskiej Policji w Opolu.
8: Podczas sprawdzania sternika okazało się, że 27-letni mężczyzna znajduje się pod wpływem alkoholu. Badanie trzeźwości wykazało blisko 1 promil, to jednak nie był koniec problemów 27-latka. Podczas dalszej kontroli policjanci ustalili, że mężczyzna posiada dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych orzeczony przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Mieszkaniec powiatu strzeleckiego został zatrzymany, natomiast łódź została przekazana pracownikowi wypożyczalni.
4: A teraz grozi mu do 5 lat więzienia. Śmiertelna ofiara nocnej nawałnicy na Mazowszu. Nie żyje mężczyzna w wieku około 40 lat, który przebywał w przyczepie kempingowej nad rzeką Narew w miejscowości Nowe Drozdowo. Do tragedii doszło na prywatnej posesji, mówi rzecznik Makowskiej Straży Pożarnej kapitan Dariusz Ostrowski.
0: Z uwagi na utrudniony dojazd ratownicy musieli dobiec na miejsce zdarzenia razem z zespołem pogotowia ratunkowego. Dotarli, no niestety zostali na miejscu przygniecioną, rozwaloną w zasadzie przez drzewa, całkowicie przyczepę kempingową, w której znajdował się mężczyzna, który śmierć poniósł na miejscu.
4: Na miejscu jest prokurator, trwają oględziny miejsca zdarzenia.
5: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Zachmurzenie, powiedziałbym, takie umiarkowane, trochę słońca czasem się przebija. Dziś w regionie maksymalnie do 25 stopni, padać nie powinno, o burzach nie ma żadnych wzmianek. W prognozach wiatr słaby, umiarkowany, północno-zachodni. W nocy zachmurzenie małe i tak do 11 stopni maksymalnie. No to pamiętajmy o tym, jeśli okno na przykład na noc zostawimy otwarte. Może być chłodno. No i w Opolu w tej chwili nie za ciepło, 23 stopnie. To jest taka temperatura w ogóle odczuwalna. Trochę cieplej w Kędzierzynie, Koźlu 25, 23 jeszcze także w Nysie, Brzegu i Namysłowie. W Kluczborku to prawie ziąb. 22 stopnie tylko.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja. Najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: No to ja was gorąco witam, wszystkich słuchaczy Radio Opole. To jest Radio Opole na wakacjach. Ja nazywam się Krzysztof Rab, a ten program realizuje Marcin Głowienkowski. 5 minut po godzinie 13. Sprawdźmy na playlistę. Smith & Tell, Forgive Me Friend.

0: sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
0: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
0: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
2: Po reklamie.

0: Partnerem konkursu jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
1: Kwadrans po godzinie 13. Komu, bo idę do domu. Tak się kiedyś mawiało, jak się miało coś atrakcyjnego. Nie wiem, gumę do rzucia balonową w rajnie kumpli na podwórku. No i las rąk wtedy się zgłaszał. No więc uwaga, komu, bo idę do domu. No, do domu jeszcze nie idę, ale komu na przykład wręczyć plecak, bojka, sekuracyjną parasol, ręcznik plażowy czy piłkę plażową do polskiego WOPR-u? No, to jest dobre pytanie. Jeszcze pytanie lepsze to jest takie, które pozwoli wam zdobyć tę nagrodę, jeśli oczywiście brawurowo odpowiecie na nie. Pytanie brzmi: rozwinąć dziś proszę skrót WOPR w alternatywny sposób. Nie tak jak to idzie w oryginale, ale jakoś tak zabawnie przewrotnie. No i to jest dziś dla was zadanie. 7745-41541. No to posłuchajmy tych propozycji.
2: Witam, rozszyfrowuję skrót WOPR. Woda, ochłoda, piękne ratowniczki.
1: O, proszę bardzo. No, oryginalna odpowiedź. Jury się uśmiecha pod nosem. Dobrze. Dalsze propozycje, proszę.
3: Wiesław opala przody ramion.
1: Wow, też dobre. Przody ramion. Muszę jeszcze sprawdzić w Atlasie Anatomii, które to są przody ramion. Ale to nie koniec. Słuchajmy dalej.
4: Wojsko ochrony przegranych rekinów.
1: Wow, jest nieźle. Idziemy w dobrą stronę. No to może jeszcze jakaś propozycja?
5: Więcej odwagi podczas ratunku.
1: O, taka sytuacja. Dobrze, fajnie. Jak rozwinąć w alternatywny sposób skrót WOPR? Naprawdę jesteście dziś płodni, nie bójmy się tego słowa.
6: Otóż po mojemu WOPR wysoce wyselekcjonowany, odważny oddział pozytywnie pokręconych ratatowników.
1: Wszystko się zgadza, tylko jakoś tak podwójnie. Ja jakby pan mówił te litery. Dobrze, zaliczamy. No wszystkie propozycje fantastyczne. No coś czuję, że będzie niezły orzech do zgryzienia przy rozstrzyganiu tego konkursu. Ale absolutnie się nie poddajemy. Walczcie dalej. Wszystkie propozycje fantastyczne. Dzwońcie 7745-41541. Powalczcie o zestaw gadżetów w WOPR-u. No i rozszyfrujcie właśnie ten skrót w alternatywny sposób. Idzie wam wyśmienicie.
0: Partnerem konkursu jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

0: Letka w utworze Tańcz na antenie Radia Opole. No słuchajcie, wakacje w pełni i na pewno wiele osób podróżuje i teraz uwaga, bo mamy, no i to takie dość spore utrudnienia lotnicze. Jaki powód? Powiem tak, nie ma się co dziwić, że nosi mierzeńskie, no po prostu dość często wybucha, no a wtedy ratuj się kto może. Pierwsze takie wzmianki o wybuchach. 1669 rok, słuchajcie, najbardziej niszczycielski wybuch w czasach nowożytnych zniszczył część Katanii. Później 1928, erupcja, która całkowicie zniszczyła miasteczko Mascali. Między 91 a 93 ubiegłego wieku ponad, no taka jedna z najdłuższych erupcji, trwająca 400 dni. No i teraz znowu Etna, bo o niej mowa, żeby było jasne, dała o sobie znać, najbardziej aktywny wulkan na świecie. No i ta aktywność Etny zakłóciła mocno pracę lotniska właśnie w Katanii z powodu erupcji. Na największym porcie lotniczym na Sycylii przyloty zawieszono do 19 dziś. Odloty są jeszcze możliwe, ale sprawdzajcie cały czas na bieżąco, jeśli to jest kierunek, który was interesuje. No a pasażerowie powinni przed wyjazdem na lotnisko sprawdzić właśnie status swojego lotu i przewoźnika.
1: Etna nadal intensywnie wyrzuca popiół i emituje lawę. W nocy na wschodnim zboczu wulkanu w rejonie Valle del Bove otworzył się nowy otwór erupcyjny. Jednocześnie w kraterze Voragine utrzymuje się aktywność erupcyjna i emisja popiołu. Lawa wypływa także z dwóch otworów znajdujących się na wysokości 2750 i 2360 metrów. Według najnowszych danych Narodowego Instytutu Geofizyki i Wulkanologii czoło lawy dotarło już na wysokość 1370 metrów. Aktywność sejsmiczna w rejonie wulkanu pozostaje wysoka. Erupcja Etny to także spektakularne widowisko. Strumienie lawy spływające po zboczach wulkanu i chmury popiołu przyciągają uwagę mieszkańców oraz turystów. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.

0: Madonna, Ray of Life. Light, przepraszam, tak, oświeciło mnie teraz. Źle przeczytałem, już wszystko jasne. Za 22 minuty będzie 14 i to jest pewna wiadomość i także to. Choć nie wiadomo do końca, czy w młodości oglądali może z wypiekami na twarzy pierwszą część filmu Top Gun z Tomem Cruise'em, czy po prostu zawsze marzył im się odlot. Wiadomo natomiast, że dziś sami latają jak filmowy Maverick, no i efekty ich ciężkiej pracy będziemy mogli oglądać już za kilka dni. O kim mowa? O pilotach samolotów F-16, polskich pilotach z poznańskich Krzesin, którzy od tygodni przygotowują się do defilady w Warszawie z okazji Święta Wojska Polskiego. Lotnicy ćwiczą, między innymi w 33. Bazie Lotnictwa Transportowego w Powidzu, a trenują tam wspólnie współpracę z załogami także innych maszyn, o czym mówi pilot samolotu F-16, kapitan Emil Augustyn.
1: Pilot szkoli się przez wiele lat po to, by później w pewnym momencie swojego życia zaprezentować cały ten swój poziom wyszkolenia wtedy, kiedy ojczyzna go będzie potrzebować. Więc tutaj jest poniekąd podobnie, ponieważ przygotowania do tej defilady trwają dość długo w stosunku do tego, ile czasu my będziemy się prezentować na tym niebie. Ale im więcej czasu spędzimy na treningach, tym później, wiadomo, jesteśmy pewniejsi w realizacji tego finalnego efektu.
0: No i w sobotę, 15 sierpnia, będzie można zobaczyć kilkadziesiąt maszyn w tej defiladzie. Będą to śmigłowce i samoloty różnych typów. Na niebie pojawi się właśnie też formacja maszyn F-16, ale jastrzębie z Krzesin będą pojawiały się także jako asysta dużych samolotów, dodaje kapitan Augustyn.
1: Święto Wojska Polskiego dla mnie osobiście to jest czas, kiedy można zaprezentować szerszemu gronu swoje, nazwijmy to, podstawowe umiejętności lotu w ugrupowaniu, ponieważ to one są trenowane tuż na samym początku całej przygody, na przykład z samolotem F-16, a defilada to już jest taki top, jeżeli chodzi o występy dla szerszego grona, dla pilotów każdej bazy, myślę.
0: Dodajmy, że podczas tej centralnej defilady w Warszawie 15 sierpnia zaprezentują się wszystkie rodzaje sił zbrojnych z najnowocześniejszym sprzętem, a dodatkowo w Trójmieście, jeśli na przykład ktoś będzie nad morzem, to tam natrafi na paradę morską.

Słuchacie Radio Opole, Taylor Swift nam pięknie śpiewa I knew it, I knew you. No, ja też pewne rzeczy wiem i zaraz się z wami podzielę. 12 minut pozostało do godziny 14. O 14 oczywiście punktualnie najnowsze wiadomości w Radio Opole. Uwaga, uwaga, w Opolu ruszyła budowa zapowiadanego długo akwaparku. Ten obiekt będzie usytuowany w miejscu dawnego stadionu Odry przy ulicy Oleskiej i będziemy o tym mówić w wiadomościach. Co ciekawe, budowa ruszyła, choć jeszcze oficjalnie nie wybrano wykonawcy tej inwestycji. Szczegóły oczywiście o godzinie 14. Agnieszka Wawer-Krajewska przygotowuje specjalnie dla was taki najświeższy pakiet informacji. Zostańcie koniecznie z Radiem Opole.

0: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
1: Uwaga, podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne. Potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
2: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
3: Maturzysto, zacznij studia taniej. Tylko do końca sierpnia tegoroczni maturzyści zapłacą zaledwie 1200 zł za pierwszy semestr studiów na Akademii Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Wybierz praktyczne kierunki odpowiadające potrzebom rynku i ucz się od doświadczonych praktyków. Zdobywaj kwalifikacje cenione przez pracodawców, rozwijaj się w przyjaznej atmosferze i płać mniej. Studiuj po swojemu i osiągaj więcej. Rekrutacja trwa. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
4: Po reklamie.
5: 10 sekund, dokładnie tyle, pozostaje do godziny 14. Przypominam, mamy wtorek i to jest 11 dzień sierpnia, dzień konserwatora zabytków. A co ważnego na świecie, w kraju i w regionie, sprawdźmy.
6: Ruszyła budowa akwaparku w Opolu. Ten będzie mógł pomieścić około 15 tysięcy wypoczywających. Coraz więcej pielgrzymów dociera na Jasną Górę.
7: Szczęście, w końcu doszliśmy. Ulga na pewno.
6: Niedźwiedzica z młodymi regularnie pojawia się przy szlaku w Dolinie Chochołowskiej w Tatrach.
8: Wiadomości Radia Opole.
5: O szczegółach opowie teraz Agnieszka Wawer-Krajewska.
6: Ale na początek uwaga kierowcy. Jak informuje starszy aspirant Marek Zagórski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, w miejscowości Rzędowice, to powiat strzelecki, na drodze wojewódzkiej numer 901 przewróciła się betoniarka. Kierowca samochodu ciężarowego jest pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. Nie wiadomo jeszcze, czy będzie musiał być zabrany do szpitala. W tym momencie droga jest zablokowana. To Rzędowice, droga wojewódzka numer 901.
8: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
6: Nowoczesny akwapark powstanie w miejscu stadionu przy ulicy Oleskiej w Opolu. Zgodnie z zapowiedziami ruszyła budowa obiektu. Przy czym nie ma jeszcze wykonawcy inwestycji, tłumaczy Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola.
9: Otwarliśmy dziennik budowy. Pierwsze wpisy się w tym dzienniku budowy pojawiają. Natomiast jesteśmy w trakcie wyboru wykonawcy. Myślę, że pierwsze takie dane powinniśmy poznać pod koniec sierpnia. Szacujemy, że to może kosztować około 200-250 milionów złotych. Wykonanie mniej więcej za 30 miesięcy od podpisania umowy. Dokumentacja jest gotowa. Za dokumentację zapłaciliśmy ponad 6 milionów złotych. To solidna dokumentacja dużego obiektu z lustrem wody łącznie na prawie 3,5 tysiąca metrów kwadratowych.
6: Obiekt będzie mógł pomieścić około 1,5 tysiąca wypoczywających. W ramach inwestycji mają powstać również parkingi, w tym parking podziemny.
8: To są wiadomości Radio Opole.
6: Gmina Dobrzeń Wielki nadal pracuje nad planem ogólnym, a ten, przypomnijmy, musi być uchwalony do końca sierpnia. Jak wyjaśnia wójt Piotr Szlapa, nie jest to proste do stworzenia dokument, zwłaszcza jeśli samorząd nie ma terenów do zagospodarowania.
10: Nie ukrywam, że idzie to bardzo ciężko ze względu na bardzo mały teren, bardzo duże zaludnienie, teren zalewowy, lasy i tak dalej. U nas jest bardzo mało takiej przestrzeni do ewentualnego rozwoju pod kątem przemysłu, jakiejś działalności, no bo tego terenu po prostu zaczyna brakować. Ludzie chcą żyć w odpowiednim klimacie, w odpowiednim środowisku.
6: I zmieniamy temat. Coraz więcej pielgrzymów dociera na Jasną Górę. Dziś przybywają pątnicy z diecezji krakowskiej, ełckiej, bielsko-żywieckiej i elbląskiej. W sumie do 15 sierpnia w pieszych pielgrzymkach dotrze do Częstochowy ponad 30 tysięcy osób.
11: Nasze postanowienia, nasze prośby, nasze podziękowania to
4: wszystko nas uskrzydla, niesie.
11: Też świetne miejsce, w którym może odpocząć głowa. Dobrze spędzony czas.
7: Szczęście, w końcu doszliśmy. Ulga na pewno.
6: Opolscy pielgrzymi na Jasną Górę ruszają w tym roku 50 raz. Pierwszy strumień wyjdzie z Nys 16 sierpnia. Dzień później ruszą grupy z Opola i Raciborza, a we wtorek dołączą pielgrzymi z Kędzierzyna Koźla i Kluczborka.
8: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
6: Leśnicy stale obserwują niedźwiedzicę, która z trzema młodymi regularnie pojawia się w pobliżu szlaków w Dolinie Chochołowskiej. Na razie zwierzę zachowuje bezpieczny dystans od ludzi. Apelujemy jednak o rozwagę i odpowiedzialne zachowanie, bo jej zachowanie może w każdej chwili się zmienić, mówi wicedyrektor TPN Filip Zięba.
12: Nie wydaje się, żeby mogła tutaj stwarzać jakieś zagrożenie dla ludzi. Oczywiście to cały czas trzeba mieć pod kontrolą. Wystarczy jedno jakieś głupie zachowanie turystów, czyli podrzucenie im kanapki albo bliższe podejście do tej niedźwiedzicy, no może skutkować tym, że ta reakcja niedźwiedzicy może być taka, że może się coś wydarzyć. Apelujemy, żeby też w tym tłumie, który odwiedza teatry, żeby były osoby też odpowiedzialne i były trochę takimi naszymi też strażnikami.
6: A za dokarmianie dzikich zwierząt w Tatrach grozi mandat. I jeszcze na koniec sport. Damian Czykier awansował do półfinału Mistrzostw Europy w biegu na 110 metrów przez płotki. Polak zajął 5. miejsce w eliminacjach i dołączył do Jakuba Szymańskiego. Z kolei Flavia Kamzol i Dominika Sztandera awansowały do wieczornych półfinałów Mistrzostw Europy w pływaniu w Saint-Denis.
8: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Pięknie się rozpogodziło, przynajmniej tutaj nad Radiem Opole na wyspie w Opolu mamy piękne, błękitne niebo, już prawie nie widać na nim chmur, nie będzie dziś padać, nie będzie dziś burz, tak mówią synoptycy, do 25 stopni maksymalnie, wiatr słaby, umiarkowany, północno-zachodni, w nocy też zachmurzenie małe, no ale taka chłodna noc od 9 do 11 stopni, być może po tych upałach już odwykliśmy. W Opolu mamy 24 stopnie, no a najcieplejszym miastem jest Kędzierzyn Koźle, tam 25, 24 jeszcze w Nysie, Brzegu, Namysłowie i Kluczborku.
8: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: 5 minut po 14. Radio Opole na wakacjach. Cały czas trwa ostatnia godzina programu. Przed nami Krzysztof Rab. Zapraszam do słuchania. Zresztą później także. Czemu nie? Za konsoletą realizatora Marcin Głowienkowski. No a teraz na naszej antenie DRV między drzewami. No to posłuchajmy.

0: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
1: Już 14 i 15 sierpnia zapraszamy na rodzinną biesiadę integracyjną do Kujakowic. Na scenie wystąpią m.in. Freaky Boys, Klaudia i Kasia Chwołka oraz Damian Cholecki. W programie także dyskoteki z DJ-em, loty helikopterem, dmuchańce, gry i zabawy, gratis karuzele, wyborna kuchnia i mnóstwo innych atrakcji dla całych rodzin. Spotkajmy się na biesiadzie w Kujakowicach. Boisko LZS 14 i 15 sierpnia.
2: Po reklamie.

0: Partnerem konkursu jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
1: No a przed chwilą na antenie Radiopole Awa Max w utworze Sweet But Psycho. No i tak nie wnikając w tłumaczenie z ichniego na nasze, powiem to tak trochę jak o tych niektórych waszych telefonach. Znaczy, ja się bardzo cieszę, jest bardzo duży odzew na dzisiejszy konkurs, ale niektóre propozycje zastanawiają. A już mówię, o co chodzi. Przypomnę najpierw może nagrodę. Dziś do wygrania mamy zestaw gadżetów od Wopru i tam jest i plecak, i bojka sekuracyjna, i parasol, i ręcznik plażowy, i jeszcze piłka na plażę. No, a proszę dziś o rozwinięcie w taki alternatywny, zabawny sposób skrótu WOPR, te litery, co mogłyby innego oznaczać niż oznaczają. No i naprawdę dzisiaj mocno dzwonicie, mocno żeście się odpalili, jesteście bardzo kreatywni. 774-541-541 to telefon dla tych, którzy jeszcze nie zadzwonili, a bardzo by chcieli, a tu już takie gotowe propozycje. Posłuchajmy.
2: Dzień dobry, skrót WOPR może być woda ostrzega, pływaj rozsądnie.
1: I to jest bardzo rozsądna propozycja, uważam. Co mamy jeszcze?
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Ja powiem tak. Wielki odpoczynek plażowych ratowników.
1: No, byle nie za wielki, bo tam jednak trochę są jakby w pracy, tak? Ja wiem, że dziewczyny dookoła, telefony też są ważne, ale jednak trzeba mieć oko na wodę. No to jaka inna propozycja?
4: Moja propozycja, wodna ochrona poprzez ratunek.
1: O, też ciekawie, też ciekawie. Sprawdzałem pod kątem liter, wszystko się zgadza. Kolejna propozycja.
5: WOPR to skrót od wielu odważnych, pływających rycerzy. Dziękuję, pozdrawiam.
1: Rycerzy, powiada pani. No, jakby tak zbroja zardzewiała od tej wody. No nie wiem, czy taki rycerz by się jeszcze unosił na wodzie. A, takie żarty, żarciki oczywiście. No dobrze, słuchajcie, to jeszcze, jeszcze coś tu jest o odrzutowcach. Czy ja dobrze widzę? Posłuchajmy.
3: Warkot odrzutowca płoszy rybaków.
1: A, taka propozycja, WOPR. No dobrze, to jak mówiłem, macie jeszcze chwil parę, no mniej więcej pół godzinki, żeby wziąć udział w konkursie. Gadżety od WOPR-u czekają u mnie. 774-541-541. Rozwijamy skrót WOPR, ale w taki alternatywny sposób.
0: Partnerem konkursu jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

0: Martyna Wroch na Kasztanowce. Na antenie Radio Pole mamy 25 minut po godzinie 14. Teraz będzie historia z happy endem. Pewnie mało kto się spodziewał, że ta historia w ogóle będzie miała jakiś ciąg dalszy. Kilka tygodni temu informowaliśmy o aktywnych młodych ludziach z Górek pod Opolem, którzy to w wakacje sprzedają lemoniadę. No, wysłaliśmy oczywiście na miejsce dzielną dziennikarkę. Młodzież brawurowo poopowiadała do mikrofonu tym, jak radzi sobie w tym orzeźwiającym interesie. Poszło w radiu, poszło też w naszych social mediach. No i bach, jest odzew. Nasz radiowy post został zauważony przez klub Odry Opole, który to wspólnie z Izbą Gospodarczą postanowił docenić młodych przedsiębiorców. Na spotkaniu na Itaka Arenie była także nasza reporterka Katarzyna Dorostachoń. To ona nagłośniła tę lemoniadową historię.
1: Słuchajcie, jesteśmy pod wrażeniem waszej przedsiębiorczości. Naprawdę inicjatywa, którą podjęliście i która też spotkała się z uznaniem naszego opolskiego radia, no jest godna podziwu. Dlatego chcielibyśmy wam podziękować za to, że jesteście tacy, jacy jesteście, a dodatkowo jesteście fanami naszej drużyny.
2: Odra nas zaprosiła i jesteśmy bardzo zaskoczeni, że do nas napisała.
3: Jak wrażenie?
2: Bardzo duże. Byliśmy takie wow.
3: A powiedz, czy wasz biznes się trochę rozkręcił?
2: Tak. Bardzo się dobrze rozkręca cały czas.
4: Liliana Neumann, to jest wielkie zaskoczenie, bo Odra Opole jest znanym bardzo klubem w Opolu, więc to jest zaskoczenie, że dzieci, które nie są jeszcze pełnoletnie, przyszły na boisko tak po prostu za to, że sprzedawali lemoniadę. To jest przyjemne, że ktoś zauważył, że zamyślić na komputerach, którą spędzamy miło czas z kolegami, siedząc i rozdawając lemoniadę.
3: Słyszałam, że biznes się rozkręcił.
4: Tak, rozkręcił się dużo klientów. Mamy dużo napiwków, czasami mniej, czasami więcej. Zależy od osoby i od dnia.
3: A w takim razie na mecz Odry też się będziecie wybierać?
4: Ja na pewno będę. Tutaj osoby też są z fanami Odry. Ja na pewno będę była na każdych, odkąd się urodziłam. Jestem wielkim fanem Odry. Mój
1: Michał Lech, rzecznik prasowy klubu OKS Odra Opole.
3: Usłyszeliśmy, że młodzież została doceniona, ale też usłyszeliśmy anegdotkę, że nie bez przypadku ujęli za serce.
1: Oczywiście, bo to jest jakby powielanie dobrego przykładu, dobrych standardów. Wiemy, jak wygląda w chwili obecnej wakacyjne życie młodzieży. Nie zawsze mają pomysł na siebie, a tutaj ten wolny czas przekuto w coś dobrego. To jest bardziej taka nauka na przyszłość, ponieważ ci młodzi ludzie wiedzą, skąd się biorą pieniądze i myślę, że mogą stanowić przykład dla swoich właśnie kolegów.
5: Paweł Zając, dyrektor biura, członek zarządu OIG.
3: Można powiedzieć, że biznes wspiera biznes.
5: Tak jest. To jest bardzo świetny przykład takich postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży, więc też ta akcja jakby nas ujęła za serce, bo to jest też taki przykład spędzenia fajnego czasu przez tą młodzież, że mogą też oczywiście gdzieś tam te środki finansowe są na samym końcu, ale jakby to, co się nauczą, jest bardzo takim ważnym, wydaje mi się, dla nich wydarzeniem. I ja bym też po raz kolejny, bo tak często się mówi, że sport i biznes, takie wyświetlane hasło. Jednak znowu się połączymy, bo jednak, żeby coś sprzedawać, trzeba to właściwie przygotować, pięknie wyeksponować, ale też tutaj chłopiec, który był w koszulce Odry, jakby zwrócił tą uwagę, więc to było takie klucz, tak, całego jakby wydarzenia.
6: Piotr, dostaliśmy misia, a od Odry zeszyt, bilet i właśnie szalik. Jako fan Odry, no to cieszę się.
3: Będzie motywacja do działania na przyszłość?
6: Bardzo, będzie.
1: Tak sobie przypomniałem, jak w wieku 12 lat wraz z kolegami zimą, gdy też mieliśmy taki moment, powiedzmy, przestoju i znużenia, postanowiliśmy sami zarobić pieniądze poprzez odśnieżanie ludziom ich posesji, co przyniosło naprawdę na tamten czas dla nas bardzo dużą korzyść finansową i to był taki właśnie ten symbol, który towarzyszył mi w przyszłym życiu, że te pieniądze nie przychodzą znikąd, a wszystko trzeba zapracować i zresztą ja to widzę nawet na co dzień w klubie, bo widzę, jak nasi chłopcy ciężko pracują, nie zawsze to przynosi od razu efekt, ale właśnie ta praca i wiara w swoje możliwości finalnie przyniosą pozytywny skutek.
0: Raz jeszcze gratulujemy inicjatywy i odwagi młodym ludziom z Górek. Wzięli się po prostu solidnie do roboty. Wody nie lali, tylko lemoniadę. No, to jak za kilkanaście lat nie będzie was na liście najbogatszych Polaków, to poczekam jeszcze rok, dwa. Ale na pewno już nie dłużej. W końcu sukces zobowiązuje.

0: party.
1: Well, it's over.
2: To są te wakacyjne rytmy w Radiu Opole. No a skoro już o muzyce mowa, no to zostańmy w tym temacie. Wieloryby śpiewają piękne podwodne pieśni. Słowiki i kanarki wywindowały ptasie trele do poziomu mistrzowskiego, a koty, jak wiadomo, mruczeniem wywołują pozytywne wibracje u swoich właścicieli. I to tylko takich kilka przykładów na te nierozerwalne związki zwierząt z muzyką. Zresztą, co kraj, to obyczaj, można by rzec, bo uwaga, w takiej Estonii na przykład muzyka klasyczna pomaga w obserwowaniu fok żyjących na wolności. Melodie odtwarzane z pokładu zachęcają ciekawskie zwierzęta do podpływania bliżej łodzi.
3: Chopin, Mozart, a może Vivaldi. Estońskie foki nie są wybredne. Jak informuje telewizja publiczna ETV, rejsy turystyczne w okolice wysp Maluzji w Zatoce Kolga pozwalają zobaczyć je w ich naturalnym środowisku. Przewodniczka Eplibe wyjaśnia, że spokojne rytmy i nietypowe dla morskiego środowiska dźwięki wzbudzają ciekawość i sprawiają, że zwierzęta podpływają bliżej. W regionie wysp Maluzji można spotkać przede wszystkim foki szare, a przy sprzyjającej pogodzie pojawia się ich nawet kilkadziesiąt. Zwyczaj odtwarzania muzyki wiąże się z miejscową legendą. Pod koniec XIX wieku mieszkańcy wyspy Aksi mieli zauważyć, że gdy podczas żeglugi grali m.in. na skrzypcach, za łodzią zaczynały płynąć foki. Współcześni organizatorzy wycieczek postanowili wykorzystać ten sposób do przyciągania zwierząt. Rejsy w rytmie muzyki klasycznej organizowane są od kwietnia do października, o ile pozwalają na to warunki pogodowe. Kamil Zalewski, Polskie Radio.

0: Partnerem konkursu jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
1: Za nami Perfekt w utworze Hej Ty. No to teraz ja tak powiem. Hej Ty, słuchaczu, który dzwoniłeś do radia i brałeś udział w konkursie, nadstaw uszu, bo może właśnie za chwilę usłyszysz swój telefon, a to będzie oznaczało, że wygrałeś nagrodę. Przypomnę, dziś w nowym konkursie do wygrania był zestaw gadżetów od Wopru, czyli plecak, bojka asekuracyjna, parasol, ręcznik plażowy oraz piłka plażowa. Słuchajcie, nie pamiętam, kiedy było aż tyle telefonów. Naprawdę bardzo trudny orzech do zgryzienia miało jury spośród naprawdę wielu, wielu telefonów. Pytanie brzmiało, właściwie prośba, żebyście rozwinęli skrót WOPR w taki alternatywny sposób. Co te litery WOPR mogłyby oznaczać? No i proszę bardzo, po ciężkich bojach, naradach, kłótniach i awanturach udało wyłonić się zwycięzcę.
2: Witam, rozszyfrowuję skrót WOPR. Woda, ochłoda, piękne ratowniczki.
1: No i nie będę kłamał, że drugi człon tego telefonu trochę mógł przeważyć, ale żeby nie było, że jury jest tendencyjne, jutro znów będzie szansa dla każdego, kto będzie dzwonił. Oczywiście pytanie się zmieni, ale konkurs powróci. Także dziś serdecznie gratuluję zwycięzcy.
0: Partnerem konkursu jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
1: No i piękne dzięki za dziś. Tym samym Radio Opole na wakacjach dobiega końca. W blokach startowych oczywiście jest już Dawid Rajwa i twoje Radio Opole za chwilę wystartuje. Piękne dzięki za dziś. Do usłyszenia do jutra, mówi Krzysztof Rab. Marcin Głowinkowski, który ten program realizował, zrealizuje jeszcze kolejne. Dzięki za dziś, pa, pa.

0: Ola Kendra śpiewała to za mało. Gdyby komuś za mało było najświeższych informacji, no to w Radio Pole służymy pomocą. Na zegarach godzina 15.
1: W wiadomościach o utrudnieniach na drogach naszego regionu zajrzymy też do Kluczborka na święto Wojska Polskiego.
2: Takie uroczystości patriotyczne bardzo sprzyjają zacieśnieniu więzi.
1: Przy Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku powstanie Orlik.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Agnieszka Wawer, Krajewska.
1: Uwaga kierowcy, nie ma już utrudnień w Rzędowicach, to powiat strzelecki, gdzie jak słuchacze wiedzą z wiadomości Radio Opole, na drodze wojewódzkiej numer 901 przewrócił się samochód do przewozu betonu. Nie było osób poszkodowanych. Droga w tej chwili jest w pełni przejezdna. Natomiast nadal utrudnienia w miejscowości Pawłów, to powiat brzeski, droga krajowa numer 94. Tu z samochodu ciężarowego wypięła się naczepa i się przewróciła. Wprowadzono ruch wahadłowy, a kieruje nim policja. Prosimy uważać. I jeszcze zgłoszenie dosłownie sprzed kilku minut. Głuchołazy, ulica Kiri Skłodowskiej. Miało tu dojść do zderzenia dwóch samochodów. Prosimy o bezpieczną jazdę. Noga z gazu.
3: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
1: Hymn Polski, uroczyste nabożeństwo w ewangelickim kościele pod wezwaniem Zbawiciela, odznaczenia i wyróżnienia, a na koniec piknik z grochówką wojskową. Tak wyglądało święto Wojska Polskiego w Kluczborku. Jak powiedział Radio Opole, ksiądz podpułkownik Mateusz Wola, naczelny kapelan ewangelicki, biskup wojskowy, wojsko zdobywa coraz większe zaufanie społeczeństwa.
4: Ale też zainteresowania, co widać, ile osób wstępuje do dobrowolnej służby wojskowej oraz do wojsk obrony terytorialnej. To zainteresowanie jest osób świeckich, które chcą być w przygotowaniu, aby być wsparciem dla naszej armii zawodowej. Tak więc jest to ważny czynnik, że połączone są te pikniki, że ludzie poznają wojsko od tej chyba pozytywnej strony.
1: A mieszkańcy chwalą obchody w Kluczborku.
2: Ja osobiście bardzo się cieszę, ponieważ my jesteśmy Polakami i takie uroczystości patriotyczne bardzo sprzyjają zacieśnieniu więzi.
5: Warto, żeby się odbywały. Ludzie, żeby mieli świadomość, że wojsko istnieje, wojsko jest. Powinno więcej być uroczystości, żeby ludzie mieli świadomość, po co jest wojsko, na co jest wojsko, że jest potrzebne.
3: To są wiadomości Radio Opole.
1: A jak już jesteśmy w Kluczborku, 3 miliony złotych będzie kosztować budowa kompleksu sportowego Orlik przy Zespole Szkół Licealno-Technicznych. Tak wynika z przetargu rozstrzygniętego przez Starostwo Powiatowe. Samorząd pozyskał na ten cel 1,5 miliona złotych dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki, a drugą połowę pieniędzy zapewni z własnej kasy. O wyglądzie Orlika mówi Artur Nowak, członek zarządu powiatu kluczborskiego.
6: Zakończenie tych prac planujemy na rok 2027. No i w ramach tego kompleksu wejdą boiska piłkarskie z nawierzchnią trawiastą, boisko wielofunkcyjne z powierzchnią poliuretanową. Zostanie ten kompleks również wyposażony w energooszczędne oświetlenie, monitoring, no i ogrodzenia z piłkochwytami.
1: A po zakończeniu tej inwestycji wszystkie szkoły ponadpodstawowe z powiatu kluczborskiego będą już mieć nowoczesną infrastrukturę sportową.
3: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: Terapia genowa wielką nadzieją dla pacjentów z zespołem RETA. Pierwsi chorzy w Stanach Zjednoczonych już testują innowacyjne leczenie. Wstępne wyniki są niezwykle obiecujące. Rodzice polskich dzieci obserwują doniesienia zza oceanu i chcą skorzystać z terapii, jak tylko to będzie możliwe. Mama 5-letniej Diany, Kamila Ślusarczyk, napisała do wszystkich 15 ośrodków, które eksperymentalnie testują nową terapię.
7: Wysłałam wszystkie dokumenty, ale jednak mimo wszystko ciągle o tym myślałam, że może warto po prostu tam polecieć i zapytać, żeby zobaczyli Dianę, zbadali ją. W Houston się dowiedzieliśmy prawdę. Lekarz bardzo taki przyjazny był i powiedział, że terapia genowa, ta właśnie testowa, jest tylko dostępna dla dziewczynek z USA.
1: Zespół RETA to zaburzenie rozwojowe, które dotyka niemal wyłącznie dziewczynki. Objawia się stopniową utratą mowy i umiejętności motorycznych.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
1: Teraz 4 minuty po godzinie 15.
3: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
8: Bogusław Kalisz, dzień dobry. Około 220 milionów złotych może kosztować budowa akwaparku w miejscu stadionu przy ulicy Oleskiej w Opolu. Trwa jeszcze proces wyboru wykonawcy inwestycji, ale otwarto już dziennik budowy. Nowe miejsce rekreacji powinno powstać za 30 miesięcy. Kierowcy czekają na obniżki cen paliw. W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzje dotyczące kolejnej odsłony programu Ceny paliw niżej, co ma przełożyć się na niższe ceny oleju napędowego i benzyny. Tymczasem Orlen podniósł dziś ceny hurtowe. Zarówno benzyna, jak i olej napędowy zdrożały o 6 groszy, co do końca tygodnia przełoży się na wartości na pylonach. W łódzkich wojskowych zakładach lotniczych będą serwisowane śmigłowce Apache dla Polski i wszystkich europejskich sojuszników. Centrum będzie działać dzięki technologiom sprowadzonym ze Stanów Zjednoczonych. Rząd podpisał w tej sprawie dwie umowy offsetowe. Firmy Meta, Google i TikTok będą musiały zmierzyć się z tysiącami pozwów dotyczących projektowania ich platform w sposób prowadzący do uzależniania młodych użytkowników. Amerykański sąd apelacyjny utrzymał w mocy orzeczenie zobowiązujące je do udziału w procesach dotyczących pozwów złożonych w sądzie federalnym. Reklamy wizyjne w sklepach wpływają na decyzje zakupowe, potwierdzają to wyniki specjalnego raportu. Spośród osób, które zauważają taki komunikat, ponad 16% deklaruje zakup produktu jeszcze podczas tej samej wizyty, a następne 21% dopuszcza jego zakup w przyszłości.
3: Pogoda.
0: Do końca dnia w naszym regionie małe i umiarkowane, mowa o zachmurzeniu, a jeśli chodzi o temperatury, to no teraz mamy takie maksymalne przedziały, bo 25 stopni w Kędzierzynie-Koźlu, a także w Namysłowie, 24 w Opolu, Strzelcach Opolskich, w Brzegu i w Nysie, a 23 na termometrach w Kluczborku.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Dodam, że wiatr raczej słaby i umiarkowany, okresami może być porywisty. Dziś wieje z północnego zachodu. I taki ożywczy ten wiatr po upalnych dniach, jak najbardziej wskazany. Marcin Głowinkowski za konsoletą, Dawid Rajwa przed mikrofonem. To Twoje Radio Opole. Zapraszamy.

0: Reklama społeczna.
1: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez

0: najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
1: Mój koniec świata był 863 dni temu.
2: Pierwsza myśl...
3: Dlaczego ja?
4: Co ja mam zrobić w momentach końca świata? Pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
3: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
2: Jeszcze chciałabym pożyć.
5: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
6: Rodzina Cimermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
7: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
8: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
9: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
7: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl. Reklama społeczna.
10: Reklama.
11: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowy Karolinka w Opolu.
12: Już 14 i 15 sierpnia zapraszamy na rodzinną biesiadę integracyjną do Kujakowic. Na scenie wystąpią m.in. Freaky Boys, Klaudia i Kasia Chwołka oraz Damian Cholecki. W programie także dyskoteki z DJ-em, loty helikopterem, dmuchańce, gry i zabawy, gratis karuzele, wyborna kuchnia i mnóstwo innych atrakcji dla całych rodzin. Spotkajmy się na biesiadzie w Kujakowicach. Boisko LZS 14 i 15 sierpnia.
13: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
14: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
15: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Sierpień i Baranowski przed chwilą. Taka piosenka, można powiedzieć, na czasie. Wtorkowe popołudnie mija wam z Radiem Opole. Pozdrowienia dla tych, którzy z nami urlopują, którzy z nami wypoczywają, ale też i dla tych, którzy w pracy, a może i w trasie. Informacji dla kierowców w naszym programie też nie brakuje. I może teraz coś o fotoradarach. Nie zaostrzenie kar, ale lepsze egzekwowanie prawa w przypadku zarejestrowanego przez fotoradar przekraczania prędkości. Taki, zdaniem Marka Konkolewskiego, pełniącego obowiązki zastępcy inspektora transportu drogowego, to będzie kierunek zmiany w prawie o ruchu drogowym. Przepisy fotoradarowe rząd kieruje do konsultacji społecznych. Zdaniem eksperta zniechęcą one kierowców do wykroczeń, które mogłyby zostać zarejestrowane. Pomoże w tym adresowane do kierującego pojazdem zawiadomienie o naruszeniu prawa.
2: To zawiadomienie będzie wysyłane do właściciela lub użytkownika pojazdu i właściciel nie będzie już wzywany do wskazania, komu powierzył pojazd, bo z tym był największy problem. W zawiadomieniu znajdzie się także informacja, że brak odpowiedzi skutkuje nałożenie opłaty administracyjnej wyższej niż mandat karny. Rzecz najważniejsza. Opłata administracyjna będzie wymagana po 30 dniach od doręczenia zawiadomienia, jednak w przypadku wcześniejszej zapłaty zostanie obniżona o 20%.
1: Marek Konkolewski zaznaczył, że kary za przekraczanie prędkości w Polsce są dość wysokie i nie ma potrzeby ich zwiększać. Należy natomiast poprawić egzekwowanie. Obecnie mandat za zdjęcie z fotoradaru jest egzekwowany od statystycznie co drugiego kierowcy. Ostrożną jazdę apelujemy, a jeśli będzie zgodna z przepisami, no to będzie raczej ostrożna. I wtedy myślę, że o wakacyjne fotopamiątki z fotoradarów raczej nie musimy się obawiać.

0: Zbliża się 15.30, Agnieszka Wawery Krajewska już na stanowisku, już przed mikrofonem. Czas na skrót wiadomości.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Na początek ważne informacje dla kierowców. Nadal utrudnienia w pobliżu miejscowości Pawłów w powiecie brzeskim. To droga krajowa numer 94. Jak słuchacze wiedzą z wiadomości Radia Opole, z ciągnika siodłowego wypięła się naczepa, która przewróciła się na poboczu drogi. Nie ma osób poszkodowanych. Ruchem kieruje policja. Wprowadzono ruch wahadłowy.
1: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
2: Do 224 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Kolumbii. Jak podały lokalne władze, kilkaset osób zostało rannych. Do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,4 doszło wczoraj rano. W wyniku wstrząsów zawaliły się lub zostały uszkodzone wielopiętrowe budynki mieszkalne, a pod ich gruzami wciąż mogą znajdować się uwięzieni ludzie. I jeszcze sport. Reprezentacja Polski szczypiornistów zagra mecz o punkty w opolskiej Stegu Arenie w Opolu. Nasi piłkarze ręczni zmierzą się z Łotwą 4 listopada. To będzie spotkanie eliminacji Mistrzostw Europy, które odbędą się w roku 2028 w trzech krajach, a arenami czempionatu będą hale w Szwajcarii, Hiszpanii i Portugalii. W wiadomościach o 16:00 mauzoleum w parku przy pałacu w Kopicach odzyskało dawny blask.
3: Mauzoleum zyskało nowy dach, nową więźbę, został pokryty łupkiem.
2: A ponadto 1 września w szkołach podstawowych i przedszkolach zacznie obowiązywać zakaz korzystania z telefonów.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Jak patrzę na drzewa za oknami, na liście, na gałęzie, no to nie wiem, czy ten wiatr taki słaby i umiarkowany, jak prognozowali meteorolodzy, no chyba, że też wspominali o tym okresami porywisty, północno-zachodni. Co do temperatur, to dzisiaj od 23 do 25 stopni Celsjusza, 23 teraz mamy w Brzegu, w Kluczborku, 24 w Nysie, Strzelcach Opolskich i w Opolu, a 25 w Kędzierznie, Koźlu i w Namysłowie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Natomiast jeśli chodzi o zachmurzenie, to dzisiaj właściwie cały dzień jest zachmurzeniem małym i umiarkowanym. To jest Twoje Radio Opole. Zostańcie z nami, na zegarach już 15.32.

0: kalendarzu mamy letni czas, czas wypoczynku. Dziś łapiemy oddech od upałów, ale właśnie, jak sporo na termometrach, to i chętniej nad wodą wypoczywamy. I tu o uwagę proszę teraz te osoby, które korzystają z soczewek kontaktowych. Przed kąpielą w morzu czy w basenie należy usunąć soczewki. Tak zaleca okulista profesor Robert Rejdak. Podkreśla on, że nawet najlepiej dobrane soczewki kontaktowe są ciałem obcym, które może spowodować podrażnienia przy kontakcie z wodą morską lub chlorowaną.
1: Usuwamy soczewki, ponieważ podczas kąpieli przy chlorowanej wodzie czy morskiej może dochodzić do mikrourazów na błonkę rogówki i początku infekcji. Także zalecałbym zaopatrzenie się w takie okulary refrakcyjne z korekcją po to, żeby cieszyć się kąpielami, natomiast usuwajmy soczewki kontaktowe przed kąpielą.
0: Ryzyko infekcji spowodowane noszeniem soczewek kontaktowych rośnie też po długich lotach samolotem, dodaje profesor Rejdak. To głównie ze względu na suche powietrze wewnątrz samolotu.

0: Celine Dion, I Drove All Night, przed chwilą na falach Radia Opole. No nie wiem, jakby ktoś całą noc jechał i może jeszcze trochę dnia, może by jeszcze zdążył na to, o czym za chwilę powiem. No bo są widowiska, dla których warto przemierzyć setki, a nawet tysiące kilometrów. W dniu całkowitego zaćmienia słońca Hiszpania spodziewa się najazdu turystów. Kto miał już się tam wybrać, to chyba się wybrał, no może niektórzy jeszcze dotrą. Zjawisko będzie można oglądać jutro wieczorem. To tutaj podpowiadamy, przypominamy właściwie, a miejsc noclegowych pozostało niewiele. Niektóre miejscowości mają 100% obłożenie. Ceny pokojów, które czekają na wynajęcie, jeszcze jeśli są, no to naprawdę mocno idą w górę.
1: Ceny są wyższe niż zwykle o tej porze roku. Za miejsce noclegowe trzeba zapłacić około 300% więcej niż w inne wakacyjne dni, mówi Daniel Garcia, kierownik w jednym z hoteli na północy Hiszpanii. Ceny noclegów na czas zaćmienia słońca są praktycznie trzykrotnie wyższe niż normalne stawki o tej porze roku. A to oznacza, że zakończymy miesiąc ze średnią dzienną stawką o 25 lub 30% wyższą niż w innych latach. Noclegi w najlepszych lokalizacjach już dawno zostały zarezerwowane, mówi Gloria Peña, szefowa recepcji w hotelu w regionie Asturia. Mówiąc wprost, to mamy już rezerwacje grupowe od zeszłego roku. Grupa z Australii zarezerwowała u nas pobyt już w lipcu 2025, o ile dobrze pamiętam. Rezerwacje na zaćmienie były dokonywane z dużym wyprzedzeniem. Całkowite zaćmienie słońca widziane z Hiszpanii potrwa niecałe 2 minuty. Najdłużej na północy kraju, minutę i 50 sekund. Na Islandii i Grenlandii, gdzie również będzie można obserwować to zjawisko, czas ten wydłuży się do nieco ponad 2 minut. Agata Król, Polskie Radio.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiad, jak firma?
3: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
2: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
3: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
2: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
3: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
0: Twój Milusiński oczekuje wyjątkowego traktowania? Po wyjątkowe produkty wstąp do sklepów zoologicznych Ale Animale. Czuru Tidbits. Niskokaloryczne przysmaki dla kotów z kremowym nadzieniem. Nature's Protection. Suche karmy dla psów o białym umaszczeniu. Niwelują rdzawe plamy łzowe. Super Benek. Wysokowydajne żwirki dla kotów. Nowy zapach. Mydło marsylskie. Znajdź sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Słyniemy z jakości.
4: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
6: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
5: Ślub?
6: Będziemy zasypywać wspólny kocioł. Oświadczył mi się.
5: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
6: Co prawda, to prawda.
5: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
1: Po reklamie.
7: Wtorkowe popołudnie z Radiem Opole. Warto pozostać z nami. Świetnej muzyki nie zabraknie, ale teraz, skoro 16, to czas na najświeższe wiadomości.
8: Mauzoleum w parku przy pałacu w Kopicach odzyskało dawny blask.
9: Mauzoleum zyskało nowy dach, nową więźbę, został pokryty łupkiem.
8: Od 1 września zakaz telefonów w szkołach.
10: To jest dobry pomysł.
8: A już za moment pytamy, czy można spodziewać się obniżek cen paliwa.
0: Wiadomości Radia Opole.
7: Zaprasza Agnieszka Wawer-Krajewska.
8: Na początek ważne informacje dla kierowców. Uwaga, nadal utrudnienia w pobliżu miejscowości Pawłów, powiat brzeski. Droga krajowa numer 94 z ciągnika osiodłowego wypięła się naczepa, która przewróciła się na poboczu drogi. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych, natomiast ruchem kieruje policja, proszę uważać. I jeszcze jedna ważna informacja dla kierowców. W wiadomościach Radia Opole pytamy, czy ceny paliw będą spadały. W najbliższym czasie zapadną decyzje o ewentualnych obniżkach cen paliw, informuje rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak dodaje, w związku z niestabilnymi cenami ropy w odpowiednich resortach wciąż trwają analizy.
11: W ostatnim tygodniu ceny ropy spadły i to spadły w taki sposób, że jest to widoczne na stacjach. W związku z tym cały czas trwają analizy Ministerstwa Energii, Ministerstwa Finansów i te decyzje będą w najbliższym czasie podejmowane. Takich decyzji jeszcze nie ma.
8: Wygaszony program CPN, ceny paliwa niżej według szacunków resortu finansów kosztował budżet państwa niemal 5 miliardów złotych.
0: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
8: Mauzoleum w parku przy pałacu w Kopicach odzyskało dawny blask. Remont udało się zrealizować dzięki wsparciu finansowym z resortu kultury i dziedzictwa narodowego, mówi Anna Stawiarska, rzecznik prasowa państwa Wiesiolek, właścicieli palacu.
9: Mauzoleum zyskało nowy dach, nową więźbę, został pokryty łupkiem i w ostatnim czasie zostały też odtworzone schody, które już nie są zawalone i piękne piaskowe piersia aniołów i krzyż, który został z powrotem zamontowany na fasadzie budynku.
8: A cały czas trwają też przymiarki do zrobienia dachu pałacu, dodaje Anna Stawiarska.
9: Jest to ogromna inwestycja z perspektywy finansowej, więc tutaj przygotowanie projektu więźby, zamontowanie więźby i docelowo pokrycie materiałem są wymagającą inwestycją, ale na pewno jest to priorytet, który mieści się w obszarze tutaj właścicieli, a mianowicie inwestorów pałacu w Kopicach.
8: A dodajmy, teren dawnego zespołu pałacowo-parkowego wciąż jest porządkowany i stopniowo nowo odzyskuje swój historyczny charakter.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
8: Koniec wpatrywaniem się w ekrany na przerwach. 1 września w szkołach podstawowych i przedszkolach zacznie obowiązywać zakaz korzystania z telefonów i urządzeń nagrywających podczas lekcji, przerw, a nawet zajęć terenowych. Co na to sami zainteresowani?
10: Myślę, że to jest bardzo fajne, bo zawsze jak przychodzę do szkoły, to zamiast dzieciaki się bawią, to gapią się w telefon.
12: Jak długo siedzimy na telefonie dziennie?
13: Nie wiem, no cały dzień. Gramy, piszemy z kolegami.
12: Widzę, że masz telefon. Grasz w coś?
10: Tak.
12: A wiesz, że od września już nie będzie można mieć telefonów w szkole?
10: To jest dobry pomysł.
8: Przy czym od zakazu będzie jednak kilka wyjątków, tłumaczy Andrzej Kobylec z kuratorium.
14: Pierwszy wtedy, kiedy telefon jest potrzebny dla celów dydaktycznych. Drugi wtedy, kiedy jest potrzebny dla celów zdrowotnych, na przykład pomiar cukru. Trzeci to sytuacja, kiedy jest zagrożenie życia lub zdrowia lub mienia.
8: I zmieniamy temat. Zaległości płatników wobec ZUS, które powstały przed 1999 rokiem, zostaną umorzone. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie. Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Sebastian Gajewski mówi, że decyzja jest podyktowana niską efektywnością egzekwowania wierzytelności przy wysokich kosztach dochodzenia zaległości.
15: Te zaległości nie są wysokie, bo to jest 300 kilkadziesiąt milionów złotych, natomiast koszty ściągania tych starych należności składkowych są potwornie wysokie. Nasze szacunki mówią, że ściągniemy w ciągu najbliższych 10 lat, gdyby nie ta ustawa, 13 milionów złotych, ale koszty ich ściągnięcia będą wynosić 130 milionów, w związku z czym za jedną złotówkę ściągniętej starej składki z 1994 roku wszyscy zapłacimy kilkanaście złotych. Uważamy, że nie jest to racjonalne.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
7: Parasole dziś raczej bezużyteczne, no chyba, że chodzi o te parasole w ogródkach restauracyjnych. Te się przydają, by chronić przed słońcem. Ale nawet ono, mimo tego, że dziś cały dzień nam towarzyszy, to nie jest aż tak bardzo uciążliwe. Wszak upałów dziś nie ma. Ile na termometrach? Najwięcej obecnie 24 stopnie w Opolu, w Kędzierzynie, Koźlu i w Nysie, a 23 mamy w Namysłowie, Brzegu, Kluczborku i Strzelcach Opolskich.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: Choć mam nadzieję, że słuchaczy przybyło, to u nas w składzie bez zmian. Audycję realizuje Marcin Głowinkowski. Przed mikrofonem Dawid Rajwa. To twoje Radio Opole. Zapraszamy.

0: i reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata. Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowy z Unii Europejskiej.
1: Już 14 i 15 sierpnia zapraszamy na rodzinną biesiadę integracyjną do Kujakowic. Na scenie wystąpią m.in. Freaky Boys, Klaudia i Kasia Chwołka oraz Damian Cholecki. W programie także dyskoteki z DJ-em, loty helikopterem, dmuchańce, gry i zabawy, gratis karuzele, wyborna kuchnia i mnóstwo innych atrakcji dla całych rodzin. Spotkajmy się na biesiadzie w Kujakowicach. Boisko LZS 14 i 15 sierpnia.

0: Dziś wprawdzie upały trochę odpuściły, ale ogólnie ostatnio to mamy gorący letni czas. I może tak na przekór. Teraz informacje związane z chłodem, ze śniegiem, z narciarzami i z rekompensatami. Łącznie 30 milionów euro rekompensat otrzymają narciarze, którzy w ostatnich trzech sezonach kupowali karnety w ośrodkach Dolomit i Superski. To efekt śledztwa włoskiego Urzędu Ochrony Konkurencji dotyczącego ustalania cen skipasów.
1: Urząd uznał, że konsorcjum zrzeszające operatorów 12 największych ośrodków narciarskich w Dolomitach koordynowało ceny karnetów, ograniczając konkurencję na obszarze około 1200 km tras. Rekompensaty obejmą osoby, które kupiły jedno lub kilkudniowe karnety w sezonach 2022, 2023 i 2024. Narciarze będą mogli wybrać voucher o wartości 30% ceny karnetu lub zwrot gotówki w wysokości 20%. Dodatkowo Dolomiti Superski zobowiązało się utrzymać przez kolejnych 5 sezonów część dotychczasowych promocji i ulg o łącznej wartości około 20 milionów euro. Decyzje skrytykowały jednak organizacje konsumenckie, według których system bardziej zachęca do ponownego zakupu karnetów niż do wypłaty pełnych rekompensat. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.

0: przez chwilę, przed chwilą zimowo się zrobiło, bo było o miłośnikach białego szaleństwa, o stokach, karnetach narciarskich. Teraz też o czymś, co z zimą może się kojarzyć, choć akcja zimą ma swój finał, to jednak uczucia gorące dzięki niej potrafią się rodzić. Ale po kolei. Zacznę od przypomnienia, że Szlachetna Paczka poszukuje wolontariuszy, którzy będą pomagać potrzebującym. Rok temu wsparcie od organizacji otrzymało około 20 tysięcy rodzin. Jednak działalność w Szlachetnej Paczce to nie tylko sam wolontariat, ale także możliwość nawiązania nowych znajomości. Dzięki organizacji można odnaleźć miłość, o czym przekonali się Włodek i Gabrysia. Mówią, że ich historia jest wyjątkowa.
1: Były takie spotkania międzyrejonowe, żeśmy się poznali, spotkali, jak to się mówi, coś zaiskrzyło i
2: upadło. To prawda, że połączyła nas idea wolontariatu. Były różne spotkania i w terenie, i organizacyjne. I tak wydaje mi się, że kątem oka przyglądaliśmy się sobie. Natomiast po całym tym zamieszaniu i na zakończeniu, jak już wszystkie emocje opadły, mieliśmy okazję spotkać się w gronie prywatnym. No i wtedy był to chyba ten moment.
0: No proszę bardzo, działając wolontariacko znaleźć można nie tylko radość obdarowanych, ale też i miłość. Dodam, że obecnie w bazie Szlachetnej Paczki jest ponad 13 tysięcy wolontariuszy. Rejestracja chętnych do działania w organizacji odbywa się przez jej stronę internetową. Wolontariuszem może zostać każda osoba pełnoletnia.

0: po polu jeździmy bez większych problemów. Natomiast co widać na mapach, że na DK46 za Dąbrową, na dojeździe do autostrady, tam jakiś korek się stworzył. Wiele wskazuje na to, że jakaś kolizja, wypadek. Będziemy to oczywiście jeszcze sprawdzać. Natomiast więcej informacji dla kierowców też w skrócie wiadomości, na które już teraz zaprasza Agnieszka Wawer-Krajewska.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Uwaga kierowcy, wracamy do miejscowości Pawłów w powiecie brzeskim. To droga krajowa 94. Tu wiemy już, że powoli ruch się udrażnia. Zadzwonił do nas słuchacz Radia Opole z informacją, że dźwig usunął właśnie naczepę. Ta odczepiła się od ciągnika osiodłowego i przewróciła na poboczu drogi. Na miejscu zdarzenia jest jeszcze policja. Trwa sprzątanie tego miejsca.
1: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
2: Gmina Dobrzeń Wielki nadal pracuje nad planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego. Ten, przypomnijmy, musi być uchwalony do końca sierpnia. Jak wyjaśnia wójt Piotr Szlapa, gmina jest na etapie wyłożenia wszystkich uwag i na zbliżającej się sesji ma być ten plan zatwierdzony. Jednocześnie włodarz dodaje, że nie jest to proste, bo do stworzenia dokumentu potrzebna jest sporo informacji, zwłaszcza dotyczą one terenów do zagospodarowania. Węgierskie Zgromadzenie Narodowe wybrało Ondrasza Bokę na prezydenta kraju. Poparli go posłowie mającej większość konstytucyjnej partii Tisza. Rządzący przez ostatnie 16 lat Fidesz zbojkotował głosowanie. 73-letni Boko jest prawnikiem. W przeszłości był prezesem Sądu Najwyższego. A w wiadomościach o 17:00 mieszkańcy Balcarzowic wciąż odczuwają skutki trąby powietrznej, która przeszła 30 maja tego roku przez miejscowość. Jak się okazuje, szacunkowa kwota zniszczeń przygotowana przez rzeczoznawcę jest wyższa niż suma wsparcia, jakie trafiło do poszkodowanych.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Coś mi się wydaje, że to jest takie lato, które wiele osób akurat lubi, bo wszędzie bardzo dużo słońca, natomiast nie ma upału i do tego jeszcze taki przyjemny wiaterek. Na termometrach obecnie w naszym regionie 24 stopnie, tyle w Opolu, w Kędzierzynie, Koźlu i w Nysie, a 1 stopień mniej, 23 notujemy w Namysłowie, Brzegu, Kluczborku i Strzelcach Opolskich.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Tak w odniesieniu jeszcze do tego wiatru, to jest on słaby i umiarkowany, tak stało w prognozach. No, dodali meteorolodzy, że okresami może być porywisty. W każdym razie dziś się wieje z północnego zachodu.

0: Twoje Radio Pole mamy wtorkowe popołudnie, na zegarach 16:42. Jak zwykle o tej porze o tematach związanych z korupcją. O nich Monika Matuszkiewicz-Biel.
1: Zdrowe ryby nie biorą.
2: Witam Państwa serdecznie. Zaczynamy od pieniędzy dla powodzian i śledztwa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. CBA bada sprawę potencjalnych nieprawidłowości przy rozdysponowaniu pomocy powodziowej w Jeleniej Górze. Według ustaleń Wirtualnej Polski ponad 4 miliony złotych miały trafić do firm powiązanych z wiceprezeską Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, jej mężem, sąsiadem oraz właścicielem lokalnej telewizji. Polityczka Koalicji Obywatelskiej została zawieszona w prawach członka partii.
3: O prowadzonej kontroli poinformował Michał Jaros, wiceminister rozwoju i technologii.
4: Na wsparcie dla powodzian, przedsiębiorców powodziowych zostało wydanych bardzo dużo pieniędzy, miliony złotych. I to było wsparcie, którego naprawdę przedsiębiorcy oczekiwali. W związku z tym nie może być tak, że grupka indywidualnych cwaniaczków, którzy po prostu wykorzystują sytuację, przykryli całą tą i pomoc, ale z drugiej strony też potrzeby, które były przez powodzian.
3: W sprawie pojawił się też wątek wiceprezeski agencji. Jednym z beneficjentów pomocy była firma jej męża, która dostała 200 tysięcy złotych. Kobieta została zawieszona w Koalicji Obywatelskiej.
4: Czekają sprawa w sądzie koleżeńskim. To jest kwestia dni, jak będzie jakiekolwiek rozstrzygnięcie. Wszczęliśmy kontrolę. Ona jest niezależna od kontroli CBA.
3: Ministerstwo sprawdza dokumenty dotyczące wypłat i zaświadczenia potwierdzające straty przedsiębiorców. Jeśli kontrola wykaże nieprawidłowości, sprawa może zostać przekazana prokuraturze. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
2: Zmieniamy temat. Duża akcja polskich i czeskich służb przeciwko grupie przestępczej wywodzącej się ze środowisk pseudokibiców. Zatrzymano 24 osoby, zabezpieczono narkotyki i sterydy anaboliczne, a także zlikwidowano nielegalne laboratorium klefedronu w Belgii. Zabezpieczono około 167 kg gotowego narkotyku o szacunkowej wartości blisko 1 200 000 zł. Z ustaleń śledczych wynika, że grupa działała co najmniej od marca 2024 roku. Jej członkowie mieli zajmować się produkcją, przemytem oraz wprowadzeniem do obrotu znacznych ilości narkotyków, a także dystrybucją steroidów. Grupa działająca po polskiej stronie mogła wprowadzić do obrotu ponad 100 kg substancji odurzających i psychotropowych. Łączną wartość tych substancji oszacowano na co najmniej 3 miliony złotych. W Polsce 9 osób zostało tymczasowo aresztowanych. Podejrzanym może grozić nawet 20 lat więzienia. I na koniec działania służb w Polskim Komitecie Olimpijskim i Polskim Związku Koszykówki. Funkcjonariusze CBA i Krajowej Administracji Skarbowej weszli do 14 miejsc w 4 województwach. To element śledztwa dotyczącego podejrzenia nadużycia uprawnień przy zarządzaniu finansami Polskiego Związku Koszykówki, Polskiej Ligi Koszykówki i PKOL-u. Śledztwo dotyczy m.in. działalności prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował, że zabezpieczono obszerną dokumentację.
5: Prowadzone czynności związane są z wielowątkowym, bardzo skomplikowanym zresztą śledztwem dotyczącym nadużycia uprawnień w zarządzaniu środkami finansowymi w Polskim Związku Koszykówki, Polskiej Lidze Koszykówki i w Polskim Komitecie Olimpijskim. To nie są pierwsze czynności wykonywane do tego bardzo skomplikowanego śledztwa i z pewnością nie ostatnie. Śledztwo dotyczy kierownictwa zarówno Polskiego Związku Koszykówki, Polskiej Ligi Koszykówki i Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
2: Na dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.

trzymaj się albo się puść. No jeśli chodzi o Radio Opole, nas warto się trzymać. Zachęcamy do tego, by jak najwięcej czasu spędzać właśnie z nami, z Radiem Opole. Co teraz? Artur Rojek w objęciach. Za 9 minut będzie godzina 17. O 17 oczywiście kolejne dziś wiadomości.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
3: Twój Milusiński oczekuje wyjątkowego traktowania? Po wyjątkowe produkty wstąp do sklepów zoologicznych Ale Animale. Super Benek. Nowe kukurydziane żwirki dla kotów Dust Free i Odor Control. Bezpyłowe i jeszcze lepiej pochłaniające zapachy. Carnilof. Bezzbożowe przysmaki dla psów z wysoką zawartością mięsa. Ozzy Superior. Suche karmy dla kotów z wysoką zawartością świeżego mięsa. Znajdź sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Słyniemy z jakości.
4: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
5: Po reklamie.
6: Patrzymy na to, co na zegarze. Sekundy uciekają, coraz bliżej 17, a o 17 oczywiście czas na kolejne dziś wiadomości.
7: A w nich pytamy o sytuację mieszkańców Balcarzowic, gdzie 30 maja przeszła trąba powietrzna. Powiemy też o nowej elektronicznej karcie diagnostyki i leczenia onkologicznego, a ponadto gmina Biała przystąpi do Polskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
8: Wiadomości Radia Opole.
6: Agnieszka Wawer-Krajewska.
7: Ale na początek mamy dobrą informację dla kierowców jadących jak krajówką 94. Służby zakończyły działania w okolicach miejscowości Pawłów w powiecie brzeskim, gdzie jak słuchacze wiedzą z wiadomości Radia Opole, z ciągnika siodłowego wypięła się naczepa i przewróciła na pobocze. W tej chwili ruch odbywa się już płynnie.
8: Tu są wiadomości Radia Opole.
7: Mieszkańcy Balcarzowic wciąż odczuwają skutki trąby powietrznej, która przeszła przez miejscowość ponad 2 miesiące temu. Jak się okazuje, szacunkowa kwota zniszczeń przygotowana przez rzeczoznawcę jest wyższa niż suma wsparcia, jakie trafiło do poszkodowanych. W niektórych przypadkach wynosi kilkaset tysięcy złotych. Pieniądze na odbudowę Balcarzowic pochodzą z różnych źródeł, mówi Hubert Ibrom, burmistrz Ujazdu.
9: Są to środki rządowe, są to środki z ubezpieczeń poszczególnych mieszkańców poszkodowanych oraz środki samorządowe. To są tak naprawdę trzy główne strumienie, z których spływają pieniądze. Jeśli chodzi o te kwestie rządowe, wiem, że będą odwołania paru poszkodowanych. Jeśli chodzi o ubezpieczenie, też tam trwały jakieś negocjacje między poszkodowanymi a ubezpieczeniami. A to, co mamy teraz realny wpływ, to są środki samorządowe, które spływają do nas z różnych samorządów. To już jest prawie 10 samorządów z terenu województwa opolskiego.
7: Dwie rodziny do dziś nie wróciły do swoich domów. Odbudowa ich lokali wciąż trwa, a one też zostały najbardziej zniszczone, dodaje Ibrom.
9: Pozostali są u siebie, także w różnych warunkach, ale mieszkają. Tam teraz jak ktoś przyjedzie, to widzi tak, jakby tam powstawało nowe osiedle domków jednorodzinnych, bo tam jest po wysprzątaniu terenu, jest teraz czas na odbudowę mienia. Firmy budowlane tam cały czas pracują bardzo intensywnie i każdy liczy na to, że przed jesienią uda się odbudować swoje mienie, które zostało zniszczone w wyniku trąby powietrznej.
7: A przypomnijmy, że trąba powietrzna uszkodziła 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych.
8: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
7: Specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego uzyskały dostęp do nowej elektroniki. elektronicznej karty diagnostyki i leczenia onkologicznego eDILO. To dokument uprawniający do skorzystania z szybkiej ścieżki onkologicznej w ramach NFZ. Profesor Jolanta Smok-Kalwat tłumaczy, że karta eDILO zapewni pacjentom stały dostęp do wiedzy o przebiegu ich leczenia.
5: Pacjent będzie mógł po prostu patrzeć, na jakim etapie znajduje się jego diagnostyka i leczenie onkologiczne. Pacjent będzie widział, jakiego ma koordynatora i będzie chodził z teczką dokumentacji. Nieraz coś zgubi, nieraz odłoży, więc może być niepełna. eDILO będzie wszystko jasne.
7: Od 1 października dostęp do karty otrzymają wszystkie pozostałe podmioty zakwalifikowane do Krajowej Sieci Onkologicznej, w tym lekarz POZ.
8: To są wiadomości Radio Opole.
7: Gmina Biała przystąpi do Polskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Chce w ten sposób przyciągnąć więcej turystów. A walory gminy to m.in. wiele kilometrów ścieżek rowerowych oraz odnowione w ostatnich latach zabytkowe wieże, które stały się punktami widokowymi. Mówi Anna Rogosz, kierownik referatu pozyskania funduszy zewnętrznych i promocji Urzędu Miejskiego w Białej.
10: Jednakże od dłuższego czasu myślimy już o tej współpracy ze względu na to, że mamy co pokazać. Też kierunek północ-południe województwa opolskiego, nasza lokalizacja na tym kierunku jest też korzystna, aby ludzie, którzy podróżują czy w góry, czy nad Jezioro Turawskie, mogli też w Białej się zatrzymać i zobaczyć coś, co nie jest takie same w województwie. Mamy te trzy wieże, które nas wyróżniają i przede wszystkim cmentarz żydowski.
7: I jeszcze na koniec. Reprezentacja Polski Szczypiornistów zagra mecz o punkt w Stegu Arenie w Opolu. Nasi piłkarze ręczni zmierzą się z Łotwą 4 listopada. To będzie spotkanie eliminacji Mistrzostw Europy, które odbędą się w roku 2028 w trzech krajach. Arenami czempionatu będą hale w Szwajcarii, Hiszpanii i Portugalii. Taką oto informacją żegnam się z naszymi słuchaczami. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Od 18 w wiadomościach Radia Opole będzie już Daniel Klimczak.
8: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
6: Powoli spadają nam temperatury, bo co najwyżej 24, tyle teraz mamy w Opolu i w Kędzierzynie-Koźlu, 23 w Strzelcach Opolskich, w Brzegu i w Nysie, a 22 stopnie już na termometrach w Kluczborku i w Namysłowie. Do końca dnia zachmurzenie małe i umiarkowane w naszym regionie. Podobnie, jeśli chodzi o zachmurzenie, ma być w nocy, no ale w nocy oczywiście zdecydowanie inne temperatury, bo od 10 do 12 stopni Celsjusza w naszym regionie.
8: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: Marcin Głowieńkowski za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajba. W tym składzie twoje Radio Opole dołącza do nas teraz i otwiera muzycznie tę godzinę Daria Zawiałow.

0: Reklama społeczna.
1: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z FaniMani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź FaniMani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. FaniMani.pl. Wiele okazji do pomagania.
2: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
3: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
4: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
5: Celem Fundacji Larsz jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji Larsz można przeczytać na stronie larche.org.pl. /Opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
0: Kampania społeczna.
6: Reklama.
7: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol.

0: Twoje Radio Pole i 16 minut po godzinie 17. Teraz radiowe porady prawne. Nasz cykl, w którym już wielu słuchaczy usłyszało wiele przydatnych podpowiedzi, wiele rad, którymi służą nam adwokaci zrzeszeni w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Opolu. Obecnie przypomnienie o tym, co mówiła nam adwokat Kamila Gabor-Wałach o ubezpieczeniach komunikacyjnych, ale nie tylko. Ostatnio poruszaliśmy temat szkód parkingowych i co w sytuacji, kiedy podchodzimy do naszego samochodu na parkingu, a tam okazuje się, że jest on uszkodzony. Na przykład błotnik wgnieciony, tylna klapa przerysowana. Ktoś zrobił coś takiego i po prostu odjechał, nie pozostawiając żadnej informacji, żadnej kartki z telefonem do siebie. Co w takiej sytuacji?
1: Jeżeli ten sprawca nie jest znany, no to tutaj również z pomocą przyjdzie na pewno policja, zgłosić takie zdarzenie na policję i wnosić o zabezpieczenie dowodów. Teraz wszędzie tak naprawdę jest monitoring i policja może pozyskać to nagranie z tego monitoringu.
2: Czyli w takiej sytuacji na miejsce wzywamy policję, poczekamy chwilę, przyjeżdża patrol, sporządza notatkę i oczekujemy tego, żeby ustalić
1: dane tego sprawcę, tak?
2: No, tak jak pani mówi, często na parkingach gdzieś tam pod sklepami, załóżmy, są te kamery, więc sprawa może być trochę łatwiejsza. Natomiast no, zdarza się, że parkujemy w różnych miejscach. Nie tylko są to parkingi pod sklepem, ale no, miejsca parkingowe są w różnych częściach, o choćby miasta u nas, strefy parkingowe, przy chodnikach, pod drzewami. Co się dzieje w sytuacji, kiedy zaparkujemy, załóżmy, pod drzewem, o też przychodzimy do samochodu, a się okazuje, że jakaś gałąź, sucha gałąź wylądowała na naszym samochodzie i ten samochód jest uszkodzony. Co wtedy?
1: No jeżeli będziemy w stanie wykazać, że właściciel tego drzewa nienależycie zabezpieczył to drzewo i powstała szkoda, wtedy musimy się odnieść już do tego ciągu przyczynowo-skutkowego. Jeżeli drzewo nie zostało odpowiednio przecięte i ta sucha gałąź spadła, zarysowała, powstała ta szkoda, no to wtedy również możemy się domagać odszkodowania od właściciela tego drzewa.
2: Mhm, ale ciężar, że tak powiem, udowodnienia tego, że to było źle zabezpieczone, należy do nas, tak?
1: Tak.
2: Czyli co, też wzywamy na przykład policję na miejsce, bo to nam pomoże w udokumentowaniu, udowodnieniu tego, jak przyjedzie policja, czy nie?
1: No myślę, że też policja tutaj, bo to zazwyczaj będzie osoba nieznana, więc też policja na pewno pomoże w ustaleniu tego sprawcy.
0: Do naszej rozmowy za chwilę powrócimy.

0: Disturbia i Rihanna na falach Radia Opole. A teraz powracamy do rozmowy z adwokat Kamilą Gabor-Wałach, która ma dla nas wiele cennych wskazówek związanych z tym, co może się zdarzyć na przykład na parkingu. Mówię tu o szkodach parkingowych, ale może jeszcze o szkodach na zdrowiu. Do nich powróćmy. One mogą generować ogromne koszty, ale one nie zawsze są do stwierdzenia od razu, tak na miejscu zdarzenia. Czasem mogą, że tak to ujmę, odzywać się po kilku dniach, po tygodniach. Co w takiej sytuacji? Czy możemy oczekiwać jakiegoś odszkodowania od sprawcy wypadku?
1: Tak jak już wspomniałam o tym ciągu przyczynowo-skutkowym, jeżeli dane urazy powstały na skutek właśnie jakiejś kolizji, no to wtedy odpowiednio też wykazanie tego przez dokumentację medyczną, zgłaszamy się do specjalisty i ten specjalista jest w stanie stwierdzić, czy przyczyną takiego konkretnego urazu właśnie była kolizja, czy to po prostu powstało w innym dniu, w innym czasie. Jeżeli będziemy mieli takie zaświadczenie od lekarzy, że faktycznie przyczyną tego urazu była jakaś tam kolizja, w której braliśmy udział, wtedy również można by dochodzić tego odszkodowania. Mhm.
0: Jeszcze jedno pytanie związane ze szkodami komunikacyjnymi, bo załóżmy, że w takim wypadku czy w kolizji uczestniczy samochód, który służy do celów zarobkowych. Albo jest to samochód dostawczy w jakiejś firmie, albo na przykład taksówka. I co w takiej sytuacji? Czy osoba, która ucierpiała w takim wypadku, a na przykład jest to, strzelam, niech to będzie ten taksówkarz, czy może domagać się jakiegoś odszkodowania z tytułu utraconych zarobków, bo nie może wykonywać swojej pracy? Mhm.
1: No tak, jeżeli w tym wypadku, w wyniku tego wypadku poszkodowany nie może pracować, to jak najbardziej może dochodzić zwrotu tych utraconych dochodów. Jak najbardziej jest to możliwe, tylko właśnie kwestia tego wykazania, tak, że faktycznie to mógł pracować, jaki był mniej więcej, nie wiem, czy miesięczny zarobek, przez jak długi okres nie mógł pracować, to wszystko później wykazać, przeliczyć i jak najbardziej można tego dochodzić.
0: I to z takim wnioskiem składa się taki wniosek u ubezpieczyciela, tak? Bo to sąd gdzieś tam zostaje z boku. Nie, to nie są sprawy sądowe, tylko od razu się trafia do ubezpieczyciela, tak?
1: No, pierwszym krokiem jest właśnie postępowanie przed ubezpieczycielem. Jeżeli ubezpieczyciel nie uznaje wszystkich tych naszych roszczeń, wtedy mamy możliwość odwołania od tej decyzji. Jeżeli dalej nie uznaje, no to już wtedy sprawa trafia do sądu.
0: Kamila Gabor-Wałach. Przypominaliśmy rady pani adwokat, rady, które tego życzymy, aby się nigdy nikomu nie musiały przydać. Ale świadomość odnośnie do takich zdarzeń myślę, że warto mieć.

0: Jagger wraz z przyjaciółmi Rolling Stonesi i Mr. Charm. Minęła już 17.30. W Radio Pole czas na spotkanie z Beatą Granatowską i Ireneuszem Procherą.
1: Na końcu języka.
2: Ten dzisiejszy odcinek mógłbym tak streścić pewną parafrazą. Koza, a sprawa polska. Jak ci się podoba?
3: Kiedyś było słonia, a sprawa polska.
2: Ale właśnie, ja chciałbym jednak...
3: Zmniejszyły się gabaryty?
2: No tak, ale też i chodzi o wagę, jaką to słowo nie tylko w tym dosłownym sensie odgrywa w języku polskim, bo okazuje się, że nie ma w polszczyźnie wielu zwierząt, które zrobiłyby równie błyskotliwą karierę językową, jak właśnie koza.
3: A dlaczego nie kozioł? Bo przecież Makuszyński i Walentynowicz bardziej rozpropagowali męską wersję tego zwierzęcia.
2: Chociaż, no, gdy prześledzimy zapisy słownikowe, to okazuje się, że jednak popularniejsza jest koza. Ale po kolei. Choć od wieków była przede wszystkim zwierzęciem gospodarskim, bo dostarcza mleka i mięsa, w języku stała się symbolem uporu, sprytu, biedy, niezależności, a nawet szkolnych problemów. Trudno znaleźć drugie zwierzę, które występowałoby w tak wielu powiedzeniach i związkach frazeologicznych. Koza od zawsze miała opinię stworzenia upartego. Nie bez powodu mówi się przecież, że uparty jak...
3: No, kozioł.
2: Kozioł. Albo koza.
3: A
2: najczęściej
3: koza to
2: osioł zresztą.
3: Koza to kurczucha głównie.
2: W przeciwieństwie do owcy, która podąża za stadem, koza chętnie wybiera własną drogę. Potrafi wspiąć się tam, gdzie inne zwierzęta nie dotrą i z wielką determinacją broni swoich decyzji. Ta cecha sprawiła, że w języku stała się symbolem człowieka nieustępliwego, czasem wręcz przekornego. Z uporem wiąże się również jedno z najbardziej znanych polskich powiedzeń. Zapędzić kogoś w kozi róg. Oznacza ono postawienie kogoś w sytuacji bez wyjścia, odebranie możliwości obrony własnego stanowiska. Geneza tego zwrotu nie jest całkowicie pewna, ale najczęściej wiąże się go z dawnym znaczeniem słowa róg, jako narożnika lub zakątka. Zapędzona do ciasnego kąta koza nie miała już gdzie uciec i mogła jedynie bronić się rogami. Ten prosty obraz stał się więc metaforą człowieka pozbawionego argumentów. Koza pojawia się również w jednym z najzabawniejszych polskich powiedzeń, gdzie diabeł nie może, tam babę pośle. W jego starszych, ludowych odmianach występowała także koza, ponieważ zwierzę to często kojarzono z diabłem. W kulturze ludowej kozioł i koza były zwierzętami o ambiwalentnej symbolice. Z jednej strony przynosiły ludziom pożytek, z drugiej przez swoje rogi i żywiołowy charakter bywały łączone z siłami nieczystymi.
3: A pamiętajmy o rodowodzie mitologicznym, gdzie satyr to był półkozioł i słynął przede wszystkim ze swojego popędu seksualnego. Zresztą to taka lubieżność pewna łączona jest z kozłem tylko w starszym wieku, kiedy staje się capem. Poza tym mówimy, że coś brzydko pachnie, capi. No rzeczywiście, stary kozioł wydaje bardzo przykry zapach, więc powiedziałabym, że ten bilans nie wychodzi na zero. Więcej jest tych negatywnych skojarzeń, aniżeli pozytywnych, mimo że koza była bardzo często jedyną żywicielką. Dawała mleko, dawała sery. Koza uratowała Zeusa przecież, Amaltea. I właśnie było na nią stać biednych ludzi. Na krowę nie. Kozę miał prawie każdy chłop.
2: Ale z drugiej strony w szkole za karę kiedyś szło się do kozy.
3: No tak.
2: To był taki zwrot, który pewnie starszym szczególnie się kojarzy właśnie z edukacją szkolną. Dla współczesnych uczniów oznacza ono przede wszystkim pozostawianie po lekcjach za karę lub konieczność odpracowania zaległości. Dawniej jednak koza była nazwą szkolnego aresztu lub pomieszczenia, w którym zamykano niesfornych uczniów.
3: No to jeszcze jeden archaiczny zabytek. Kiedyś kozą nazywano taki piecyk metalowy, żelazny, który stawiano na środku, strasznie dymił, tam wrzucało się trochę opału.
2: No to ciekawym jest to, że gdy dzisiaj mówimy o robieniu z kogoś kozła ofiarnego, no to nie mówimy, że robimy z niego kozę ofiarną.
3: Bo jeszcze możemy zrobić fikołka, koziołki, fikołki na przykład.
2: Ale skąd ten kozioł ofiarny się wziął? Jeszcze kilka słów proponowałbym powiedzieć, bo tutaj też sięgamy głęboko w przeszłość, w historię starożytnego Izraela. Raz w roku symbolicznie przenoszono grzechy całego narodu na kozła, którego następnie wypędzano na pustynię. Stąd właśnie współczesne określenie osoby niesłusznie obarczanej winą za cudze błędy.
1: Na końcu języka.

0: dobie internetu często jesteśmy narażeni na informacje, które mogą zakłócić nasze postrzeganie rzeczywistości.
1: Informacje, które zostały publikowane przez różne media pod tytułem, że WOŚP nie pomógł, a pieniądze zgarnął dla siebie, są nonsensem i chcieliśmy to zdementować.
2: Dzisiaj wiele osób uważa się za dziennikarzy, bo publikują w internecie, ale to w Radiopole pracują doświadczeni, wiarygodni, prawdziwi dziennikarze, którzy przekazują zawsze rzetelne i sprawdzone informacje.
3: Mowa nienawiści, agresja wynikająca z obecności w internecie, czyli chociażby na grupach.
4: Fakty zamiast fikcji.
2: Radiopole to gwarancja wiarygodności i skuteczna walka z dezinformacją. Polecam. Dr Bartosz Maziarz, ekspert do spraw bezpieczeństwa.
0: W świecie pełnym chaosu informacyjnego słuchajcie zawsze rzetelnych wiadomości Radia Opole.
5: Reklama.
6: Surdopedagogika w Akademii Nauk Stosowanych w USZ i A w Opolu teraz jeszcze taniej. Zapisując się do końca sierpnia zapłacisz tylko 3000 zł za 3 semestry, czyli 1000 zł za semestr. To nie wszystko. Skorzystaj z promocji Zabierz Znajomego i zyskaj dodatkowe 10% zniżki za każdą osobę, która zapisze się z Twojego polecenia. Rabaty się sumują. Studiuj po swojemu i osiągaj więcej. Rekrutacja trwa. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
5: Po reklamie.
7: Wtorek, 11 dzień sierpnia w kalendarzu, to Dzień Konserwatora Zabytków. Przypominamy. Na zegarach godzina 18.
8: Prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego odwołana. To pokłosie nieprawidłowości przy rozdzielaniu pomocy dla powodzian. Mundurowi ze Strzelec Opolskich zatrzymali sprawcę rozboju, który ukradł kiełbasę i whisky.
9: Mężczyzna leżał na trawniku pod żywopłotem.
8: A w kulturze młody opolski jazz.
0: Wiadomości Radia Opole.
7: Dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Daniel Klimczak.
8: Dzień dobry. Strzelecka policja zatrzymała 33-letniego sprawcę rozboju. Od tego zaczynamy. Mężczyzna uderzył ekspedientkę w twarz i uciekł z trzema paczkami skradzionej kiełbasy i dwiema butelkami whisky. Mundurowi szybko zatrzymali sprawcę. Jak mówi aspirant Dorota Janać, był on dobrze znany funkcjonariuszom.
9: Na jednym z osiedli mężczyzna leżał na trawniku pod żywopłotem przed wejściem do jednej z klatek schodowych. Funkcjonariusze sprawdzili również rower pozostawiony przez mężczyznę pod marketem. Okazało się, że jednoślad został skradziony kilka dni wcześniej. Policjanci zabezpieczyli rower, a następnie przekazali go właścicielowi.
8: Mężczyzna został tymczasowo aresztowany, grozi mu 10-letnia odsiadka.
0: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
8: Rząd przyjął projekty 4 ustaw, w tym deregulacyjnych, dotyczących artystów i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pierwszy z nich dotyczy zmiany w prawie autorskim. Rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział, że osoby, które pracują nad książkami, będą mogły liczyć na wyższe zarobki.
10: Chodzi o to, żeby autorzy, tłumacze, ilustratorzy, wydawcy dostawali większe wynagrodzenie za wypożyczanie ich książek w bibliotekach. To wynagrodzenie zostanie podniesione z 5% do 10% wartości zakupów bibliotecznych. Czytelnicy, tak jak obecnie, będą mogli wypożyczać bez żadnych opłat.
8: Kolejna ustawa dotyczy umorzenia zaległości dochodzonych przez ZUS i powstałych przed reformą systemu ubezpieczeń społecznych. Rząd przyjął też projekt ustawy, który ma zapewnić pomoc poszkodowanym beneficjentom programu Czyste Powietrze.
0: Słuchaj faktów, nie plotek.
8: Są już pierwsze konsekwencje sprawy dotyczącej nieprawidłowości przy rozdysponowywaniu pomocy dla powodzian w Jeleniej Górze. Ze stanowiska wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego została odwołana Anna Konieczyńska. Szczegóły zna Mateusz Czmiel.
11: Premier Donald Tusk zapowiedział rozliczenie odpowiedzialnych za nieprawidłowości.
12: Dla mnie najważniejsze jest, aby instytucje państwa działały i żeby prędzej czy później każde ewentualne nadużycie zostało zidentyfikowane i ukarane. Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian.
11: Sprawa dotyczy m.in. 4,5 miliona złotych, które według ustaleń Wirtualnej Polski trafiły do 3 podmiotów z Dziwiszowa. Pomoc miały otrzymać firmy męża Anny Konieczyńskiej, jej sąsiada oraz lokalnego przedsiębiorcy współpracującego z samorządem. Dziś w tej sprawie zebrała się Rada Nadzorcza spółki.
13: Podjęła dzisiaj uchwałę o odwołaniu funkcji wiceprezes zarządu spółki.
11: Przekazał Michał Nowakowski, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego. W poniedziałek postępowanie w tej sprawie wszczęła prokuratura, a od kwietnia sprawą zajmuje się CBA. Kontrolę prowadzi także Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
8: I wracamy do regionu. Zwiedzający Białą będą mogli lepiej poznać pozostałości średniowiecznych obwarowań. Umożliwi to projekt realizowany wspólnie z czeską gminą Osoblacha. O zakresie planowanych prac mówi Anna Rogosz z Urzędu Miejskiego w Białej.
14: Chcemy bardziej odsłonić te nasze mury, wykonać taką ścieżkę wraz z schodami terenowymi, ponieważ jest to teren o dużym nachyleniu. Jest to teren zielony, dawny strony suchej fosy, ten fragment zyska kolejną atrakcję, by tamtędy też nie tylko mieszkańcy, ale i turyści podążali i podziwiali z tej strony nasze mury obronne.
8: W ramach projektu również Osoblacha odnowi ścieżkę wzdłuż swoich murów obronnych. Na ten cel samorządy otrzymały 40 tysięcy euro z unijnej kasy. I jeszcze sport. Reprezentacja Polski szczypiornistów zagra mecz o punkty w Stegu Arenie w Opolu. Nasi piłkarze ręczni zmierzą się z Łotwą 4 listopada o 18 w ramach eliminacji Mistrzostw Europy 2028. W kwalifikacjach nasza drużyna zmierzy się ze wspomnianą Łotwą, a także Francją i Rumunią.
0: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
8: 4 po 18.
0: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
5: Witold Sułek. W najbliższy czwartek w Filharmonii Opolskiej odbędzie się kolejny z letnich koncertów w klubie muzycznym. Tym razem scena należeć będzie do utalentowanych muzyków młodego pokolenia w ramach projektu zatytułowanego Młody Opolski Jazz. Koncert zatytułowany jest Love Unfiltered i poświęcony jest miłości i całemu spektrum doświadczeń oraz emocji, które jej towarzyszą. Program tworzą utwory George'a Gershwina, standardy jazzowe oraz polskie piosenki do tekstów wybitnych autorów, a wykonają je wokalistka Julita Ziółko oraz pianista Paweł Ramilowski i kontrabasista Filip Hornik. Początek koncertu o godzinie 19. Zmieniamy temat. 13 sierpnia o 16 na placu Jana Pawła II w Opolu odbędzie się performance Marii Bitki zatytułowany Produkcja Tęczy. Wydarzenie odbywa się w ramach festiwalu Wspólne Centrum organizowanego przez Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu. Udział w nim jest darmowy. Ponownie zmieniamy temat. Również 13 sierpnia w Galerii WBP w Opolu odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy Moje czeskie impresje Praga Miasto Wyobrażone, zorganizowanej przy współpracy z Konsulatem Honorowym Republiki Czeskiej w Opolu oraz Czeskim Centrum w Warszawie. Na wystawie zaprezentowane zostaną fotografie Marzeny Ewy Krajewskiej, która uchwyciła ważne i ukochane przez siebie miasto nie tylko w popularnych kadrach. Podczas wernisażu zostanie zaprezentowana także twórczość poetycka artystki, której wiersze czytane będą do dźwięków muzyki granej na żywo w wykonaniu Leny Ledow, pianistki jazzowej i kompozytorki muzyki teatralnej. Początek wernisażu zaplanowano na godzinę 17, a wstęp jest darmowy.
0: Pogoda.
7: Do końca dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, a temperatury, no już nie ma tych przedziałów maksymalnych, bo co najwyżej 23 stopnie, tyle w Opolu, w Kędzierzynie, Koźlu i w Nysie, 22 w Namysłowie, w Brzegu i w Strzelcach Opolskich, a 21 na termometrach w Kluczborku.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: To dodajmy jeszcze o tym, co czeka nas w nocy. Zachmurzenie też ma być małe, ale temperatury na zdecydowanie niższym poziomie, od 10 do 12 stopni na termometrach. Jutro zachmurzenie małe przejściowo może wzrastać do umiarkowanego, a temperatura od 22 do 24 stopni Celsjusza, czyli podobnie do tego, co było dziś. Marcin Głowiękowski za konsoletą, Dawid Drajwa przed mikrofonem, to jest Twoje Radio Opole.

0: Reklama.
1: Już 14 i 15 sierpnia zapraszamy na rodzinną biesiadę integracyjną do Kujakowic. Na scenie wystąpią m.in. Freaky Boys, Klaudia i Kasia Chwołka oraz Damian Cholecki. W programie także dyskoteki z DJ-em, loty helikopterem, dmuchańce, gry i zabawy.

gratis karuzele, wyborna kuchnia i mnóstwo innych atrakcji dla całych rodzin. Spotkajmy się na Biesiadzie w Kujakowicach. Boisko LZS 14 i 15 sierpnia.

0: jeden dzień. No właśnie teraz będzie o takim dniu, który zdarza się raz na wiele, wiele lat. Przypominamy o tym, co czeka nas już jutro. Nie tylko nas, ale w wielu miejscach naszego kontynentu na to się szykują. A najbardziej to chyba w Hiszpanii. Już chyba wiele osób kojarzy, o czym mówię. To będzie najgłębsze zaćmienie słońca widziane z terenu Polski od 27 lat. Jutro wieczorem czeka nas prawdziwy kosmiczny spektakl, do którego trzeba się jednak odpowiednio przygotować. Będzie to wyjątkowe zaćmienie, którego kulminacja nastąpi o zachodzie słońca. Mimo to musimy pamiętać o tym, by nie obserwować zjawiska gołym okiem i stosować specjalistyczne filtry, które uchronią wzrok przed uszkodzeniem. Jak zaznacza popularyzator astronomii Karol Wójcicki, ze względu na porę zaćmienia musimy również znaleźć odpowiednie miejsce, aby móc je obserwować.
1: Musimy pamiętać, żeby na miejsce obserwacji wybrać miejsce, w którym widok nie będą nam zasłaniały drzewa, domy, jakieś zabudowania, bo potrzebujemy po prostu mieć otwartą linię horyzontu. Najlepiej wybrać się więc na obserwację albo nad morze, albo na jakąś rozległą łąkę nad pola. Może wejść na jakąś górę, z której można zobaczyć też horyzont, albo wjechać na ostatnie piętro wysokiego budynku, żeby też mieć świetny widok na linię widnokręgu, bo to tam właśnie będzie widać najlepiej.
0: Zaćmienie słońca w Polsce w zależności od miejsca obserwacji rozpocznie się w środę, jutro, 12 sierpnia, pomiędzy 19.10 a 19.18. To się rozpocznie, a jego maksymalna faza nastąpi pomiędzy 20 a 29. Wieczorem czeka nas wyjątkowe widowisko, podkreśla popularyzator astronomii Jerzy Rafalski.
2: No już nawet przygotowujmy się od 19. Jeszcze słońce będzie czyste, ale tak mniej więcej kwadrans po 19 coś się zacznie dziać. Już ten księżyc, który będzie nam zakrywał słońce, będzie nam wyżerał ten dzienny blask, a słońce będzie coraz niżej. Ono będzie naprawdę niziutko nad horyzontem. Pewnie już będzie czerwonawe i wtedy zacznie się cały spektakl. No właśnie mniej więcej około godziny 20, może chwilę po godzinie 20 słońce będzie prawie zachodziło i będzie tylko taki, no dosyć wąski sierp, czerwony sierp słońca, odwrócony rogami w dół, nisko nad horyzontem, tak więc to zjawisko rzeczywiście będzie piękne.
0: W niektórych częściach Europy, między innymi w Hiszpanii, będzie można obserwować pierwsze od 27 lat całkowite zaćmienie słońca, widziane ze starego kontynentu. A przypomnę, że po zakończeniu jednego astronomicznego spektaklu rozpocznie się kolejny, również widowiskowy. W nocy z 12 na 13 sierpnia czeka nas maksimum roju Perseidów, czyli tak zwana noc spadających gwiazd.

0: Jedno życie, dwa domy.
1: Aleksandra Piasta razem ze mną w studiu. Cześć, witam.
2: Cześć, Dawidzie, witam Państwa serdecznie.
1: O tym, co na Ukrainie będziemy teraz mówić. Jak zwykle we wtorkowe i w piątkowe wieczory, tak między godziną 18 a 19. Od czego dzisiaj zaczniemy? Ten temat, który właściwie często powtarza się w naszych spotkaniach, czyli ostrzały. Bywa, że kolejne takie niechlubne rekordy są bite. No ostatnio znowu te ostrzały dają się mocno Ukraińcom we znaki.
2: Tak, dziś nocą Rosja przeprowadziła kolejny atak. Takim głównym celem były Zaporoże i Kijów. Zostały zaatakowane przeciwokrętowymi pociskami Cyrkon, również pociskami balistycznymi. I jak mówi prezydent Zelenskij, że produkcji Korei Północnej. Теж інне місто, але більше, ну, віємо, що в Запорожжі 6 осіб згинули, 19 зостало ранних. Ну і той атак був такий лончений, що ракети, дрони, навіть бомби шибуйонці. Для того тільки офер, ну і навіть те різні служби, стражаці не мали можливості під'їхати там і врятувати людей.
1: Ciągle jest problem z obroną przed tymi rakietami balistycznymi, bo nie ma czym na dobrą sprawę się bronić.
2: Znowu żadna nie została zestrzelona. Były też drony, 120 dronów, ale tu 98 obrona powietrzna zestrzeliła i niestety żadne rakiety.
1: Wspomniałaś o Korei Północnej. To jest takie właściwie nowe oblicze tej wojny rosyjsko-ukraińskiej, bo coraz większe zaangażowanie tej Korei Północnej niejako widać. Tutaj nie tylko chodzi o wsparcie, jeśli chodzi o sprzęt, ale także i żołnierze.
2: Tak, nasz wywiad ciągle mówi o tym, że tam kolejne 50 tysięcy żołnierzy z Korei Północnej, tam jest się jakaś ilość, że szkolą się w Rosji i po prostu idą walczyć z Ukraińcami.
1: Z tego, co kojarzę, to prezydent Wołodymyr Zełenski zgłaszał się także, apelował o pomoc do Korei Południowej z kolei, która nie chce się na razie angażować, jeśli chodzi o pomoc militarną Ukrainie. Oferuje swoją pomoc na różnych innych polach, ale w pomoc militarną na razie nie chce się włączać.
2: No tak jest. Właśnie dzisiaj pojawiła się ta odpowiedź, że na razie nie angażuje się w właśnie taką wojskową pomoc.
1: A jeśli chodzi o to, co Ukraińcy w jaki sposób odpowiadają Rosji, to zakończyła się już taka akcja, która swego czasu była ogłoszona przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Akcja, na czym ona polegała?
2: No, 40 dni ataków na rafinerie, na logistykę, na różne magazyny, na energetykę. Закончила ще, але я так мислю, що то нема значення, українці будуть континуували атаки. Ну, очі можу повідати, що є інформація, що понад 100 скутечних атак було проведено в чонгу тієї акції. Ну і навіть вчора вночі там колейна була рафінерія заатакована, дійсно ночом теж, і навіть там 3 тисячі кілометрів від Києва відлеглості. Також колейні магазини Wildberries. Ну і може, то така більш бравурова річ, також українські дрони удержили вижутні системи оборони повітряної, яка броніла резиденція Путіна на Валдаю. Так, такий палац, в якому такий люксусовий комплекс, де є касино, вінниця, спа, льодовисько, театр свій, все. Є дуже охоронений там 40 кілометрів квадратових та оборона повітряна, різні щадки протидронові, ну, але вдалося.
1: Але то був атак вимірений в те системи оборони, чи то було цельоване в ту резиденцію?
2: Ні, власне, в системи оборони.
1: Системи оборони. Ну, то, бачу, може, та резиденція буде колейна, хоч то могло би бути відчитане немало як атак на Кремль.
2: No,
1: Або ще гірше. До нашої розмови за хвилину. Jeszcze powrócimy.

0: Twoje Radio Opole.
1: 19 coraz bliżej, krótko o tym, co przed nami. Oczywiście o 19 wiadomości, a po nich wakacyjna propozycja Radia Opole, czyli sezon ogórkowy. Dziś spotka się z Wami Witek Sułek, będzie o ciekawej inicjatywie artystycznej zatytułowanej Co Ci się przyśniło na wsi, która odbędzie się w Kaniowie, a później zawędruje do Muzeum Wsi Opolskiej. Będzie też o pierwszym festiwalu artystycznym skupiającym twórców, lekarzy reprezentujących różnorodne dziedziny, od malarstwa i literatury po muzykę, który odbędzie się w Domu Sztuki Żara. O wszystkim opowiedzą osobiście organizatorzy tych wydarzeń. Natomiast po 21 wieczorna audycja, w której Agnieszka Ziętarska podejmie temat bezdomności. Będzie o tym, że bezdomność nie zaczyna się na ulicy. Często jest konsekwencją samotności, uzależnień, utraty pracy, rozpadu więzi rodzinnych czy doświadczeń, z którymi człowiek nie potrafił sobie poradzić sam. Jak przywracać nadzieję osobom znajdującym się na marginesie życia społecznego, co sprawia, że jedni wychodzą z kryzysu, a inni pozostają w nim przez lata? Odpowiedzi między innymi na te pytania będzie szukać Agnieszka, ale nie sama, wraz ze swym gościem. A kto nim będzie? Wszystkiego nie muszę zdradzać. Okaże się po 21. Maciej Dudek, realizujący audycję, jeszcze tu pozostaje. A ja dziękuję za uwagę i na nasze kolejne spotkanie zapraszam jutro po 15. Dawid Rajwa, do usłyszenia.

0: Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM, to liczy się człowiek, to kupuje.
1: Po reklamie.
2: Tu Radio Opole, słuchacie nas we wtorek 11 sierpnia. Imieniny obchodzą Zuzanna, Klara i Włodzimierz. Na nieco ponad dobę przed zaćmieniem słońca sprawdzamy najświeższe doniesienia z kraju, świata i regionu. Rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi w Kolumbii. Długie kolejki na egzaminy na prawo jazdy w naszym regionie.
3: Obserwujemy dużą ilość osób z sąsiednich województw. Nie pomaga sezon urlopowy.
2: A Węgry mają nowego prezydenta i o tym także w serwisie.
4: Wiadomości Radia Opole.
2: 19 na zegarach, Daniel Klimczak zapraszam. Zaczynamy od zagranicy. Do 224 osób wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Kolumbii. Kilkaset osób zostało rannych, a pod grozami nadal mogą znajdować się ludzie. Informacje w tej sprawie zebrał Jan Olęcki.
5: Ratownicy drugi dzień przeszukują zniszczone budynki. Ratownik z Pereiry opisuje akcję w centrum miasta. Jesteśmy tu od ostatniej nocy. Mamy do czynienia z zawalaniem się części budynku. Ma on około 5 pięter. Prezydent Kolumbii wprowadził stan wyjątkowy i zapowiedział pomoc dla poszkodowanych. Do Kali skierowano 1000 funkcjonariuszy po doniesieniach o grabieżach. Kondolencje rodzinom ofiar przekazał papież Leon XIV. Wstrząs o magnitudzie 7,4 nawiedził zachodnią Kolumbię w poniedziałek rano. Później odnotowano kilkadziesiąt wstrząsów wtórnych.
2: Wracamy do regionu, gdzie coraz dłużej trzeba czekać na egzamin praktyczny na prawo jazdy kategorii B. W Opolu oraz w Nysie czas oczekiwania to około 30 dni, a w Kędzierzynie-Koźlu nawet 37. Powodów jest kilka. Jeden z nich to możliwość zdawania egzaminu przez 17-latków, co powoduje nałożenie się na siebie dwóch roczników młodych kierowców, mówi wicedyrektor opolskiego WORD-u Andrzej Rak.
3: Oprócz tego, to już drugi rok z rzędu, obserwujemy dużą ilość osób z sąsiednich województw. Wszystkie miejsca, które otwieramy, natychmiast są zajmowane i w bardzo dużej ilości przez choćby mieszkańców powiatu raciborskiego, gliwickiego, rybnickiego, Wrocław, Kłodzko, okolice. Nigdy tylu osób ze Szczecina nie mieliśmy u siebie na egzaminie i z Warszawy. Zatrudniliśmy dodatkowych egzaminatorów. Nie pomaga sezon urlopowy. Myślę, że wraz z wrześniem wyhamuje troszeczkę ta kolejka.
2: Z kolei na egzamin teoretyczny kandydaci czekają w naszym województwie od 14 do 21 dni.
4: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
2: Blisko promil alkoholu miał 27-letni sternik zatrzymany przez policjantów sezonowego ogniwa wodnego w Turawie. Mężczyzna pływał po jeziorze dużym łodzią z silnikiem spalinowym, mówi starszy aspirant Przemysław Kędzior z Komendy Miejskiej Policji w Opolu.
6: Podczas dalszej kontroli policjanci ustalili, że mężczyzna posiada dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Mieszkaniec powiatu strzeleckiego został zatrzymany, natomiast łódź została przekazana pracownikowi wypożyczalni.
2: Mężczyźnie grozi 5 lat więzienia, a obecnie opolskie służby prowadzą działania w miejscowości Równe, to powiat głubczycki. Na lokalnej drodze dachował samochód, którym podróżowały 4 osoby. Na razie nie ma informacji o ewentualnych poszkodowanych.
4: Tu są wiadomości Radio Opole.
2: Węgierski parlament wybrał nowego prezydenta kraju. Zgodnie z oczekiwaniami został nim jedyny kandydat popierany przez rządową partię Tisza, prawnik Ondrasz Boko. Te wydarzenia obserwował Piotr Piętka.
7: Na 73-letniego byłego prezesa węgierskiego Sądu Najwyższego głosowali wszyscy uprawnieni posłowie partii Petera Moniora. Przy 140 głosach za, przeciw głosowało jedynie 6 przedstawicieli skrajnie prawicowej naszej ojczyzny. Rządzący przez ostatnie 16 lat Fidesz zbojkotował głosowanie. Nowy prezydent chce jednak pojednania. Uważa, że trzeba rozliczać, ale przy okazji przywrócić fundamenty debaty publicznej i porządku konstytucyjnego. Przyszłość demokracji zależy nie tylko od tego, czy kolejne pokolenie pójdzie głosować, ale także od ich poczucia odpowiedzialności za nasze wspólne sprawy, ich gotowości do kwestionowania, debatowania, uczestnictwa i brania odpowiedzialności, powiedział Ondrasz Boko.
4: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: To będzie chłodna noc na Opolszczyźnie. Od 10 do 12 stopni prognozują dla naszego regionu synoptycy IMGW. Do tego zachmurzenie małe, wiatr słaby z kierunków północnych. Deszczu się nie spodziewamy, podobnie jak jutro w ciągu dnia. Środa będzie kolejnym dniem, w którym odpoczywać będziemy od upałów. Maksymalna prognozowana temperatura to 24 stopnie.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

Witold Sułek, dobry wieczór. Rozpoczynamy audycję Sezon Ogórkowy, który, jak to lubię powtarzać, wcale taki ogórkowy nie jest, a przekonacie się, bo dziś w audycji będzie troje gości. Najpierw pojawi się Agnieszka Jukowska z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. Porozmawiamy o takim przedsięwzięciu, które na razie nie odbędzie się w Opolu. W Opolu będzie również we wrześniu. Wszystko wyjdzie w trakcie rozmowy. Co ci się przyśniło na wsi? Na razie więcej nie zdradzę, bo wszystko to będzie w czasie rozmowy. A później przeniesiemy się do Domu Sztuki Żar, w którym, uwaga, pojawią się lekarze. Ale nie będzie żadnych pokazów medycznych ani zajęć z medycyny. Otóż bardzo wielu lekarzy i lekarek w naszym województwie, a nie tylko, bo będą goście spoza, para się sztuką. Będą koncerty rock'n'rollowe.

poświęcona płynie po ciele. Ma współlokatorkę, we dwie, zawsze raźniej. Tamta tu od dekady już gada, jak Polska.

chodzącego, bo ten znowu jeździ po świecie na tirze. Czasem słychać ich w nocy, gdy tamten ma wolne. Wika wtedy wspomina dawne życie, jak niczyje jej Artyom w Kijowie. Zawsze to bliżej do syna, choć front faluje w przypływach śmierci. Jeździ do męża.

0: Drodzy Państwo, razem ze mną w studiu pierwsza z zapowiadanych dzisiaj gości, a jest to Agnieszka Jukowska-Kwaśniak. Cześć Agnieszko.
1: Witaj, dzień dobry.
0: Wydział Sztuki Uniwersytetu Opolskiego i bardzo często dostaję informacje od Agnieszki. Z tej strony przez długi czas Agnieszkę kojarzyłem. Informuję zawsze o tym, co dzieje się na wydziale, jakie są wystawy, jakie ważne wydarzenia. A tymczasem okazało się, że jest wydarzenie, które nie tylko, że Agnieszka mnie o tym poinformowała, ale okazało się, bierze w nim czynny udział. Czy też bierzesz w nim czynny udział? No i tak ze strony bardziej kuratorskiej i od razu też powiem, że nie sama, nie będzie to tylko i wyłącznie wystawa twoja indywidualna, ale kolektywu czy też grupy, tak? Dobrze wszystko powiedziałem na razie.
1: Tak, wraz z koleżankami ze studiów. Poznałyśmy się na studiach na SP we Wrocławiu, na Mediacja i Rynek Sztuki i założyłyśmy taki kolektyw Galeria Jedzie. Po to właśnie, żeby ze sztuką trafiać do najmniejszych miejscowości.
0: A nawet do wiosek, krótko mówiąc.
1: Przede wszystkim takie miejscowości. Myśmy nawet na mapach Polski szukały miejscowości, gdzie jest jeden dom czasami. Ale oczywiście ten proces, ten pomysł w trakcie dyskusji nad nim bardzo też ewoluował, ale to był nasz główny cel, żeby z tą sztuką po prostu wychodzić tam, żeby z taką galerią, która nie ma ścian, która jest jakby w przestrzeni, tym krajobrazie wiejskim, w tej naturze, w tej przyrodzie i wychodzi do ludzi. I przede wszystkim też chodziło nam o to, że często ludzie z mniejszych miejscowości nie mają takich możliwości, żeby jechać do miasta. Jak już jadą do miasta, to wybranie się do galerii to nie jest ich pierwszy wybór. To jest przede wszystkim albo praca, albo załatwianie jakichś rzeczy w urzędach. Nie jest to miejsce, gdzie oni jadą i jakieś docelowe galeria
0: sztuki. Jeżeli pozwolisz, to od razu dodam też z własnej perspektywy i własnych wieloletnich doświadczeń, że ktoś powie, mamy przecież większość ma dzisiaj samochody, ale nie wszyscy, zwłaszcza nie osoby starsze albo osoby samotne. To jest raz. Jest bardzo wiele miejscowości, do których dojazd jest bardzo, bardzo trudny i najczęściej ostatni autobus, nawet jeżeli jadą tam jakieś 3 autobusy, to jeszcze w okresie roku szkolnego są to szkolne autobusy, ale też najczęściej wieczorem już nie. Natomiast większość wydarzeń kulturalnych w miastach odbywa się najczęściej, jakieś wystawy, wernisaże, koncerty, jednak w godzinach wieczornych i to jest bardzo częsty później dylemat, no, ale co ja z sobą zrobię? Mam do rana później czekać na kolejny autobus, czym dojadę, prawda? No i też oczywiście praca i czas. Kiedy sztuka przyjeżdża do nas, no to wtedy mamy też tak, że poniekąd jesteśmy troszeczkę sprowokowani, a uważam, że ludzi troszeczkę do sztuki, do aktywności, bo żeby było jasne, uważam, że za tym waszym przedsięwzięciem kryje się nie tylko to, że przyjedziecie i postawicie gdzieś na płocie, powiesicie obraz, a w ogródku postawicie rzeźbę i oto już zrobiłyśmy sztukę, że dziś bardzo często ta aktywność artystyczna i to wyruszanie w teren ze sztuką to są też próby wciągania ludzi w rozmowy, pogadanki, robienie jakichś warsztatów, tego typu rzeczy, które sprawiają, że nie tylko powiesili nam coś i postawili, ale możemy wziąć w tym udział, jak się tylko odważymy. Tak?
1: Tak.
0: Dobrze trafiam.
1: Tak, tak. To też był nasz zamysł. Jeszcze powiem o moich koleżankach, które współtworzą ze mną ten kolektyw. Niestety nie mogą być dzisiaj, bo obie ciężko po pierwsze pracują. Sara Szczegóła pracuje w BWA we Wrocławiu i właśnie ciężko pracuje nad kolejną wystawą. Karolina Czajkowska jest z Poznania i chyba jedyna artystka w naszym towarzystwie, bo Sara skończyła historię sztuki, a Karolina skończyła ASP w Poznaniu i również pracuje. Więc dlatego ja postaram się tutaj godnie prezentować nasz kolektyw. I tak wracając do twojego pytania, to tak, to też również chciałbyśmy wciągnąć mieszkańców w takie warsztaty, ale może zacznę od początku w ogóle.
0: Tak, ja mam w ogóle propozycję. Możemy tutaj zrobić krótką pauzę, naprawdę bardzo króciutką, a później już powiemy mniej więcej, na czym to będzie polegało. Oczywiście nie wszystko detalicznie, nie musimy każdego punktu po punkcie omawiać, natomiast będzie na pewno też ważną informacją, bo nie powiedzieliśmy jeszcze, gdzie jest to wydarzenie, powiemy o tym na pewno. No i też to, że mieszkańcy to jedno, ale można tam, nikt oczywiście Państwu nie zabroni, żeby przyjechać i wziąć w tym również udział. Więc zostańcie z nami, za chwilę Wam więcej o tym wszystkim opowiemy.

0: Już do Państwa wracamy. Przypomnę, że razem ze mną w studiu jest Agnieszka Jułkowska-Kwaśniak. Rozmawiamy o wystawie. Tu powiemy za chwilę jej tytuł i powiemy, gdzie się odbędzie, bo tego jeszcze nie zrobiliśmy. Budujemy tak napięcie, rozmawiamy troszeczkę dookoła, ale to wszystko po to, żeby przykuło się Waszą uwagę. Na pewno będzie to mała miejscowość, a nawet wioska, bo to już wynikało z naszej pierwszej części rozmowy. Gdzie to będzie w takim razie dokładnie?
1: To będzie wieś Kaniów w gminie Popielów. Bardzo serdecznie zapraszamy. Nie wiem już od czego zacząć, czy już od tytułu, czy od fantastycznej społeczności, tak, która nas tam przywitała.
0: Oczywiście, że mieszkańcy są fantastyczni, bo rzecz to jest oczywista, że raczej nie spadniecie, tak się nie spodziewałem, że przyjedziecie tam znienacka. Nikt w ogóle w Kaniowie nie ma pojęcia, co się będzie działo i nagle wy wpadacie i robicie im tam galerię. Że to jednak było umówione przynajmniej z sołtysem albo z sołtyską, prawda, gdzieś tam z lokalnymi mieszkańcami, bo trzeba znaleźć na to przestrzeń. Nie można komuś wejść po prostu w obejście czy do domu powiedzieć, my to teraz panu albo pani zrobimy sztukę i powiesimy coś, prawda? No, mogłoby być równie z tym, przy nawet wielkiej otwartości i entuzjazmie na tego typu aktywność.
1: Tak, my zostaliśmy fantastycznie przyjęci. Tutaj serdecznie pozdrawiam sołtyskę Kaniowa Agnieszkę Jodłowiec, która jest fantastyczną osobą i w ogóle fenomenalny jest ten Kaniów. Tam mieszka około 300 osób, a tam jest tak, senior kafe, leśne babki bardzo aktywnie działające. Tam są cały czas jakieś zabawy. Ja podziwiam, ogromnie podziwiam to, jak ta społeczność potrafi się zintegrować, jak potrafi działać wspólnie. Jest tam ich niewielu, ale to jest, jak tam byłam na spotkaniach, to oni się śmieją, że tu się naprawdę wypoczywa. I wszystkich oczywiście zapraszam też w imieniu mieszkańców do Kaniowa, bo tam nie ma zasięgu telefonicznego. Więc jak już się trafi do Kaniowa, to naprawdę, jak się nie chce z nikim rozmawiać, to wystarczy tam przyjechać, odpocząć.
0: Albo to też jest dobry pomysł, jak ktoś teraz będzie mnie pytał, dlaczego nie odbierałem telefonu, to powiem mu, byłem w Kaniowie.
1: Tak, tak.
0: A, to jest dobry pomysł.
1: Więc jakby przyjęcie ze strony mieszkańców tutaj sołtyski Agnieszki Jodłowiec było fantastyczne. Zaoferowali nam przestrzeń w swojej wsi, służą pomocą przy przygotowaniu tej wystawy, też będą w niej uczestniczyć, też będą uczestniczyć w warsztatach, ale może od początku. Wystawa nazywa się Co ci się przyśniło na wsi? I tak ogłaszając open call wśród artystów, zachęcaliśmy do przysyłania prac właśnie na temat co przyśniło ci się na wsi, a podstawą, jakby materiałem, na którym prace miały powstawać, były prześcieradła. I te prześcieradła będą zawieszone, tak jak w formie prania, na takim sznurze od prania, między drewnianymi słupami. I te prace, które nadeszły, właśnie w ten sposób będą przedstawiane. Aczkolwiek artyści, którzy wysłali do nas pracę, bardzo różnie potraktowali ten temat. Wielu odniosło się do wsi, jako wsi. Wielu do snów, marzeń sennych. Wielu do natury, przyrody. Ogromna ilość też taki bardzo sentymentalnie. Szczególnie dziadkowie się tutaj pojawiają, babcie.
0: Więc czyli potwierdza się, przepraszam, to, że jednak rzeczywiście korzeniami tkwi. Większość z nas jednak ma korzenie wiejskie. Zresztą tak, jestem tego dobrym przykładem, bo i ze strony mamy, i ze strony taty oboje pochodzą ze wsi. I na wsi spędzałem większość swojego dzieciństwa, dopóki żyli dziadkowie i babcie. No to tak, no to wieś dla mnie była czymś tak absolutnie naturalnym latem, zazwyczaj latem, że też gdybym miał dzisiaj, co ci się śniło na wsi, oj, ależ by było, mógłbym te prześcieradła malować i malować, bo każde też jedno skojarzenie otwiera wspomnienie, obraz, kolejne, czy to puszczanie łódek z kory gdzieś na jakimś rowie, prawda, czy krowy na łące, czy jazda koniem po raz pierwszy wozem z sianem, Jezu, i tak można i można.
1: Można oczywiście z czereśniami zawieszonymi na uszach, ja również się wychowałam na wsi, więc jest to mi tym bardziej bliższe, tak? I te prace są różne. One nie wszystkie są właśnie o tym ciepłym lecie, o pachnącej maciejce, czy świerszczach, ale jest też o zimie, jest też o wykluczeniu komunikacyjnym, o tym podzieleniu trochę Polski na Polskę A, Polskę B, gdzie jedna z artystek właśnie się do tego odnosi, do tego trochę takiego kompleksu, że ona zawsze będzie pochodzić z prowincji, mimo że mieszka już bardzo długo w mieście, ale ta prowincjonalność zawsze gdzieś się zawsze gdzieś przenika i
0: no te prace są... Ja przepraszam, ale będę tutaj jakby też ze swojej perspektywy troszeczkę obronię, żeby to nie zabrzmiało w jakikolwiek sposób stygmatyzująco. Chodzi o to, że nawet jeżeli mamy komputery, dostęp, teoretycznie jakąś bibliotekę gminną, do której możemy podjechać, ale potrzebny jest bardzo, bardzo szeroko zakrojony dostęp też do kultury, bo każdy, kto uczestniczy w kulturze, był w galerii, oglądał na żywo obrazy, słuchał na żywo koncertu, wie, że to nie jest to samo, co zobaczenie sobie tego w internecie. Potrzebna jest ta cała też obudowa, czyli jakby infrastruktura. Właśnie po to są oprowadzania kuratorskie, po to są różnego rodzaju spotkania, żeby ludziom objaśniać, zachęcać do rozmowy, wprowadzać w ten świat, bo nikt niczego od początku nie wie. Niczego z jednej książki też w szkole się nie dowie. Stąd ta wasza inicjatywa jest taka bardzo, bardzo ważna.
1: To na przykład ta praca, o której mówię, wykonają Maja Zdunek i tytuł tej pracy Nie podam ci ręki, bo mam brudną. Mhm. I ona jest właśnie o tej ciężkiej pracy, o tym, że ten człowiek, chociaż ma tą rękę spracowaną, to wstydzi się podać jej komuś, kto na pewno pracuje jakby intelektualnie, ma te dłonie czyste i pokazuje tą wyższość jakby tej pracy intelektualnej nad tą pracą ciężką w ziemi, z której de facto żyjemy również, tak? Z której korzystamy. I o takim szacunku. Ale prace są przeróżne, tak jak powiedziałam. Na przykład wzruszały nas bardzo opisy tych prac. Jednym też z takich prac jest praca Karoliny Reczyńskiej, w ogóle naszej absolwentki Wydziału Sztuki, która nazywa się Proszę ja Ciebie. I ona na poszewce od poduszki takiej pięknej wyhaftowała właśnie to hasło i to hasło kojarzy się, to jest jakby hasło pochodzące z słownika jej babci, z którą rozmawiała i babcia cały czas używała tego zwrotu, proszę ja Ciebie. I Karolina tak fantastycznie o tym pisze, że to jest taka wyjątkowość, że to nie jest odpowiedzialne tak lub nie, tylko mówię tu, teraz do ciebie. Ja się do ciebie zwracam, ciebie słucham i do ciebie mówię. I to jest też takie piękne. Mamy też wspaniałe, na przykład to, co artyści oczywiście prześcieradła były podstawą, ale to, co oni z nich zrobili, to już zupełnie jakby czasami jest bardzo dalekie od prześcieradła, bo na przykład na prześcieradle grupa studentów wyszyła dywan. I to też bardzo ciekawa historia, bo to jest grupa studentów z Ukrainy, którzy razem usiedli do tego projektu i wymyślili, co im się kojarzy ze wsią, jakie ich wspólne są wspomnienia. I to był dywan na ścianie, właśnie u dziadków, zasypianie na wsi. I oni powiedzieli, że dla każdych z tych czterech osób ten dywan był tak samo ważny, że zanim zasnęli, to były palce, paluszkiem małym, dziecięcym, jeżdżenie po tych śladach dywanu. I tak to w nich zostało, jaką taką wspólną pamięć. Oni wspólnie wyszli taki dywan, więc też taki dywan.
0: Powiem ci, że zaczynam się coraz bardziej wkręcać i wzrusza mnie to wszystko coraz bardziej, ale proszę ja ciebie, zróbmy tak, że użyję też tego bardzo pięknego zwrotu, że nie skończymy jeszcze naszej rozmowy, bo przede wszystkim w tym Kaniowie nie wiemy jeszcze, jak długo będzie można to wszystko oglądać i wiem, że nie tylko w Kaniowie, więc zostańcie z nami, za chwilę jeszcze do was wrócimy i opowiemy więcej i o samej wystawie i o tym, co będzie działo się jeszcze później, poza dniem samego wernisażu. Podamy też datę wtedy wernisażu, bo jej jeszcze też nie podaliśmy.

0: wracamy do Państwa. Przypomnę, Agnieszka Jukowska-Kwaśniak z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. Zachęcamy Was do odwiedzenia Kaniowa. Wiem już, że tytuł wystawy Co Ci się przyśniło na wsi. Nie podaliśmy jeszcze daty, podajmy ją, żebyśmy później w ferworze różnych emocji i wspomnień i skojarzeń się nie pogubili. Oficjalnie otwarcie będzie kiedy?
1: 15 sierpnia w sobotę wernisaż, na który bardzo serdecznie zapraszamy, będzie o godzinie 16. To jest jak na wieś trochę wcześniej, ale też wiemy, że wielu artystów też przyjedzie, więc tak chcieliśmy wypośrodkować. Wernisaż o 16, będzie oprowadzanie, a o 17 zaprosimy wszystkich na wspólne warsztaty, gdzie rozłożymy prześcieradła i spróbujemy namalować, co się śni w Kaniowie. Więc...
0: Idealnie, bo gdyby teraz wszyscy się przespali w tym Kaniowie, zostali na noc artyści, którzy przyjadą i rano rzeczywiście zabrali się za malowanie, co im się tam przyśniło. Kto wie, może tacy się znajdą odważni, bo a nawet jak już tak opowiadałaś, jak tam jest miło, jak tak ciepło zostaliście przyjęci, to przyznaję, że ja bym, jakbym już pojechał, to bym chciał zostać. Oczywiście, jak pomyślimy, to och, tak jeszcze jakieś stodole na sianie, ale ja próbowałem u dziadka raz spać na sianie i po godzinie byłem z powrotem w domu pod pierzyną. Jak zobaczyłem te wielkie pająki, krzyżaki, harcujące myszy, wszystko trzeszczało, bzyczało, chodziło po mnie i uciekałem, więc na filmach wyglądało to zawsze jakoś ładnie i romantycznie. W praktyce niekoniecznie.
1: Niekoniecznie, tak. Nam oczywiście Kaniów zapewnił noclegi, więc nawet weźmiemy namiot. Mamy nadzieję, że pogoda dopisze. Wystawa będzie w Kaniowie krótko, bo będzie 16 sierpnia w niedzielę demontujemy tą wystawę i będzie ją można zobaczyć później i tutaj wielkie podziękowania dla Muzeum Wsi Opolskiej, gdzie będziemy mogli tą wystawę prezentować już przez 2 tygodnie od 12 września. Tam będziemy, oczywiście również tam zapraszamy na wernisaż i wtedy właśnie wśród tych chat będzie prezentowana ta wystawa.
0: No czyli jeżeli ktoś z Państwa się zasmucił, że akurat w tym czasie go nie ma, albo pracuje, albo nie może pojechać do Kaniowa, to we wrześniu dłużej przez 2 tygodnie będziecie mogli wtedy w Bierkowicach oglądać sobie to wszystko. Ja tutaj jeszcze powiem tak bardzo zachęcająco, bo dowiedziałem się i opowiedziała mi wcześniej Agnieszka taką historię prawdziwą o jednym obrazie, o koniu. Bo powiedz ją proszę, bo ja uważam, że to jest tak piękna puenta, całe wszystko to, co moglibyśmy tutaj opowiadać i zachęcać, moim zdaniem, nie zrobi tego tak, jak ta jedna opowieść, ta historia.
1: I tą opowieść opowiadałam właśnie koleżanką na studiach i to jakby był chyba przyczynek do tego, żeby z tą sztuką tam jeździć. Moja przyjaciółka ma taki dom letniskowy na wsi i przychodzi od czasu do czasu i pomaga taki pan, no już można powiedzieć kawaler w średnim wieku. I ona w ogrodzie wystawiła taką rzeźbę konia, ale to nie była stricte taka rzeźba, jak my sobie wyobrażamy. Ona była zrobiona z różnych elementów, z rózek, z starych kół, taka instalacja, która ostatecznie przedstawiała konia. No i on jej kosił tą trawę i ona nagle wychodzi z domu, a on stoi naprzeciwko tego konia i płacze. I ona się wystraszyła, co się stało. I on mówi, że to jest tak piękne, że on nigdy takiego czegoś pięknego nie widział. I myśmy wtedy pomyślały, że naprawdę jakbyśmy miały jeździć ze sztuką, to warto zjeździć całą Polskę właśnie dla takich chwil, bo my nie uznajemy właśnie tego, że wieś jest gorsza niż taka galeria. Galerie są wspaniałe również, ale chcemy jakby pokazać jako takie pełnoprawne miejsce kultury, a nie peryferię. Że warto, że ta wrażliwość na sztukę jest wszędzie i nie trzeba mieć wykształcenia, tylko chyba w jakąś wrażliwość albo jakby sztuka zadaje pytania, odpowiedzi jest wiele i każda jest dobra.
0: Tak, i teraz nawet gdyby zebrało się wielu teoretyków i znawców i omawiało tę rzeźbę, czy ona jest piękna, czy nie, jak ten koń został przedstawiony i jaki to jest nurt w sztuce, a do jakich nurtów i innych stylów nawiązuje, to co z tego? Ja bym wolał przeżyć dokładnie to, co przeżył ten pan, czyli stać przed dziełem sztuki, wzruszyć się, popłakać, mieć mnóstwo jakichś myśli, skojarzeń. To jest dla mnie prawdziwe przeżywanie sztuki i bardzo dobrze, że no właśnie ludzie mogą czasami, bo czasami też ludzie mają taką blokadę i myślą o sobie, a nie, ja się na tym nie znam.
1: Tak.
0: Okazuje się, że to nie jest kwestia tylko i wyłącznie znania się, a nawet to znanie się jest tutaj w tym wszystkim najmniej istotne. Słuchaj, ja też jestem pełen oczywiście uznania za waszego kolektywu, bo jak państwo słyszeliście na początku rozmowy, w różnych miastach jednak chciało wam się i chce wam się i mam nadzieję, że jak to wszystko tak naprawdę ładnie się udaje, że być może będą kolejne wioski, które będą chciały zorganizować coś takiego u siebie z warsztatami, z pokazem, z wystawą, więc trzymam kciuki, żeby wam się nadal chciało i żeby kolejni się chętni pojawiali i świat dzięki temu będzie po prostu piękniejszy. Bardzo dziękuję ci za wizytę w studiu, za opowiedzenie o tym wszystkim. Państwu przypomnę, Agnieszka Jukowska-Kwaśniak z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego była moją i waszą gościnią. Dziękuję ci bardzo, Agnieszko.
1: Dziękuję i serdecznie zapraszam.
0: A państwu jeszcze nie dziękuję, bo przed nami kolejna godzina audycji, ale najpierw będą nowe wiadomości.

0: twoja muzyka w Radio Opole wróci już niebawem. Wcześniej jednak jak zawsze o pełnej czas na twoje sprawy, czyli najświeższe doniesienia z kraju, świata i regionu. Rozpoczęły się pierwsze prace związane z budową nowego akwaparku w Opolu.
1: To może kosztować około 200-250 milionów złotych.
0: Jesienią możliwa jest rekonstrukcja rządu, a do szpitala wojewódzkiego trafi nowy sprzęt do diagnostyki obrazowej.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: 20 na zegarach, Daniel Klimczak zapraszam. Choć nie wybrano jeszcze wykonawcy, to rozpoczęła się już budowa akwaparku w miejscu byłego stadionu Odry przy ulicy Oleckiej w Opolu. Obiekt będzie mógł pomieścić około 1500 osób. Ma też przyciągać mieszkańców całego regionu, mówi prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.
1: Otwarliśmy dziennik budowy, pierwsze wpisy się w tym dzienniku pojawią, natomiast jesteśmy w trakcie wyboru wykonawcy. Pierwsze takie dane powinniśmy poznać pod koniec sierpnia. Szacujemy, że to może kosztować około 200-250 milionów złotych. Wykonanie mniej więcej za 30 miesięcy od podpisania umowy. Dokumentacja jest gotowa, to solidna dokumentacja dużego obiektu z lustrem wody łącznie na prawie 3,5 tysiąca metrów kwadratowych.
0: W ramach inwestycji mają powstać także parkingi, w tym podziemne.
2: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
0: Jesienią możliwa jest rekonstrukcja rządu. Mówią o tym posłowie koalicji. Pod znakiem zapytania jest m.in. obecność w Radzie Ministrów przewodniczącej Polski 2050. Komentarze w tej sprawie zebrał Michał Fabisiak.
3: Do rekonstrukcji namawiają premiera ludowcy.
4: Powinien dokonać pewnych zmian. Ostatni rok był rokiem nowego podejścia.
3: Mówi Czesław Siekierski z PSL, który chętnie widziałby w rządzie Szymona Hołownię. Były marszałek Sejmu jest wskazywany jako ten, który zastąpiłby w nim Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. Adam Gomoła z Polski 2050 ostrzega jednak przed realizacją takiego scenariusza.
5: To oznaczałoby, że ktoś, kto ją wyrzuca, kończy nasz projekt koalicyjny.
3: Szef klubu KO Zbigniew Konwiński mówi, że rekonstrukcja to domena premiera.
6: Każdy minister wie, że oczywiście jest do dyspozycji premiera i pan premier w każdym momencie może zdymisjonować każdego ministra.
3: Tymczasem ministrem do spraw wdrażania polityki rządu właśnie przestał być Maciej Berek.
0: Wielokulturowemu dziedzictwu regionu będzie poświęcony drugi kongres śląskich samorządowców. Ma to być platforma dyskusji nad tematami ważnymi dla naszego województwa. W tym roku pochylimy się nad tematem dziedzictwa, mówi przewodniczący śląskich samorządowców Łukasz Jastrzębski.
7: Ważne, aby przy wspólnym stole zasiedli eksperci z różnych branż. Chcemy, aby również przy wspólnym stole zasiedli samorządowcy, bo to samorządy w dużej mierze zarządzają obiektami, przestrzeniami, które związane są z naszym regionalnym dziedzictwem. Zarządzają instytucjami kultury, których jednym z zadań jest pielęgnowanie tego dziedzictwa.
0: A wydarzenie to odbędzie się 16 września w Opolu.
2: Aktualności, które wpływają na twoje życie.
0: Ponad 14 milionów złotych z budżetu samorządu regionu trafi do Szpitala Wojewódzkiego w Opolu na zakup tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego. Chcemy wymienić funkcjonującą jeszcze aparaturę i zapewnić rozwój całodobowej diagnostyki obrazowej w placówce, mówi wicemarszałek województwa Zuzanna Donat-Kasiura.
8: Te środki zapewnią niezależność diagnostyczną, ale również dostępność doświadczeń dla pacjentów. Szpital wojewódzki został zakwalifikowany do Krajowej Sieci Onkologicznej.
0: Zakupy zostały podzielone na 2 lata. Jeszcze w tym do szpitala trafi nowy tomograf.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia wobec pułkownika rezerwy Krzysztofa G. Śledczy zarzucają mu przetwarzanie informacji niejawnych i przesyłanie ich na prywatną skrzynkę mailową szefa kancelarii premiera zarządów Mateusza Morawieckiego, Michała Dworczyka. To doprowadziło do ich ujawnienia. Mężczyzna nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, które nie zgadzają się z ustaleniami śledczych. Grozi mu do 3 lat więzienia. I jeszcze Pomorze. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa szuka na Zatoce Gdańskiej zaginionego surfera. Akcja trwa od popołudnia w rejonie chałup po tym, jak na wodzie znaleziono deskę należącą do 40-latka. Akcja prowadzona jest zarówno z wody, jak i z powietrza.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Obecnie na termometrach w Opolu 21 stopni, temperatura cały czas spada i tak będzie się działo, aż osiągnie miejscami 10 stopni. Tyle prognozuje IMGW dla naszego województwa w nocy. Do tego zachmurzenie niewielkie, nie spodziewamy się opadów, padać nie będzie także w środę, no i jutro także odpoczywamy od upałów, bo spodziewamy się maksymalnych temperatur na poziomie 22 do 24 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
9: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeckim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
10: Ich dom zniszczyła powódź.
2: Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
10: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
11: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
2: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
12: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
13: Mój koniec świata był 863 dni temu.
14: Pierwsza myśl...
15: Dlaczego ja?
16: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
15: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
14: Jeszcze chciałabym pożyć.
17: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
2: Reklama społeczna.

adaptery. Te bajery bery weryfikuję co 2-4. Hajda bery wóz, maniery krusz, to bery kusz, kusz. Aż nie powygina paluszku na łóżku. Clinton George'a nie burz, burz. Pada bery bery i funk ci do mózgu.

0: Sezon ogórkowy.
1: Rozpoczynamy drugą godzinę audycji, a razem ze mną w studiu są Agnieszka Kania. Cześć Agnieszko.
2: Cześć Witku, dzień dobry Państwu.
1: I Paweł Uderski. Cześć Pawle.
3: Dzień dobry.
1: Agnieszka Kanię znacie, myślę, doskonale, bo już wielokrotnie gościła w Radio Opola, ale przypomnę, z jednej strony lekarz, stomatolog, z drugiej strony znawczyni sztuki, autorka wspaniałych książek, cudownych tekstów o sztuce i także pasjonatka sztuki do tego stopnia, że postanowiła otworzyć Dom Sztuki Żar, który bardzo aktywnie działa w Opolu, coraz bardziej. I to właśnie w tym Domu Sztuki Żar. Odbędzie się we wrześniu, ale postanowiłem już się spotkać, bo sezon wakacyjny i dobrze, żebyście sobie po urlopach coś zaplanowali, a to będzie naprawdę wyśmienity festiwal. Pierwszy festiwal sztuk lekarskich. No imponujące i teraz zastanawiam się tak nieco żartobliwie sztuk lekarskich, czyli czy to będą lekarze, którzy po swojej pracy malują, rzeźbią i będzie to taka sztuka, jak my to rozumiemy w przypadku Galerii Domu Sztuki Żar, czy sztuki lekarskie, bo kiedyś mówiono sztuka lekarska i będzie na przykład jakiś pokaz, operacja na

0: chciałabyśmy zachęcić Państwa do tego, żeby przyjść do Domu Sztuki Żari na Mały Rynek, posłuchać muzyki, pobyć z nami, nie tylko lekarzami, tylko tymi wszystkimi, którzy się pojawią na festiwalu i zastanowić się, czy lekarz to też człowiek. Bo takie pytanie zadał niedawno Bronisław Maj w swojej książce, która nosi tytuł... Właśnie, jaki nosi tytuł?
1: No, można dzisiaj sprawdzić, też z głowy nie pamiętam, no, ale na pewno Bronisław Maj.
0: Liryczna diagnoza.
1: No proszę, książka była szczęśliwie
0: na podrędziu. Tak, także. I zadał takie cudowne pytanie, czy lekarz to też człowiek, i Państwo też mogą zadać sobie to pytanie i nam, i wszystkim tym, którzy się pojawią na festiwalu.
1: A ja od razu też dodam, że istnieje też bardzo duża impreza literacka dla lekarzy, którą, jak pamiętam, z powodzeniem odnosiłaś tam też sukcesy, tak? Dobrze mówię i pamiętam.
0: Też ma ładną nazwę, oczywiście nie taką jak Festiwal Sztuk Lekarskich, ale też o ładnej nazwie, przychodzi wena do lekarza. I właśnie stąd się znamy z panem Bronisławem Majem, dlatego że on jest w komisji, która przydziela nagrody. Mamy też nadzieję, że na ten festiwal do Opola przyjdzie sama Anna Dymna. Jeszcze nie wiem, nie mogę potwierdzić tego przyjazdu wielkiego człowieka, wielkiej artystki, wielkiego człowieka, ale mam nadzieję, że tak będzie. A faktycznie ten konkurs Przychodzi nam do lekarza miał za zadanie zaprosić lekarzy do tworzenia, do pisania, dlatego że słowo jest nieodłącznie związane z naszą profesją i bez słowa nie może być mowy o leczeniu, dlatego że to ono albo otwiera, albo zamyka. Doskonale o tym wiedział profesor Andrzej Szczeklik, który jest autorem wielu książek, które przybliżają medycynę nam, tym wszystkim, którzy w tej medycynie no, nie są tuzami. I ten faktycznie konkurs spełnił takie swoje zadanie. Bardzo wielu lekarzy powyciągało teksty, które trzymało w szufladach, ale są i tacy, którzy rozpoczęli pisanie dzienników, pisanie tego, czego być może ci, którzy nie są tak blisko z pacjentem, nie są lekarzami, nie są w stanie takich dzienników stworzyć. A dzisiaj czytałam przepiękną opowieść o Czechowie, którym właśnie zanim stał się wielkim pisarzem opowiadań, pisał o swoich pacjentach i pisał to w tak doskonały sposób, w taki no, niezrównany sposób, że kochamy go, może kochamy go dlatego, że właśnie na początku pisał o pacjentach.
1: O, to prawda. A ja mam jeszcze parę pomysłów na to, dlaczego właśnie tak jest i skąd ta potrzeba sztuki u lekarzy. Ja się zgadzam akurat z tym, że lekarz też człowiek. Natomiast powiem, że ten festiwal organizuje Opolska Izba Lekarska, bo tak na razie podkreślałem Dom Sztuki Żar i stąd Paweł Uderski z nami, doktor Paweł Uderski. I za chwilę Wam więcej opowiemy o tym, skąd ta potrzeba, pasja tworzenia, pisania właśnie u lekarzy i tego festiwalu. Zostańcie z nami, za chwilę wracamy.

0: Już do Państwa wracamy. Przypomnę, że razem ze mną w studiu lekarz-dentystka, bo tak sobie zażyczyła Agnieszka Kaniarz, by mówić nie stomatolog, ale dentystka, bo powiedziałaś, że lubisz słowo dentysta. Więc dobrze, więc tak Cię teraz przedstawię.
1: Lekarka-dentystka.
0: Lekarka-dentystka. Tak. Lekarka-dentystka i dr Paweł Uderski. Tutaj nie mówię o specjalizacji, bo Pawle, jeszcze jesteś na etapie specjalizacji.
2: Jestem nawet przed etapem specjalizacji, jestem bowiem na stażu podyplomowym, który ministerstwo planuje zlikwidować, także fajnie by było, jakby jednak został, ale no, na początku drogi, można powiedzieć, swojej zawodowej.
0: I z zacięciem artystycznym, jak rozumiem.
2: Tak, no jestem sympatykiem sztuk, można powiedzieć, przez całe swoje życie bardzo lubiłem rysować, też ta pasja do rysowania postaci, zwłaszcza ludzkiej, no pomogła mi dużo w zaliczeniu anatomii na pierwszych latach studiów, nie? To też było, tak fajnie się łączyło z sobą.
0: A ja też myślę, nie wiem, czy to jest mój dobry trop i dobre skojarzenie, ale zobaczymy, może się z tym zgodzicie, że każdy z nas potrzebuje też jakiejś pasji. Oczywiście pasją może być praca, prawda? Ale wtedy mamy troszeczkę tak, że cały czas jesteśmy w pracy, bo wracamy z pracy i tak zajmujemy się tym. Oczywiście w przypadku lekarza mnie by to bardzo cieszyło, że on nie dość, że przepracował albo przesiedział na dyżurze mnóstwo czasu, wraca do domu i jeszcze czyta branżowe pisma, jeszcze coś bada i tak dalej i całe życie swoje tylko i wyłącznie temu poświęca, ale wiemy, że każdy potrzebuje też jakiegoś wytchnienia i mam takie wrażenie, że sztuka, niezależnie czy to będzie pisanie, malarstwo, rzeźba, jakakolwiek jej forma, jest naprawdę bardzo potrzebna. Chirurdzy na przykład twierdzą, że być może jakaś rzeźba, malarstwo, no ta ręka tam musi być precyzyjna. Że to jest też ćwiczenie, coś co z jednej strony relaksuje, daje wytchnienie, a z drugiej strony wbrew pozorom sprzyja mojej pracy. Czyli wbrew pozorom lekarz zajmujący się sztuką, uprawiający sztukę, dzięki temu będzie lepszym lekarzem. Nie wiem, mogę pokusić o taką tezę, zgodzilibyście się?
2: Jak najbardziej. W chirurgii funkcjonuje nawet takie powiedzenie, że jeśli czegoś nie umiesz narysować, to można powiedzieć, że nie wiesz, jak to wygląda, nie? Zwłaszcza w kontekście takich rzeczy jak mięśnie, naczynia, nerwy, rzeczy istotne podczas operacji. No, myślę, że zdecydowanie taka pasja na pewno napędza i sam proces nauki, sprzyja zapamiętaniu, no i też jest fajną odskocznią, nie? I pozwala połączyć właśnie ten aspekt pracy z tym aspektem artystycznym. I wydaje mi się, że no patrząc nawet po swoich kolegach, nie spotykając się w chwilach wolnych, rozmawiamy, no głównie o medycynie, ale jednak no, człowiek nie żyje samym zawodem, nie? I fajnie jest móc jakoś skorzystać i z jednego, i z drugiego. Przyjemne z pożytecznym.
1: Ale poza tym lekarze są szczęściarzami, dlatego że mogą rzeźbić w najpiękniejszej materii, jaką jest człowiek. I o ile Michał Anioł potrafił znaleźć człowieka w kamieniu, tak, to lekarz już ma przed sobą człowieka, ten, który zajmuje się przede wszystkim tymi specjalnościami, które są chirurgiczne, związane z tworzeniem, odtwarzaniem, przywracaniem natury. Więc ta praca z tą najpiękniejszą z możliwych materii jest też najbardziej wymagającą. Jeśli zabierze się za tą pracę ktoś, kto zupełnie nie ma talentu, nie ma wyobraźni, nie widzi w trójwymiarze człowieka, którym się będzie zajmować, no może to dzieło zakończyć się fiaskiem. Może nie być Michałem Aniołem w swoim fachu, a chcielibyśmy jednak poddawać się tym, którzy tymi twórcami, tymi artystami faktycznie są. Ale jest jeszcze coś ważniejsze. Oczywiście, że wszystkie te specjalności, które zajmują się, dla których ręka, prowadzenie ręki, ta pamięć mięśniowa jest niezwykle istotna, na pewno im pomaga malowanie, rysowanie, tym lekarzom malowanie, rysowanie i zajmowanie się tymi dziedzinami sztuki, tak zwanymi plastycznymi, wizualnymi. Ale też niezwykle istotne jest to, o czym mówiłam wcześniej, czyli słowo, bez którego nie odbędzie się żadne leczenie. Dlatego, że to rozmowa pozwala nam zaufać, pacjentom zaufać lekarzowi, bądź też odejść od niego. I niezależnie od tego, co myślimy o dzisiejszych wykresach, słupkach, wynikach, które mają nam pomóc, oczywiście pomóc, ale nigdy nie otworzyć drugiego człowieka, to zawsze najpierw jest spotkanie. I o tym tak właśnie jeszcze raz wspomnę, pięknie mówił profesor Szczeklik, żeby ta medycyna była humanitarna, ale nie tylko humanitarna w tym sensie, że jesteśmy ludzcy, ale humanitarna w tym sensie, że odczuwamy drugiego człowieka przez to, co mówi, jak mówi, jak się zachowuje i
0: no. No to prawda, pierwsze wrażenie jest bardzo ważne. Lubimy robić zakupy w sklepie, w którym mamy bardzo miłą ekspedientkę, która jest uśmiechnięta, a wiadomo, że w życiu może jej się różnie układa, ale najczęściej no, mamy takie osoby i to od razu nam się to wszystko udziela i w przypadku lekarzy jest moim zdaniem podobnie. To jak będą potrafili mówić, czy będą potrafili wznieść się na jakiś poziom wyższy empatii i to nie mówię o tym, żeby nam się zrobił serial na dobre i na złe, gdzie tam lekarze po nocach siedzą, poświęcając prywatne rodziny przy łóżku, no bo to już bez przesady też, prawda? No, nie idźmy już w takie skrajności zupełne, ale jest jednak czymś innym, kiedy ja czuję, że ktoś się przejmuje mną i moim stanem. Do tego literatura, pisanie, sprawny język, nie tylko ręka, sprawia, że będzie mi łatwiej dopytać, porozmawiać. To nie jest wcale taka prosta sztuka. No znowu pojawia się słowo sztuka, ale jest to sztuka rozmawiania, której nam coraz bardziej brakuje, bo coraz mniej czytamy, coraz mniej piszemy i w związku z tym tracimy tę umiejętność. Mamy bardzo proste komunikaty, właściwie zaczynamy w większości wydawać. No i tutaj przed lekarzami ktoś powiedziałby, no nie musi, proszę bardzo, oto recepta, boli pana, kłuje pana, nie, do widzenia, dziękuję, niech pan przyjdzie za miesiąc, a zobaczymy, czy panu lepiej, czy gorzej po tych tabletkach. No to czujemy się wtedy potraktowani jak na taśmie, prawda? Jak zaczyna się jakaś rozmowa, jakaś interakcja, a może ma pan problemy, a może to jest stres, a jak się panu żyje? Niby osobiste pytanie, bardziej intymne, powiem, a co pana to obchodzi? No właśnie obchodzi, bo być może w związku z tym ma pan pewnego rodzaju dolegliwości. I tak można by długo jeszcze.
1: Literatura otwiera światy, malarstwo i w ogóle sztuki otwierają światy, poszerzają światy, a zatem poszerzają także światy innych ludzi. Więc trudno sobie wyobrazić lekarza, który będzie w stanie nawet odczuć drugiego człowieka, jeśli sam nie będzie poszerzał tych swoich światów, jeśli nie będzie korzystał z całego wachlarza tego, co nam proponuje kultura, szeroko pojęta kultura. I kiedyś bycie człowiekiem kulturalnym znaczyło, że znam kanon literatury, znam kanon malarzy, rzeźbiarzy, że wiem, gdzie mieszkał Whistler, dlaczego Turner malował morze i w zasadzie tylko morze. I właśnie znam, przed wejściem tutaj rozmawialiśmy o Rembrandcie, ale też portreciści, co jest na portretach, na którym portrecie możemy zaobserwować zmiany chorobowe, które są związane z melancholią, a na którym jest twarz wykrzywiona bólem, dajmy na to, nowotworowym. Także to są przepiękne historie, które kultura i sztuka nam oferują i ten Festiwal Sztuk Lekarskich jest jak najbardziej uzasadniony, dlatego że wszyscy jesteśmy zanurzeni zarówno w medycynie, dlatego że każdy z nas, jeśli już nie był pacjentem, to kiedyś nim będzie, choćbyśmy tego nie chcieli, i każdy z nas jest zanurzony w tej głębokiej albo nie tak głębokiej kulturze i sztuce. A jeśli się zlepi te dwa światy, tak jak się lepi światy pacjentów i lekarzy, to nagle okazuje się, że mamy do czynienia z pięknem. A piękne z dobrem, jak mówili Grecy, jest też prawdą, jak mówił Keats, więc jest wszystkim.
0: Aha, to prawda. Dla mnie na przykład swobodnie te obrazy, które widziałem na USG niedawno robione, mógłbym to wydrukować i powiesić w ramce jako dzieło sztuki. Rzeczywiście nie rozumiem, jak ktoś może wiedzieć, co tam jest i jak to ale z drugiej strony patrząc na niektóre dzieła sztuki współczesnej, no to no, jak najbardziej można. Trzeba mieć wielki talent i wielką wyobraźnię. Także żartobliwie oczywiście nieco o tym mówię. Słuchajcie, mamy generalnie większość rzeczy powiedzieliśmy. Nie powiedzieliśmy jeszcze kiedy. To zrobimy tak, że posłuchamy teraz muzyki. Mam nadzieję, że będzie to bardzo dobra muzyka spełniająca wymogi, bo muzyka będzie też w ramach tego festiwalu. Dlatego posłuchamy muzyki, a później jeszcze opowiemy o sztuce muzycznej, która podczas tego festiwalu również się pojawi.

0: Wracamy do Państwa. Paweł Uderski, doktor i lekarka, dentystka, Agnieszka Kania. Rozmawiamy o pierwszym festiwalu sztuk lekarskich, który odbędzie się we wrześniu. Mamy datę dokładną, prawda? 14 września.
1: 11 września.
0: Dobrze, będziemy Państwu na pewno jeszcze w programach przypominać. Wspomniałem przed przerwą o tym, że poza malarstwem, pisaniem, rzeźbą, czyli tym, co kojarzymy ze sztuką najbardziej, będzie oczywiście też muzyka, a przyznaję, że lekarze chyba sporo grają. Znaczy, muzyka to jest coś, co najczęściej jak jest nam źle, włączamy ulubioną muzykę, no jeszcze przyjemniej jak się potrafi ją grać. Okazuje się, że tych grających lekarzy jest sporo i to także na Opolszczyźnie.
2: Owszem, możemy poszczycić się, że w samej naszej Opolskiej Izbie Lekarskiej funkcjonują dwa zespoły muzyczne, Dr. Floyd i Reanimators New. Są to wybitni muzycy, świetni lekarze i grają naprawdę niesamowitą muzykę. Chyba nawet zespół Floyda dostał oficjalną zgodę Pink Floydów na używanie tego pseudonimu artystycznego w swojej nazwie. Więc muzykę, którą prezentują, można słuchać na naprawdę wysokim poziomie.
0: I zakładam, że grają też czasami utwory samych Pink Floydów w takim razie.
2: Głównie Pink Floydów, ale też zdarzają się inne klasyki. Miałem okazję posłuchać wykonania Dire Straits, Money for Nothing i muszę przyznać, że dawno się tak dobrze nie bawiłem na koncercie.
0: A będą grali też podczas festiwalu w Żarze?
1: Tak, będzie scena ustawiona na Małym Rynku, także zapraszam Państwa, bo to będzie naprawdę duże wydarzenie. Zacznie się o 16:00 takimi rozmowami wokół literatury. Następnie zapraszamy wszystkich z dziećmi, dorosłych i dzieci, którzy do tego, żeby namalować eskulapa, a będą przygotowane takie wisiorki z ceramiki, którą będzie można pomalować, czyli namaluje eskulapa. Zapraszamy wszystkich Państwa do tej świetnej zabawy. Potem będzie wernisaż wystawy pod tytułem Kosmos i tam się spotkają różne sztuki. Spotka się malarstwo, spotka się poezja, spotka się fotografia, rzeźba i proza. Następnie będziemy mogli powspominać właśnie doktora Mieczysława Chruściela, który jest szczecinianinem. Artyści ciągle żyją, także trudno mi mówić, że Mietek nie żyje, dlatego że będąc u niego w domu kilka dni temu, żeby pożyczyć obrazy, żeby go zawieźć tutaj, przywieźć do Opola, to wydawało mi się, że wciąż żyje, dlatego że taka jest sztuka, ona przedłuża, ona daje, pozwala na nieśmiertelność. A potem będzie prawdziwy koncert. Ten koncert zacznie się o 19:00 na Małym Rynku w Opolu i będzie trwał do nocy. I najpierw wystąpią właśnie reanimatorsi, a potem doktor Floyd, ta grupa. I będą się mogli Państwo bawić prawie że do białego rana, a do 22:00 na pewno.
0: No to powiem tak, wygląda to wszystko bardzo imponująco, obiecująco. Nie wyobrażam sobie, że miałoby mnie tam zabraknąć. Myślę, że po prostu przyjdę i mam nadzieję, że może jeszcze nawet jakieś ciekawe rozmowy też z uczestnikami, bo myślę, że Państwo też będziecie ciekawi, chcielibyście na antenie tego posłuchać. I tutaj cieszę się też, że Opolska Izba Lekarska, bo tak ja wiem, że ostatnio o medycynie, o lekarzach przy okazji pewnego szpitala jakoś nam spadło, mam troszeczkę takich ciężkich ciosów, bo to się na pewno wszystkim niestety odbija, więc dla mnie pokazanie też takiej ludzkiej twarzy, takiej też intymnej, bo umówmy się, sztuka to jest w pewnym sensie też odsłonięcie się, zwłaszcza w jakichś dziennikach, prawda, o takich osobistych bardzo obrazach, formach wyrazu, to jest pokazanie takiego człowieczeństwa. Ty powiedziałaś też o doktorze Szczekliku, człowieku, a nie dymnej powiedziałaś, człowiek przede wszystkim wybitny. I ja myślę, że tak, wolałbym być dobrym człowiekiem, niż dobrym tylko dziennikarzem, czy dobrym lekarzem, czy dobrym pisarzem. To za mało. Dobry człowiek byłby dla mnie najważniejszy, gdyby ktoś tak kiedyś o mnie powiedział.
2: No pewien lekarz powiedział nawet, że nie może być dobrym lekarzem ten, kto nie jest dobrym człowiekiem. No i tutaj mamy też odpowiedź na nasze pytanie, które było zadane na początku tej audycji. Czy lekarz też jest człowiekiem? No. Dobry lekarz zdecydowanie jest człowiekiem.
0: Oho, no tak, no bo mamy jeszcze też coś takiego, o czym rzadko mówimy. To być może jest nawet okazja, żeby spotkać się kiedyś i osobno zupełnie porozmawiać, bo słowo etyka lekarska się czasami pojawia, prawda? I ona na pewno jest wpajana, jest na studiach, musi być. Zapewne w Opolskiej Izbie Lekarskiej, której dr Paweł jest reprezentantem, też takimi kwestiami one są podejmowane, ale to bardzo często tylko wtedy, czy ktoś ewentualnie złamał zasadę etyki, czy nie złamał. Tymczasem to całe bycie dobrym człowiekiem, budowanie empatii, kontaktu, dialogu też z pacjentem, między sobą też, bo to też jest istotne, jest bardzo ważne i też ma taki wymiar etyczny, ludzki, bo bycie dobrym człowiekiem no, musi być też etyczne, w takich przynajmniej w formie rozważane, tak myślę.
1: Przypominał się od razu film Dobry Człowiek. Pamiętacie akurat o człowieku, który nie był dobry i dom zły i dom dobry. Mi się przypominają takie opowieści, które są żywo wzięte z literatury i sztuki. Ale chciałabym powiedzieć, że my serdecznie zapraszamy właśnie Państwa do tego, żeby się spotkać z lekarzami poza taką sceną, na której się często spotykamy, czyli w gabinecie, w szpitalu, w miejscach, które nie są najlepszymi scenami, żeby tworzyć, są trudnymi scenami dla jednej, dla drugiej strony. To jest miejsce, które jest obce i lekarzom, i państwu, ale bliskie z tej strony, że otwiera się, żarliwie otwiera się przed państwem i prosi o rozmowy, które są takimi rozmowami kuluarowymi, pozbawionymi hałata białego i trepów, więc mogą, takie rozmowy mogą nas zaprowadzić w inne miejsce niż to, do którego się przyzwyczailiśmy w szpitalach, przychodniach, w miejscach, w których każdy odgrywa jakąś rolę. Więc poprosimy, żeby zdjąć maski, poprosimy kolegów i koleżanki lekarki, i żeby wszyscy zdjęli maski, żeby państwo przyszli bez strachów, bez obaw, które jednak nosimy ze sobą, idąc w różne, do różnych miejsc, w których się leczymy. I zapraszam po prostu do bycia razem i do poznania. Takiego prawdziwego.
0: I najlepiej, jak to nie będzie. I też oczywiście prosimy, żeby nie zasięgać konsultacji przy tej okazji, bo to wiecie, że to jest bardzo czasami kuszące, prawda? Spotyka ktoś prywatnie, ma znajomego lekarza. Nie ma chyba nic gorszego, niż pytać go o coś prywatnie, prawda? Gdzieś na jakimś ten, wtedy znowu go wrzucamy do pracy i w ten kitel wpychamy. No, ludzie mają prawo też czasami odpocząć i zrobić coś innego. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję. Musimy już kończyć nasze spotkanie i też przy okazji audycję, drodzy Państwo, też całą, bo kończymy w ten sposób dzisiejsze wydanie audycji Sezon Ogórkowy, który cały czas, to podkreślam, wcale nie jest taki ogórkowy. Razem ze mną byli Agnieszka Kania i Paweł Uderski. Bardzo Wam dziękuję za spotkanie.
1: Dziękujemy Państwu. Dziękujemy, Witku.
0: A ja Państwu życzę już też dobrej, spokojnej nocy i do usłyszenia w kolejnej audycji.

0: Radio Opole. Jesteśmy w pasmach FM, w systemie cyfrowym DAB+, a także w internecie, za pośrednictwem którego możecie nas słuchać z dowolnego miejsca na ziemi. Jest 21. Tragedia w Brzegu. Na strychu budynku znaleziono ciała dwóch mężczyzn. Zakończyła się rozbudowa opolskiej dziesiątki. A w sporcie lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Na początek Brzeg, gdzie dziś rano odnaleziono zwłoki dwóch mężczyzn w wieku 55 i 59 lat. O szczegółach powiedział Radiu Opole młodszy aspirant Karol Maryszczak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
2: W godzinach porannych dyżurny brzeskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że w jednym z mieszkań na terenie miasta ujawniono zwłoki dwóch mężczyzn. Na miejsce niezwłocznie skierowany został patrol, który potwierdził to zgłoszenie. Wstępne ustalenia pracujących na miejscu funkcjonariuszy wskazują, że zgon obu mężczyzn nastąpił bez udziału osób trzecich.
0: Ciała zostały zabezpieczone do sekcji zwłok, która wskaże dokładną przyczynę zgonu.
1: Wiadomości ważne dla Ciebie.
0: Nadal nie ma decyzji w sprawie ewentualnego powrotu programu Ceny Paliwa Niżej, choć w ubiegłym tygodniu pojawiła się szansa na większe obniżki cen na krajowym rynku w związku z pewną stabilizacją na rynku międzynarodowym. To w tym tygodniu nastroje nie są już tak optymistyczne, mówi Urszula Cieślak z Biura Analiz Reflex.
3: Cena ropy ponownie rano zbliżyły się w rejon 90 dolarów. Po południu sytuacja się ustabilizowała, ale są małe szanse na wyraźną korektę cen przy tych obecnych poziomach cen. Korekta podatku VAT, gdyby nastąpiła z 23% do 8%, dałaby nam rachunki niższe do złotówki na litrze.
0: Wracamy do regionu. Zakończyła się rozbudowa szkoły podstawowej nr 10 w Opolu. Do starego budynku dobudowano nowe skrzydło, dzięki czemu placówka może pomieścić ponad 370 uczniów. Obecnie trwa doposażanie sal, mówi naczelnik Wydziału Oświaty w opolskim ratuszu Aleksander Iszczuk.
4: Przede wszystkim zyskają 16 sal lekcyjnych. Przepiękne pomieszczenia, bo zadbaliśmy o to, żeby one były bardziej w kwadracie niż w prostokącie, po to, żeby były bardziej funkcjonalne i dały możliwość różnorodnego ułożenia stolików. Biblioteka, która była bardzo mikroskopijna, w tej chwili będzie z prawdziwego zdarzenia.
0: W szkole znajdą się też pracownie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dodaje dyrektor placówki Robert Nawrocki.
5: Kolejna pracownia taka nietypowa, dzięki uprzejmości Ministerstwa Edukacji, bo jako dwie szkoły w Opolu otrzymały pracownię AI. Kolejna będzie to pracownia arteterapii. Pomoc dzieciom przez sztukę. Zaczynamy od zakupu piecu do wypieku ceramiki. Będą mogli na kole gamcarskim wykonać różne naczynia, wypiec w piecu.
0: Całkowity koszt inwestycji to ponad 20 milionów złotych.
1: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
0: W nich południe regionu. W piwnicach niedokończonego szpitala w Głogówku powstanie magazyn obrony cywilnej. Chodzi o 1000 m2 nieużytkowanej kondygnacji, która jest w stanie surowym, mówi burmistrz Piotr Bujak.
6: W przyziemiu niedokończonego szpitala, który budynek od wielu lat stał w znacznej części niezagospodarowany, więc ten efekt uzyskujemy. No i oczywiście to, co najważniejsze, czyli bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Będziemy bardziej przygotowani na sytuacje kryzysowe. Sprzęt będzie przechowywany w dobrych warunkach.
0: Pierwszy etap zadania za ponad 1 700 000 złotych ma zostać zrealizowany do grudnia. I jeszcze Niemcy. Przez 2 godziny nad lotniskiem w Hanowerze latał dron, którego nie potrafiły wykryć zainstalowane tam detektory. Policja nie wyklucza, że to kolejna próba sabotażu. Dron był widoczny gołym okiem, dlatego wstrzymywane były loty pasażerskie, a samolot towarowy z Paryża został skierowany na inne lotnisko. Sprawę zgłosili pracownicy firm logistycznych. Policja potwierdza jedynie, że zajmuje się obecnością obiektu latającego nad lotniskiem. Fakt, że dron był widoczny przez ponad 1,5 godziny, ogranicza prawdopodobieństwo jego przypadkowej obecności. Eksperci uważają, że było to świadome działanie, by zakłócić pracę lotniska. Do tej sytuacji doszło niespełna tydzień po wykryciu uzbrojonego drona w Lipsku.
1: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl.
0: 4 po 21.
1: Sport w Radiu Opole.
7: Adam Wołek przed mikrofonem, kłaniam się Państwu. Pia Skrzyszowska z pierwszego miejsca awansowała do finału biegu na 100 metrów przez płotki z wynikiem 12 sekund i 60 setnych. To Mistrzostwo Europy w Birmingham. Jeszcze dziś finał. Mateusz Kołodziejski w dobrym stylu awansował do finału skoków zwyż na tych samych mistrzostwach. Nie udało się to niestety Mikołajowi Szczęsnemu. Podczas eliminacji na wysokości 2 metrów i 19 centymetrów miał jedną zrzutkę, ale poprzeczkę zawieszoną cele 4 centymetry wyżej pokonał już za pierwszym podróżem. podejściem. Decydujące starcie w skoku z wyż mężczyzn zaplanowano na piątek na godzinę 21. Na tym samym czempionacie Damian Czekier awansował do półfinału w biegu na 110 metrów przez płotki. Polak zajął piąte miejsce w eliminacjach i dołączył do Jakuba Szymańskiego. Rozstrzygnięcia na 110 metrów przez płotki zapadną jutro. Reprezentacja polskich szczypiornistów zagra mecz o punkty w opolskiej Stegu Arenie. Nasi piłkarze ręczni zmierzą się z Łotwą 4 listopada o 18. To będzie spotkanie eliminacji Mistrzostw Europy, które odbędą się w 2028 roku w trzech krajach. Arenami czempionatu będą hale w Szwajcarii, Hiszpanii i Portugalii. W kwalifikacjach nasza reprezentacja prowadzona przez Jotę Gonzaleza zmierzy się ze wspomnianą Łotwą, Francją, a także Rumunią. Iga Świątek pewnie pokonała Dianę Schneider 6-2, 6-1 w ćwierćfinale tenisowego turnieju WTA w Toronto. Spotkanie komentuje trener tenisa Radosław Nijaki.
8: Świątek od początku zaczęła bardzo agresywnie, dominowała wymiany, choć Schneider nie jest łatwą rywalką, bo jest leworęczna i dość ostro podkręca piłki, myśli dużo na korcie, ale nie było wczoraj żadnych szans przeciwko Świątek dla tenisistki z Rosji. Polka nie musiała bronić ani jednego breakpointa, więc naprawdę nieźle serwowała. Od początku do końca narzuciła swój styl gry.
7: W półfinale turnieju, do którego Polka awansowała po raz drugi w karierze, zmierzy się z Ukrainką Eliną Świtoliną. Pozostałe polskie tenisistki Maja Chwalińska, Magdalena Fręch i Magda Linet odpadły w drugiej rundzie. Jeszcze na koniec, jutro w Starych Jabłonkach rozpoczną się Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. W zawodach wezmą udział po 32 drużyny męskie i żeńskie. Turniej, który zgromadzi najlepsze duety z całego kontynentu, zostanie rozegrany na 6 profesjonalnych kortach, w tym na stadionie głównym, mogącym pomieścić 4,5 tysiąca widzów. Dodajmy, że Stare Jabłonki na co dzień zamieszkuje 600 osób. Ponownie o sporcie jutro po 9. Do usłyszenia.
1: Pogoda.
0: 18 stopni obecnie na termometrach w Opolu, to oznacza, że temperatura cały czas spada i będzie tak się działo, aż osiągnie wartość miejscami nawet 10 stopni. Tyle nam na noc prognozują synoptycy IMGW. Jutro odpoczywamy od upałów, bo do stopni 24 nie spodziewamy się opadów. Podobnie jak w czwartek, wtedy nieco cieplej, ale nadal przyjemnie, maksymalnie 26.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
9: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
10: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
11: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenia o domu pełnym przyjaźni.
12: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
13: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
12: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
1: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Reklama społeczna.

0: Dobry wieczór Państwu, Agnieszka Zięterska, kłaniam się pięknie. Dzisiaj będziemy mówić o nadziei, o tym, czy można i w jaki sposób przywracać nadzieję, bo to pierwszy krok do powrotu do społeczeństwa. Bezdomność, pobyt w zakładzie karnym, uzależnienia czy wieloletnie wykluczenie społeczne nie muszą oznaczać życiowego wyroku, ale są bardzo trudne do przepracowania, do uniesienia. Potrzeba jest, by przywracać w człowieku jego godność i potencjał do zmiany, by spotykać się w takim ludzkim odruchu. Dzisiaj z naszym gościem, księdzem profesorem Tadeuszem Dolą. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu, dodam, emerytowanym profesorem.
0: No, ale to jest...
1: Muszę usprawiedliwić jakoś.
0: Ale to jest tytuł tytularny, który przysługuje przez całe życie. Związanym przez wiele lat z Uniwersytetem Opolskim, ale także przez wiele lat ksiądz profesor był kapelanem kobiet w zakładzie karnym w Opolu, także zaangażowany wciąż w pomoc osobom bezdomnym, związanym trochę też z Domem Nadziei w Opolu. Księże profesorze, czego księdza tak osobiście nauczyły te spotkania z kobietami w więzieniu o człowieku, o jego potencjale do zmiany, ale też o takiej potrzebie spotkania czy budzenia nadziei? Jaka to była praca? Trudne były te spotkania?
1: Takie spotkania zawsze człowieka wzbogacają. Pani mówiła o kobietach i rzeczywiście w ostatnich kilkudziesięciu latach to chodziłem tu w Opolu do aresztu śledczego na oddział kobiecy, więc z kobietami przede wszystkim miałem kontakt, ale wcześniej przez kilkanaście lat w Nysie chodziłem do tamtejszego zakładu karnego i tam już z mężczyznami miałem kontakt. I nieraz tak rozmawialiśmy z wychowawcami w zakładach karnych, no to wychowawcy mówili, że kobiety są trudniejszymi osadzonymi. Ja muszę powiedzieć, że wręcz przeciwnie, że jakoś kontakt z kobietami z punktu widzenia ludzkiego bardzo mnie wzbogacał. Chętniej kobiety dzieliły się takimi doświadczeniami życiowymi trudnymi, bo jak ktoś się znajdzie w zakładzie karnym, to znaczy, że jest po przejściach, czasem bardzo trudnych, no bo takie już skrajnie trudne przypadki, panie, które pozbawiły życia swoje dzieci, takie przypadki dramatyczne też tam były. Sądzę, że dla każdego jest to ogromną zagadką, jak to jest możliwe, że matka pozbawia życia swoje dziecko. Oczywiście w takich spotkaniach nigdy nie dociekałem przyczyn, nie dopytywałem tych kobiet, dlaczego tak się to stało. Najczęściej one same miały potrzebę podzielenia się tym trudnym doświadczeniem, chyba taką naturalną bardzo dla każdego człowieka potrzebę usprawiedliwienia nawet tak dramatycznych i tragicznych zdarzeń, jak

0: śmierć dziecka spowodowana przez matkę. To jest taki bardzo, bardzo dramatyczna sytuacja, ale to mi ciągle gdzieś tam leży na sercu, więc spontanicznie od tego zacząłem. Ale oprócz takich dramatycznych przypadków śmierci dziecka, kogoś bliskiego, męża, partnera, wiele kobiet tam się znalazło z powodów takich, można powiedzieć, całkiem banalnych. Z chęci na przykład dojścia do jakichś dóbr materialnych. W ostatnim czasie częściej zdarzało niż kiedyś, gdzieś tam kiedyś jakaś pani w banku pracująca widziała taką możliwość wzbogacenia się przez nielegalne dochodzenia do pieniędzy. To prędzej czy później wychodzi, no i kończy się dramatycznie, kończy się w więzieniu. Może to jest też takie dla mnie było zawsze widoczne, że jak ktoś znalazł się w więzieniu, to sam fakt przyjścia do więzienia, uwięzienia był czymś szokującym. Te pierwsze dni, pierwsze tygodnie pobytu w więzieniu to był ogromny szok, bo to jest radykalna zmiana w życiu człowieka. No i pani pyta o nadzieję, wlewanie nadziei. To tak zawsze postrzegałem swoje tam pobyty jako próbę pokazania tym ludziom, że nie wszystko stracone, że przecież możemy swoje życie zawsze, w każdej sytuacji zmienić. I to też, zwłaszcza dla osób wierzących, kiedy takie się tam pojawiały, no to zawsze odwoływałem się do Pisma Świętego, do Ewangelii, że spotykamy tam ludzi, których życie wydawało się przegrane, no ale jednak dzięki wierze w Boga stanęli na nogi. Wydaje się, że dla niektórych było to ogromnie ważne, bo rzeczywiście niektóre osoby, które tam się znajdowały przed przyjściem do więzienia, były bardzo wierzące, a w więzieniu jakoś jakby tę wiarę odnawiały z całkiem innej perspektywy i wtedy łatwiej było budować nadzieję w takim człowieku, że nie wszystko stracone, że po wyjściu z więzienia można życie od nowa zacząć. Przy czym, i tu jest taka ciągle niewykonana przez nas w Kościele i nie tylko w Kościele praca, żeby ci ludzie, którzy wychodzą z więzienia, znaleźli się w środowisku swoim w taki sposób, że nie czują się wykluczeni. To modne słowo dzisiaj, wykluczenie. Tak się dzieje bardzo często, niestety, że my z wolności patrzymy na tych, którzy są w więzieniu, jako na osoby przegrane. Takie, których lepiej z powrotem do społeczeństwa nie przyjmować. Lepiej zamknąć ich na cztery spusty i nie wypuszczać ich, bo to są ludzie groźni dla społeczeństwa. No, media tutaj mają ogromną rolę do odegrania, wydaje się. Media, które pokazują te ludzkie nieszczęścia, dramaty ludzkie, ale też dobrze byłoby, żeby więcej w mediach było takich programów, które pokazują, że przecież ci ludzie, którzy są tam za murami w więzieniu, że oni prędzej czy później, poza wyjątkami niewielkimi, wrócą do społeczeństwa. I jeśli nie mają w tym społeczeństwie być ciężarem, obciążeniem dla tego społeczeństwa, to trzeba ich przygotować po pierwsze na to wejście z powrotem do społeczeństwa i tu cała praca resocjalizacyjna ma wiele do powiedzenia. Przygotować więc tych ludzi do odnalezienia się w społeczeństwie. Z drugiej strony, żeby społeczeństwo umiało pozytywnie się do tych ludzi odnieść, pomóc tym ludziom. I temu służy z kolei Dom Nadziei. Nie bez powodu ten dom się tak nazywa, bo on wyciąga rękę do tych ludzi, którzy znaleźli się na bruku. Po wyjściu z więzienia nie mieli możliwości, żeby od razu znaleźć pracę, od razu znaleźć mieszkanie, bo to jest koło zamknięte. Jak nie mam mieszkania, nie mam meldunku, no to trudno o pracę. A jak nie ma się pracy, no to też trudno o mieszkanie, bo czym zapłacić. Więc dobrze byłoby i są takie instytucje, które tych ludzi wspierają, wspomagają i dobrze byłoby, żeby też Kościół tutaj umiał wyciągnąć rękę do tych ludzi. I to się dzieje dzięki Domom Nadziei. Tu w Opolu, przy ulicy Książąt Opolskich jest taki dom, który otwarty jest dla tych ludzi bezdomnych na taki dzienny pobyt. Można tam przyjść, zjeść coś, umyć się, dostać świeże ubranie.
1: Ale są też różne akcje, prawda? Widziałam ostatnio były kajaki, także są tam różne uroczystości, działania, warsztaty, takie małe kroki wspólnego działania, ale też budowania wspólnoty.
0: To jest, wydaje się, kluczową rzeczą, żeby ci ludzie, którzy wychodzą z więzienia, czy którzy są bezdomni, żeby doświadczyli czyjejś dobroci, czyjegoś serca, bo często ich życie układało się tak, że doświadczali jedynie agresji ze strony społeczeństwa. Widzimy to nieraz, jak reagujemy na tych ludzi, którzy podchodzą do nas i chcą pieniędzy od nas. To jest oczywiście trudne. Stoimy przed pytaniem, czy jak ja temu komuś dam pieniądze, to on nie zamieni tych pieniędzy w alkohol albo narkotyki i ja wtedy przyczyniam się jeszcze bardziej do nieszczęścia takiego człowieka, więc lepiej dać mu wprost jedzenie, pójść z nim do sklepu, kupić jedzenie, czy ubranie nawet, jeśli aż taka skrajna potrzeba się pojawia, bo dawanie pieniędzy jest zawsze jakimś ryzykiem w moim przekonaniu. Wiem o tym od tych ludzi, którzy w więzieniu mówią mi o swojej uzależnieniu od alkoholu, od narkotyków, czy od tych ludzi, którzy będąc w Domu Nadziei mówią o tym, że byli uzależnieni od alkoholu, od narkotyków i często bardzo tę pomoc, którą otrzymywali ze strony ludzi, zamieniali na wódkę, na narkotyki. Powiedziałem o Domu Nadziei tu w Opolu, przy Książąt Opolskich. To jest taki dom dziennego pobytu, ale jest też dom w Dylakach, to jest miejscowość pod Ozimkiem, gdzie znajdują się osoby, które próbują wyjść z alkoholizmu, z narkotyków, to znaczy nie używają, mogą tam mieszkać pod warunkiem, że nie piją, że nie zażywają narkotyków i tam będąc mogą starać się o pracę i jak już mają pracę, no to jest szansa na to, że będą mieli też mieszkanie, bo mogą tam zaoszczędzić pieniądze i wynająć mieszkanie. To jest właśnie dawanie nadziei takiej na stabilizację życia. W tym wszystkim wydaje się kluczową rzeczą jest takie przyjęcie tych ludzi z sercem do społeczeństwa, że ci ludzie widzą, że nie jest to tak, że są przez wszystkich odrzuceni, że są skazani na tę bezdomność do śmierci, ale że mają szansę wyjść z tej bezdomności, oczywiście pod spełnieniu bardzo dla tych ludzi trudnego warunku, jakim jest odejście od alkoholu, odejście od narkotyków. W tym wszystkim jest coś, od czego pani zaczęła tutaj tę naszą rozmowę, wlewanie nadziei w serca tych ludzi, że jest nadzieja, jest jakaś szansa. To tak jest w każdej z naszej sytuacji, powiedzmy w sytuacji chorego człowieka także, że lekarz wleje nadzieję w serce chorego, że jest szansa jakaś. I jeśli ten chory współpracuje z lekarzem, jeżeli ma taką nadzieję i siłę na to, żeby pokonać chorobę, to lekarze mówią dużo łatwiej z takim pacjentem współpracować, dużo większa szansa na to, że coś pozytywnego w życiu człowieka się podzieje, jeśli ten człowiek żyje nadzieją, że tę nadzieję ma w sercu. Więc naszym zadaniem ludzi, a zwłaszcza ludzi jako chrześcijan, a zwłaszcza chrześcijan księży, jest próba wlewania nadziei w ludzkie serca, nadziei na lepszą przyszłość, na coś lepszego, na coś bardziej pozytywnego, na to, że w życiu naszym spotkamy wokół siebie ludzi, którzy nie chcą nam wyrządzić krzywdy, a wręcz przeciwnie, chcą nam pomóc.
1: W jaki sposób lokalna społeczność może pomóc tym osobom, które wychodzą z bezdomności lub opuszczają zakład karny? Pytam także i z tego powodu, bo tak mi się wydaje, że często osoby, które doświadczają bezdomności albo jakiejś formy uzależnienia, które być może kończy się potem także pozbawieniem wolności, wynika z takiego odrzucenia już wcześniej, albo w rodzinie, albo trafienie do jakiejś nieprzychylnej grupy środowiskowej. No to są bardzo różne elementy, ale często jest tak, tak, że nie ma po prostu zasobów, tych takich, które trzymają, no bo to wspólnota jest potrzebna do tego, żeby regulować zachowania, nasze moralne wybory, żeby mówić co dobre, co złe, ale też żeby modelować to, w jaki sposób żyć i jak można czerpać radość z życia. Wiele osób mówi, że nie wie, jak dobrze żyć, to znaczy nigdy tego nie doświadczyło. No i teraz ta nadzieja może się też rodzić z tego, z takiego pozytywnego doświadczenia i z takiego oglądu, że świat może być dobrze, że ludzie mogą być dobrzy, że to moje życie ma w jakiś sposób sens, że ja mogę też dużo dla wspólnoty robić.
0: Wydaje mi się w tym wszystkim, co pani powiedziała, odnalazłem taką rzecz kluczową, jaką jest bycie człowieka we wspólnocie. Człowiek od starożytności, przecież się to powtarza, jest istotą społeczną. Podstawowym elementem struktury psychicznej człowieka jest bycie z drugim człowiekiem, wspólnota. I dramatem jest, jeżeli człowiek czuje się odrzucony przez tę wspólnotę. Zwłaszcza dramatyczne jest odrzucenie przez wspólnotę rodzinną, kiedy nie doświadcza się jako dziecko, jako człowiek dojrzewający, dorosły, nie doświadcza się miłości ze strony tej wspólnoty, która jest mi najbliższa. Rodzina wydaje się jest czymś podstawowym i znowu nawiążę do moich doświadczeń z zakładu karnego. Jak wychodziłem po kilku godzinach rozmów z zakładu karnego i zatrzaskiwały się drzwi za mną, to zawsze moja myśl wracała do domu rodzinnego. Ja dziękowałem Panu Bogu w tym momencie i cały czas dziękuję, że miałem taką, a nie inną rodzinę, że wzrastałem w rodzinie, w której się uczyłem wspólnoty, zaufania, wzajemnego, pomocy udzielanej sobie wzajemnie. Wiele osób z tych, których spotkałem tam za kratami i potem także w Domu Nadziei, nie doświadczyło często takiej miłości rodzinnej, która by tym ludziom pomagała przetrwać. Powiem taki konkretny przypadek w więzieniu. Myślę, że to nie jest żaden sposób powiedzenie czegoś, co tam ta kobieta chciałaby zachować w tajemnicy. Wychowała się dziewczyna w wielodzietnej rodzinie, w której i ojciec, i matka byli alkoholikami. I to były święta, więc opowiadaliśmy sobie w jednej, drugiej celi, jak te święta przebiegały. I ta dziewczyna mówi, że przypomina sobie Wigilię, kiedy budzi się z rodzeństwem, było ich tam oprócz niej czworo jeszcze rodzeństwa, budzi się, jeszcze rodzeństwo też śpi, a śpią też rodzice, którzy są pijani jeszcze po tym, jak dzień wcześniej była libacja z jakiegoś tam powodu. No i tak sobie myśli, no jest Wigilia, no coś trzeba by moim siostrom, braciom przynieść do jedzenia, no ale nie miała pieniędzy, więc poszła kraść i tak to weszło jej w krew, że no wracała do więzienia za kradzieże. No ale to się tak zaczynało, że nie miała wsparcia. Ona była najstarszą w tym rodzeństwie, więc czuła jakąś tam odpowiedzialność. Nie miała wsparcia ze strony swoich rodziców i ona nie była jedyną taką dziewczyną czy panem, którzy z takich rodzin pochodzili. I sobie zawsze myślałem, to my jako społeczeństwo jesteśmy winni, że nie potrafimy pomóc tym ludziom. No jak pomóc takiemu dziecku? Chyba powinny być. No są jakieś takie instytucje, które by mogły odkryć taką sytuację chorą, jak w tej rodzinie to było. Tą instytucją jest także oczywiście parafia. Tyle, że jeżeli ta parafia jest wielotysięczna, no to niełatwo zawsze odkryć takie miejsca, w których potrzebna jest pomoc. Księdza może, ale może też kogoś z parafii, ludzi, którzy chcieliby się takimi rodzinami zająć, jakoś pomóc tym rodzinom. Są domy pomocy społecznej, oczywiście są domy pomocy rodzinie. W praktyce okazuje się często, że tutaj te nasze instytucje zawodzą, że nie potrafimy pomóc takim osobom, które w takiej rodzinie wzrastają i trudno się dziwić, że ta dziewczyna potem, jakby jej to weszło w krew, to, że kraść to nic złego, że właściwie ona jest zmuszona do tego. Są sytuacje, w której jest się zmuszonym do tego, żeby ukraść coś. I potem oczywiście, żyjąc w takiej rodzinie, bardzo łatwo popaść znowu w alkoholizm, narkotyki, no bo to cały czas jest koło nas, ten alkohol, narkotyki. Nie potrafię powiedzieć, czasem tam czytałem jakieś badania socjologiczne, nie potrafię powiedzieć, jaki procent osób, które trafiają na ulicę jako bezdomne, które trafiają do więzienia, jaki procent tych ludzi pochodzi z takich właśnie rodzin, w których te osoby nie doznały miłości rodziców, nie doznały życzliwości ze strony ludzi, nie nauczyły się takiego bezgranicznego zaufania drugiej osobie, bo się zawiodły wielokrotnie. Takie poranione osoby często potem w społeczeństwie nie potrafią się odnaleźć. I tu jest ogromna, znowu wrócę do tego, rola księdza, rola chrześcijan, rola parafii, rola drugiego człowieka, który potrafiłby wyciągnąć taką pomocną dłoń do innych, co nie zawsze jest łatwe, bo też bywa, że ci ludzie nie chcą takiej pomocy. To można powiedzieć jest właściwie nasza przegrana. Dlaczego te osoby nie chcą naszej pomocy? Dlaczego odrzucają tę pomocną dłoń? Słyszę od wielu ludzi, że po prostu są sami sobie winni ci bezdomni, bo to są ludzie uzależnieni od alkoholu, narkotyków, więc są sobie winni. Ale trzeba by się cofnąć jeszcze wstecz i pytanie sobie zadać, im zadać, jak się to stało, że weszli w nauk. Bo chyba nie jest to tak, że ktoś uzależnia się od alkoholu, narkotyków, bo chce się uzależnić. Uzależnia się z jakiegoś powodu, że sobie nie radzi z wyzwaniami życiowymi. Są tacy ludzie, którzy nie radzą sobie w pracy. Na przykład podejmuje jakąś pracę, ale nie potrafi sobie tam z różnych powodów poradzić w tej pracy, więc wędruje od jednej pracy do drugiej, do trzeciej, aż w końcu nikt go nie chce do tej pracy przyjąć, no bo może w tym czasie, widząc, że sobie nie radzi, sięgnął po piwo, kieliszek wódki i wydawało mu się, że tym sposobem uwolni się od tego dramatu, jakim jest brak akceptacji jego osoby w środowisku pracy, w środowisku rodzinnym, w środowisku społecznym.
1: Ale też wiele osób na przykład może paść ofiarą jakichś wyłudzeń, albo może zostać źle potraktowanych, albo może nie spłacić kredytu na czas. To są bardzo różne też sytuacje. Ja mówię o tym, ponieważ wielokrotnie rozmawiałam w czasie akcji Zupa w Opolu. Rozdawano taką zupę przez wiele lat. To była fundacja pod właśnie tą nazwą, gdzie rozdawano nie tylko zupę, posiłek, ale przede wszystkim no, to było takie miejsce spotkania. Każdy mógł z tego skorzystać, kto potrzebował. Potem wiem, że kiedy powstał Dom Nadziei, to przejął też niejako trochę te funkcje. I tam słyszałam bardzo różne historie. O tym na przykład, że ktoś przepisał na nową partnerkę, na nową żonę dom i potem się okazało, że żona ten dom przejęła, przepisała na kogoś innego i ktoś został bez niczego, załamał się, bo to było bardzo trudne wydarzenie, albo ktoś uległ wypadkowi, albo co się stało. Jest szereg bardzo różnych czynników i wydaje mi się, że pierwszy taki klucz to jest próba zrozumienia drugiego człowieka, popatrzenia na świat trochę jego oczami, wgląd może w przeszłość, w historię, w to, co go spotkało, bo tak jak ksiądz profesor powiedział na początku, ta próba usprawiedliwienia tego może też wynika z takiej potrzeby przebaczenia sobie, tego, żeby przebaczyć sobie, no bo to jest też bardzo trudne i potem rozpocząć nowe życie w inny sposób.
0: Akceptacja siebie. Jest rzecz
1: swojego losu.
0: Ważna. A z tym, tak jak pani powiedziała, wiąże się przebaczenie sobie, umiejętność przebaczenia, takiej postawy, która nie jest nieustannym obwinianiem siebie. Ja już niczego w życiu nie jestem w stanie zrobić, bo to się stało, tamto się stało. Popadłem w alkoholizm, popadłem w uzależnienie od narkotyków i wobec tego ja już w życiu nie jestem w stanie niczego zrobić. No znowu wracamy do tego tematu, jednak wlewanie nadziei w serca człowieka, że jest jakaś szansa. A pani też powiedziała przed chwilą o tym, że powody tego, że ktoś się znalazł na ulicy, są rzeczywiście bardzo, bardzo różne. Pani tu przykładowo wymieniła sytuacje, które znamy z różnych czasem medialnych informacji, jakichś artykułów prasowych, dlaczego ktoś się nagle znalazł na bruku. I tych rzeczywiście przyczyn jest bardzo wiele i tak jak wspomniałem, uproszczeniem jest mówienie, że ktoś się znalazł na ulicy, bo jest alkoholikiem, bo jest narkomanem. No ale właśnie trzeba by tutaj sięgnąć wstecz i zastanowić się, dlaczego tak jest i umieć porozmawiać z tym człowiekiem, zdobyć zaufanie tego człowieka, który znalazł się na ulicy, żeby umiał wypowiedzieć, powiedzieć coś o przyczynach, dla których znalazł się na ulicy, bo może tu jest jakiś taki klucz do podjęcia próby rozwiązania tej sytuacji, taka umiejętność dotarcia do źródeł, do przyczyn. I jeżeli by udało się te przyczyny usunąć, to może i łatwiej byłoby tego człowieka zmobilizować do tego, żeby tak to sobie w życiu jakoś poukładać, by umieć ustabilizować swoje życie. Mówimy tutaj o Domu Nadziei, że jest takim miejscem i tu, i w Dylakach, ale też są takie domy Barka, które mają podobną rolę jak Dom Nadziei, i tam te domy w pobliżu Strzelec Opolskich też gromadzą ludzi, którzy z więzienia najczęściej wyszli, bo kapelan zakładu karnego w Strzelcach Opolskich jest założycielem tych domów Barka pod Strzelcami. No i jest takim pomostem pomiędzy zakładem karnym a tym domem Barka, i wtedy tym osadzonym łatwiej się odnaleźć. Wiedzą po prostu, że taki dom jest, i jeśli tylko chcą jakoś swoje życie ustabilizować, a taka szansa jest po jakimś tam dłuższym czasie pobytu w więzieniu, w którym nie sięgali po alkohol, po narkotyki, więc jest szansa, żeby przedłużyć ten czas postu od narkotyków, od alkoholu. I to jest tam świetnie zorganizowane, tak na moje rozeznanie, bo oni sami tam sobie gospodarzą. Ksiądz Krawiec tam owszem mieszka i jest z nimi, ale oni są sami gospodarzami tego domu Barka, i tam mają gospodarstwo, hodują jakieś tam zwierzęta, które im pomagają przeżyć. No i niektórzy z nich stabilizują się, mieszkanie zdobywają w Strzelcach. Tragedią jest to, że czasem ktoś wychodzi na prostą, już ma pracę, już ma mieszkanie, wydaje się, że wszystko powinno się ułożyć, no znowu, może zabrakło koło niego ludzi, którzy byliby dla niego wsparciem w momencie kryzysu, i sięga po alkohol, i wiadomo, jak się to kończy wszystko. Dobrze, że są takie wspólnoty jak AA, w których ludzie wzajemnie się wspierają. Oni wiedzą, co to znaczy nie mieć koło siebie nikogo, kto by dopomógł w takim momencie kryzysowym, że przychodzi taki moment, kiedy wydaje się już temu trzeźwemu alkoholikowi, że sobie nie poradzi, i taka ręka pomocna, głos kogoś, kto tego samego doświadcza i próbuje ratować kolegę, koleżankę w takiej sytuacji, to jest rzecz niezmiernie cenna. Dlatego dobrze, że takie organizacje są, tak jak tutaj rozmawiamy cały czas, że dobrze, że są w społeczeństwie ludzie, którzy rozumieją tych potrzebujących, samotnych, bezdomnych i angażują się w tego typu pracę. To są ludzie bezcenni dla społeczeństwa, bo pomagają przemienić się tym ludziom bezdomnym, którzy są jakby na utrzymaniu społeczeństwa, w ludzi, którzy to w społeczeństwo wspierają, bo jak staną na nogi i zaczną pracować, no to płacą podatki i są normalnymi obywatelami w tym społeczeństwie, i nie żyją z jakichś tam datków, które otrzymują od tego społeczeństwa. Więc im więcej znajduje się wokół nas takich osób, które rozumieją trudną sytuację ludzi wykluczonych, bezdomnych, tym jest większa szansa na to, że nie będziemy na naszych ulicach widzieć tych, którzy nie radzą sobie i gdzieś tam pod wpływem alkoholu przychodzą, potem do przechodniów podchodzą, żeby coś tam użebrać. To jest taki widok uwłaczający godności tych osób. Im już jest wszystko jedno, i to jest też takie dramatyczne, że my nie potrafimy tym ludziom dać nadziei, że można sobie życie inaczej ułożyć.
1: Kiedy do mnie ktoś podchodzi i prosi o pieniądze, to pierwsze, co robię, to patrzę w oczy. Staram się nie uciekać wzrokiem, ani nie mówić śpieszę się albo nic nie mam, tylko naprawdę zobaczyć oczy i zobaczyć twarz, bo wydaje mi się to ważne. Nie wiem, czy dobrze robię, ale tak czuję. I tak też jak tutaj ksiądz profesor mówił, że potrzeba jest w tym kryzysie takiego wsparcia, to często nawet słowo sąsiadki, sąsiada, koleżanki z pracy, takie dobre, wspierające, może być też takim punktem zwrotnym, bo my nie wiemy, co na kogo wpływa. Może taka uważność też jest potrzebna i myślę o tym w takich kategoriach nie tylko kryzysu bezdomności, czy no, jakichś takich trudnych też meandrów życiowych, ale w naszym takim codziennym życiu, że bardzo ważne jest takie właśnie dawanie sobie słów wsparcia i nadziei takiej dużej uważności. Z różnych rozmów wiem też, że czasami ktoś mówi, że no, był w jakimś trudnym momencie swojego życia i ktoś tak od niechcenia mu coś dobrego powiedział. Nawet nie wie, że coś dobrego zrobił, ale kogoś te słowa zatrzymały.
0: To prawda, co pani mówi, zgadzam się w pełni z tym, zwłaszcza po naszej rozmowie, w której zajmowaliśmy się głównie ludźmi, można powiedzieć, skrajnie doświadczonymi przez życie, więc osadzonymi w więzieniach, bezdomnymi. Można powiedzieć, że w społeczeństwie dzisiejszym jest bardzo wielu ludzi, którzy jakby tak w zamknięciu doświadczają wykluczenia, co się kończy bardzo często depresją. Ja często mówię, że nie pamiętam, żeby w moim dzieciństwie, w młodości gdzieś padło to słowo depresja. Może po prostu dlatego, że no, nie byliśmy psychologicznie wykształceni. Ale też wydaje się, że mniej chyba było ludzi, którzy dotknięci byli tym takim wykluczeniem ze społeczeństwa, doświadczaniem tego na co dzień w pracy, że jest się przez koleżanki i kolegów gdzieś tam postawionym na margines, że z różnych powodów dzieci, młodzież w szkole odsuwają się od swojej koleżanki, od swojego kolegi. No skrajne sytuacje, o których dowiadujemy się, ten hejt, który może doprowadzić i doprowadził czasem do odebrania sobie życia. Ale to pokazuje, że takie wykluczenie, taka w cudzysłowie bezdomność, że ja się nie czuję u siebie w pracy, nie czuję się u siebie w rodzinie, w domu, jako w miejscu bezpiecznym dla mnie, że mogę spokojnie liczyć na pomoc kogoś drugiego, koleżanki z pracy, kolegi z pracy, że mogę coś powiedzieć takiego, co mi dokucza, co doskwiera, co jest trudne dla mnie i wiem, że mogę liczyć na tę drugą osobę, że stanowimy wspólnotę, która się wspiera, że ja jako osoba społeczna, potrzebująca wokół siebie ludzi życzliwych, ludzi, którzy mają dobre słowo dla mnie i którzy dostrzegą może czasem, że coś mi dokucza i potrafią w taki sposób do mnie się zwrócić, że ja gotów jestem podzielić się z tą drugą osobą tym nieszczęściem, które mi doskwiera aktualnie i które, jeśli zamknę się w sobie z tym nieszczęściem, prowadzi do depresji, właśnie do psychicznej choroby wręcz, bo skrajne przypadki depresji to już właściwie jest choroba psychiczna i bez pomocy psychiatry człowiek nie jest w stanie wyjść z tej depresji. Dla mnie dramatyczne jest to, że nawet ludzie bardzo wierzący, którzy ufają Panu Bogu w pełni, całkowicie, też popadają w stan depresji. I wiem, że mówienie, ale czy przecież wierzysz w Pana Boga, no to jak możesz wpaść w depresję, jest naiwnością, bo się zdarza ludziom najbardziej wierzącym taki stan, który no, mistycy jak święty Jan od Krzyża czy Teresa Wielka, święty Jan nazywa nocą ciemną, że jest totalna pustka przed człowiekiem. Człowiekiem najbardziej wierzącym, człowiekiem doświadczającym obecności Boga, nagle jest całkowita pustka i człowiek sobie nie radzi. Ten najbardziej wierzący nawet, więc mówienie komuś, że przecież ty jesteś wierzący, to nie powinieneś takich stanów przeżywać, jest jeszcze chyba bardziej większym wpędzaniem tego człowieka w taki stan depresyjny, bo on stoi przed wyrzutem sumienia, no to co ze mnie za wierzący osoba, skoro kolega, koleżanka czy ksiądz mi mówi, że nie powinno mi się to wydarzyć, ponieważ jestem osobą wierzącą, więc mam całkowite zaufanie w Bogu, no to powinno mi dawać nadzieję na lepsze życie, a tymczasem ja nie jestem w stanie wykrzesać z siebie tej nadziei, czuję się odsunięty przez moje otoczenie. Najbardziej tragiczne jest to, jeżeli rodzina się odsuwa, najbliżsi w domu nie rozumieją kogoś takiego, to boję się nawet czasem może podzielić z najbliższą rodziną tymi problemami psychicznymi, których doświadcza. I to jest chyba dla tego człowieka największy dramat, że nie potrafi się z żoną podzielić tym, co mu dokucza, przy żonie z mężem podzielić się tym, co mu dokucza, i to jeszcze pogłębia jego stan depresyjny. Więc problemem wykluczenia dotknięci są nie tylko ci, których widzimy na ulicy jako zażywających alkohol bez końca, ale także ludzie cieszący się uznaniem i z boku patrząc, odnoszący sukces życiowy, bo mający dobrą pracę, dobrą pensję, a tymczasem ich życie nagle stacza się w stan takiej ciemności totalnej.
1: Potrzebujemy relacji, wiadomo, jako ludzie, zrozumienia, dzielenia się sobą, swoimi troskami, radościami. Potrzebujemy pracy do tego, żeby godnie żyć, żeby czuć sprawczość. To wszystko jest bardzo ważne dla tych, którzy i wychodzą z więzienia, i tych, którzy są w kryzysie bezdomności. Ale czego boją się najbardziej te grupy, te osoby, z którymi też ksiądz profesor rozmawia? Czy to są bardziej problemy materialne, czy społeczne? Boją się tego, że nie będą w swojej grupie społecznej, nie znajdą pracy, nie znajdą relacji, nie odnajdą się, czy sobie nie poradzą. Jakie są takie najczęstsze obawy?
0: Pani tu przedstawiła szereg motywów, które sprawiają, że człowiek czuje się wykluczony, i trudno powiedzieć, który z tych motywów jest najczęstszy albo który jest największym zagrożeniem dla człowieka. Jest to rzecz na pewno zdecydowanie indywidualna, bo może być tak, że ktoś sobie nie radzi w pracy, ma tę pracę, może i godnie zarabia, i jest to praca, która dawała mu kiedyś satysfakcję, a nagle coś się dzieje takiego, że w tej pracy mu się nie udaje, że nie znajduje akceptacji ze strony przełożonych w tej pracy, więc to może być taka przyczyna tego, że ktoś czuje się wykluczony, ale tych przyczyn jest wiele i myślę, że to jest rzecz jednak bardzo indywidualna. Bałbym się wypowiedzieć takiej wypowiedzi uogólniającej, że taka czy inna przyczyna jest dominująca, gdy chodzi o takie trudności psychiczne kończące się depresją. Trudno powiedzieć, dlaczego tak to się dzieje.
1: A co najbardziej pomaga wychodzić właśnie ze tych problemów? Czy ksiądz profesor ma jakiś taki przykład osoby, której się udało? I co jej pomogło? Czy to były relacje, czy to była wiara w siebie? Zdaję sobie sprawę, że to może być szereg bardzo różnych czynników, ale gdybyśmy mieli takie tropy wskazać.
0: Najważniejszą jest rzeczą to, że się znajdzie kogoś koło siebie, ludzi koło siebie, do których zaczyna się mieć całkowite zaufanie. Można na nich polegać. To w tych skrajnych przypadkach, jak właśnie bezdomność, więzienie, jest to tak, że ludzie nie znajdują koło siebie takich osób, którym mogłyby zaufać. I jeżeli tak to jest, że się kogoś znajdzie, no to jest szansa na to, że staniemy na nogi. Ciekawą jest rzeczą to, że w więzieniu ludzie piszą jeszcze listy. To jest jedyna instytucja, która zachowała tradycję pisania listów.
1: Papierowych.
0: Papierowych, tak. No nie takich SMS-ach, czy Instagramach, czy gdzie indziej, ale papierowych listów, no bo tamci są tych mediów pozbawieni w więzieniu, więc piszą zwykłe listy. To są takie listy kierowane czasem do osób przypadkowych, które jakoś tam chcą nawiązać kontakt, które chcą pomóc, bo są takie organizacje, na szczęście też, które zajmują się więźniami, przychodzą do więzienia na spotkania z osadzonymi i nawiązują z nimi kontakt, i ci odnajdują wtedy grunt pod nogami. Tym gruntem, na którym mogą stanąć, jest przekonanie, że są takie osoby, którym zależy na tym, żeby się ich życie potoczyło inaczej, bo tam to widać jak na dłoni, co też jest dostrzegalne, ale już mniej, w sposób mniej oczywisty na wolności, że człowiek czuje się osamotniony, że nie widzi wokół siebie nikogo takiego, z którym mógłby szczerze porozmawiać o swoich problemach, kogoś takiego, komu po prostu mógł opowiedzieć o tym, co go dręczy. Nawet on nie oczekuje słów jakichś pociechy, nie wiadomo jak wielkich. Tego się też nauczyłem w więzieniu, że ja nie muszę tam wiele mówić, po prostu siąść i słuchać.
1: I być.
0: I być, tak. No właśnie, to jest ta podstawowa rzecz, że się jest przy kimś, że ten ktoś jest gotów powierzyć mi swoje problemy, wiedzieć, że ja z tych problemów nie uczynię jakiegoś użytku, bo to się czasem zdarza, to jest największy zawód i problem niektórych ludzi wykluczonych, że też zdarzyło im się zaufać komuś i ten ktoś wykorzystał to. W więzieniu to się tak często zdarza, że ktoś tam komuś powierzy swoje problemy, przyczyny, dla których znalazł się w więzieniu, a ten ktoś to potem rozpowie po całym zakładzie karnym i ten zawód jeszcze bardziej tego człowieka wpędza w taki stan osamotnienia. I to jest też na wolności się wydarza, że ludzie czasem powierzają swoje problemy, swoje kłopoty komuś bliskiemu, a ten ktoś albo tego nie rozumie, albo wykpi, albo wyśmieje, to wtedy już bardzo trudno otworzyć się na nowo, a to otwarcie się jest często wyleczeniem z takiej samotności, z przekonania, że nikt mi nie jest w stanie pomóc, że sobie nie poradzę z tymi problemami sam, a nie znajduję nikogo wokół siebie, kto mógłby mi w tym wszystkim pomóc, choćby tylko przez to, że mnie wysłucha.
1: I uwierzy, że jest możliwa zmiana.
0: Tak to jest. I wlewa nadzieję w serca człowieka.
1: To jest dobre podsumowanie naszej rozmowy. Bardzo serdecznie dziękuję. Ksiądz profesor Tadeusz Dola był gościem audycji naszej rozmowy.
0: Dziękuję panie za zaproszenie, dziękuję słuchaczom za obecność przy odbiornikach radiowych.
1: I życzymy państwu dobrego wieczoru.
0: Dobranoc.
1: Dobranoc.

0: mogę powiedzieć trochę więcej słów. Na przykład to, że 33 lata temu Korfantów odzyskał prawa miejskie. A co wydarzyło się dziś? Sprawdźmy to. Właśnie teraz rząd spodziewa się kolejnych prowokacji ze strony Rosji.
1: Cały czas mamy do czynienia z próbami wojny hybrydowej.
0: W Tomaszowie Mazowieckim ewakuowano 90 osób po tym, jak pijany mężczyzna odkręcił gaz i groził wysadzeniem budynku. W tych wiadomościach także serwis w języku ukraińskim.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: 22 na zegarach, Daniel Klimczak, zapraszam. Polska powinna przygotować się na kolejne incydenty ze strony Rosji. O takim scenariuszu mówi rzecznik rządu. Adam Szłapka po posiedzeniu Rady Ministrów podkreślił, że bezpieczeństwo państwa musi być na wysokim poziomie, zwłaszcza jeśli chodzi o infrastrukturę krytyczną.
1: Cały czas mamy do czynienia z próbami wojny hybrydowej. To, że granica jest szczelna, jest wynikiem działania służb Straży Granicznej, wojska. Natomiast cały czas trwają próby przekroczeń. To jest też element tego konfliktu hybrydowego. To, że naruszana jest przestrzeń powietrzna Polski czy innych państw, cały czas jest testowaniem naszej odporności.
0: Adam Szłapka podkreślił, że Rosja może dokonać prowokacji pod fałszywą flagą. Zwrócił też uwagę na dezinformację po upadku rakiety na Lubelszczyźnie. Niektórzy politycy Konfederacji twierdzili, że rakieta ta należała do Ukrainy.
2: Najnowsze informacje z Opolszczyzny. Wiesz pierwszy.
0: Zapadł wyrok w sprawie prezentowania w przestrzeni publicznej drastycznych obrazów antyaborcyjnych w obecności dziecka. Sąd okręgowy we Wrocławiu przyznał rację rodzicom Franka z Opola w sprawie przeciwko Fundacji Pro Prawo do Życia. To pierwszy taki wyrok w Polsce. 6 lat czekałam na ten dzień, pisze w mediach społecznościowych Agnieszka Kossowska, która na drodze cywilnej podjęła się walki w tej sprawie. Jej syn, chłopiec z niepełnosprawnością sprzężoną, jak argumentowała, doznał szoku i odczuwał nasilone lęki po zobaczeniu zdjęć zakrwawionych płodów. Sąd nakazał fundacji i jej koordynatorowi usunięcie z przestrzeni publicznej w 2 miejscach w regionie billboardów zawierających takie treści. Pozwani mają również zapłacić na rzecz chłopca 50 tysięcy złotych z ustawowymi odsetkami. Wyrok jest nieprawomocny. Pijany mężczyzna groził wysadzeniem bloku w Tomaszowie Mazowieckim. Ewakuowano 90 osób. Na balkonie jednego z mieszkań przy ulicy Polnej stał mężczyzna, który mówił, że odkręcił w lokalu gaz i zamierza się wysadzić. Mieszkańców domu ewakuowano, a w okolicy odłączono prąd i gaz. Następnie policjanci przy pomocy strażaków weszli siłowo do mieszkania, obezwładnili i zatrzymali agresywnego 31-latka. Mężczyzna był pijany, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
3: Miał on w organizmie ponad 2,5 promila. Został przewieziony do szpitala.
0: W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. 31-latek wciąż trzeźwieje, po czym ma zostać przesłuchany.
2: Tu są wiadomości Radio Opole.
0: Mundurowi z Kluczborka zatrzymali mężczyznę, który unikał zasądzonej odsiadki. 39-latek zwrócił uwagę patrolu na jednym z podwórek. Jego wygląd odpowiadał rysopisowi osoby poszukiwanej, mówi aspirant sztabowy Krystyna Chmielewska z kluczborskiej policji.
4: Mężczyzna miał do odbycia karę 3 miesięcy pozbawienia wolności za niestosowanie się do rzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów. Podczas legitymowania funkcjonariusze znaleźli przy 39-latku brunatny susz roślinny. Wstępne badania wykazały, że jest to marihuana.
0: 39-latek trafił już za kratki. Jego pobyt w więzieniu może się wydłużyć, bo za posiadanie niedozwolonych substancji grożą mu dodatkowo 3 lata.
2: Najlepszy informacyjny adres z Opolskiego. www.radioopole.pl.
0: 3:30.
2: Wiadomości w języku ukraińskim.
5: Вітаю перед мікрофоном Олександра Піаста. Про головне українською мовою до вашої уваги. Росія вночі завдала ракетно-дронового удару по Україні. Під масованою атакою були, зокрема, Запоріжжя та Київ. Окупанти застосували балістичні ракети «Іскандер» та протикорабельні «Циркони», керовані авіабомби та понад 120 ударних дронів. У Запоріжжі внаслідок атаки загинули 6 людей, ще 19 травмовані. У Києві ракета пошкодила будівлю інфекційної лікарні та підприємства. У Херсоні й Харкові окупанти били по енергетичній інфраструктурі і до подій у Польщі. 45 дітей українських військовослужбовців приїхали до Польщі на літній відпочинок. Діти віком від 10 до 15 років із Миколаєва, Запоріжжя, Покровська, Луганщини та інших регіонів України проводять канікули у горах. У другий тиждень відпочинку їх відвідали маршалок Сейму Польщі Володимир Чажастий та голова голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Зустріч відбулася у Щавниці Яблонці. Ініціатором запрошення українських дітей до Польщі став маршалок Сейму. Серед учасників табору є внутрішньопереміщені діти, а частина з них втратила батьків через війну. Володимир Чажастий наголосив, такі зустрічі допомагають відновлювати дружбу між поляками та українцями. Сьогодні річниця початку так званої польської операції НКВС. 11 серпня 1937 року розпочалася одна з наймасовіших кампаній сталінського терору, який охопив людей, що опинилися на радянській території після польсько-більшовицької війни. Під вигаданими звинуваченнями у шпигунстві та антирадянській діяльності репресували близько 140 тисяч людей, а понад 111 тисяч із них були страчені. Решта у переважній більшості потрапила до таборів ГУЛАГу. Дружин засуджених теж ув'язнювали у таборах, а відібраних у них дітей відправляли до дитячих будинків. Жертвами ставали не лише етнічні поляки, а й українці, білоруси, євреї. Операція тривала до листопада 38-го року. Сьогодні у Варшаві біля пам'ятника полеглим і вбитим на Сході відбувся меморіальний захід, присвячений пам'яті жертв радянських репресій. В Ополі розпочалося будівництво нового аквапарку. Комплекс постане на місці стадіону на вулиці Олеській. Об'єкт зможе одночасно приймати близько 1500 відвідувачів, а площа водного дзеркала становитиме майже 3500 квадратних метрів. Вартість інвестицій оцінюють у 200-250 мільйонів злотих. Підрядника мають обрати наприкінці серпня. А завершити роботи планують приблизно за 30 місяців після підписання договору. І на цьому завершуємо наш випуск. Слухайте українські новини вже завтра. З вами була Олександра Піаста. Доброї ночі.
2: Погода.
0: Та й ноце захмурзання małe lub bezchmurnie, temperatura minimalna od 10 do 12 stopni, wiatr słaby z kierunków północnych, nie ma mowy o deszczu, padać nie powinno, także jutro w ciągu dnia. W środę na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 stopnie, a w czwartek do 26.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Dobry wieczór Państwu w programie Szepty Natury w Radio Opole. Witam Magda Szybińska, a razem ze mną gość dr Katarzyna Książak z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. Dobry wieczór, witam.
1: Dobry wieczór.
0: Przed nami naprawdę spektakularne wydarzenie, takie na które czekali obserwatorzy nieba już od wielu, wielu miesięcy. Całkowite zaćmienie Słońca. Niestety u nas nie będzie widziane jako całkowite zaćmienie. Ale zacznijmy od początku. Dlaczego my, patrząc już tak długo w niebo, wiedząc tak wiele na temat tego, co na tym niebie się dzieje, wciąż jesteśmy zafascynowani takimi zjawiskami jak właśnie zaćmienia?
1: No bo nie zdarzają się codziennie. Tak naprawdę my chcielibyśmy przeżyć naturę bez sztucznej inteligencji, byśmy chcieli przeżyć naturę bez telewizora, chcielibyśmy widzieć na żywo, co się dzieje. My wiemy bardzo dużo o wszechświecie, wiemy bardzo dużo o naszej Ziemi.

0: szybciej to słońce po prostu zachodzi.
1: Dlatego możemy je nawet, myślę, że osoby, które nie będą świadome, że jest zaćmienie słońca, mogą to pomylić z wcześniejszym zachodem słońca. Tak, tak. Szczególnie, że to nie będzie 100% u nas w Polsce, a będzie 85%, więc zrobi się przyciemnione, a potem wyjdzie. To tak jakby chmurka zaszła, zakryła nam to słoneczko, więc warto być świadomym, co się dzieje. Pamiętajmy, że zaćmienia słońca w przeszłości były z dużym wyznacznikiem. Można było straszyć nieuczoną ludzkość, że bogowie się, że bogowie na nas się złoszczą.
0: Że świat się kończy po prostu. Tak też straszono.
1: Tak, że jak nie zrobimy czegoś, to świat się skończy w danym dniu i o tej godzinie. I jeśli ktoś był naukowcem, ktoś był świadomy tego zjawiska, co się dzieje, to mógł manipulować społeczeństwem nieświadomym. Na szczęście my już nie należymy do takiego społeczeństwa. Nas się nie da straszyć zaćmieniami, bo my po prostu wiemy, co to jest za zjawisko. Mamy to szczęście, że wszyscy się edukują w szkole. Ja wiem, że pierwszaki niekoniecznie chcą iść do szkoły we wrześniu, ale myślę, że nie doceniają tego szczęścia, że wszyscy, łącznie i dziewczyny, i chłopcy, możemy się uczyć i to właściwie nawet w większości za darmo.
0: To zaćmienie słońca, czy też zaćmienie księżyca, to są takie zjawiska, które obserwujemy my świadomie od kilkuset lat. Natomiast pamiętasz, jak to było w przeszłości, jak to było zapisane w księgach, kiedy po raz pierwszy notowano takie zaćmienia z taką świadomością właśnie naukową?
1: Nie pamiętam, to znaczy wiem, że pierwszy taki element związany z zaćmieniami, no to wykorzystywał faraon, tak? Dlatego takim symbolicznym zaćmieniem jest zaćmienie, które zdarzy się w przyszłym roku w Egipcie. Więc my chcemy, to jest po prostu wyraźny obraz, jak można wykorzystać nieświadomość ludzką po to, żeby manipulować. Ale generalnie, jeśli chodzi o same obserwacje, to już Hevelius obserwował różne zjawiska zaćmieniowe, nie tylko zaćmienie, jeśli chodzi o przejście na przykład księżyca i zasłonięcie księżyca, słońca przez nasz księżyc, ale też obserwował tranzyt Merkurego, bo my możemy naszą planetę Merkury i Wenus też, ponieważ znajdują się pomiędzy nami a Słońcem, ich trajektorie są jako pierwsza i druga, my jesteśmy trzecią trajektorią, to my możemy oglądać od czasu do czasu też tranzyt tego, czyli możemy widzieć, jak ten Merkury przysłania nam w jego objętości, a właściwie w przekroju poprzecznym Słońce. On jest malutki i bardzo blisko, więc nie jest w stanie nam zakryć, ale gdyby był bliżej nas, no to zakryłby nam słoneczko, tak jak nam księżyc zakrywa słońce. Bo on nie dlatego, że jest dużo większy, bo nie, ale generalnie jest bliżej nas i po prostu nasz linię światła nam zakrywa tak, że możemy nie widzieć tego słońca, będziemy widzieć tylko poblask i to jest też fajne zjawisko, bo widać protuberancje znajdujące się na słoneczku.
0: Co takiego?
1: Takie wybuchy lawy, znaczy lawy, wypuchy plazmy, źle powiedziałam, lawy, wybuchy plazmy ze środka słońca, a u nas to przypomina wybuch lawy z wulkanu, tak? Tyle, że to jest, tam się znajduje plazma, a nie lawa, więc te protuberancje możemy zobaczyć. Możemy też zobaczyć coś, czego nie widzimy na co dzień, a mianowicie gwiazdy, które się znajdują na niebie, jak nasze słońce świeci, bo my części nieba w ogóle nie widzimy. Bo nasze Słońce jest najbliższą gwiazdą i mocno zaśmiecającą światłem, bo nam oświetla całą przestrzeń, a jak zostanie zakryte, to zobaczymy obiekty i gwiazdozbiory na co dzień niewidoczne. I jest nawet taka akcja astronomiczna, astronomowie się umawiają, że obserwujemy Słońce, tak, ale teleskopy, tak zwane SISTARy, czyli takie teleskopy cyfrowe, automatyczne, wrzucamy na obiekty nieba, które nie są widziane na co dzień z Polski. To jest tak samo jak bywały zaćmienia Księżyca, gdzie robiło się całkiem ciemno w ogóle, to też ja pamiętam, z młodzieżą pojechałam do Byczyny na zaćmienie księżyca.

0: nocowaliśmy tam, o czwartej ich obudziłam i oni nie zachwycali się księżycem. Zachwycali się Marsem i zachwycali się niebem, które zobaczyli podczas zaćmienia. Wiadomo, że to pierwsze zaćmienie to jest wow, a potem patrzyli, co się dzieje obok. Tak samo jak było chyba w 2015 zaćmienie Księżyca, ja ustawiałam na Marsa, bo mnie on interesował, ale publika, która przyszła obserwować, zmusiła mnie do Słońca, znaczy do obserwacji Księżyca i musiałam dać teleskop na Księżyc. Ale tak naprawdę te obiekty, których na co dzień nie widzimy, są dla nas bardzo interesujące. To, czego nie możemy poznać. I to jest właśnie to, co nas ciągnie do takich zjawisk. Chcemy zobaczyć to, czego nie widzimy na co dzień. Niekoniecznie teleskopem, bo chcemy zobaczyć to gołym okiem lub przyrządem optycznym, czyli nie cyfrowo. Bo tak naprawdę ma się takie słabe zaufanie do tych obrazków.
1: Cyfrowo, jak się patrzy na takie zjawiska, to można odnieść takie wrażenie, a w sumie to mogłam to sobie sama zobaczyć, nie wiem, patrząc na film na jakimś portalu, na YouTubie czy gdziekolwiek indziej i nie ma się tego wrażenia obcowania z tą
0: Wystarczy naturą. Wejść na serwery NASA, tak? Oni wrzucają wszystko. IGNIS na przykład też wrzuca pełno takich fantastycznych obrazów. To nie ma takiego jakby odczucia wewnętrznego, jak to jest cyfrowo przez kogoś zrobione, bo na przykład ja robię z uczniami zdjęcia na teleskopie robotycznym. Nie jest to teleskop, który obsługujemy bezpośrednio, tylko zamawiamy tam zdjęcia, no, zamawiamy jakiś obiekt, wiemy, że jest obecnie widoczny na niebie i zamawiamy obiekt i to zdjęcie dostajemy na maila, czy możemy sobie ściągnąć z serwisu. To nie jest to, co jak ja, wystarczy mały teleskopik, który ja przywiozę do szkoły, ta młodzież po prostu czuje to, że to nie może być fikcja. W dobie AI tak naprawdę nie mamy gwarancji, co dostaliśmy.
1: No tak, tak. A bardzo często też oglądając zdjęcia, to mówimy takie zdanie, że to zdjęcie nie oddaje efektu rzeczywistego. Że jak się coś faktycznie zobaczy na żywo, własnymi oczami, patrząc na to konkretne zjawisko, no to przeżywa się to głębiej, przeżywa się to mocniej. Tak. Bardziej to oddziałuje na człowieka.
0: Tak, ale musi to być zjawisko, które nasz detektor ludzki, czyli oko, zarejestruje. Na przykład ostatnie zorze. Jak oglądaliśmy sobie zorze, to bywało tak, że patrzyliśmy i nie widzieliśmy tej zorzy. Dopiero aparat wyłuskał słupy zorzowe, bo nasze oko niestety nie jest doskonałe, nie wyczuwa pewnych barw i nie widzi pewnych wyostrzonych elementów. Dopiero aparat, który, czy nawet w komórce taki prosty aparat, który mamy, chociaż te w komórce aparaty to już są nie takie proste, one są dużo lepsze niż zwykłe aparaty sprzed 10 lat, tak? No tak. Więc docenię, jeśli chodzi o niektóre komórki i fotografie, robienie fotografii nimi, ale czułość matrycy, czułość aparatu jest na tyle duża, że rozróżnia te elementy. Ja na przykład jak miałam szczęście oglądać zorzę na domu studenta Niechci, tylko dzięki Andrzejowi Czańskiemu, naszemu nadwornemu astronomowi, który mi powiedział, rusz tyłeczek, przyjdź, bo cię coś ominie o 22:30. Więc ja po prostu pobiegłam i byłam mu mega wdzięczna, bo nie widziałam zorzy na co dzień, a nie jestem takim podróżnikiem, jestem typem trochę takiego naukowca stacjonarnego, chociaż zaczynam marzyć i zaczynam planować podróże, ale nie jestem taką osobą, która pojedzie i będzie polowała na zorze.
1: A z tą zorzą to też jest ciekawa sprawa, ponieważ jeszcze kilkanaście lat temu, żeby zobaczyć zorzę, no to musieliśmy się udać daleko na północ. A coraz częściej jednak na naszej szerokości i długości geograficznej te zorze są widzialne.
0: No to jest kwestia tego, że wraz z tymi wybuchami plazmy, wraz z protuberancjami są też wybuchy cząstek. Mówimy o tak zwanej burzy słonecznej. Jak ta burza słoneczna dostanie się do nas, to zaburza nam nasze pole magnetyczne ziemskie, bo my jesteśmy takim jednym dużym magnesem, stąd kompas nam pokazuje odpowiedni kierunek, no bo Ziemia ma swoje pole magnetyczne. I to pole magnetyczne zaburzone potrafi wzbudzić jony gazów, które są w naszej atmosferze. My mówimy, że to jest jonosfera, bo dlatego, że tam się znajdują jony różnych gazów. Jeśli je pobudzimy, to zaczynają świecić, czy to na czerwono, czy to na żółto, czy to na zielono. I to zaburzenie niestety wynika z tego, że nasze Słońce jest dość aktywne i jest to coś, co możemy oglądać jako piękne zjawisko, ale ja bym była czujna w ten sposób, bo każde zaburzenie pola magnetycznego i jakby duże zmiany pola magnetycznego mogą spowodować, że stracimy łączność satelitarną, możemy mieć zaburzenia w dostawie prądu. Na szczęście nie były to takie zaburzenia, które mogły nam zagrozić, aczkolwiek niektóre telefony komórkowe, jak były te intensywne zorze, kupiały i sieci nie powiedziały, że to jest bezpośredni powód, ale no, dziwnym trafem, jak była zorze, ja się nie umiałam dodzwonić w wiele miejsc.
1: Czyli to zjawisko, jak piękne, tak może być też niepokojące i niebezpieczne.
0: To wszystko zależy od aktywności Słońca. Nasze Słońce było przez 10 lat mało aktywne. W tej chwili ma fazę, albo już jest blisko maksimum, albo już przeszło maksimum, także spokojnie, powolutku będziemy się wyciszać, więc spróbujmy wykorzystać, jak tylko zobaczymy zorzę, to nie śpijmy o 22:30, tylko jedźmy i je poszukajmy gdzieś, bo ponoć nad Turawą fantastycznie wyglądały nasze zorze. No, mi się nie chciało jechać, szczerze mówiąc, na to spotkanie, na którym wszyscy siedzieli przy ognisku i nieświadomi sobie siedzieli i w pewnym momencie ktoś, kto odszedł do tego, mówił, spójrzcie za plecy. I po prostu to było takie przypadkowe spotkanie z zorzą, ale moi koledzy byli po prostu zachwyceni.
1: Wróćmy do Słońca, a właściwie na Słońce wróćmy. Wspomniałaś o tym, że ta aktywność w ostatnich latach była bardzo wysoka, a teraz powoli zaczyna już spadać. Czy jest zagrożenie, że Słońce nam zgaśnie?
0: Nie, no raczej nie. Raczej jest zagrożenie, że się rozszerzy, tak, i nas pochłonie, bo Słońce to jest bardzo gęsta kula plazmowa pod dużym ciśnieniem, bo plazma może tylko w takich warunkach powstać. Generalnie my widzimy plazmę na Ziemi, wyładowania atmosferycznie, te pioruny to są pioruny plazmowe. No, kiedyś były telewizory plazmowe, które miały mikrowyładowania w swoich komórkach. W tej chwili one są nieekonomiczne, więc zastąpione zostały LEDami. Ale na przykład są takie tak zwane kule plazmowe, to są takie kule, takie lampki, które jak się dotknie, to jest iskra i tak chaotycznie też te iskry wydostają i można wtedy poczuć tą jonizację powietrza wokół tych kul, więc można tą naturę generalnie poczuć z bliska, bo jak się często dotknie takiej kuli, to czuć taki dziwny zapach zjonizowanego powietrza.
1: To takie mikrosłońca. Te kule.
0: No, wyładowania. No, Słońca, no my się staramy takie Słońce zrobić w Greifswaldzie, bo to w projekcie Eurofusion tworzymy Słońce na Ziemi. Chcemy fuzję termojądrową stworzyć taką, jak się dzieje na Słońcu. No, może nie taką, bo na Słońcu to jest deuter i tryt. Fuzja jest właśnie deuteru i trytu. My na razie robimy to deuter-deuter, no ale docelowo chcemy jakby te warunki powtórzyć, czyli mamy taką fuzję wiecznie tworzącą się tam na Słońcu pod wysokim ciśnieniem, bo tam jest bardzo gęste, bardzo to ciśnienie wysokie i wtedy tworzy się ta plazma, uderzają te cząstki, bo tak naprawdę trudno taką fuzję zrobić, bo dodatnie cząstki się odpychają, więc te cząstki, które się znajdują tam w Słońcu, muszą umieć pokonać siły jądrowe, żeby się połączyć, żeby dojść do fuzji. I to wymaga dosyć dużej energii. Jak już się połączą, to tą energię, którą miały przez to ciśnienie, przez tą temperaturę, która tam jest, zdobyły, to wyrzuca w kierunku nas. I stąd mamy to świecenie słońca. I jak wyrzuca, to jest element taki, że środek jest bardzo gorący, a zewnętrzna skorupa jest co nieco chłodniejsza. I bywa tak, że ona pęknie i w tych pęknięciu wydostaje się ta plazma i wtedy mamy protuberancję, czyli ten wyrzut tej plazmy. Jak jest ten wyrzut bardzo duży, to dociera do nas w postaci burzy magnetycznej. My określamy aktywność Słońca na podstawie tak zwanych plam słonecznych. I te plamy słoneczne będziemy sobie oglądać już jutro od godziny tak naprawdę 19. O 18 zapraszamy na wykład pana Janusza Nicewicza z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego, który na szczęście nie pojechał do Hiszpanii, bo znaleźć astronoma, który nie jest w Hiszpanii, to jest bardzo trudna sprawa.
1: Właśnie
0: jest
1: w Hiszpanii najbardziej będzie widoczne, widowiskowe to zaćmienie słońca.
0: No tak, to znaczy zobaczymy, bo niestety jest na zachodzie, ale ono będzie tam w 100%, więc to jest pełne zaćmienie 100%, niestety na zachodzie i nie będziemy widzieć zejścia, bo będziemy widzieć, jak zakrywa nam księżyc słońce, ale będzie maksimum, a potem już zejścia niestety nie będziemy widzieć, bo już będzie poza horyzontem. Więc tu niestety jest tak, że jest to zaćmienie, ma ten kłopot, no ale Hiszpania w wakacje, no każdy chce jechać. Mi się akurat tak zdarzyło, że w tym roku nie dałam rady jechać, bo i stwierdziłam, że chcę się podzielić tym zjawiskiem. Dlatego będziemy na kampusie Uniwersytetu Opolskiego organizować taką mini spotkanie, ponieważ uważam, że zawsze merytorycznie warto coś zobaczyć, więc zaprosiłam fachowca, żeby opowiedział nam o słońcu. I pan Janusz nam opowie od godziny 18, a od 19 już będziemy sobie teleskopami specjalnie zabezpieczonymi, bo pamiętajmy, że teleskopem na słońce można patrzeć tylko dwa razy, jednym i drugim okiem, więc już nic nie zobaczymy, więc warto chronić nasze oczy, bo to jest cenny dar, taki detektor światła.
1: Więc zatrzymajmy się tutaj, dlaczego tylko tak dwa razy można, raz jednym, raz drugim okiem?
0: No bo on ulegnie zniszczeniu. Mhm. Że jednym okiem będzie zniszczone, drugim okiem będzie zniszczone. Pamiętajmy, że teleskopy to mają soczewki, które skupiają energię w jednym punkcie. Wystarczy buteleczkę zostawić w lesie i ona potrafi spowodować taką sytuację, że się las zapali, bo mamy coś w rodzaju soczewki. I wtedy to, jeśli tylko las jest suchy, to mamy piękny lub brzydki pożar w zależności od punktu widzenia.
1: Piękna katastrofa.
0: No, w każdym razie tutaj...
1: Stąd te teleskopy do patrzenia na takie zjawiska jak zaćmienie muszą być specjalnie zabezpieczone.
0: Albo specjalne teleskopy, albo specjalnie zabezpieczone. My też nie powinniśmy na słońce patrzeć bezpośrednio, nawet okulary przeciwsłonecznymi, bo okulary przeciwsłoneczne nas chronią od ultrafioletu i od nadmiernego światła.
1: Pod warunkiem, że mają jeszcze certyfikowane filtry zainstalowane.
0: Tak jest. I odpowiednie filtry, bo my mamy optometrię na Uniwersytecie Opolskim i już wiemy, że konkretne okulary słoneczne są do konkretnego oglądania, że lekko przyciemnione o takiej barwie są na przykład tylko dla nadwzroczności, czy kłopotów ze wzrokiem, a odpowiednie są do chodzenia w dni bardzo słoneczne. A tak naprawdę do oglądania na słońca są specjalne okulary z takim filtrem, przez który się nic nie widzi w momencie, gdy nie ma tego słońca. Aczkolwiek my wymyśliliśmy już parę lat temu sposób na oglądanie słońca bez okularów, tani dosyć sposób. Jest sprawdzony, bo sprawdzaliśmy, na ile ten sprzęt, który my używamy, będzie przepuszczał ultrafiolet i bo to, że światło widzialne, to od razu widzimy. To jest proste doświadczenie, widać albo nie. Ale chodzi o ultrafiolet, ale też podczerwień, która też nie jest taka dobra dla naszego oka. Więc bierzemy taką folię, która jest, to jest folia w każdej apteczce samochodowej powinna być, taka termiczna, taka srebrno-złota. Składamy ją dwu lub trzykrotnie, w zależności jakiej to jest jakości folii. Jak to jest dobrej jakości, to wystarczy dwu. Najlepiej tym samym samym kolorem do środka. Bo ta folia jest tak zbudowana, że ona z jednej strony przepuszcza ciepło, z drugiej strony to ciepło blokuje, więc żeby być pewnym, że każdy z tych filtrów na nas działa, składamy w ten sposób, że tym samym kolorem do środka, więc jak jest złoty, srebrny, srebrny, złoty. I przez taką folię włożoną do, najlepiej do ramki, jakieś tak, do jakiejś takiej, możemy oglądać słońce.
1: No, to bardzo
0: ciekawe. I to jest dosyć tanie. I my takie ramki będziemy sobie robić po wykładzie, znaczy my będziemy robić, goście, którzy nas odwiedzą, będą robić, dostaną materiały i trochę zajęć plastycznych też się przyda, bo to zjawisko nie będzie krótkie. Samo zjawisko pełnego zaćmienia jest krótkie. Ale żeby dochodzić, to będzie gdzieś od godziny 19:15, a maksimum będzie o 20:00, więc mamy tą godzinkę na pooglądanie tego słońca, na zrobienie zabezpieczeń. No, mamy też propozycję od Klubu Wirtualnej Akademii Astronomii i Fizyki, że proponują robić spektroskopy, żeby zobaczyć, jak, że to światło, które przychodzi z naszego Słońca, składa się z wielu kolorów, a nie jest to, że to białe, to tak naprawdę nie jest białe, tylko składa się od podczerwieni do nadfioletu, więc...
1: Nikt nam nie powie, że białe jest białe, a czarne jest czarne.
0: No nie. Jak to mówi pan Ireneusz Książek, kolega z pracy, mój prywatny mąż, że biel jest jeszcze bielsza, jak się doda odpowiedniego preparatu, który odbija to białe światło i wtedy mówimy o wybielaczach, tak? Więc to jest tylko taki materiał, który nam dostarcza. Więc widzimy, że z tym słońcem możemy zrobić sporo. Więc sama natura, która jest blisko nas, jest godna tej obserwacji, więc warto, dopóki jesteśmy, dopóki te zjawiska w naszym przedziale życiowym jest, warto po prostu spojrzeć w to niebo i nie przegapić.
1: Mówiłaś, Kasiu, o tym, że ten sam moment zaćmienia jest krótki. To ile on trwa?
0: No 3-4 minuty, także on samego łatwo przegapić, szczególnie, że tak jak mówię, z mojego doświadczenia jest to tak, że jeśli ktoś sobie siedzi w domu, bo na podwórku to zauważy, bo się robi zimno, się robi chłodniej. Przy zaćmieniu słońca jest tak, że jest gorąco. Pamiętajmy, że jak słońce świeci, teraz jest ciepła pora, to jak tak zostanie to ciepło jakby ograniczone do nas, to jest taki poczucie chłodu, więc my na podwórku to zauważymy, to zaćmienie słońca. Stąd zwierzęta w wielu przypadkach zachowują się dziwnie. Ja pamiętam na jedynym całkowitym zaćmieniu słońca, jakim byłam, to był 2000 któryś rok, czwarty, nie pamiętam dokładnie, to byliśmy wtedy nad Jeziorkiem Srebrnym pod namiotem z moim synem, to ja tam nie widziałam nigdy wcześniej węgorzy. A wtedy złapaliśmy 3 węgorze. Mało tego, było je widać pod powierzchnią. Po prostu dla zwierząt to zjawisko jest też anomalią dnia codziennego, takiego stereotypu działań codziennych, że zaburza ich jakby świadomość, tak? Zaburza ich jakby stan, w którym są. Nie wiedzieli, więc te rybki sobie wypłynęły, myśląc, że to jest wieczór, tak? Wypłynęły sobie wyżej. Mm-hmm. Tak jak mówię, teraz to zaćmienie jest wieczorem, więc takie zaburzenie, takiej anomalii nie ma, ale na przykład za rok zaćmienie będzie o godzinie 10 rano, to już tego chyba nikt nie przegapi.
1: Oj, to rzeczywiście, to może być bardzo spektakularne, to przyszłoroczne. Ale wróćmy jeszcze do tego jutrzejszego zaćmienia słońca. Ono będzie najbardziej widoczne, to całkowite zaćmienie w Hiszpanii i w Islandii.
0: Tak.
1: Dlaczego? Wyjaśnij proszę to zjawisko. Dlaczego akurat tam to będzie dobrze widać, a u nas trochę gorzej?
0: No bo tak naprawdę trzeba zacząć od tego, co to jest zaćmienie. Mhm. Bo tak naprawdę zaćmienie polega na tym, że Księżyc znajduje się na linii prostej między Ziemią a Słońcem. On po prostu nam nie dopuszcza część promieni słonecznych, które by normalnie dostały się na Ziemi. W zależności na jakiej, w jakiej jesteśmy położeniu tej Ziemi, to możemy widzieć tylko częściowe zakrycie lub całkowite zakrycie. Czyli tam, gdzie cień tego Księżyca pada w całości na Ziemię, to my nie zobaczymy Słońca. Jeśli Księżyc jest w odpowiedniej odległości, jest stosunkowo blisko nas, bo jak będzie daleko, to on nie da rady przykryć całego Słońca i będzie widać taką obrączkę wokół tego Księżyca. My wtedy mówimy, że to jest obrączkowe zaćmienie Słońca, więc teraz mamy całkowite pełne, a za 3 lata i znowu w Hiszpanii będzie obrączkowe. Więc ta Hiszpania jest dla mnie takim krajem, w którym bym chciała przez te 3 lata mieszkać, poza tą temperaturą, która tam istnieje, bo my mamy teraz prawie hiszpańskie temperatury, a jeszcze do nich nie dochodzimy, a już cierpimy. No, tam jest 50 stopni, u nas 40 i my już wszystkie klimatory na full, tak? Więc klimatyzatory na full, więc widzimy wyraźnie, że to nie jest środowisko dla nas, ale tego im naprawdę zazdroszczę. Tak samo Stany w poprzednich latach miały 2 razy rzędu w Stanach Zjednoczonych były
1: zaćmienia. Jak często w ogóle dochodzi do tych zaćmień?
0: No, znaczy my jesteśmy w stanie to obliczyć. Jest tak, że na przykład teraz wychodzi rok po roku, potem znowu będzie spora przerwa, bo to zależy od tego, jak nasza trajektoria i trajektoria Księżyca się pokrywają w taki sposób, że on akurat jest na tej linii, bo on może być lekko wyżej. Jak będzie na przykład powyżej tej linii w 1/3, no to my będziemy mieli częściowe zaćmienie Słońca. Na przykład było w 2025 na placu Kopernika, nawet wystawiliśmy teleskopy i tego zaćmienia, ono było chyba 25 czy 30%, to gdybyśmy nie wystawili teleskopów, to nikt by nie zauważył.
1: Nie nawet. Chodzi o ruch obrotowy i ruch obiegowy Ziemi wokół Słońca.
0: Tak jest. Więc krąży nasz Księżyc wokół nas, my krążymy wokół Słońca, więc wtedy, kiedy nasza pozycja znajdzie się w takiej sytuacji, że będzie to bezpośrednio nasz punkt patrzenia na Słońce, będzie w linii prostej, to mamy całkowite. A jeśli nie będzie w linii prostej, tylko będzie w takim promieniu kątowym, że jeszcze widzimy ten Księżyc, to będzie częściowe. Więc wszystko zależy od tego, jak tor obiegu Księżyca wokół Ziemi, tor obiegu Ziemi wokół Słońca zgra się w tym czasie. Dlatego to jest periodyczne, to się da wyliczyć. Jest taki program Stellarium, gdzie możemy sobie zaobserwować, kiedy, w jakim mieście te zaćmienia będą i w jakich latach, ale generalnie to jest model, prawda? Więc umiemy to sobie zaplanować, znamy godziny, ponieważ nauczyliśmy się tego, wyznaczyliśmy tory poruszania się Księżyca, wiemy, jaka jest odległość peryhelium i aphelium od nas i wtedy te odległości i te relacje mogą nam obliczyć, kiedy jest. Ja nie pamiętam konkretnych dat, więc jeśli chcesz konkretne daty, to ja ich nie pamiętam. Można je wygooglać łatwo w internecie. ChatGPT, AI bardzo w tym jest pomocny, bo to akurat określa poprawnie.
1: Krótko mówiąc, jeżeli w tym roku przegapimy to zaćmienie Słońca częściowe w naszym kraju, całkowite w Hiszpanii, to za rok
0: 2 sierpnia.
1: 2 sierpnia, a w Egipcie najbardziej będzie widoczne.
0: Tak, będzie całkowite.
1: I symboliczne będzie.
0: Ta całkowite, także no, bardzo bym chciała te za rok zobaczyć, bo tak jak mówię, jest rano. Ono będzie dłuższe o 3 minuty niż teraz. Będzie dosyć długie, bo ma być koło 6-7 minut. Te całkowite zasłonięcie tarczy. I wtedy wszyscy naukowcy badają to, co się dzieje w okolicy. Dlatego astronomowie jeżdżą, polują na zaćmienia Słońca. Nie tylko po to, żeby zobaczyć, że tak powiem, nietypowość i po prostu urodę tego zjawiska, ale generalnie patrzą, co się dzieje we wszechświecie w momencie, którego my nie widzimy, czyli w momencie, kiedy świeci Słońce na naszym nieboskłonie, bo ono jest, no, zaśmieca to światło.
1: No właśnie, czego się można nauczyć w czasie takiego zaćmienia? Czego my się możemy dowiedzieć? Co
0: zaobserwować? Obiekty,
1: więcej,
0: których nie widzimy na co dzień.
1: Na przykład spadające gwiazdy, które też
0: nie,
1: akurat będą jutro.
0: No tak, ale akurat w zaćmieniu Słońca to mogą meteory spadać podczas. No to by było faktycznie złapać to aparatem, to byłby chyba zdjęcie roku.
1: Spektakularne,
0: tak.
1: Naprawdę.
0: Złapać meteor w trakcie zaćmienia się Słońca, to myślę, że to no, chyba jest lepsze niż grać w totolotka. Więc to prawda. Jak już to zjawisko się skończy, to proponuję wziąć coś ciepłego, popsikać się antykomarowym, bo już komary niestety są, położyć się na łączce i pooglądać Perseidy. Mhm. Perseidy to jest rój meteorów.
1: My tak mówimy kolokwialnie, że to gwiazdy spadają, ale to gwiazdy akurat nie mają z nimi nic wspólnego, mniej, prawda?
0: Jak to ostatnio mi zarzucono, że przy tłumaczeniu spadających gwiazd przestaje być romantyczna, bo to trochę taka prawda, bo to nic innego jak spalające się kamyki, które się spalają w naszej atmosferze, ale to jest tak dużo fizyki, że człowiek nawet sobie nie wyobraża, że tam jest tarcie, które jest na co dzień nam obecne. My dzięki tarciu chodzimy, a ono tam powoduje taką wysoką temperaturę, to ocieranie, że nam się spalają kamyki. A jak się nam nie spalą i spadną na ziemię, oj, to dopiero frajda, bo wtedy mamy meteoryty. I ludzie poszukują takich meteorytów. Jeśli to są małe kamyczki, to nic się nie dzieje. Jeśli to są duże asteroidy, bo taki duży meteoryt nazywamy asteroidą, to wtedy jest to niebezpieczne, dlatego my obserwujemy tą naturę, obserwujemy ten wszechświat, żeby spróbować określić, czy nadlatuje jakaś asteroida, czy duży meteor, który może nam zagrozić. Nie? No tak na przykład jak w Czelabińsku było, że no cała fabryka, część miasta zostało falą uderzeniową zniszczone, bo asteroida spadła. Więc to jest dla nas trochę niebezpieczne. Więc my staramy się obserwować niebo po to, żeby siebie zabezpieczyć, żeby ewentualnie, bo im wcześniej zareagujemy, tym większe mamy szanse, bo jak już jest w naszej atmosferze i widać ten błysk, to już tak naprawdę mamy prawdopodobieństwo, że ktoś w nie trafi. Więc to już jest jakby za późno, musimy to obserwować wcześniej, dlatego ostatnio jak było I3, mieliśmy kometę, która przebiegała I3, żeśmy bardzo obserwowali, jak ona zmierza do Słońca, czy te trajektorie nie będą zbliżone, tu nie mieliśmy żadnego niebezpieczeństwa, ale takie niebezpieczeństwo że zawsze istnieje. Tak jak my krążymy wokół Słońca, tak krąży miliony kamyków i na przykład to, że my mamy, co roku wiemy, że będą Perseidy od połowy lipca do powiedzmy, no po połowie sierpnia, ale maksimum jest akurat 12, czyli po zaćmieniu Słońca oglądamy w niebo i liczymy, ile tych obiektów się spaliło w przestrzeni, więc to jest po prostu to, że jest, to są resztki po komecie. Jak kometa się porusza, to się wypalają i odpadają od niej różne kawałki i te kawałki krążą wokół Słońca tak jak my. Ponieważ te kawałki tak jak my mają swoją trajektorię, to my w okolicy sierpnia, od początku w połowie lipca do sierpnia wchodzimy atmosferą w przestrzeń, w której znajdują się te kawałki po komecie.
1: Czyli to nie jest przypadek, że akurat o tej porze roku mamy te spadające gwiazdy. No,
0: mamy spadające gwiazdy, o innej porze roku Leonidy też spadają w zimę, tak? Więc Geminidy w grudniu mamy, także tak naprawdę tych zjawisk meteorytowych czy meteorowych mamy sporo na naszym niebie. O tyle Perseidy są fajne, że są w lato i jest to rój dosyć intensywny, przypadający 100 parę na godzinę, tak? Teoretycznie jakie są obliczenia. To nie znaczy, że wszyscy widzą spadających gwiazdek 100 na godzinę, ale generalnie można sobie to, że tak powiem, policzyć. Jak my widzimy te spadające obiekty, to widzimy, one spalając się tworzą taką kreskę. Tak, taką kreskę, widzimy taką linię i ona jest krótsza, bardziej intensywna, mniej intensywna, ma czasami z przodu kuleczkę, czyli jak jest to większy meteor, ma kuleczkę i się spala, to widać ten początek, gdzie się znajduje i to wtedy jest taka nadzieja, że gdzieś on tam spadnie i wtedy jest cennym nabytkiem dla nas, to jest kamień ze wszechświata, więc trzeba go przebadać. Ale widzimy, jak widzimy te linie, możemy zrobić sobie taką przedłużyć linię od momentu, skąd one mogą lecieć. I okazuje się, że one, jak weźmiemy w okolicy sierpnia na przykład, przedłużymy wszystkie te meteory, te linie, które tworzą meteory. I one się przetną w jednym punkcie. Mówimy, że to jest radian. I on znajduje się w Perseuszu. Dlatego nazywamy Perseidami te sierpniowe spadki meteorów. Więc a Leonidy to dlatego, że radian znajduje się w Lwie. Więc tutaj w zależności od pory roku, jaki ten element spada, mówimy, że to jest Geminidy, Leonidy czy Perseidy. Mhm. Ale ich dosyć sporo jest. Więc w zimę też można zobaczyć. Więc my mamy w Polsce sieci kamer bolidowych. Bolid to jest nie tylko samochód, bo to najczęściej znamy, ale to jest też taki większy błysk meteory. No to znaczy widać kreseczki, a jak jest taki większy błysk, to wtedy nazywamy bolidem. I my mamy kamery, które rozsiane po całym świecie, które te bolidy rejestrują. I na przykład SkyTNL, to jest obecnie powstająca taka nowa sieć tak zwanych stacji obserwacyjnych, czyli tak naprawdę kamer, które świecą nie na parking i go ostrzegą, tylko obróconych na niebo i rejestrują właśnie takie błyski. Jak my mamy na nieboskłonie takich błysków sporo, to możemy określić, oglądając ten sam spadek meteoru z różnych miejsc, możemy określić jego element lub prawdopodobieństwo, gdzie on spadnie. I to właśnie łowcy meteorytów tak robią. Obserwują te spadające gwiazdki, które są kamykami, więc robią linie, dogadują się, patrzą w sieć i szukają. No, w 2014 był, koło Domecka miał niby spaść, mówił, no, meteoryt walentynkowy, ale niestety okazało się, że spadł 80 kilometrów od Domecka, więc i to jest też wyliczone, bo nie został znaleziony, bo taki kamień jest trudno znaleźć.
1: To na koniec sobie spróbujmy jeszcze taką sytuację wyobrazić. Oczywiście hipotetycznie, że gwiazda by spadła, żebyśmy zaobserwowali coś takiego jak spadek gwiazdy. Czy to jest w ogóle możliwe?
0: Chyba nie. Chyba nie, bo to znaczy, nie na Ziemię. Mhm. Bo tak naprawdę, jeśli znajdą się dwa obiekty duże, na przykład dwie gwiazdy duże, to one mogą spaść na siebie. Ale Ziemia jest zbyt małym obiektem, żeby przyciągnęła w taki sposób obiekt o bardzo dużej gęstości, bardzo dużej masie. To jest zwykła fizyka. Mamy prawo grawitacji, które mówi, że każde ciało, które posiada masę, przyciąga się wzajemnie. My też do siebie się przyciągamy. Więc tak naprawdę, czemu w takim razie nie przybliżamy się do siebie, każdy człowiek stojący obok człowieka, bo bardziej nas przyciąga Ziemia. Więc tak naprawdę ta nasza siła naszych mas, jak się w przestrzeni znajdujemy, to jest zbyt mała, aby pokonać siłę grawitacji. I teraz wyobraźmy sobie takie Słońce. Jeśli na przykład przestalibyśmy się mniej obracać, zmniejszylibyśmy prędkość wokół Słońca, to my byśmy się do niego lekko przybliżyli. Tego się uczymy w liceum, jeśli chodzi o prędkości kosmiczne. Żeby być satelitą czegoś, a my tak naprawdę, krążąc wokół Słońca, jesteśmy jego satelitą. To jeśli nasza prędkość się zmniejszy, tak, 24 tysiące kilometrów na godzinę, to dosyć spora, my tego nie odczuwamy, ale się dosyć dużą prędkością poruszamy. Jeśli ona się zmniejszy, to będziemy się przybliżać do Słońca.
1: Więc to by była dla nas katastrofa.
0: No, katastrofa, która nas na pewno czeka, to jest, że Słońce nie utrzyma tego ciśnienia, nie utrzyma swojej gęstości i się rozpręży. I wtedy nas pochłonie w drugą stronę, nie? No, jak mamy ostatni błysk Słońca supernową, ja nawet pamiętam na początku mojej edukacji astronomicznej, to ja byłam przekonana, że supernowa to jest powstanie nowej gwiazdy. jak się dowiedziałam, że to jest ostatni oddech gwiazdy, to mi było przykro. No bo supernowa, tak?
1: No tak.
0: Kto to tak nazwał?
1: Nowa, to powinno się tworzyć.
0: No nie,
1: coś,
0: ale to
1: gasło.
0: Jest supernowa, to jest właśnie rozszerzenie się danej materii, która przestaje być gwiazdową, więc wtedy po prostu jest taki obłok rozszerzający, w środku jakby nie ma nic i te kawałki, które ewentualnie tam, te energie są zagospodarowane przez cały wszechświat otaczający. Także myślę, że spadanie gwiazdy na Ziemię nie jest możliwe. Możemy my spaść na gwiazdę. To jest możliwe.
1: A na razie to możliwe jest, że jutro, jeżeli dobrze się przygotujemy do tego, to obejrzymy sobie także w Polsce częściowe zaćmienie Słońca. Po godzinie 20 ma się ono...
0: Znaczy zaczyna się 19.15, 20.10 jest maksimum, nie przepraszam, 20 do 20.10 jest maksimum, tak w tym, tylko jeszcze musimy mocno dmuchać, żeby nie było chmuru.
1: No to właśnie, taki głęboki oddech musimy się uzbroić na jutro.
0: Ale jeśli będą chmury, to na stronie Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego i na Facebooku Wirtualnej Akademii Astronomii i Fizyki i Opolskiego Festiwalu Nauki będą podane linki, gdzie można zobaczyć transmisje, które będą w liczbie, nie myślę, że jak powiem setki, to spokojnie. No ale te takie najpewniejsze to są właśnie z NASA robione transmisje właśnie tego całkowitego zaćmienia. Warto poszukać też kanałów jak Astrofaza. Piotr Kosek na pewno będzie opowiadał też o tym zjawisku, bo oprócz tego, że je zobaczy, można zobaczyć, to warto się troszkę pouczyć, więc w internecie będzie sporo tego. My zapraszamy na wykład na 18, żeby troszkę posłuchać o tym zaćmieniu od fachowca, móc się popytać, później pomajsterkować przy tworzeniu ramek do oglądania. No a ostateczny efekt niestety trzeba będzie zobaczyć na Niechcicu na dachu w Opolu lub jeśli Państwo są gdzieś, gdzie widać zachodni horyzont, to po prostu siąść sobie z herbatką i tam oglądać. Zachodnie słońce nie jest takie intensywne. Nawet ktoś mi mówi, po co ci te ramki? Ja bym jednak była ostrożna, bo nawet na zachodnie słońce dłuższe patrzenie bardzo, bardzo obciąża wzrok, więc zobaczmy sobie to słońce przed zaćmieniem, a potem po prostu możemy w pewnym momencie gołym okiem też poglądać, ale takie długie patrzenie to lepiej przez ramkę.
1: Bardzo dziękuję za spotkanie w Radio Opole. Gościem programu Szepty Natury była dr Katarzyna Książek.
0: Dziękuję serdecznie, do zobaczenia jutro. Mam nadzieję, że będziecie Państwo oglądać fantastyczne zjawisko.
1: Dobranoc.
0: Dobranoc.

0: tu Radio Opole, słuchacie nas we wtorek 11 sierpnia. Imieniny obchodzą dziś Zuzanna, Klara i Włodzimierz. Jeszcze zdążycie z życzeniami, jest 23. Mieszkańcy Balcarzowic poszkodowani przez trąbę powietrzną narzekają na zbyt niskie odszkodowania.
1: Wiem, że będą odwołania paru poszkodowanych.
0: Młodzież z Górek odwiedziła dziś stadion Odry Opole. W tym serwisie także o kolejnych lekkoatletycznych sukcesach Polski.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: A ten serwis zaczynamy od Balcarzowic i mieszkańcy tej miejscowości wciąż odczuwają skutki trąby powietrznej z maja. Jak się okazuje, szacunkowa wartość zniszczeń przygotowana przez rzeczoznawcę jest wyższa niż suma wsparcia, które trafiło do poszkodowanych. W niektórych przypadkach różnica wynosi kilkaset tysięcy złotych. Pieniądze na odbudowę pochodzą z różnych źródeł, mówi burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom.
1: Środki rządowe, są to środki z ubezpieczeń oraz środki samorządowe. Jeśli chodzi o te kwestie rządowe, wiem, że będą odwołania paru poszkodowanych. Jeśli chodzi o ubezpieczenie, też tam trwały jakieś negocjacje. A to, co mamy teraz realny wpływ, to są środki samorządowe, które spływają do nas. To już jest prawie 10 samorządów z terenu województwa opolskiego.
0: Dwie rodziny do dziś nie wróciły do domów. Odbudowa ich lokali wciąż trwa.
2: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
0: Biała chce skanalizować kolejne wioski. O najbliższych planach w tym zakresie mówi Radio Opole burmistrz tej gminy Edward Plicko.
3: Jeszcze nie wszyscy mieszkańcy łącznika się przyłączyli, ale myślę, że za chwilę to nastąpi. My idziemy o krok dalej, rozbudowujemy o miejscowość Dębinę. Rusza w tym roku ta rozbudowa. Dodatkowo jest wyłoniona firma, która za chwilę będzie robić dokumentację na miejscowość Krzelice.
0: W planach jest też budowa kanalizacji dla miejscowości Pogórze, Frącki i Mokra. Przedsiębiorczość młodych sprzedawców lemoniady w Górkach została doceniona. O tym, że młodzież w wakacje nie próżnuje, informowaliśmy kilka tygodni temu. Radiowy post został dostrzeżony przez działaczy Odry Opole, którzy wspólnie z Izbą Gospodarczą przygotowali niespodziankę dla dzieci.
4: Inicjatywa, którą podjęliście i która spotkała się z uznaniem opolskiego radia, jest godna podziwu.
5: Odra nas zaprosiła i jesteśmy bardzo zaskoczeni, że do nas napisała. Mieliśmy takie wow.
6: Jestem wielkim fanem Odry. Odra Opole jest znanym bardzo klubem w Opolu, więc to jest zaskoczenie, że dzieci, które nie są jeszcze pełnoletnie, przyszły na boisko tak po prostu za to, że sprzedawali lemoniadę. To jest przyjemne, że ktoś zauważył.
7: Słyszałam, że biznes się rozkręcił.
6: Tak, rozkręcił się dużo klientów, mamy dużo napiwków.
0: Jesteśmy pod wrażeniem, że wolny czas potrafili przekuć w coś dobrego, mówi rzecznik prasowy Odry Opole Michał Lech.
4: Ci młodzi ludzie wiedzą, skąd się biorą pieniądze i myślę, że mogą stanowić przykład dla swoich kolegów, bo to jest jakby powielanie dobrego przykładu. I te pieniądze nie przychodzą znikąd, a wszystko trzeba zapracować. I zresztą ja to widzę nawet na co dzień w klubie, bo widzę, jak nasi chłopcy ciężko pracują.
0: A galerię zdjęć z tego spotkania znajdziecie na stronie internetowej Radia Opole.
2: Słuchasz? Rozumiesz? Wiesz.
0: Polska według firmy SpaceX przestała być częścią Europy. Dostawca internetu satelitarnego Starlink wyłączył nasz kraj z europejskiego regionu mobilnego. To oznacza, że polscy klienci będą musieli zapłacić nawet trzykrotnie więcej, jeśli postanowią zabrać sprzęt na długi wyjazd do Niemiec, Czech czy Chorwacji, donosi Michał Makowski.
8: Po zmianie zasad ze standardowego pakietu mobilnego Starlink zarejestrowanego w Polsce można korzystać za granicą tylko przez miesiąc. Później trzeba wrócić do kraju albo przejść na znacznie droższy pakiet. Klientów w innych krajach Unii Europejskiej oraz w Skandynawii takie obostrzenia nie dotyczą. Dlaczego Polska została tak potraktowana? Tego SpaceX nie wyjaśnia. Przypuszczenia padają na próbę ograniczenia wykorzystywania polskich Starlinków w Ukrainie. Przez pierwsze 2 lata wojny Polska kupiła i przekazała prawie 25 tysięcy terminali. Miesięczny abonament za urządzenia kosztuje budżet polskiego państwa prawie 13 milionów złotych.
0: I jeszcze sport. Piast Krzyszowska zdobyła srebrny medal w biegu na 100 metrów przez płotki podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Birmingham. Z Krzyszowska uzyskała czas 12,67 sekundy. Złoto wywalczyła Holenderka Nadina Wisser, która wyprzedziła Polkę o zaledwie 0,001 sekundy. Dla 25-letniej Polki to 4. medal mistrzostw Europy w karierze.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Chłodno zrobiło się na Opolszczyźnie. Obecnie w Opolu mamy 13 stopni, a będzie jeszcze zimniej, bo nawet do 10 stopni spadnie temperatura w regionie. Jutro 24 maksymalnie. Nie spodziewamy się opadów. Zachmurzenie małe. W czwartek trochę cieplej, bo do 26 i nadal bezdeszczowo. I to ostatnia informacja, którą miałem dziś do przekazania. Spokojnej nocy.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja. Najlepsza muzyka. Muzyka źródeł.

To był tytułowy utwór albumu Are We a Warrior, czyli wszyscy jesteśmy wojownikami, Ajamana Levi'a. Dobry wieczór, witamy serdecznie w Muzyce Źródeł. Audycję realizuje Arkadiusz Czyżewski, a przy mikrofonie Marzena Milcarek. Dzisiaj reggae z albumu Are We a Warrior, Ajamana Levi'a, który wydany został pierwotnie w 1979 roku. Jest jednym z najważniejszych dzieł roots reggae. Powstał w okresie, gdy muzyka reggae była nie tylko formą rozrywki, lecz także nośnikiem duchowych i społecznych przesłań. Płyta zawiera zaledwie kilka utworów, ale każdy z nich jest rozbudowaną muzyczną medytacją, łączącą spokojne rytmy z głębokimi tekstami inspirowanymi filozofią Rastafari. A tytułowy utwór Czy jesteśmy wojownikami? Skłania do refleksji nad znaczeniem walki, nie tyle z użyciem przemocy, ile poprzez wiarę, wytrwałość i moralną siłę. Aljaman Levi zachęca słuchacza do zastanowienia się nad własnym życiem i odpowiedzialnością za świat. Pozostałe kompozycje, takie jak The Church czy Two Sides of Love, rozwijają tematy duchowe, miłości oraz jedności między ludźmi, podkreślając wartość pokoju i sprawiedliwości. Warstwa muzyczna albumu wyróżnia się ciepłym, spokojnym brzmieniem opartym na charakterystycznym rytmie roots reggae. Delikatne linie basu, subtelna perkusja i pełen emocji głos Ajamana tworzą atmosferę skupienia i kontemplacji. Dzięki temu album nie traci aktualności mimo upływu lat i nadal inspiruje słuchaczy poszukujących muzyki o głębszym przesłaniu.

0: Płyta muzyki źródeł, wolumen 15, Polacy w Brazylii i Argentynie, ukazuje niezwykłe dziedzictwo polskich emigrantów, którzy pod koniec XIX wieku osiedlili się w Brazylii i Argentynie. Szczególnie interesujące są nagrania z brazylijskiego stanu Paraná, gdzie potomkowie polskich osadników przez wiele pokoleń zachowali język, pieśni i tradycje swoich przodków. Dzięki takim wydawnictwom można lepiej zrozumieć, jak ważną rolę muzyka odgrywała w zachowaniu pamięci o własnych korzeniach. Muzyka źródeł, nagrania z brazylijskiego stanu Paraná.
1: Ej, kołym, kołym, słoneczko idzie, już nas

znosi i rączkę znosi i Pana Boga o szczęście prosi i Pana Boga o szczęście prosi. Siwa

bogata. Nie pytaj, nie pytaj, jam pieniążki miała, spytaj mnie się, durniu, czy cię będę chciała. Spytaj mnie się, durniu, czy cię będę chciała. Zegarek w kieszeni z kartofla dłubany i to jest nie jego, tylko pożyczany. I to jest nie jego, tylko pożyczany.

szczęścia. Pod jego piście, pod jego łapki, pod jego łapki, zostańcie z Bogiem, moje koleżanki.

0: taka była wczoraj. Wczoraj byłam taka jak róża w ogrodzie, a dzisiaj już jadłem jak ryba w wodzie.
1: Dziękuję ja wam, tatusiu, dziękuję ja wam, tatusiu, tatusiu, idź z Panem Bogiem, colusiu, idź z Panem Bogiem, colusiu. Dziękuję ja wam, mamusiu, dziękuję ja wam, mamusiu, mamusiu, idź z Panem Bogiem, colusiu, idź z Panem Bogiem, colusiu. Dziękuję ja wam, siostrzycki, dziękuję ja wam, siostrzycki, siostrzycki, byłyście na mnie złośnicki, byłyście na mnie złośnicki. Dziękuję ja wam, drużecki, dziękuję ja wam, drużecki, drużecki, macie na głowach wianecki, macie na głowach wianecki. A ja swój wianek straciłam, a ja swój wianek straciła, straciła, chopić by będzie nie była, by będzie nie była. A skoro owtem nie w niedzielę, a skoro owtem w niedzielę zostawiłam w kościele, zostawiłam w kościele.

0: Pytają się panny, która jest godzina. Przepraszam panienek, zegarek zepsuty. Sprzedaj pan zegarek, a kup sobie buty.
1: Mój pianuszku Lewandowi, nie spadajże z mojej głowy. Oj spadł, pokruszył się. Wziął go Migiel, ucieszył się. Oj spadł, pokruszył się. Wziął go Migiel, ucieszył się.

0: A czy mi się śniło, a czy mi się zdaje, że całe wesele nacze pewnie dają? A czy mi się śniło, a czy mi się zdaje, że matka jeszcze nacze pewnie daje? Po mileczku, po dwa dla naszej kucharki, dla naszej kucharki, bo ona nam gotowała, bo ona nam gotowała bardzo duże garki, bardzo duże garki. Fartuszek się spalił, spalił, sukienka zgorzała, nieszczęśliwa kuchareczka czego doczekała, czego doczekała.
1: Cztery konie stoją w wozie, drobny deszczyk pada. Tam dziewczyna wodę brała, mama na nią zawołała. Czy chcesz, czy pójdziesz, czy chcesz kowala? Nie chcę, nie pójdę, nie chcę kowala, bo ten kowal młotem bije, co zarobi, to przepije. Nie chcę, nie pójdę, nie chcę kowala. Cztery konie stoją w wozie, drobny deszczyk pada. Tam dziewczyna wodę brała, mama na nią zawołała, czy chcesz, czy pójdziesz, czy chcesz stolarza? Nie chcę, nie pójdę, nie chcę stolarza, bo ten stolarz zrobi trumny, a ja się boję, że umrę. Nie chcę, nie pójdę, nie chcę stolarza. Cztery konie stoją w wozie, drobny deszczyk pada. Tam dziewczyna wodę brała, mama na nią zawołała. Czy chcesz, czy pójdziesz, czy chcesz młynarza? Jak chcę, ja pójdę, jak chcę młynarza, bo ten młynarz dobrze miele, będzie mąka na wesele.

Dziękuję dwóm, moje braty, byliście na mnie katy, a teraz nie będziecie, bo się mnie pozbędziecie. Wyleciała z ponu lepiej żabina, jako tosty, no i wy babina. A ty, panie młody, daj no flaskę wody do myci, bo radę do całej wygody. A ty, panie młody, daj nam flaskę wina, do mycina morada, nigdzie taki nie ma.

0: Gdzie jest czysta woda, co koniki piją, gdzie są ładne dziewki, tam się chłopcy biją. Gdzie są ładne dziewki, tam się chłopcy biją. Nie bicie się chłopcy dla Boga Świętego, nie pójdę za wszystkich, tylko za jednego. Nie pójdę za wszystkich, tylko za jednego.
1: Ja ciebie kocham, ty mnie nie. Ja ciebie kocham, ty mnie nie. Ty mnie nie brałeś chusteczki ode mnie.

przemawiasz. Ja ci ich dałam wszystkich sześć. Ja ci ich dałam wszystkich sześć, a ty mnie teraz już nie chcesz, już nie chcesz, a ty mnie teraz już nie chcesz. Pierwszą ci dałam bieluśką, pierwszą ci dałam bieluśką, bieluśką, jakże mia była maluśką, maluśką, jakże mia była maluśką. Drugą ci dałam z wyszycim, drugą ci dałam z wyszycim, jakże mia była dziewczęcim, dziewczęcim, jak

0: No, kłosił ojciec, kłosił ja, kłosiliśmy obydwa. Kłosił ojciec, kłosił ja, kłosiliśmy obydwa. A we wtorek rano suszył ojciec siano, suszył ojciec siano. Suszył ojciec, suszył ja, suszyliśmy obydwa. Suszył ojciec, suszył ja, suszyliśmy obydwa. A we środę rano sprzątał ojciec siano, sprzątał ojciec siano. Sprzątał ojciec, sprzątał ja, sprzątaliśmy obydwa. Sprzątał ojciec, sprzątał ja, sprzątaliśmy obydwa. A we czwartek z rano woził ojciec siano, woził ojciec siano. Woził ojciec, woził ja, woziliśmy obydwa. Woził ojciec, woził ja, woziliśmy obydwa. A w piątek rano sprzedał ojciec siano, sprzedał ojciec siano. Sprzedał ojciec, sprzedał ja, sprzedaliśmy obydwa. Sprzedał ojciec, sprzedał ja, sprzedaliśmy obydwa. A w sobotę rano przepił ojciec siano, przepił ojciec siano. Przepił ojciec, przepił ja, przepiliśmy obydwa. Przepił ojciec, przepił ja, przepiliśmy obydwa. A w niedzielę rano już nie było siana, już nie było siana. Płakał ojciec, płakał ja, płakaliśmy obydwa. Płakał ojciec, płakał ja, płakaliśmy obydwa.
1: Latał ptaszek, latał od pola do pola. Powiedz mnie, dziewczyno, czy ty będziesz moja? Ja ci raz mówiła, prawe rączkę dała, tyś nie mój kawaler, ja nie twoja panna. Co żem się nachodził, co drogi nadeptał, co żem się dziewczynie do ucha naszeptał. Namówiłem kamień, namówiłbym wodę, o ciebie dziewczyno namówić nie mogę. Namówiłem kamień, namówiłbym wodę, o ciebie dziewczyno namówić nie mogę.

Witold Sułek, dobry wieczór. Rozpoczynamy audycję Sezon Ogórkowy, który, jak to lubię powtarzać, wcale taki ogórkowy nie jest, a przekonacie się, bo dziś w audycji będzie troje gości. Najpierw pojawi się Agnieszka Jukowska z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. Porozmawiamy o takim przedsięwzięciu, które na razie nie odbędzie się w Opolu. W Opolu będzie również we wrześniu. Wszystko wyjdzie w trakcie rozmowy. Co ci się przyśniło na wsi? Na razie więcej nie zdradzę, bo wszystko to będzie w czasie rozmowy. A później przeniesiemy się do Domu Sztuki Żar, w którym

uwaga, pojawią się lekarze. Ale nie będzie żadnych pokazów medycznych ani zajęć z medycyny. Otóż bardzo wielu lekarzy i lekarek w naszym województwie, a nie tylko, bo będą goście spoza, para się sztuką. Będą koncerty rock'n'rollowe, rockowe, będzie wystawa malarstwa, będzie literatura. O tym wszystkim opowie nam Agnieszka Kania, jak mówiłem, w drugiej godzinie, bo najpierw Wydział Sztuki. Zostańcie ze mną przez najbliższe 2 godziny.

pociele. Ma współlokatorkę, we dwie, zawsze raźniej. Tamta tu od dekady już gada jak Polka.

samotnym sumieniu.

0: drodzy Państwo, razem ze mną w studiu pierwsza z zapowiadanych dzisiaj gości, a jest to Agnieszka Jukowska-Kwaśniak. Cześć Agnieszko.
1: Witaj, dzień dobry.
0: Wydział Sztuki Uniwersytetu Opolskiego i bardzo często dostaję informacje od Agnieszki. Z tej strony przez długi czas Agnieszkę kojarzyłem. Informuję zawsze o tym, co dzieje się na wydziale, jakie są wystawy, jakie ważne wydarzenia. A tymczasem okazało się, że jest wydarzenie, które nie tylko, że Agnieszka mnie o tym poinformowała, ale okazało się, bierze w nim czynny udział. Czy też bierzesz w nim czynny udział? No i tak ze strony bardziej kuratorskiej i od razu też powiem, że nie sama, nie będzie to tylko i wyłącznie wystawa twoja indywidualna, ale kolektywu czy też grupy, tak? Dobrze wszystko powiedziałem na razie.
1: Tak, wraz z koleżankami ze studiów poznałyśmy się na studiach na SP we Wrocławiu, na mediacja i rynek sztuki i założyłyśmy taki kolektyw Galeria Jedzie. Po to właśnie, żeby ze sztuką trafiać do najmniejszych miejscowości.
0: A nawet do wiosek, krótko mówiąc.
1: Przede wszystkim, tak. To jest przede wszystkim takie miejscowości. Myśmy nawet na mapach Polski szukały miejscowości, gdzie jest jeden dom czasami. Ale oczywiście ten proces, ten pomysł w trakcie dyskusji nad nim bardzo też ewoluował, ale to był nasz główny cel, żeby z tą sztuką po prostu wychodzić tam, żeby z taką galerią, która nie ma ścian, która jest jakby w przestrzeni, tym krajobrazie wiejskim, w tej naturze, w tej przyrodzie i wychodzi do ludzi. I przede wszystkim też chodziło nam o to, że często ludzie z mniejszych miejscowości nie mają takich możliwości, żeby jechać do miasta. Jak już jadą do miasta, to wybranie się do galerii to nie jest ich pierwszy wybór. To jest przede wszystkim albo praca, albo załatwianie jakichś rzeczy w urzędach. Nie jest to miejsce, gdzie oni jadą i jakieś docelowe galeria
0: od razu,
1: sztuki.
0: Jeżeli pozwolisz, to od razu dodam też z własnej perspektywy i własnych wieloletnich doświadczeń, że ktoś powie, no jak to, no mamy przecież większość ma dzisiaj samochody, ale nie wszyscy, zwłaszcza nie osoby starsze albo osoby samotne. To jest raz. Jest bardzo wiele miejscowości, do których dojazd jest bardzo, bardzo trudny i najczęściej ostatni autobus, nawet jeżeli jadą tam jakieś 3 autobusy, to jeszcze w okresie roku szkolnego są to szkolne autobusy, ale też najczęściej wieczorem już nie. Natomiast większość wydarzeń kulturalnych w miastach odbywa się najczęściej jakieś wystawy, wernisaże, koncerty, jednak w godzinach wieczornych i to jest bardzo częsty później dylemat, no, ale co ja z sobą zrobię? Mam do rana później czekać na kolejny autobus, czym dojadę, prawda? No i też oczywiście praca i czas. Kiedy sztuka przyjeżdża do nas, no to wtedy mamy też tak, że poniekąd jesteśmy troszeczkę sprowokowani. A uważam, że ludzi troszeczkę do sztuki, do aktywności, bo żeby było jasne, uważam, że za tym waszym przedsięwzięciem kryje się nie tylko to, że przyjedziecie i postawicie gdzieś na płocie, powiesicie obraz, a w ogródku postawicie rzeźbę i oto już zrobiłyśmy sztukę, że dziś bardzo często ta aktywność artystyczna i to wyruszanie w teren ze sztuką to są też próby wciągania ludzi w rozmowy, pogadanki, robienie jakichś warsztatów, tego typu rzeczy, które sprawiają, że nie tylko powiesili nam coś i postawili, ale możemy wziąć w tym udział, jak się tylko odważymy. Tak?
1: Tak.
0: Dobrze trafiam.
1: Tak, tak. To też był nasz zamysł. Jeszcze powiem o moich koleżankach, które współtworzą ze mną ten kolektyw. Niestety nie mogło być dzisiaj, bo obie ciężko po pierwsze pracują. Sara Szczeguła pracuje w BWA we Wrocławiu i właśnie ciężko pracuje nad kolejną wystawą. Karolina Czajkowska jest z Poznania i chyba jedyna artystka w naszym towarzystwie, bo Sara skończyła historię sztuki, a Karolina skończyła ASP w Poznaniu i również pracuje. Więc dlatego ja postaram się tutaj godnie prezentować nasz kolektyw. I tak wracając do twojego pytania, to tak, to też również chciałbyśmy wciągnąć mieszkańców w takie warsztaty, ale może zacznę od początku w ogóle.
0: Tak, ja mam w ogóle propozycję. Możemy tutaj zrobić krótką pauzę, naprawdę bardzo króciutką, a później już powiemy mniej więcej, na czym to będzie polegało. Oczywiście nie wszystko detalicznie, nie musimy każdego punktu po punkcie omawiać, natomiast będzie na pewno też ważną informacją, bo nie powiedzieliśmy jeszcze, gdzie jest to wydarzenie, powiemy o tym na pewno. No i też to, że mieszkańcy to jedno, ale można tam, nikt oczywiście Państwu nie zabroni, żeby przyjechać i wziąć w tym również udział. Więc zostańcie z nami, za chwilę Wam więcej o tym wszystkim opowiemy.

0: Już do Państwa wracamy. Przypomnę, że razem ze mną w studiu jest Agnieszka Jułkowska-Kwaśniak. Rozmawiamy o wystawie. Tu powiemy za chwilę jej tytuł i powiemy, gdzie się odbędzie, bo tego jeszcze nie zrobiliśmy. Budujemy tak napięcie, rozmawiamy troszeczkę dookoła, ale to wszystko po to, żeby przykuć Waszą uwagę. Na pewno będzie to mała miejscowość, a nawet wioska, bo to już wynikało z naszej pierwszej części rozmowy. Gdzie to będzie w takim razie dokładnie?
1: To będzie wieś Kaniów w gminie Popielów. Bardzo serdecznie zapraszamy. Nie wiem już od czego zacząć, czy już może, od tytułu, czy od fantastycznej społeczności, tak, która nas tam przywitała.
0: Oczywiście, że mieszkańcy są fantastyczni, bo rzecz to jest oczywista, że raczej nie spadniecie, tak się nie spodziewałem, że przyjedziecie tam znienacka. Nikt w ogóle w Kaniowie nie ma pojęcia, co się będzie działo i nagle wy wpadacie i robicie im tam galerię. Że to jednak było umówione przynajmniej z sołtysem albo z sołtyską, prawda, gdzieś tam z lokalnymi mieszkańcami, bo trzeba znaleźć na to przestrzeń. Nie można komuś wejść po prostu w obejście czy do domu powiedzieć, my to teraz panu albo pani zrobimy sztukę i powiesimy coś, prawda? No, mogłoby być różnie z tym, przy nawet wielkiej otwartości i entuzjazmie na tego typu aktywność.
1: Tak, my zostaliśmy fantastycznie przyjęci. Tutaj serdecznie pozdrawiam sołtyskę Kaniowa, Agnieszkę Jodłowiec, która jest fantastyczną osobą i w ogóle fenomenalny syn Kaniów. Tam mieszka około 300 osób, a tam jest tak, senior kafe, leśne babki bardzo aktywnie działające. Tam są cały czas jakieś zabawy. Ja podziwiam, ogromnie podziwiam to, jak ta społeczność potrafi się zintegrować, jak potrafi działać wspólnie. Jest tam ich niewielu, ale to jest, jak tam byłam na spotkaniach, to oni się śmieją, że tu się naprawdę wypoczywa. I wszystkich oczywiście zapraszam też w imieniu mieszkańców do Kaniowa, bo tam nie ma zasięgu telefonicznego. Więc jak już się trafi do Kaniowa, to naprawdę, jak się nie chce z nikim rozmawiać, to wystarczy tam przyjechać, odpocząć.
0: Albo to też jest dobry pomysł, jak ktoś teraz będzie mnie pytał, dlaczego nie odbierałem telefonu, to powiem mu, byłem w Kaniowie.
1: Tak, tak.
0: To jest dobry pomysł.
1: Więc jakby przyjęcie ze strony mieszkańców tutaj sołtyski Agnieszki Jodłowiec było fantastyczne. Zaoferowali nam przestrzeń w swojej wsi, służą pomocą przy przygotowaniu tej wystawy, też będą w niej uczestniczyć, też będą uczestniczyć w warsztatach, ale może od początku. Wystawa nazywa się Co ci się przyśniło na wsi? I tak ogłaszając open call wśród artystów, zachęcaliśmy do przysyłania prac właśnie na temat co przyśniło ci się na wsi, a podstawą, jakby materiałem, na którym prace miały powstawać, były prześcieradła. I te prześcieradła będą zawieszone, tak jak w formie prania, na takim sznurze od prania, między drewnianymi słupami. I te prace, które nadeszły, właśnie w ten sposób będą przedstawiane. Aczkolwiek artyści, którzy wysłali do nas pracę, bardzo różnie potraktowali ten temat. Wielu odniosło się do wsi, jako wsi. Wielu do snów, marzeń sennych. Wielu do natury, przyrody. Ogromna ilość też taki bardzo sentymentalnie. Szczególnie dziadkowie się tutaj pojawiają, babcie.
0: Czyli potwierdza się, przepraszam, to, że jednak rzeczywiście korzeniami tkwi. Większość z nas jednak ma korzenie wiejskie. Zresztą
1: tak,
0: jestem
1: tak
0: dobrym przykładem, bo i ze strony mamy, i ze strony taty oboje pochodzą ze wsi. I na wsi spędzałem większość swojego dzieciństwa, dopóki żyli dziadkowie i babcie. No to tak, no to wieś dla mnie była czymś tak absolutnie naturalnym latem, zazwyczaj latem, że też gdybym miał dzisiaj co ci się śniło na wsi, oj, ależ by było, mógłbym te prześcieradła malować i malować, bo każde też jedno skojarzenie otwiera wspomnienie, obraz, kolejne, czy to puszczanie łódek z kory gdzieś na jakimś rowie, prawda, czy krowy na łące, czy jazda koniem po raz pierwszy wozem z sianem, Jezu, i tak można i można.
1: Można oczywiście z czereśniami zawieszonymi na uszach, ja również się wychowałam na wsi, więc jest to mi tym bardziej bliższe, tak? I te prace są różne. One nie wszystkie są właśnie o tym ciepłym lecie, o pachnącej maciejce, czy świerszczach, ale jest też o zimie, jest też o wykluczeniu komunikacyjnym, o tym podzieleniu trochę Polski na Polskę A, Polskę B, gdzie jedna z artystek właśnie się do tego odnosi, do tego trochę takiego kompleksu, że ona zawsze będzie pochodzić z prowincji, mimo że mieszka już bardzo długo w mieście, ale ta prowincjonalność zawsze gdzieś się zawsze gdzieś przenika i
0: te prace są... Tam, ja przepraszam, ale będę tutaj jakby też ze swojej perspektywy troszeczkę obronię, żeby to nie zabrzmiało w jakikolwiek sposób stygmatyzująco. Chodzi o to, że nawet jeżeli mamy komputery, dostęp, teoretycznie jakąś bibliotekę gminną, do której możemy podjechać, ale potrzebny jest bardzo, bardzo szeroko zakrojony dostęp też do kultury, bo każdy, kto uczestniczy w kulturze, był w galerii, oglądał na żywo obrazy, słuchał na żywo koncertu, wie, że to nie jest to samo, co zobaczenie sobie tego w internecie. Potrzebna jest ta cała też obudowa, czyli jakby infrastruktura. Właśnie po to są oprowadzania kuratorskie, po to są różnego rodzaju spotkania, żeby ludziom objaśniać, zachęcać do rozmowy, wprowadzać w ten świat, bo nikt niczego od początku nie wie. Niczego z jednej książki też w szkole się nie dowie. Stąd ta wasza inicjatywa jest taka bardzo, bardzo ważna.
1: To na przykład ta praca, o której mówię, wykonają Maja Zdunek i tytuł tej pracy Nie podam ci ręki, bo mam brudną. Mhm. I ona jest właśnie o tej ciężkiej pracy, o tym, że ten człowiek, chociaż ma tą rękę spracowaną, to wstydzi się podać jej komuś, kto na pewno pracuje jakby intelektualnie, ma te dłonie czyste i pokazuje tą wyższość jakby tej pracy intelektualnej nad tą pracą ciężką w ziemi, z której de facto żyjemy również, tak? Z której korzystamy. I o takim szacunku. Ale prace są przeróżne, tak jak powiedziałam. Na przykład wzruszały nas bardzo opisy tych prac. Jednym też z takich prac jest praca Karoliny Reczyńskiej, w ogóle naszej absolwentki Wydziału Sztuki, która nazywa się Proszę ja Ciebie. I ona na poszewce od poduszki takiej pięknej wyhaftowała właśnie to hasło i to hasło kojarzy się, to jest jakby hasło pochodzące z słownika jej babci, z którą rozmawiała i babcia cały czas używała tego zwrotu, proszę ja Ciebie. I Karolina tak fantastycznie o tym pisze, że to jest taka wyjątkowość, że to nie jest odpowiedzialne tak lub nie, tylko mówią tu, teraz do ciebie. Ja się do ciebie zwracam, ciebie słucham, do ciebie mówię. I to jest też takie piękne. Mamy też wspaniałe, na przykład to, co artyści oczywiście prześcieradła były podstawą, ale to, co oni z nich zrobili, to już zupełnie jakby czasami jest bardzo dalekie od prześcieradła, bo na przykład na prześcieradle grupa studentów wyszyła dywan. I to też bardzo ciekawa historia, bo to jest grupa studentów z Ukrainy, którzy razem usiedli do tego projektu i wymyślili, co im się kojarzy ze wsią, jakie ich wspólne są wspomnienia. I to był dywan na ścianie, właśnie u dziadków, zasypianie na wsi. I oni powiedzieli, że dla każdych z tych czterech osób ten dywan był tak samo ważny, że zanim zasnęli, to były palce paluszkiem małym, dziecięcym, jeżdżenie po tych śladach dywanu. I tak to w nich zostało, jaką taką wspólną pamięć. Oni wspólnie wyszli taki dywan, więc też taki dywan.
0: Powiem ci, że zaczynam się coraz bardziej wkręcać i wzrusza mnie to wszystko coraz bardziej, ale proszę ja ciebie, zróbmy tak, że użyję też tego bardzo pięknego zwrotu, że nie skończymy jeszcze naszej rozmowy, bo przede wszystkim w Tymkaniowie nie wiemy jeszcze, jak długo będzie można to wszystko oglądać i wiem, że nie tylko w Kaniowie, więc zostańcie z nami, za chwilę jeszcze do was wrócimy i opowiemy więcej i o samej wystawie i o tym, co będzie działo się jeszcze później, poza dniem samego wernisażu. Podamy też datę wtedy wernisażu, bo jej jeszcze też nie podaliśmy.

0: wracamy do Państwa. Przypomnę, Agnieszka Jukowska-Kwaśniak z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. Zachęcamy Was do odwiedzenia Kaniowa. Wiem już, że tytuł wystawy Co Ci się przyśniło na wsi. Nie podaliśmy jeszcze daty. Podajmy ją, żebyśmy później w ferworze różnych emocji i wspomnień i skojarzeń się nie pogubili. Oficjalnie otwarcie będzie kiedy?
1: 15 sierpnia w sobotę wernisaż, na który bardzo serdecznie zapraszamy, będzie o godzinie 16. To jest jak na wieś trochę wcześniej, ale też wiemy, że wielu artystów też przyjedzie, więc tak chcieliśmy wypośrodkować. Wernisaż o 16, będzie oprowadzanie, a o 17 zaprosimy wszystkich na wspólne warsztaty, gdzie rozłożymy prześcieradła i spróbujemy namalować, co się śni w Kaniowie. Więc...
0: Idealnie, bo gdyby teraz wszyscy się przespali w tym Kaniowie, zaspali na noc artyści, którzy przyjadą i rano rzeczywiście zabrali się za malowanie, co im się tam przyśniło. Kto wie, może tacy się znajdą odważni, bo a nawet jak już tak opowiadałeś, jak tam jest miło, jak tak ciepło zostaliście przyjęci, to przyznaję, że ja bym, jakbym już pojechał, to bym chciał zostać. Oczywiście, jak pomyślimy, to och, tak jeszcze jakieś stodole na sianie, ale ja próbowałem u dziadka raz spać na sianie i po godzinie byłem z powrotem w domu pod pierzyną. Jak zobaczyłem te wielkie pająki, krzyżaki, harcujące myszy, wszystko trzeszczało, bzyczało, chodziło po mnie i uciekałem, więc na filmach wyglądało to zawsze jakoś ładnie i romantycznie. W praktyce niekoniecznie.
1: Niekoniecznie, tak. Nam oczywiście Kaniów zapewnił noclegi, więc nawet weźmiemy namiot. Mamy nadzieję, że pogoda dopisze. Wystawa będzie w Kaniowie krótko, bo będzie 16 sierpnia w niedzielę demontujemy tą wystawę i będzie ją można zobaczyć później. I tutaj wielkie podziękowania dla Muzeum Wsi Opolskiej, gdzie będziemy mogli tą wystawę prezentować już przez 2 tygodnie od 12 września. Tam będziemy, oczywiście również tam zapraszamy na wernisaż i wtedy właśnie wśród tych chat będzie prezentowana ta wystawa.
0: No czyli jeżeli ktoś z Państwa się zasmucił, że akurat w tym czasie go nie ma, albo pracuje, albo nie może pojechać do Kaniowa, to we wrześniu dłużej przez 2 tygodnie będziecie mogli wtedy w Bierkowicach oglądać sobie to wszystko. Ja tutaj jeszcze powiem tak bardzo zachęcająco, bo dowiedziałem się i opowiedziała mi wcześniej Agnieszka taką historię prawdziwą o jednym obrazie, o koniu. Bo opowiedz ją proszę, bo ja uważam, że to jest tak piękna puenta, całe wszystko to, co moglibyśmy tutaj opowiadać i zachęcać, moim zdaniem, nie zrobi tego tak, jak ta jedna opowieść, ta historia.
1: I tą opowieść opowiadałam właśnie koleżanką na studiach i to jakby był chyba przyczynek do tego, żeby z tą sztuką tam jeździć. Moja przyjaciółka ma taki dom letniskowy na wsi i przychodzi od czasu do czasu, jej pomaga taki pan, no już można powiedzieć kawaler w średnim wieku. I ona w ogrodzie wystawiła taką rzeźbę konia, ale to nie była stricte taka rzeźba, jak my sobie wyobrażamy. Ona była zrobiona z różnych elementów, z rózek, z starych kół, z... Taka instalacja, która ostatecznie przedstawiała konia. No i on jej kosił tą trawę i ona nagle wychodzi z domu, a on stoi naprzeciwko tego konia i płacze. I ona się wystraszyła, co się stało. I on mówi, że to jest tak piękne, że on nigdy takiego czegoś pięknego nie widział. I myśmy wtedy pomyślały, że naprawdę jakbyśmy miały jeździć ze sztuką, to warto zjeździć całą Polskę właśnie dla takich chwil, bo my nie uznajemy właśnie tego, że wieś jest gorsza niż taka galeria. Galerie są wspaniałe również, ale chcemy jakby pokazać jako takie pełnoprawne miejsce kultury, a nie peryferię. Że warto, że ta wrażliwość na sztukę jest wszędzie i nie trzeba mieć wykształcenia, tylko chyba w jakąś wrażliwość, albo jakby sztuka zadaje pytania, odpowiedzi jest wiele i każda jest dobra.
0: Tak, i teraz nawet gdyby zebrało się wielu teoretyków i znawców i omawiało tę rzeźbę, czy ona jest piękna, czy nie, jak ten koń został przedstawiony i jaki to jest nurt w sztuce, a do jakich nurtów i innych i stylów nawiązuje, to co z tego? Ja bym wolał przeżyć dokładnie to, co przeżył ten pan, czyli stać przed dziełem sztuki, wzruszyć się, popłakać, mieć mnóstwo jakichś myśli, skojarzeń. To jest dla mnie prawdziwe przeżywanie sztuki i bardzo dobrze, że no właśnie ludzie mogą czasami, bo czasami też ludzie mają taką blokadę i myślą o sobie, a nie, ja się na tym nie znam.
1: Tak.
0: Okazuje się, że to nie jest kwestia tylko i wyłącznie znania się, a nawet to znanie się jest tutaj w tym wszystkim najmniej istotne. Słuchaj, ja też jestem pełen oczywiście uznania za waszego kolektywu, bo jak państwo słyszeliście na początku rozmowy, w różnych miastach jednak chciało wam się i chce wam się i mam nadzieję, że jak to wszystko tak naprawdę ładnie się udaje, że być może będą kolejne wioski, które będą chciały zorganizować coś takiego u siebie z warsztatami, z pokazem, z wystawą, więc trzymam kciuki, żeby wam się nadal chciało i żeby kolejni się chętni pojawiali i świat dzięki temu będzie po prostu piękniejszy. Bardzo dziękuję ci za wizytę w studiu, za opowiedzenie o tym wszystkim. Państwu przypomnę, Agnieszka Jukowska-Kwaśniak z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego była moją i waszą gościnią. Dziękuję ci bardzo, Agnieszko.
1: Dziękuję i serdecznie zapraszam.
0: A państwu jeszcze nie dziękuję, bo przed nami kolejna godzina audycji, ale najpierw będą nowe wiadomości.

dwa adaptery. Te bajery weryfikuję co 2-4. Hajdawery, wóz, maniery, krusz, to wery, kusz, kusz. Aż nie powygina paluszku na łóżku. Clinton, George, a nie Bush, Bush. Pada berybery i funk ci do mózgu.

0: Sezon ogórkowy.
1: Rozpoczynamy drugą godzinę audycji, a razem ze mną w studiu są Agnieszka Kania. Cześć Agnieszko.
2: Cześć Witku, dzień dobry Państwu.
1: I Paweł Uderski. Cześć Pawle.
3: Dzień dobry.
1: Agnieszka Kania znacie, myślę, doskonale, bo już wielokrotnie gościła w Radio Opola, ale przypomnę, z jednej strony lekarz, stomatolog, z drugiej strony znawczyni sztuki, autorka wspaniałych książek, cudownych tekstów o sztuce i także pasjonatka sztuki do tego stopnia, że postanowiła otworzyć Dom Sztuki Żar, który bardzo aktywnie działa w Opolu, coraz bardziej. I to właśnie w tym Domu Sztuki Żar. Odbędzie się we wrześniu, ale postanowiłem już się spotkać, bo sezon wakacyjny i dobrze, żebyście sobie po urlopach coś zaplanowali, a to będzie naprawdę wyśmienity festiwal. Pierwszy festiwal sztuk lekarskich. No imponujące. I teraz zastanawiam się tak nieco żartobliwie, sztuk lekarskich, czyli czy to będą lekarze, którzy po swojej pracy malują, rzeźbią i będzie to taka sztuka, jak my to rozumiemy w przypadku Galerii Domu Sztuki Żar, czy sztuki lekarskie, bo kiedyś mówiono sztuka lekarska i będzie na przykład jakiś pokaz, operacja na przykład na stole w Domu Sztuki Żar jako prezentacja sztuki lekarskiej. Co będzie dokładnie na tym festiwalu?
2: Liczymy na to, że teraz nie wyjawimy wszystkich tajników, ale faktycznie mówiło się o sztuce lekarskiej, a jako o metodzie, jako o leczeniu, jako o uzdrawianiu chorych. Więc chcieliśmy odejść dokładnie od tej sztuki jako leczenia, jako uzdrawiania, dlatego też ten festiwal nosi imię Festiwal Sztuk Lekarskich, czyli sztuk, którymi się również parają lekarze. A przede wszystkim chcielibyśmy zachęcić Państwa do tego, żeby przyjść do Domu Sztuki Żar i na Mały Rynek, posłuchać muzyki, pobyć z nami, nie tylko lekarzami, tylko tymi wszystkimi, którzy się pojawią na festiwalu i zastanowić się, czy lekarz to też człowiek. Bo takie pytanie zadał niedawno Bronisław Maj w swojej książce, która nosi tytuł... Właśnie, jaki nosi tytuł?
1: Można dzisiaj sprawdzić, też z głowy nie pamiętam, no, na pewno Bronisław Maj.
2: Liryczna diagnoza.
1: No o, proszę, właśnie, książka no, była szczęśliwie
2: na podrędziu.
1: Obok.
2: Tak, także. I zadał takie cudowne pytanie, czy lekarz to też człowiek i Państwo też mogą zadać sobie to pytanie i nam, i wszystkim tym, którzy się pojawią na festiwalu.
1: A ja od razu też dodam, że istnieje też bardzo duża impreza literacka dla lekarzy, którą, jak pamiętam, z powodzeniem odnosiłaś tam też sukcesy, tak? Dobrze mówię i pamiętam.
2: Też ma ładną nazwę, oczywiście nie taką jak Festiwal Sztuk Lekarskich, ale też o ładnej nazwie, przychodzi wyna do lekarza i właśnie stąd się znamy z panem Bronisławem Majem, dlatego że on jest w komisji, która przydziela nagrody. Mamy też nadzieję, że na ten festiwal do Opola przyjdzie sama Anna Dymna. Jeszcze nie wiem, nie mogę potwierdzić tego przyjazdu wielkiego człowieka, wielkiej artystki, wielkiego człowieka, ale mam nadzieję, że tak będzie. A faktycznie ten konkurs Przychodzi nam do lekarza miał za zadanie zaprosić lekarzy do tworzenia, do pisania, dlatego że słowo jest nieodłącznie związane z naszą profesją i bez słowa nie może być mowy o leczeniu, dlatego że to ono albo otwiera, albo zamyka. Doskonale o tym wiedział profesor Andrzej Szczeklik, który jest autorem wielu książek, które przybliżają medycynę nam, tym wszystkim, którzy w tej medycynie no, nie są tuzami. I ten faktycznie konkurs spełnił takie swoje zadanie. Bardzo wielu lekarzy powyciągało teksty, które trzymało w szufladach, ale są i tacy, którzy rozpoczęli pisanie dzienników, pisanie tego, czego być może ci, którzy nie są tak blisko z pacjentem, nie są lekarzami, nie są w stanie takich dzienników stworzyć. A dzisiaj czytałam przepiękną opowieść o Czechowie, którym właśnie zanim stał się wielkim pisarzem opowiadań, pisał o swoich pacjentach i pisał to w tak doskonały sposób, w taki no, niezrównany sposób, że kochamy go, może kochamy go dlatego, że właśnie na początku pisał o pacjentach.
1: O, to prawda. A ja mam jeszcze parę pomysłów na to, dlaczego właśnie tak jest i skąd ta potrzeba sztuki u lekarzy. Ja się zgadzam akurat z tym, że lekarz też człowiek. Natomiast powiem, że ten festiwal organizuje Opolska Izba Lekarska, bo tak na razie podkreślałem Dom Sztuki Żar i stąd Paweł Uderski z nami, doktor Paweł Uderski. I za chwilę wam więcej opowiemy o tym, skąd ta potrzeba, pasja tworzenia, pisania właśnie u lekarzy i tego festiwalu. Zostańcie z nami, za chwilę wracamy.

0: Już do Państwa wracamy. Przypomnę, że razem ze mną w studiu lekarz-dentystka, bo tak sobie zażyczyła Agnieszka Kaniarz, by mówić nie stomatolog, ale dentystka, bo powiedziałaś, że lubisz słowo dentysta, więc dobrze, więc tak Cię teraz przedstawię.
1: Lekarka-dentystka.
0: Lekarka-dentystka.
1: Tak.
0: Lekarka-dentystka i dr Paweł Uderski. Tutaj nie mówię o specjalizacji, bo Pawle, jeszcze jesteś na etapie specjalizacji.
2: Jestem nawet przed etapem specjalizacji, jestem bowiem na stażu podyplomowym, który ministerstwo planuje zlikwidować, także fajnie by było, jakby jednak został, ale no, na początku drogi, można powiedzieć, swojej zawodowej.
0: I z zacięciem artystycznym, jak rozumiem.
2: Tak, no jestem sympatykiem sztuk, można powiedzieć, przez całe swoje życie bardzo lubiłem rysować, też ta pasja do rysowania postaci, zwłaszcza ludzkiej, no pomogła mi dużo w zaliczeniu anatomii na pierwszych latach studiów, nie? To też było, tak fajnie się łączyło z sobą.
0: A ja też myślę, nie wiem, czy to jest mój dobry trop i dobre skojarzenie, ale zobaczymy, może się z tym zgodzicie, że każdy z nas potrzebuje też jakiejś pasji. Oczywiście pasją może być praca, prawda? Ale wtedy mamy troszeczkę tak, że cały czas jesteśmy w pracy, bo wracamy z pracy i tak zajmujemy się tym. Oczywiście w przypadku lekarza mnie by to bardzo cieszyło, że on nie dość, że przepracował albo przesiedział na dyżurze mnóstwo czasu, wraca do domu i jeszcze czyta branżowe pisma, jeszcze coś bada i tak dalej i całe życie swoje tylko i wyłącznie temu poświęca, ale wiemy, że każdy potrzebuje też jakiegoś wytchnienia i mam takie wrażenie, że sztuka, niezależnie czy to będzie pisanie, malarstwo, rzeźba, jakakolwiek jej forma, jest naprawdę bardzo potrzebna. Chirurdzy na przykład twierdzą, że być może jakaś rzeźba, malarstwo, no ta ręka tam musi być precyzyjna. To jest też ćwiczenie, coś co z jednej strony relaksuje, daje wytchnienie, a z drugiej strony wbrew pozorom to sprzyja mojej pracy. Czyli wbrew pozorom lekarz zajmujący się sztuką, uprawiający sztukę, dzięki temu będzie lepszym lekarzem. Nie wiem, mogę pokusić o taką tezę, zgodzilibyście się?
2: Jak najbardziej. W chirurgii funkcjonuje nawet takie powiedzenie, że jeśli czegoś nie umiesz narysować, to można powiedzieć, że nie wiesz, jak to wygląda, nie? Zwłaszcza w kontekście takich rzeczy jak mięśnie, naczynia, nerwy, rzeczy istotne podczas operacji. No, myślę, że zdecydowanie taka pasja na pewno napędza i sam proces nauki, sprzyja zapamiętaniu, no i też jest fajną odskocznią, nie? I pozwala połączyć właśnie ten aspekt pracy z tym aspektem artystycznym. I wydaje mi się, że no patrząc nawet po swoich kolegach, nie spotykając się w chwilach wolnych, rozmawiamy, no głównie o medycynie, ale jednak no człowiek nie żyje samym zawodem, nie? I fajnie jest móc jakoś skorzystać i z jednego, i z drugiego. Przyjemne z pożytecznym.
1: Ale poza tym lekarze są szczęściarzami, dlatego że mogą rzeźbić w najpiękniejszej materii, jaką jest człowiek. I o ile Michał Anioł potrafił znaleźć człowieka w kamieniu, tak, to lekarz już ma przed sobą człowieka, ten, który zajmuje się przede wszystkim tymi specjalnościami, które są chirurgiczne, związane z tworzeniem, odtwarzaniem, przywracaniem natury, natury. Więc ta praca z tą najpiękniejszą z możliwych materii jest też najbardziej wymagającą. Jeśli zabierze się za tą pracę ktoś, kto zupełnie nie ma talentu, nie ma wyobraźni, nie widzi w trójwymiarze człowieka, którym się będzie zajmować, no może to dzieło zakończyć się fiaskiem. Może nie być Michałem Aniołem w swoim fachu, a chcielibyśmy jednak poddawać się tym, którzy tymi twórcami, tymi artystami faktycznie są. Ale jest jeszcze coś ważniejsze. Oczywiście, że wszystkie te specjalności, które zajmują się, dla których ręka, prowadzenie ręki, ta pamięć mięśniowa jest niezwykle istotna, na pewno im pomaga malowanie, rysowanie, tym lekarzom malowanie, rysowanie i zajmowanie się tymi dziedzinami sztuki, tak zwanymi plastycznymi, wizualnymi. Ale też niezwykle istotne jest to, o czym mówiłam wcześniej, czyli słowo, bez którego nie odbędzie się żadne leczenie. Dlatego, że to rozmowa pozwala nam zaufać, pacjentom zaufać lekarzowi, bądź też odejść od niego. I niezależnie od tego, co myślimy o dzisiejszych wykresach, słupkach, wynikach, które mają nam pomóc, oczywiście pomóc, ale nigdy nie otworzyć drugiego człowieka, to zawsze najpierw jest spotkanie. I o tym tak właśnie jeszcze raz wspomnę, pięknie mówił profesor Szczeklik, żeby ta medycyna była humanitarna, ale nie tylko humanitarna w tym sensie, że jesteśmy ludzcy, ale humanitarna w tym sensie, że odczuwamy drugiego człowieka przez to, co mówi, jak mówi, jak się zachowuje i
0: no. No to prawda, pierwsze wrażenie jest bardzo ważne. Lubimy robić zakupy w sklepie, w którym mamy bardzo miłą ekspedientkę, która jest uśmiechnięta, a wiadomo, że w życiu może jej się różnie układa, ale najczęściej no, mamy takie osoby i to od razu nam się to wszystko udziela i w przypadku lekarzy jest moim zdaniem podobnie. To jak będą potrafili mówić, czy będą potrafili wznieść się na jakiś poziom wyższy empatii i to nie mówię o tym, żeby nam się zrobił serial na dobre i na złe, gdzie tam lekarze po nocach siedzą poświęcając prywatne rodziny przy łóżku, no bo to już bez przesady też, prawda? No, nie idźmy już w takie skrajności zupełne, ale jest jednak czymś innym, kiedy ja czuję, że ktoś się przejmuje mną i moim stanem. Do tego literatura, pisanie, sprawny język, nie tylko ręka, sprawia, że będzie mi łatwiej dopytać, porozmawiać. To nie jest wcale taka prosta sztuka. Znowu pojawia się słowo sztuka, ale jest to sztuka rozmawiania, której nam coraz bardziej brakuje, bo coraz mniej czytamy, coraz mniej piszemy i w związku z tym tracimy tę umiejętność. Mamy bardzo proste komunikaty, właściwie zaczynamy w większości wydawać. No i tutaj przed lekarzami ktoś powiedziałby, no nie musi, proszę bardzo, to recepta, boli pana, kłuje pana, nie, do widzenia, dziękuję, niech pan przyjdzie za miesiąc, a zobaczymy, czy panu lepiej, czy gorzej po tych tabletkach. No to czujemy się wtedy potraktowani jak na taśmie, prawda? Jak zaczyna się jakaś rozmowa, jakaś interakcja, a może ma pan problemy, a może to jest stres, a jak się panu żyje? Niby osobiste pytanie, bardziej intymne powiem, a co pana to obchodzi? No właśnie obchodzi, bo być może w związku z tym ma pan pewnego rodzaju dolegliwości. I tak można by długo jeszcze.
1: Literatura otwiera światy, malarstwo i w ogóle sztuki otwierają światy, poszerzają światy, a zatem poszerzają także światy innych ludzi. Więc trudno sobie wyobrazić lekarza, który będzie w stanie nawet odczuć drugiego człowieka, jeśli sam nie będzie poszerzał tych swoich światów, jeśli nie będzie korzystał z całego wachlarza tego, co nam proponuje kultura, szeroko pojęta kultura. I kiedyś bycie człowiekiem kulturalnym znaczyło, że znam kanon literatury, znam kanon malarzy, rzeźbiarzy, że wiem, gdzie mieszkał Whistler, dlaczego Turner malował morze i w zasadzie tylko morze i właśnie znam, przed wejściem tutaj rozmawialiśmy o Rembrandcie, ale też portreciści, co jest na portretach, na którym portrecie możemy zaobserwować zmiany chorobowe, które są związane z melancholią, a na którym jest twarz wykrzywiona bólem, dajmy na to, nowotworowym. Także to są przepiękne historie, które kultura i sztuka nam oferują i ten Festiwal Sztuk Lekarskich jest jak najbardziej uzasadniony, dlatego że wszyscy jesteśmy zanurzeni zarówno w medycynie, dlatego że każdy z nas, jeśli już nie był pacjentem, to kiedyś nim będzie, choćbyśmy tego nie chcieli, i każdy z nas jest zanurzony w tej głębokiej albo nie tak głębokiej kulturze i sztuce. A jeśli się zlepi te dwa światy, tak jak się lepi światy pacjentów i lekarzy, to nagle okazuje się, że mamy do czynienia z pięknem. A piękne z dobrem, jak mówili Grecy, jest też prawdą, jak mówił Keats, więc jest wszystkim.
0: Aha, to prawda. Dla mnie na przykład swobodnie te obrazy, które widziałem na USG niedawno robione, mógłbym to wydrukować i powiesić w ramce jako dzieło sztuki. Rzeczywiście nie rozumiem, jak ktoś może wiedzieć, co tam jest i jak to rozpoznać. Ale z drugiej strony, patrząc na niektóre dzieła sztuki współczesnej, no to no, jak najbardziej można. Trzeba mieć wielki talent i wielką wyobraźnię. Także żartobliwie oczywiście nieco o tym mówię. Słuchajcie, mamy generalnie większość rzeczy powiedzieliśmy. Nie powiedzieliśmy jeszcze kiedy. To zrobimy tak, że posłuchamy teraz muzyki. Mam nadzieję, że będzie to bardzo dobra muzyka spełniająca wymogi, bo muzyka będzie też w ramach tego festiwalu. Dlatego posłuchamy muzyki, a później jeszcze opowiemy o sztuce muzycznej, która podczas tego festiwalu również się pojawi.

0: Wracamy do Państwa. Paweł Uderski, doktor i lekarka, dentystka, Agnieszka Kania. Rozmawiamy o pierwszym festiwalu sztuk lekarskich, który odbędzie się we wrześniu. Mamy datę dokładną, prawda? 14 września.
1: 11 września.
0: Dobrze, będziemy Państwu na pewno jeszcze w programach przypominać. Wspomniałem przed przerwą o tym, że poza malarstwem, pisaniem, rzeźbą, czyli tym, co kojarzymy ze sztuką najbardziej, będzie oczywiście też muzyka, a przyznaję, że lekarze chyba sporo grają. Znaczy, muzyka to jest coś, co najczęściej jak jest nam źle, włączamy ulubioną muzykę, no jeszcze przyjemniej jak się potrafi ją grać. Okazuje się, że tych grających lekarzy jest sporo i to także na Opolszczyźnie.
2: Owszem, możemy poszczycić się, że w samej naszej Opolskiej Izbie Lekarskiej funkcjonują dwa zespoły muzyczne, Dr. Floyd i Reanimators New. Są to wybitni muzycy, świetni lekarze i grają naprawdę niesamowitą muzykę. A nawet zespół Floyda dostał oficjalną zgodę Pink Floydów na używanie tego pseudonimu artystycznego w swojej nazwie. Więc muzykę, którą prezentują, można słuchać na naprawdę wysokim poziomie.
0: I zakładam, że grają też czasami utwory samych Pink Floydów w takim razie.
2: Głównie Pink Floydów, ale też zdarzają się inne klasyki. Miałem okazję posłuchać wykonania Dire Straits, Money for Nothing i muszę przyznać, że dawno się tak dobrze nie bawiłem na koncercie.
0: A będą grali też podczas festiwalu w Żarze?
1: Tak, będzie scena ustawiona na Małym Rynku, także zapraszam Państwa, bo to będzie naprawdę duże wydarzenie. Zacznie się o 16:00 takimi rozmowami wokół literatury. Następnie zapraszamy wszystkich z dziećmi, dorosłych i dzieci, którzy do tego, żeby namalować eskulapa, a będą przygotowane takie wisiorki z ceramiki, którą będzie można pomalować, czyli namaluje eskulapa. Zapraszamy wszystkich Państwa do tej świetnej zabawy. Potem będzie wernisaż wystawy pod tytułem Kosmos i tam się spotkają różne sztuki. Spotka się malarstwo, spotka się poezja, spotka się fotografia, rzeźba i proza. Następnie będziemy mogli powspominać właśnie doktora Mieczysława Chruściela, który jest szczecinianinem. Artyści ciągle żyją, także trudno mi mówić, że Mietek nie żyje, dlatego że będąc u niego w domu kilka dni temu, żeby pożyczyć obrazy, żeby go zawieźć tutaj, przywieźć do Opola, to wydawało mi się, że wciąż żyje, dlatego że taka jest sztuka, ona przedłuża, ona daje, pozwala na nieśmiertelność. A potem będzie prawdziwy koncert. Ten koncert zacznie się o 19:00 na Małym Rynku w Opolu i będzie trwał do nocy. I najpierw wystąpią właśnie reanimatorsi, a potem doktor Floyd, ta grupa. I będą się mogli Państwo bawić prawie że do białego rana, a do 22:00 na pewno.
0: No to powiem tak, wygląda to wszystko bardzo imponująco, obiecująco. Nie wyobrażam sobie, że miałoby mnie tam zabraknąć. Myślę, że po prostu przyjdę i mam nadzieję, że może jeszcze nawet jakieś ciekawe rozmowy też z uczestnikami, bo myślę, że Państwo też będziecie ciekawi, chcielibyście na antenie tego posłuchać. I tutaj cieszę się też, że Opolska Izba Lekarska, bo tak ja wiem, że ostatnio o medycynie, o lekarzach przy okazji pewnego szpitala jakoś nam spadło wam troszeczkę takich ciężkich ciosów, bo to się na pewno wszystkim niestety odbija, więc dla mnie pokazanie też takiej ludzkiej twarzy, takiej też intymnej, bo umówmy się, sztuka to jest w pewnym sensie też odsłonięcie się, zwłaszcza w jakichś dziennikach, prawda, o takich osobistych bardzo obrazach, formach wyrazu, to jest pokazanie takiego człowieczeństwa. Ty powiedziałaś też o doktorze Szczekliku, człowiek, a nie Dymnej powiedziałaś, człowiek przede wszystkim wybitny. I ja myślę, że tak, wolałbym być dobrym człowiekiem, niż dobrym tylko dziennikarzem, czy dobrym lekarzem, czy dobrym pisarzem. To za mało. Dobry człowiek byłby dla mnie najważniejszy, gdyby ktoś tak kiedyś o mnie powiedział.
2: No, pewien lekarz powiedział nawet, że nie może być dobrym lekarzem ten, kto nie jest dobrym człowiekiem. No i tutaj mamy też odpowiedź na nasze pytanie, które było zadane na początku tej audycji. Czy lekarz też jest człowiekiem? No. Dobry lekarz zdecydowanie jest człowiekiem.
0: Mamy jeszcze też coś takiego, o czym rzadko mówimy. To być może jest nawet okazja, żeby spotkać się kiedyś i osobno zupełnie porozmawiać, bo słowo etyka lekarska się czasami pojawia, prawda? I ona na pewno jest wpajana, jest na studiach, musi być. Zapewne w Opolskiej Izbie Lekarskiej, której dr Paweł jest reprezentantem, też takimi kwestiami, one są podejmowane, ale to bardzo często tylko wtedy, czy ktoś ewentualnie złamał zasadę etyki, czy nie złamał. Tymczasem to całe bycie dobrym człowiekiem, budowanie empatii, kontaktu, dialogu też z pacjentem, między sobą też, bo to też jest istotne, jest bardzo ważne i też ma taki wymiar etyczny, ludzki, bo bycie dobrym człowiekiem no, musi być też etyczne, w takich przynajmniej w formie rozważane, tak myślę.
1: Przypomniał się od razu film Dobry Człowiek. Pamiętacie akurat o człowieku, który nie był dobry i dom zły i dom dobry. Mi się przypominają takie opowieści, które są żywo wzięte z literatury i sztuki. Ale chciałabym powiedzieć, że my serdecznie zapraszamy właśnie Państwa do tego, żeby się spotkać z lekarzami poza taką sceną, na której się często spotykamy.